0: Let me out.
1: To jest powtórka programu. Porozmawiajmy o sporcie.
2: Dobry wieczór Państwu. Porozmawiajmy o sporcie, a zatem porozmawiajmy o tym, czym żyje kraj albo czym będzie żył kraj. Przy moim stanowisku, jeśli można tak powiedzieć, profesor Jolanta Kowalska. Witam serdecznie.
3: Bardzo mi miło.
2: Centrum Kształcenia Pedagogów Sportu. Dobrze określiłem instytucję, w której pani pracuje?
3: Tak, to jest nasza jednostka, ale ona jest umiejscowiona na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.
2: No i po lewej ręce nasza, powiedziałbym, wieloletnia uczestniczka w programie Radio Łódź, Aleksandra Urbańczyk-Olejarczyk. Oczywiście kobieta, bez której łódzkie pływanie by nie istniało. Witam serdecznie. Właśnie, dobrze, ona bardzo ładnie zagaiłaś sprawę. Będziemy dziś rozmawiać o tym, co dzieje się w polskim sporcie i nie tylko polskim, ale także światowym. Ja cały czas myślałem o tym, żeby zapytać panie o tendencje, które są w sporcie światowym. Bardzo interesuje mnie postawa fair play. Czy jest coś takiego, o czym teraz możemy mówić, czy wszyscy tylko zmierzają za wszelką cenę do sukcesu? W nawiasie oczywiście czytaj do pieniędzy.
3: No chyba to zależy od tego, na jakim poziomie mówimy, jeśli chodzi o sport. Oczywiście im wyżej, tym trudniej o postawę fair play. Ta zasada to jest tak naprawdę, jak mówiła Zofia Rzekowska, moralność. Moralność, która nas definiuje, zdefiniuje sportowca, czyli jest to coś więcej niż tylko i wyłącznie przestrzeganie przepisów w sporcie. No i tu mamy chyba zwierciedlenie tego, jak ta moralność się przedstawia w ogóle w społeczeństwie. Sport nie jest przecież jakąś odłączną częścią. Żyjemy w sporcie, żyjemy w społeczeństwie i tutaj mamy takie zwierciadło. Więc ja myślę, że im wyżej, im większa presja na wynik, tym jest trudniej o tę zasadę, co pokazują i zarówno mundial, ale również działania MKOL-u czy innych instytucji sportowych.
2: Przyznam się szczerze, że się lekko zaczynam gubić w tym wszystkim, w etyce związanej z sportem. Ja już jestem, przyznam się szczerze, z lekka przerażony, pomijając to, że kolejne informacje mówią o tym, że sportowcy z Rosji będą powoli dopuszczani do rozgrywek światowych. Już mamy pierwsze sygnały, że tak będzie. Olu, czy ty, kiedy zaczynałaś wielką karierę, to miałaś też jakby gdzieś w perspektywie jakąś szansę na to, czy myślałaś o tym, żeby na sporcie zarobić jakieś duże pieniądze? Sport dla ciebie oznaczał pieniądze, czy raczej nie?
4: Nigdy taka myśl w ogóle nie przychodziła mi do głowy, zwłaszcza na samym początku kariery, można by tak to powiedzieć, bardziej przygody ze sportem. Zawsze tutaj takim moim głównym celem to był wynik, to był chęć wygrywania, chęć polepszania się, ale przede wszystkim wielka satysfakcja z tego, co się robi. Ja codziennie robiłam to, co kocham, to, co lubię, czym czułam się najlepiej i nigdy nie przyświecała mi tutaj myśl, że mogę zarobić na tym jakieś pieniądze. Wiadomo, że w pewnym momencie jakieś tam wynagrodzenia się pojawiły, aczkolwiek ja jestem akurat też z tego sportu, gdzie umówmy się, tych pieniędzy jest bardzo mało, ale wiadomo, że na pewnym poziomie one też się pojawiają, ale nigdy nie wstałam rano na trening po to, żeby zarobić pieniądze na tym, co kocham. Ale wiem, że robiłam to, co kocham i przy okazji też to mi dawało jakieś gratyfikacje finansowe, czy też nagrody materialne. I myślę, że to też wpłynęło na całą moją przyszłość, którą teraz już sobie przez ten sport ukształtowałam.
2: Gdybyś była piłkarką ręczną bądź nożną, no to troszkę inaczej wyglądałoby twoje konto, nie zaglądając oczywiście do banku.
4: No myślę, że na pewno, ale ja tu staram się tak tego nie przekładać, nie przeliczać. Na pewno gdybym była... reprezentowała inny sport na takim poziomie, na jakim reprezentowałam pływanie, to tak, bym mogła być taka spokojna swoją przyszłość, ale no tak jak mówię, nigdy tego nie przeliczałam. Wiadomo, że jak już byłam w takim bardziej dorosłym życiu, to trzeba było też gdzieś tam z tyłu głowy mieć to, jak zadbać o swój byt, po prostu. Ale nigdy, mówię, nie robiłam.

0: Robiłam tego dla pieniędzy, dla sławy, dla pieniędzy, jak to niektórzy teraz robią. Niestety jest taka tendencja, zwłaszcza wśród u dzieci już nawet, żeby być kimś znanym, zarabiającym duże pieniądze, a te wszystkie wartości, które niesie za sobą ten taki czysty sport w swojej postaci, taki najczystszy, gdzieś bardzo, bardzo znikają.
1: Biedny baron Pierre de Coubertin, był dla niego najważniejszy był udział w zawodach, a jak się później okazało, te jego świetlane cele, czyli najważniejsza jest walka, nie triumf, najważniejsze jest walczyć. No, okazuje się, że bardzo daleko od tego odbiegliśmy.
2: No tak, to prawda. Pierre de Coubertin wraz z dominikaninem Didon mówili szybciej, wyżej, mocniej, czyli to znaczy, że daje z siebie wszystko i pomimo porażek czy przeciwności trenuje, ćwiczy po to, żeby sam siebie wzmacniać i polepszać w każdym wymiarze, i tym fizycznym, i psychicznym. No dzisiaj to szybciej, wyżej, mocniej możemy powiedzieć po to, żeby osiągnąć wynik, który kończy się jakimś również sukcesem finansowym. No o to na pewno Pierre de Coubertinowi nie chodziło, zwłaszcza, że no, myślę, że jak wiemy, sam zmarł w ogromnej biedzie. Ale tak nawiązując jeszcze, jak słucham Ola, która jest studentką, absolwentką naszego wydziału i razem chodziłyśmy z Olą, nie wiem, czy Olą pamiętasz, do przedszkoli. Ty jako olimpijka, krzewiąc właśnie zasady fair play, ale też mówiąc o olimpizmie, miałyśmy nadzieję na to, że zachęcimy dzieci już w tym najmłodszym wieku zarówno tych zachowań fair play, ale również do udziału w wszelkiej aktywności sportowej, bo to, o czym mówił Pierre de Coubertin, że żeby móc pojechać na igrzyska, trzeba być bardzo dobrym, ale żeby być bardzo dobrym, to musi zacząć trenować bardzo dużo osób po to, żeby im również przynosiło to radość, a bardzo dużo osób to oznacza, żeby zacząć również krzewić aktywność sportową wśród najmłodszych. Im szybciej zaczną trenować, tym będziemy mieli szansę, że później dorosną osoby, które będą godnie reprezentować kraj na Igrzyskach Olimpijskich. No bo to jest największym marzeniem sportowca, pomimo jednak...
1: Powinno być.
2: Ale jest jeszcze. Jest? Tak, jeszcze. Jak patrzymy na wyniki badań, to tak, że Igrzyska to jest jeszcze ten najwyższy cel. No i to też się wiąże czasem z dopingiem, że za wszelką cenę.
1: Ideami, wiadomo, nikt się nie nakarmi, ale jednak trzeba próbować. Ja zastanawiam się nad tym, jak wygląda obecny sport, bo jednak to się bardzo pozmieniało. Polski sport miał mnóstwo wpadek dopingowych i wcale nie oznacza to, że jesteśmy w czołówce. Po prostu taka była cena za to, co udało nam się osiągnąć. Ty, Ola, w czasie swojej długiej kariery, bo ona była długa jednak, prawda? Chyba zakończyłaś w 2013?
0: 2017. W grudniu miałam ostatni już swój start na Mistrzostwach Europy. Także 2017.
1: Mastersi cię nie pociągają?
0: W grudniu 2025 wystartowałam na Mistrzostwach Europy Masters. I nawet zdobyłam tam 2 złote medale i pobiłam rekord Europy Masters w swojej kategorii wiekowej. Wiadomo, że to było wszystko w takich bardzo kategoriach zabawowych. Dla mnie trochę odskocznia od tego życia codziennego i taki chęć poczucia chyba takiej znowu adrenaliny, kiedy stoi się na słupku, kiedy jest proces przygotowania do startu. Sam proces przygotowania, znaczy treningów do tego startu był dosyć mocno ubogi. Tak jak mówiłam, to był taki start zabawowy, ale...
1: Z doskoku,
0: tak jest, ale naprawdę wniósł wiele takiej satysfakcji u mnie i pozytywnej energii ogólnie do działania. Był fajny powrót do przeszłości.
1: Jeszcze umiem, tak? To na tej zasadzie?
0: Na szczęście tego się nie zapomina. Co prawda zdrowie już nie to, wydolność nie ta, ale jeszcze coś tam mięśnie pamiętają.
1: No to dobrze, bo cały czas zastanawiałem się nad tym, jak ty ocenisz swoją karierę. Wiadomo, przychodzi taki moment, że człowiek no jakby rozlicza siebie z tego, co udało mu się osiągnąć, bądź czego mu zabrakło.
0: Tak podsumowując ogólnie, wiem, że moja kariera była, jakbym miała powiedzieć, czy udana, czy nieudana, powiem, że bardzo udana. Aczkolwiek na sam koniec, jak już byłam dojrzałą bardzo zawodniczką, miałam jeszcze kilka celów wyznaczonych.

0: takich już pomniejszych, bo ten największy, czyli udział w Igrzyskach Olimpijskich, czyli moje największe marzenie, udało nam się tutaj spełnić. Razem z moim mężem i trenerem jednocześnie udało nam się osiągnąć taką formę, że ze spokojem na te igrzyska pojechałam. Także
1: bez wstydu.
0: Tak, tak, dokładnie. Ale miałam takie jeszcze pomniejsze cele. Chciałam pewne wyniki jeszcze uzyskać. Ale mnie to nie boli w tym momencie, że nie mogę powiedzieć, że jestem niespełniona, bo ja po prostu wiedziałam, że mam jakieś tam kolejne marzenia i cele niezwiązane ze sportem. I ja się w tym też świetnie odnalazłam. Więc podsumowując całą swoją karierę, była bardzo barwna, bardzo kolorowa, ale w większości też bardzo udana.
1: No to jest najważniejsze. Pani profesor, właściwie tak naprawdę nie wiem. I o to chciałem zapytać. Co panią pchnęło do sportu, a właściwie do dydaktyki sportu?
2: Ja byłam zawodniczką najpierw Chojeńskiego Klubu Sportowego, potem Łódzkiego Klubu Sportowego i na końcu AZS-u Białej Podlaskiej w siatkówkę. Mieszkałam na Dąbrowie. W związku z tym kibicowałam Widzewowi Łódź, natomiast byłam zawodniczką ŁKS-u i powiem szczerze, nie była to komfortowa sytuacja. No, dużo doświadczyłam, będąc kibicem jednego klubu, a zawodniczką drugiego w naszym łódzkim środowisku. I to jakby zapoczątkowało też moje takie zainteresowania badawcze. Od tego chyba zaczęły się jakieś też marzenia pracy na uczelni. Zaczęłam pracę w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Później przeniosłam się do Łodzi, na Uniwersytet Łódzki. I myślę, że to doświadczenie, jak zarówno to w pracy w Warszawie, no zaowocowało tym, że mogę też swoje doświadczenie przełożyć na pracę ze studentami, jak również mam nadzieję wdrażać u nich to poczucie misji, które mają do spełnienia jako trenerzy, jako nauczyciele, misji, która właśnie nie jest nastawiona na środki finansowe, ale takiej misji po prostu wychowawczej, żeby mieli świadomość, że pracując z dzieckiem czy z dorosłym osobą, zawodnikiem, sportowcem, że mają być przykładem i zasady fair play są niezmiernie ważne. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że no cóż, jeśli nie będzie tych zasad, no to kim my będziemy? Kim będą zawodnicy? No będą tylko maszyną do zarabiania pieniędzy, osiągania wyników. Ale chyba w człowieczeństwie nam nie o to chodzi.
1: Wiem, że w pani działaniu jest jedna rzecz, która mnie szczególnie zainteresowała, mianowicie pedagogiczne uwarunkowania kultury fizycznej poprzez przeciwdziałanie postawom antyspołecznym. To jest no, szalenie ciekawe, przynajmniej dla mnie.
2: Tak, tak. Ja uważam, że sport jest świetnym narzędziem wychowawczym pod warunkiem, że jest w prawidłowy sposób realizowany i pod warunkiem, że jest realizowany przez osoby, które są tego świadome. I dlatego tak też z satysfakcją patrzę na Olę, jako naszą absolwentkę, która rzeczywiście taką postawę w sobie ma wobec drugiego człowieka. I ja myślę, że to między innymi sport ją tak ukształtował i też dzięki trenerom, których miała po drodze i którzy ukształtowali również w ten sposób jej osobowość. Sport, to jest bardzo wiele przykładów, między innymi Paweł Skrzecz, nasz olimpijczyk z Moskwy, który powiedział, że gdyby nie trener, to on nie skończyłby absolutnie szkoły, najpierw średniej, potem studiów i z drugiej strony by nie pracował z dziećmi w bramach na Pradze w Warszawie i nie wyciągałby ich z tych bram poprzez sport, poprzez boks. Takich przykładów z środowisk patologicznych jest dużo. W Łodzi również mamy takie przykłady, ale wystarczy też spojrzeć na dzieci w szkole, które chociażby przychodząc na zajęcia wychowania fizycznego, czy realizując zajęcia sportowe pozalekcyjne, czy pozaszkolne, tam się uczą przegrywać i wygrywać, a dzisiaj z tym mają dzieci bardzo duży problem. Również tam się uczą współpracy, uczą się tych zachowań, których powinni się nauczyć w życiu codziennym. Więc ja myślę, że nie ma lepszego narzędzia niż sport. I dobrze sobie mieć. Dobrze to sobie uświadomić.
1: Tę pracę wykonujecie jakby właściwie zamiast rodziców, prawda? Pracując efektywnie w sporcie, można zastąpić w jakiś sposób rodziców.
2: Myślę, że tak, ale bez współpracy rodziców nie byłoby to tak mocne i tak znaczące. Natomiast ja chciałam powiedzieć, że te pedagogiczne uwarunkowania, którymi ja się zajmuję, ale nie tylko ja, tylko cały zespół Centrum Kształcenia Pedagogów Sportu, w tym m.in. Piotr Kędzia, który jest olimpijczykiem i również jest naszym współpracownikiem, jesteśmy naprawdę pionierami, jeśli chodzi o Polskę, z tego względu, że kształcimy w taki sposób na Uniwersytecie Łódzkim, a nie w Akademiach Wychowania Fizycznego, gdzie jest większy nacisk kładzony na te biomedyczne uwarunkowania. Więc mamy się czym pochwalić. Myślę, że więcej takich absolwentów jak Ola to tylko będzie ogromna satysfakcja dla nas.
1: W tej chwili właściwie możemy śmiało powiedzieć, że nie jest pani osobą, która trafiła w późnym wieku do sportu.
2: Nie.
1: Nie tak chciałem to sformułować, ale która nagle, powiedzmy, postanowiła spełnić się w sporcie, w pedagogice właśnie ukierunkowanej na sport, ale jest pani osobą, która zna sport także od podszewki, czyli od treningów, od pierwszych zajęć, od takich historii, które trzeba samemu wygrać, pokonać siebie.
2: Ja jestem też przykładem takiego dziecka, które chodziło z kluczem na szyi. Rodzice pracowali na 3 zmiany, nie było ich. Więc kształtowana w tym środowisku kibicowskim na Widzewie, sport mnie wyciągnął w taki sposób, że mogłam się kształcić również zawodowo jako zawodniczka, ale również osiągać te cele, które sobie założyłam jako uczennica, potem jako studentka, czy jako pracownik na uczelni, więc zdecydowanie sport mnie ukształtował.
1: A ja pamiętam, jak za Olą, jak cień pojawiał się tata i mama i właściwie cały czas byłaś pod ich czujnym okiem i oni wspierali cię niesamowicie. To ważne dla sportowca?
0: To ważne, żeby wspierać, ale nie ingerować w to, co robi trener, bo moi rodzice byli bardzo wspierający, ale nigdy nie podważyli słowa trenera, nie podważyli jego metod treningowych, bo moi rodzice się zupełnie na pływaniu nie znali, nigdy nie próbowali sami prowadzić mojej kariery. Oni słuchali wskazówek, byli rodzicami bardzo właśnie pomagającymi, robiącymi, wiadomo, wszystko dla dziecka, ale nigdy nie wchodzili w kompetencje trenera, w kompetencje osoby, która kieruje zawodnikiem. Także zawsze mogłam na nich liczyć. Nigdy też mnie nie zmuszali do chodzenia na trening, bo mieli jakieś wygórowane ambicje swoje. Fakt, że ja też nie byłam taką osobą, którą trzeba było zmusić albo namawiać do tego, żeby wstać rano na trening. Tutaj mieli moi rodzice bardzo łatwe zadanie, bo tak naprawdę ja się nigdy nie zbuntowałam przeciwko temu, żeby iść na trening, żeby wykonać ciężką pracę, ale myślę, że teraz troszeczkę tego brakuje, teraz przede wszystkim rodzice bardzo chcą być aktywni, ale wchodzą w te kompetencje trenera, negują, próbują od najmłodszych lat kierować, sterować dzieckiem jako już ukształtowanym zawodnikiem, którym jeszcze nie jest. I wiadomo, że rodzice myślą, że wiedzą, co jest najlepsze dla swojego dziecka. Myślę, że w domu wiedzą, znają swoje dziecko, co lubi robić, jakie ma humory i tak dalej, ale niekoniecznie wiedzą, jakie metody treningowe są dla nich najlepsze. I tak jak wcześniej mówiliśmy, że trener bardzo kształtuje osobowość zawodnika, w ogóle człowieka, trzeba przyznać, że trener jest tą osobą, która w późniejszym czasie przebywa z nami o wiele więcej niż rodzice. Jeździ z nami na zgrupowania, jeździ z nami na zawody, trenujemy po kilka godzin dziennie, czyli tak naprawdę tacy nastoletni sportowcy widzą się z trenerem o wiele więcej godzin dziennie niż ze swoimi rodzicami, czyli z najbliższymi teoretycznie osobami. Trener jest tą osobą, z którą przebywamy większość czasu w ciągu dnia, większość czasu na zgrupowaniach, wyjazdach i kto, jak nie ta osoba, ma być dla nas autorytetem, ma być osobą, która wskaże nam, pokaże tą dobrą drogę, która nas zmusi do przekraczania własnych granic, która nas wesprze, i której musimy zaufać. Bo jeśli nie ma zaufania do trenera, do tego, co robi, tego, że chce nas ukształtować jak najlepszych przede wszystkim zawodników i ludzi też w tym wszystkim, no to jeśli nie ma tego zaufania, to powinniśmy się zastanowić być może nad zmianą trenera, ale być może też nad sobą po prostu, czy ta droga jest dla mnie.
1: No właśnie, ty byłaś jedynaczką, dobrze myślę?
0: Nie, ja mam
1: braciszek
0: brata starszego, tak jest.
1: Starszy brat. Już chciałem powiedzieć i sprowadzić rzecz do tego, że łatwo było rodzicom, bo byłaś jedynaczką, ale nie. Ja kojarzę, że był rzeczywiście starszy brat. Pani profesor, co jest największą wadą, co trawi łódzki sport, nie tylko łódzki sport? Co jest największym minusem w tej chwili w tym sporcie? Ta ogromna chęć osiągnięcia wyniku za wszelką cenę?
2: Myślę, że nie. Chodzi głównie chyba o finansowanie. Tu jest chyba największy problem, bo z jednej strony sport dzieci i młodzieży jest w ogóle niedofinansowany. I to rzeczywiście dużo zależy od rodziców, którzy sami będą wykładać na zajęcia sportowe, więc jak sami wykładają, to oczekują wyników. Myślę, że tu jest największa...
1: Płacę i wymagam?
2: No tak, trochę tak. A też wymagam tego, ale też żeby się dowartościować, no bo jak płacę i no to chciałbym się pochwalić też przez innymi, że moje dziecko osiąga ogromne sukcesy czy wyniki. I właściwie to na każdym polu, to nie tylko chodzi o sport. Tam rodzice chcą, żeby dziecko było świetne ze wszystkich przedmiotów w szkole, same oceny bardzo dobre na pewno, a nie rozwijało ich w ten sposób, że tam jest dobre, to tam powinno być większe zainteresowanie. No i sport traktują tak samo, czyli moje dziecko to jest taki chodzący sukces, który ma o mnie świadczyć. Także myślę, że to z jednej strony niedofinansowanie na tym najniższym poziomie, a z drugiej strony być może zbyt duże środki finansowe na tym najwyższym, patrz piłka nożna, gdzie są tak horrendalne zarobki osób, które biorą w tym udział, no, że to trochę też bardzo, nawet bardzo deprawuje, myślę, młode osoby, patrząc na to, ile zarabiają zawodnicy. Ale oczywiście są też przykłady, że pomimo tych ogromnych środków, no, co mamy przykłady, chociażby, nie wiem, Jakub Błaszczykowski, który jest ogromnym ideałem dla dzieci, więc mogą być też autorytetami. Więc myślę, że tak, z jednej strony to jest tak ogromna dysproporcja między tymi dyscyplinami, które tak dużo zarabiają, i z drugiej strony tak małe środki, które są nakładane na szkolenie tych najmłodszych i na tym najniższym poziomie, z trenerami włącznie, to bardzo małe są środki.
1: To jest właściwie tak, że chciałem dzisiaj z paniami porozmawiać o zasadach fair play, które uda się w tym sporcie zachować, ale widzę, że będzie to trudny temat, bo ta chęć osiągnięcia sukcesu może nam przesłonić tą wychowawczą rolę sportu.
2: Myślę, że tak, i tu znów wracamy do tego, że to bardzo dużo jednak zależy od osób, które prowadzą zarówno zajęcia z dziećmi, ale również które zajmują się sportem od strony organizacyjnej, czyli tu kluby sportowe, mam nadzieję, czy mam na myśli, czy osoby, które zajmują się sportem, czy są odpowiedzialne za sport w miastach, w gminach, czy w tych najwyższych szczeblach władzy, mam tutaj na myśli Ministerstwo Sportu, czy Polski Komitet Olimpijski, a jeden wyżej Międzynarodowy Komitet Olimpijski. No tam się zaczynają decyzje, które schodzą niżej. Ale nadal to wciąż mamy wybór my jako ludzie. My mamy własny kręgosłup moralny i mamy my wybór, trenerzy również.
1: No właśnie, chcę pani powiedzieć, że wszystko zależy jednak od człowieka, a nie od organizacji, od tych, którzy zarządzają. Czy ty w swojej karierze, Ola, miałaś takie sytuacje, które mogłabyś podać jako przykład ingerencji w tą zasadę fair play? Czy raczej nie?
0: Chyba bezpośrednio ja tego nie odczułam. Wiadomo, że nie zawsze wszystko szło zgodnie z planem i gdzieś tam były rzucane kłody pod nogi. Zwłaszcza w tym momencie, kiedy ja trenowałam z Bartkiem, z moim ówczesnym mężem. I po prostu nie chciałam się poddać systemowi, jeździć na zgrupowania kadry.
1: No bo to był system nagle... 1+1. Jeden zawodnik
0: i
1: jeden trener.
0: Tak.
1: Tak była Irena Szewińska i Janusz Szewiński.
0: Dokładnie. Tak. A w tym momencie nastąpiła centralizacja szkolenia i mieliśmy my, zawodnicy, dostosować się pod dwóch, trzech trenerów. cała grupa zawodników i iść nagle w połowie roku innym planem treningowym. Ja nie miałam na to zgody, nikt z mojego otoczenia nie wyrażał na to zgody. Ja już byłam świadomą zawodniczką i nie wyobrażałam sobie tego, że mam jeden plan szkoleniowy ułożony przez trenera, jadę na zgrupowanie i nagle ten plan jest zmieniony. A wiadomo, że jak na zgrupowaniu jest dwóch, trzech, czterech nawet trenerów, a jest nas 25-26 osób, to siłą rzeczy, jeśli są jednostki wybitne na takim zgrupowaniu, które zdobywają najważniejsze, największe medale i sukcesy i biją rekordy, to gdzieś tam ten trening i cały system jest dostosowany do nich. A te osoby, które dopiero walczą o te swoje najważniejsze sukcesy, no muszą się do tego dostosować. Także tu gdzieś tam nastąpił z naszej strony bunt i próba pójścia własną ścieżką. No i wiadomo, że w takich na przykład momentach jest gdzieś tam odcięcie od finansowania i wtedy pojawiają się schody. Wtedy jest zamiast zajęcie się sportem i treningiem, na przykład szukanie pieniędzy po prostu na zwykły trening, żeby godnie go zrealizować. Także takie sytuacje też były, mamy takie historie.
1: Czyli stanęłaś o koniem, tak? Tak, powiedziałaś.
0: Tak. Stanęliśmy o koniem, bo byliśmy pewni tego z Bartkiem, co robimy, że chcemy razem współpracować i wiemy, że to jest dobra droga, która gdzieś tam później to w wynikach na szczęście pokazała, że to, co sobie założyliśmy, zostało praktycznie spełnione. Nie chcieliśmy się dostosować do panującego systemu. No ale wiązały się z tym po prostu przeszkody i tak sobie kiedyś o tym rozmawialiśmy nawet, że ile energii i czasu pochłonęły nas jakieś sprawy organizacyjne, albo samo to, żeby móc gdzieś wyjechać.
1: Taka szarpanina,
0: żeby jechać spokojnie na obóz, na zawody, żebyśmy mieli na to pieniądze, żebyśmy mogli jeszcze jakoś normalnie żyć. No było tego troszeczkę, aczkolwiek raczej tych złych momentów nie wspominamy. Wiemy, że to przetrwaliśmy i że po prostu podjęliśmy słuszną decyzję.
1: No by było, gdyby się nie udało.
0: Jakby się nie udało.
1: Tak, co by było wtedy?
0: Myślę, że na pewno byśmy nie mieli tutaj pretensji i żalu do siebie o to. Bo
1: czyli wkalkulowaliście
0: z góry też wiedzieliśmy,
1: to ryzyko
0: że,
1: po prostu.
0: Że tak, dokładnie. I też byliśmy pewni tego, co robimy.
1: No to jest najważniejsze chyba. Wiele pani pisze o propagowaniu olimpizmu, prawda? To jest niezwykle ważna rzecz. No i o sporcie, który właściwie jest bardzo ważnym zjawiskiem społecznym, bo nie traktujmy sportu tylko i wyłącznie jako te miejsca, gdzie pojawiają się i znikają wielkie talenty, ale to jest zjawisko społeczne. W wysoko postawionych społeczeństwach ten sport jest również bardzo dobrze zorganizowany. Czy tak?
2: Na pewno tak. Natomiast ja myślę, że bardzo ważne jest przy okazji organizacji sportu na tym najwyższym również poziomie, tym olimpijskim, to jest propagowanie jej najważniejszej zasady, czyli zasady fair play. No bez tego nie ma olimpizmu.
1: Nie za wszelką cenę?
2: Nie, absolutnie. Czy promowanie, czy...
1: Nie, to propagowanie olimpizmu za wszelką cenę, osiągnięcie sukcesu?
2: Nie, propagowanie zasady fair play za wszelką cenę. Myślę,
1: no właśnie,
2: że tak.
1: Bo mamy
2: a nie olimpizmu.
1: Bardzo
2: samego.
1: Trudne i ciężkie przypadki w historii olimpizmu, choćby słynna afera z Tonią Harding, z łyżwiarką, która zupełnie wyeliminowała rywalki,
2: no tak.
1: Sięgając do brudnych metod, do jakiegoś tam kija bejsbolowego i tak dalej, byle tylko jechać na olimpiadę. Do którego punktu można się posunąć?
2: No, jeśli byśmy się odnieśli do definicji olimpizmu, która jest w karcie olimpijskiej, to jest radość z życia. Jest to filozofia, która ma nam przynosić radość z życia.
1: Taki
2: poprzez
1: hedonizm za wszelką cenę.
2: Tak. Rozwój duchowości, rozwój fizyczności, która ma nam przynieść radość. No, pytanie, jak to będziemy rozumieć? No, zgodnie z kartą olimpijską mamy rozumieć tak, że udział w igrzyskach ma nam przynieść po prostu radość z tego udziału. To, co chyba Ola doświadczyła. A nie zwycięstwo za wszelką cenę. No teraz pytanie właśnie, na ile i jak ten kręgosłup będzie moralny, ukształtowany i jak ja będę go sam rozumieć. Myślę, że mamy też bardzo dobre przykłady, to nawet polskie, jeśli chodzi o Polskę, mamy Zbigniewa Pietrzykowskiego, boksera, który rozpoczął przyznawanie nagród najpierw dżentelmena sportu w 1963 roku, a potem się to przekształciło w przyznanie nagród w konkursie Fair Play i byliśmy w tym pionierzy jako Polska, dopiero po przyznaniu tej pierwszej nagrody Zbigniewowi Pietrzykowskiemu UNESCO zaczęło przyznawać swoje nagrody europejskie. Zbigniew Pietrzykowski nie chciał, dostał nagrodę za to, że nie chciał za wszelką cenę sprowadzić do parteru swojego przeciwnika,
1: który oszczędzał, po prostu... Oszczędzał, rywali po prostu.
2: Tak, pomimo publiczności, która krzyczała zabij, zabij, zabij, on tego absolutnie nie zrobił. Chociaż no, mógł, miał takie predyspozycje wtedy. Więc ja myślę, że to znów wrócimy do tego, że wszystko zależy od człowieka.
1: No tak, jeszcze przypomnę, że Zbigniew Pietrzykowski przegrał walkę finałową z Cassiusem Clayem, młodziutkim zawodnikiem, a dopiero po latach okazało się, że Zbigniew Pietrzykowski wyszedł do tej walki finałowej nie w pełni przygotowany, bo gdzieś ktoś po drodze zgubił jego ochraniacz na zęby i właściwie każdy cios, który dostawał od Cassiusa Clay'a, był dla niego podwójną mordęgą, no niesamowity ból towarzyszył jego występowi, a jednak do końca ten człowiek potrafił zachować twarz. To jest najważniejsze w sporcie, chyba zachować twarz.
2: No myślę, że tak, to jest bardzo ważne, bo z tą świadomością, co zrobiliśmy, będziemy potem żyć do końca życia i taki sportowiec też sobie na sam koniec myślę, że spojrzy we własne sumienie i będzie wiedział, czego dokonał i jakich wyborów dokonywał również w tym życiu sportowym. Myślę, że też warto się tutaj odnieść do Tadeusza Olszańskiego, nieżyjącego już dziennikarza, który bardzo mocno promował zasadę fair play i tuż przed końcem jego życia miałam tą przyjemność i możliwość przeprowadzenia z nim wywiadu wraz z kolegą z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i razem żeśmy ten wywiad również opublikowali. I on bardzo mocno podkreślał, że nic w życiu się nie liczy tak, jak zgodność sumienia z tym, co ja robię. I żeby nie zaprzestawać, prosił nas, żeby nie zaprzestawać promować tej wartości, bez której po prostu sport zginie.
1: Przyznam się szczerze, że wydarzenia ostatnich dni, może tygodni, czyli finał piłkarskich Mistrzostw Świata, srodze zaburzył moje poczucie sprawiedliwości. No i chyba także no, mocno przestałem wierzyć w to, że ta impreza jest taka niezależna, samodzielna i tak dalej. Oglądacie panie piłkę nożną?
0: Oglądamy. Domownik ogląda, więc tak też się ogląda, ale wiadomo, no jest to też najważniejsza impreza dla piłkarzy, więc siłą rzeczy gdzieś te newsy i wyniki cały czas gdzieś są w mediach, więc nawet jak ktoś się tym zbytnio nie interesuje, to wie, słyszy mniej więcej, co na tym boisku się dzieje, gdzieś tam na drugim krańcu świata. No a wiadomo, jak się pojawiają takie historie, że niestety tutaj bardzo mocno już są wykorzystywane układy polityczne i naciski pewnych osób, które niestety decydują o tym, co się będzie działo na boisku. A to dla mnie jako sportowca z krwi i kości, który no, został wychowany w zupełnie innym duchu sportu.
1: Na innych zasadach?
0: Na innych zasadach jest to zupełnie nie do pomyślenia. Nie do pomyślenia, że pewne decyzje zostają podważone, że niektórzy mają wpływ na to, zupełnie niesportowy wpływ na to, co będzie się działo na boisku sportowym.
1: Że kto może brać udział, kto nie?
0: Kto może brać udział, kto nie? Że decyzje osób, które nie znalazły się tam przez przypadek, przecież sędziowie, którzy jadą na Mistrzostwa Świata, to również nie są sędziowie, którzy sędzią rok, dwa, tylko są to doświadczeni ludzie.
1: Uczciwi podobno bardzo.
0: Podobno bardzo uczciwi. Wiadomo, że są to też tylko ludzie, którzy popełniają pewne błędy, aczkolwiek to nie są ludzie z przypadku. No i teraz tak, mamy pewne zasady, pewne reguły, dzięki którym ten sport jest i rzetelny, i uczciwy.
1: Czytelny.
0: Czytelny, równy. I nagle się okazuje, że pewne zasady niektórych osób nie obowiązują w trakcie trwania gry. Także no, dla mnie, dla osoby, mówię, która z zupełnie innym tokiem myśli, która inaczej została tutaj wychowana, ma inny kręgosłup, no takie historie są dla mnie szokujące, po prostu.
1: Pani profesor, to jest po prostu coś okropnego, co się wydarzyło w czasie tych mistrzostw.
2: Zgadzam się zupełnie z wypowiedzią Oli i myślę, że my wszyscy, którzy oglądamy mundial, jesteśmy może niezwiązani zawodowo z tą dyscypliną sportową. Mamy takie same odczucia. No jest to bardzo przykre. Jest to bardzo zły sygnał dla wszystkich, dla dzieci, młodzieży również, która ogląda i się fascynuje, bo wiadomo, jest to najpopularniejsza dyscyplina sportu, najbardziej masowo uprawiana. No i co my możemy powiedzieć dzieciom, młodzieży?
1: No właśnie, że jak zadzwoni pan, jak będzie pan prezydent telefonował, to wszystko się jeszcze może zmienić. Kompletnie tego nie rozumiem, przyznam się szczerze. Nie rozumiem wielu decyzji sędziowskich, które, przecież przypomnę, że sędziowie mają do swojej dyspozycji ogromną możliwość przyjrzenia się temu wszystkiemu, co działo się na boisku, a jednak zatrważająca ilość błędów pokazuje, że nie wszyscy są traktowani jednakowo. Rozmawiamy o sprawiedliwości.
2: No i tej sprawiedliwości nie ma. No nie ma, więc też i tutaj nie ma zasady fair play.
1: No, ciśnie się słowo, pytanie dlaczego?
2: No tak, myślę, że to będzie dalsze pole chyba badawcze dla różnych badaczy. Natomiast myślę, że powinniśmy się przeciwstawić po prostu temu. Jako sportowcy, jako osoby związane ze sportem, dać swój przejaw może zaniepokojenia tym, co się dzieje.
1: Ale poprzednio, już cofając się w historii olimpizmu, były już ingerencje polityczne, niestety.
2: Było, no nie raz.
1: Tak, i to nie raz.
2: No nie raz, nie raz.
1: Była niewykorzystana szansa dla polskich sportowców, kiedy nie mogli pojechać na Igrzyska w 1984 roku.
2: Tak.
1: Wcześniej były Igrzyska zrobione w Moskwie chyba tylko po to, żeby, no nie wiem, zaspokoić czyjeś jakieś nie sumienie, tylko po prostu chęć zwyciężania za wszelką cenę. Jest to przerażające.
2: Jest przerażające, bo się nie uczymy pomimo upływu lat, nie uczymy się. No wcześniej przerażające było Monachium 1972 i Berlin 1936. Także tych przykładów można mnożyć, a nadal jednak jakby historia kołem się toczy i no tak, jest to bardzo przykre.
1: Co trzeba zrobić? Pytam cię, Olu, bo jesteś przecież sportowcem uznanym, z doświadczeniem. Czy trzeba zrobić tak, jak wielu słuchaczy też na pewno przyjmuje taką opinię? Trzeba zacząć od początku, wszystko zaorać, prawda? Czyli jakby te wszystkie władze zlikwidować, pozwalniać i zacząć nową politykę?
0: Tylko czy tak się da w tym momencie? Czy to nie zabrnęło już za daleko? No ja niestety tu jestem trochę pełna pesymizmu, jeśli o to chodzi. Wiadomo, że tak by było najlepiej. Zaorać, zacząć od początku i od początku wpajać te najważniejsze wartości, które idą za sportem, ale to chyba w tym momencie już zabrnęło za daleko. Pozostaje nam walczyć. Pozostaje tutaj szerzyć ideę olimpijską i myślę, że i tak większość osób gdzieś tam rodzimy się ludźmi dobrymi i mamy na początku ten kręgosłup moralny dosyć dobry, zwłaszcza jeśli otaczamy się takimi ludźmi. Więc jeśli będziemy o tym mówić cały czas głośno, przede wszystkim mówić o tym, a nie udawać, że tematu nie ma i gdzieś to się zamiecie pod dywan, bo ktoś jest powiedzmy ważniejszy w cudzysłowie, albo ma większy wpływ. Musimy mówić o tym głośno, co się dzieje źle. Myślę, że pomysły, co zrobić, żeby było lepiej, jak najbardziej, bo jeśli przestaniemy działać, to sport upadnie i tak naprawdę w tym momencie będą się liczyły tylko władza, polityka, pieniądze i co zostanie nam z tego sportu. Tak naprawdę.
1: Nie odbierać telefonów od pewnych osób, żeby nie zmieniały tego, co się dzieje.
0: Telefony zniszczyły nam życie.
1: Tak jest, tak? To jest prawda. Właściwie można powiedzieć, że sport w tym momencie jest w takim ślepym zaułku.
2: Jest, ale są przykłady, że się można przeciwstawić. To są No, Polski Związek Pływacki, który jak się dowiedział, że zaczyna się zwalniać droga Rosji, Białorusi do udziału w zawodach, w tym Mistrzostw Europy, no to jako jedna z nielicznych przeciwstawiła się temu, organizując w przyszłym roku bodajże Mistrzostwa Europy w Polsce. I tak samo Polski Związek Piłki Siatkowej, gdzie po decyzji MKOL-u o dopuszczeniu zawodników z Rosji i z Białorusi, następnego dnia już Międzynarodowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej również zezwoliło na udział, a przecież my jesteśmy organizatorami Mistrzostw Świata w przyszłym roku i również Polski Związek Piłki Siatkowej no nie wyraził na to zgody póki co i aprobaty, więc ja myślę, że takie...
1: Nie przyjmę zgłoszenia na przykład, prawda?
2: No tak.
1: Może nie przyjąć ekipy Rosji
2: no
1: i
2: może
1: Białorusi.
2: Zrezygnować z organizacji, trudno.
1: Tak,
2: no.
1: Jest taki gest, który przypomina troszkę
2: tak,
1: Rejtana.
2: Tak, a my mamy bardzo dobrych kibiców w piłkę siatkową, więc to będzie pewien sygnał, że...
1: To się jednak... zaczyna bardzo niebezpieczna zabawa.
2: Tak.
1: Bo to jest zabawa sportem, zabawa ludźmi, ich ambicjami. No myślę, że no to jest dobry moment, żeby pokazać, po której stronie jesteśmy.
2: Myślę, że tak. Tak jak w życiu. No wybieramy, jesteśmy cały czas jakby poddani wyborom. I my decydujemy, na co się decydujemy. Kosztem jakiegoś własnego komfortu, kosztem pewnych korzyści, które możemy mieć, to jednak myślę, że ten kręgosłup moralny, który może być ukształtowany przez sport, może również zaowocować w tych wyborach życiowych też poza sportem. Również na tym najwyższym poziomie. Ale znów zaczynamy od tego, że zależy to wszystko od człowieka.
1: To jest rozmowa o uczciwości właściwie.
0: Dokładnie.
2: Tak.
1: Bo w tym momencie musimy sobie zadać pytanie. Ktoś zaraz powie, nie opłaca się uprawiać sportu, bo po co? Skoro i tak wszystko nie zależy ode mnie, od tego, jak się przygotowałem do zawodów, jakie miałem treningi, co udało mi się zrobić, okazuje się, że to jest po prostu mało ważne.
0: Niektórzy mogą w tym momencie troszeczkę zwątpić. Po prostu zwątpić, zwłaszcza ci, którzy nie mają pewnego doświadczenia. Ale ci, co mają to doświadczenie, wiedzą, że będą mogli po prostu spać spokojnie. I to jest o wiele bardziej cenne niż nagięcie się do pewnych zasad albo dostosowanie się do zasad niezgodnych z własnymi wartościami, z własnym sumieniem. Tak jak te Mistrzostwa Europy były już w Polsce.
2: A, to były.
0: Tak, były w Polsce i właśnie potrzeba chyba takich jednostek, na przykład jako Otylia Jędrzejcza, która głośno powiedziała o tym, że nie przyjmie rosyjskich sportowców do Polski, pomimo tego, że wie, że może to się wiązać z dużymi sankcjami, chociażby z odwołaniem tej imprezy w naszym kraju. Liczyła się z tym, ale nie dała się ugiąć, bo była po prostu pewna swoich wartości.
1: No tak. Prawda zawsze jest bolesna. No ale dobrze, że chociaż jest ktoś, kto potrafi powiedzieć nie i kto potrafi to jakoś powstrzymać. Stoimy, ja właściwie można powiedzieć, że tęsknię za dawnym sportem, gdzie było może i biednie, może nie było fantastycznych butów, znakomitych bieżni i przepięknych pływalni, ale no był sport w miarę uczciwy.
0: Ale była czysta radość ze sportu, taka czysta, prawdziwa, szczera, gdzie nie wkraczały żadne inne priorytety, inne wartości, tylko te naprawdę płynące prosto z takich prawdziwych korzeni sportowych.
1: Bez wielkich pieniędzy da się uprawiać sport?
2: Oczywiście, że się da.
1: Nawet w tych czasach?
2: Myślę, że się da. Myślę, że się da. No, przykładów mamy w tych może niszowych dyscyplinach, ale również lekkiej atletyce. No tam aż też tak dużych pieniędzy nie ma, jeśli chodzi o polską oczywiście lekką atletykę. Anita Włodarczyk tutaj jest tego przykładem, która gdzieś tam pod mostem trenowała i wielkich środków nie miała, jednak osiąga ogromne wyniki sportowe. Ja myślę, że wszystko znów zależy od tego, na ile my sami będziemy chcieli walczyć z własnymi słabościami. Po prostu podejmować wysiłek. Tutaj przed wejściem, że gdzieś rozmawialiśmy, że bardzo dużo osób dzisiaj jest chętnych do podejmowania aktywności sportowej samych dla siebie, żeby pokonywać własne słabości i te granice własnego wysiłku i możliwości cały czas przesuwać. A to pokazuje, że ludzie potrzebują sportu do tego, żeby również funkcjonować w życiu codziennym.
1: Bardzo dziękuję. Przypomnę, że dziś naszym gościem były profesor Jolanta Kowalska i Aleksander Hubańczyk, olejarczyk, a rozmawialiśmy, mam nadzieję, interesująco fair play w sporcie. Bardzo dziękuję za wizytę.
2: Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy, było bardzo miło. Bardzo dziękuję.
3: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Słuchają Państwo Radio Łódź, Maciej Trojanowski. Dzień dobry i witam w studiu mojego i Państwa gościa. Jest nim dzisiaj posłanka Prawa i Sprawiedliwości, szefowa łódzkich struktur Prawa i Sprawiedliwości, Agnieszka Wojciechowska-Van Heukelom.
2: Dzień dobry. Witam serdecznie.
1: PiS składa projekt uchwały sprzeciwiającej się wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. Oczywiście pod warunkiem, że nie zrezygnują z czczenia Bandery, ale także UPA. Po co Prawo i Sprawiedliwości taka uchwała?
2: Chcemy po prostu zabezpieczyć interes Polski przede wszystkim. Nie może być tak, że w Unii Europejskiej, czyli w jakiejś tam cywilizowanej strukturze w tej części świata jest organizacja, która czci pamięć zwykłych bandytów, bo tak należy ocenić UPA przez pryzmat tego, co się wydarzyło, przez pryzmat rzezi na Wołyniu, przez pryzmat tego, co zrobiono Polakom. I nie widać u Ukraińców żadnej refleksji, to znaczy u władz ukraińskich nie widać żadnej refleksji, bo cały ten konflikt wywołany o nazwanie imieniem UPA jednego z oddziałów na Ukrainie dowodzi, że pomimo iż my jako Polacy stanęliśmy na wysokości zadania, kiedy zaczęła się wojna, zarówno Polacy jako naród, jak i Polska jako państwo stanęła na wysokości zadania. I pomimo tych okropnych zaszłości wsparliśmy realnie Ukrainę i naród ukraiński, tak w tej chwili czujemy się jakby nam na plotów
1: twarz. Co do tego zgoda? Tutaj chyba nie ma wątpliwości, bo wszystkie strony sceny politycznej popierają to, że no, Ukraina nie powinna czcić zbrodniarzy. Problem polega na tym, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość chyba nie jest konsekwentne, bo Bandera na Ukrainie był czczony także parę lat temu, kiedy na przykład w 2022 Jarosław Kaczyński razem z Mateuszem Morawieckim pojechał na Ukrainę, kiedy mówił, wspierał dążenie Ukrainy do dołączenia do NATO i tak dalej, i tak dalej. Wówczas Bandera też był czczony na Ukrainie i tam też były ulice imienia Bandery.
2: No tak, ale to jest to samo, co mamy w Polsce, że są jakieś zaszłości, być może jeszcze wtedy były też ulice Bandery. Być może należało zareagować bardziej zdecydowanie, natomiast to jest jeszcze inna sytuacja niż ta, z którą mamy do czynienia teraz. Teraz oficjalnie państwo ukraińskie, prezydent państwa ukraińskiego czci Banderę, czy czci UPA i to jest bardzo zły sygnał dla nas, a jeżeli chodzi o Europę, to też jest porównywalne na przykład z Niemcami. No wyobraźmy sobie teraz, że rząd niemiecki oficjalnie czciłby Hitlera i chciał być w Unii Europejskiej. Jest to po prostu niemożliwe.
1: Tutaj nie ma oczywiście wątpliwości. Tak jak powiedziałem, wszystkie strony sceny politycznej się z tym zgadzają, ale ja się zastanawiam, czy nie jest to wykorzystywanie po prostu koniunktury, sentymentów, resentymentów antyukraińskich, które w Polsce się pojawiają i ściganie się z Konfederacją.
2: Ja
1: Pani poseł, czy nie jest to zwykły cynizm i odcinanie kuponów właśnie z tych resentymentów?
2: W mojej ocenie nie jest to zwykły cynizm. W mojej ocenie jest to po prostu racjonalne działanie w okolicznościach, które w tej chwili się zdarzyły. A jestem sama ciekawa, jak posłowie będą głosowali w sprawie tej uchwały, bo chciałam przypomnieć, i to ważne, że kiedy podejmowaliśmy uchwałę ponad rok temu w sprawie uczczenia pamięci ofiar Wołynia, to wtedy jedynym posłem, który się wstrzymał od głosu, Sejm absolutnie jednomyślnie podjął tę uchwałę, poza posłanką łódzką, panią Wiśniewską, Aleksandrą Wiśniewską-Uznańską, która postanowiła nie głosować w tej sprawie. Czyli jako jedyny poseł się wstrzymała od głosu w tak ważnej sprawie, gdzie byliśmy pomimo różnych konfliktów politycznych jednak jednoznacznie
1: A nie obawia się pani tego, że ściganie się z Konfederacją to jednak nie przynosi efektu? Czytam ostatni sondaż CBOS, Prawo i Sprawiedliwość 19%, Konfederacja już 15%. Mijanka jest możliwa?
2: Wszystko jest w życiu możliwe, natomiast uważam, że to nie jest błąd, że jest debata publiczna i argumenty czasami wyglądają na prześciganie się właśnie w kwestiach chociażby tych ukraińskich. Ja myślę, że polskie społeczeństwo też zupełnie zmieniło swoje nastawienie przez te ostatnie 2,5 roku i przez 3 lata praktycznie. I polskie społeczeństwo w tej chwili też oczekuje bardziej konkretnych zachowań ze strony władz polskich. Dlatego my w swoim programie, nasz kandydat na premiera, profesor Przemysław Czarnek, mówimy zdecydowanie, że nie ma miejsca dla takiej Ukrainy.
1: Dobrze, że pani wspomina o Przemysławie Czarnku. Zgadza się pani z jego słowami? Mamy do czynienia z odradzającą się ideologią nazistowską na Ukrainie?
2: Zgadzam się z jego słowami, ponieważ to jest rodzaj nazizmu i to jest wynika jakby z definicji nazizmu.
1: Ja rozumiem.
2: Ale panie redaktorze, no nie może być tak, że jakieś polskie środowiska, czy któreś partie polityczne w Polsce, tak, z jednej strony jak zobaczą narodowców na Marszu Niepodlegości w Warszawie, to mówią, no, że naziści,
1: wiesz,
2: ale nie, to mówią, że wyszli naziści, w ogóle faszyści, nie wiadomo co jeszcze i to jest wtedy okej. Okay. A teraz jak na przykład Przemysław Czarnek całkiem racjonalnie ocenia, że odradza się nazizm ukraiński.
1: Całkiem racjonalnie kilka lat temu tak samo mówili Rosjanie.
2: Ale muszę powiedzieć jedną rzecz. Ja mam z różnymi ludźmi kontakt, mam też z nauczycielami i na przykład z wielkim niepokojem odnotowałam to, co mówią mi nauczyciele. W części klas, gdzie jest dużo dzieci ukraińskich, zdarzają się takie incydenty. Na przykład, że dziecko potrafi powiedzieć do dziecka, my was i tak powyżynamy. Dzieci same z siebie nie mają
1: takich tendencji.
2: Na razie to Polska obserwuje
1: to, co się dzieje w Bielsku-Białej. Kiedy dorosły mężczyzna wyzywa dzieci.
2: To jest absolutnie naganne. Potępiam takie zachowania. Jest to skandal jeden wielki i bardzo się cieszę, bo nawet dzisiaj rano słyszałam, że ten człowiek będzie odpowiednio ukarany.
1: No ale kto jest odpowiedzialny za takie nastroje w Polsce? Pani poseł, czy politycy nie powinni zrobić kroku wstecz? Czy wykorzystywanie resentymentów antyukraińskich w Polsce nie poszło za daleko? To nie jest tylko przypadek z Bielska-Białej.
2: Kto nie rozumie przeszłości, nie ma przyszłości,
1: panie redaktorze. Przypadki pobicia w Warszawie i to tylko za to, że ktoś używa innego języka. Przecież to są największe demony, jakie można sobie wyobrazić.
2: Tak, ale jeżeli ktoś nie rozumie przeszłości, to nie ma przyszłości i my niczego więcej nie oczekujemy od Ukraińców, jak po pierwsze przepraszam, po drugie jakiegoś godnego potraktowania tej sprawy. Nie wiem, czy pan pamięta, ale ostatnio była taka historia, że robiono prace odkrywcze na Ukrainie i zostały one w trakcie przerwane. Miały trwać ileś tygodni, kazano ten dół zasypać, podobno mamy wrócić do odgrzebywania szczątków naszych rodaków. To są jakieś niewyobrażalne sytuacje.
1: Ekshumacje, tak? Pani poseł, ekshumacje się dzieją, dzisiaj rozpoczynają się kolejne, wczoraj było wręczenie not potwierdzających identyfikację kolejnych 8 ofiar rzezi wołyńskiej. Te ekshumacje trwają i to się dzieje. W takim razie skąd taka, można powiedzieć, nienawiść?
2: Z obserwacji, to nie żadna nienawiść. Tylko,
1: jest pani w stanie mnie zapewnić, że to nie są słupki, że to nie jest gra na zwycięstwo po prostu wyborcze, cyniczna ocena tego, co może się wydarzyć
2: polityk
1: w przyszłym roku.
2: Polityk jest od tego, żeby rozwiązywał problemy społeczne. Problemem społecznym w tej chwili w jakimś sensie stał się problem ukraiński w Polsce, ponieważ z racji chociażby dość dużej liczby Ukraińców, którzy do nas przybyli różni ludzie. Są i bardzo porządni ludzie. Są i ludzie, którzy są naprawdę, zachowują się niegodnie. Wśród Polaków też się zdarzają różne zachowania, jak to bywa w różnych grupach. Całkowicie potępiam, ja raz jeszcze to podkreślam, jakieś takie zachowania, do jakich doszło w Bielsku-Białej. Natomiast ja po prostu uważam, że ten problem musi zostać jakoś rozwiązany na niwie tutaj międzynarodowej i nasze kontakty z Ukrainą. I to mówię jako członek też Komisji Spraw Zagranicznych,
1: ale problem tego, że mamy dużą migrację,
2: tak?
1: Czy problem tego, że Prawo i Sprawiedliwość oczekuje, że Ukraina przeprosi?
2: To nie Prawo i Sprawiedliwość oczekuje, tylko Polacy oczekują, że Ukraina przeprosi. I to nie są tylko słowa ludzi związanych czy sympatyzujących z Prawem i Sprawiedliwością, ale ogromnej rzeszy Polaków. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli ktoś jest gdzieś gościem, czy znalazł schronienie, tak jak to jest w wypadku wielu Ukraińców, to też powinien jednak jakoś się z tym liczyć. Zresztą to jest normalne też na Zachodzie. Na przykład migranci, którzy tam przyjeżdżają, też muszą się dostosować do pewnych reguł.
1: Dobra, to wyobrażam sobie, co by się stało, gdyby ktoś wyzywał Polaka za to, że mówi po polsku, na przykład w Niemczech. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość
2: myślę, że niejednokrotnie, panie redaktorze, to się zdarzyło i to doskonale jako osoba,
1: pani poseł,
2: która mieszka za granicą, wiem.
1: Czasu tak? Mało, a sporo jeszcze tematów. Czy powinien wrócić pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej? Sprawdzałem dzisiaj rano, już 85-84 dolary za baryłkę. Jeżeli nikomu nic to nie mówi, no to proszę spojrzeć na pylony. Całkiem realne jest 7 zł za litr, środek wyjazdów wakacyjnych. Czy rząd powinien się zdecydować na ponowne obniżenie akcyzy i podatku VAT?
2: Rząd powinien się na to zdecydować, bo chcę przypomnieć, że za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości baryłka kosztowała więcej, a rząd jednak prowadził takie programy ochronne dla Polaków i uważam, że to jest w sumie obowiązek rządu. Szczególnie teraz, kiedy są wakacje, kiedy ludzie wyjeżdżają, no można powiedzieć, masowo. I te ceny benzyny mogą być dla części osób naprawdę hamulcowe.
1: Ale wie pani, co się stało, że te ceny paliwa nagle, ceny ropy na rynkach światowych nagle...
2: No, to jest związane z polityką oczywiście Donalda Trumpa.
1: A no właśnie, Donald Trump powiedział ogłosił, że Stany Zjednoczone wprowadzą opłaty dla statków przepływających przez cieśninę Ormus. Jeszcze parę tygodni temu mieliśmy informację o tym, że jest piękny deal, że jest piękna umowa, wspaniały naród irański. Teraz mamy opłaty i zapowiedź blokowania także portów irańskich. Czy można takiemu sojusznikowi ufać, skoro od jednej decyzji, od jednego wpisu na platformie Truth Social zależy od tego, czy będziemy płacić 50 groszy więcej za litr paliwa, czy 50 groszy mniej?
2: Panie redaktorze, a czy można ufać premierowi rządu, który mówi, że szef innego, notabene mocarstwa, jest szpiegiem rosyjskim, tak jak to robił Donald Tusk? Czy można ufać ministrowi spraw zagranicznych, który wypisuje brednie w internecie i obarcza na przykład Amerykanów winą za wysadzenie
1: No tak, ale rząd nie zapowiada wprowadzenia opłat w cieśninie Ormus,
2: Ale to jest dokładnie to samo. Politycy czasami robią rzeczy nieoczekiwane, politycy czasami mają takie, a nie inne wypowiedzi i oczywiście są tego konsekwencje. Natomiast co do Donalda Trumpa, no to chyba się już wszyscy przyzwyczailiśmy. Przynajmniej większość z nas się pewnie już przyzwyczaiła,
1: że on nas
2: chwilami zaskakuje. Prowadzi swoją własną politykę, ma do tego prawo jako szef tego mocarstwa i tyle.
1: No tak, ale ta polityka może być sprzeczna na przykład z interesami Polski i sprzeczna z interesami obywateli.
2: No tak, ale od tego, żeby dbać o interesy Polski, polski rząd i ja przynajmniej dobrze pamiętam, że zapewniano mnie, iż premier polskiego rządu to jest człowiek, którego nikt nie ogra. Tymczasem cały czas jesteśmy ogrywani. Kolejnym przykładem teraz to Centrum Kosmiczne
1: w Łodzi. No ale w jaki sposób premier polskiego rządu miał zagrać tak, żeby Donald Trump nie zapowiedział taryfy za przepływ statków
2: niestety
1: przez cieśninę Ormus?
2: Premier polskiego rządu nawet nie może wejść do tej gry od czasu, jak się sam z niej wyeliminował.
1: Dobrze, mamy prezydenta Nawrockiego, który tak? jest przyjacielem Donalda Trumpa. On nie może z nim porozmawiać?
2: Ale ja nie powiedziałam, że nie może i pan nawet też tego nie wie, czy nie może, czy może.
1: Ja sobie zdaję sprawę, że oczywiście Karol Nawrocki nie jest omnipotentny i nie porozmawia, nie zmusi Donalda Trumpa do tego, żeby odblokował cieśninę Ormus, przepraszam, nie wprowadzał taryf w cieśninie Ormus, ale jednak pokazuje, w jaki sposób to jest piętrowa konstrukcja, że premier polskiego rządu jest odpowiedzialny za decyzję prezydenta Stanów Zjednoczonych.
2: Zacznijmy od tego, że nikt nie zmusi Donalda Trumpa, tylko Donald Trump może zmienić tą decyzję i tyle, a to po pierwsze, a po drugie oczywiście z polityki międzynarodowej wynikają różne wzajemne uzgodnienia czy zależności i na pewno warto nad tym pracować. Jestem przekonana, że Polska będzie się starała jakieś kroki w tej sprawie podjąć. Natomiast co do zasady, nie można mówić w ten sposób, że my teraz będziemy mieli tu wielkie nieszczęście, bo Donald Trump powiedział to czy tamto.
1: Ale można mówić, że będziemy mieli wielkie nieszczęście,
2: gdyby Donald Tusk nie zachowywał się niedojrzale i nieodpowiedzialnie w polityce, to miałby
1: Trump
2: dobre kontakty.
1: Nie chciał wprowadzać cła w cieśninie
2: Ormus. Mógłby oscylować wokół otoczenia Donalda Trumpa, a tak to no niestety...
1: Prezydent Karol Nawrocki może, nasze portfele dalej cierpią. Na koniec w takim razie pytanie o Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Nie Łódź, a Warszawa została wybrana. To smutna wiadomość, tym bardziej, że naprawdę szerokie poparcie Łódź miała, w tym Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, astronauty z Łodzi. Nie udało się. To decyzja, która może mieć konsekwencje dla miasta?
2: No oczywiście, ponieważ władze miasta odtrąbiły sukces, którego nie było. To jest taki stały zwyczaj władz miasta.
1: Pani poseł, nikt nie odtrąbiał sukcesu, nie została podjęta decyzja. Były oczywiście...
2: Sama to komentowałam. Trochę tak było, odtrąbiono sukces prawdopodobnie. Centrum Kosmiczne będzie w Łodzi. No pani prezydent Hanno Zdanowska, naprawdę
1: pisano
2: odrobina
1: listy i to wszyscy
2: pokory.
1: Pisali. I były uchwały sejmiku, było również poparcie środowiska naukowego. Nikt nie mówił, że na 100% będzie
2: centrum. W interesie każdego miasta leżałoby, żeby takie centrum było właśnie w tym mieście, więc oczywiście tutaj to jest zrozumiałe. Natomiast tak, propaganda przedwczesna sukcesu, którego nie ma, to raz. Dwa, że Łódź to jest miasto naprawdę degradujące się, bo trudno inaczej to nazwać. Wystarczy przejechać się po Łodzi, kawałeczek odejść od ulicy Piotrkowskiej i od tych paru odnowionych kamienic i naprawdę jest dramat.
1: I myśli pani, że to wpłynęło na decyzję
2: Kosmicznej? Nie, myślę, że to jest zagranie na nosie Hannie Zdanowskiej przez tutaj między innymi też Donalda Tuska. Uważam, że słusznie ocenił Iran, ocenił sytuację, że
1: ubiegało się jeszcze co najmniej 5 innych polskich miast w związku z powyższym.
2: No i stanęło na stolicy, tak?
1: No tak, ale wszystkim Europejska Agencja Kosmiczna gra na nosie. Poznaniowi, Krakowowi.
2: Nie, ale to jest kwestia też pewnego, doskonale pan wie, że to jest kwestia też pewnego lobbingu. I myślę, że tutaj po raz kolejny się przekonaliśmy, że prezydent Hanna Zdanowska i jej notowania są coraz słabsze.
1: Myśli pani naprawdę, że to władze miasta spowodowały, nie,
2: myślę, że inni zabiegali bardziej skutecznie i byli bardziej przekonujący w tym lobbingu
1: na
2: niż
1: pewno
2: Hanna
1: Warszawa,
2: Zdanowska.
1: Na pewno Warszawa była, bo tam właśnie będzie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Bardzo dziękuję. Dzisiaj rano moimi państwa gościem była Agnieszka Wojciechowska-Wanhełka.
2: Kłaniam się, miłego dnia życzę.
1: Posłanka Prawa i Sprawiedliwości, szefowa łódzkich struktur. Miłego dnia życzymy. Dziękuję pięknie.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu.
1: Nawiasem mówiąc.
2: Doktor Izabela Różycka, językoznawczyni. Rozmawiamy o języku polskim i dzisiaj trafiamy w obszar zwykłej niepewności i bardzo często popełnianych także medialnie, także publicznie błędów. Mianowicie jest w języku polskim kłopot z właściwym użyciem rzeczownika procent. Kiedy jest ten procent, kiedy są te procenty, kiedy jest to czasami nagminnie używane procenta, prawda? Kawałek jakiegoś większego zbioru. Co z tym procentem, pani doktor?
3: No tu właśnie będzie trochę zakrętów, jak pani to kiedyś określiła. Procent to albo ściśle matematycznie jedna setna jakiejś całości, bardziej potocznie bliżej nieokreślona część jakiejś wielkości, ułamek. Mamy także ekonomiczne znaczenie, czyli dochód, zysk, odsetek, jaki daje kapitał pożyczkowy lub powierzony bankowi. W każdym z tych znaczeń mowa jest o ilości czegoś, a zatem rzeczownik procent łączy się w wyrażeniach z częściami mowy, które nazywają ilość, czyli z liczebnikami. Spośród różnych rodzajów liczebników w grę wchodzą dwa, czyli liczebniki główne i liczebniki ułamkowe. Liczebniki główne, czyli 1, 8, 12, 39, 100, 285 i tak dalej, a liczebniki ułamkowe to na przykład ćwierć, pół, półtora, 1/2, 4/5, 5 3/4, 8 34 setne i liczne inne. Zacznijmy od połączeń rzeczownika procent z tymi ostatnimi liczebnikami, czyli z ułamkowymi, bo tu reguła jest łatwa i przyjemna. A mianowicie, we wszystkich przypadkach gramatycznych odmienia się tylko liczebnik, a rzeczownik procent pozostaje nieodmieniony.
2: I to jest bardzo ważna uwaga, bo tu się najczęściej też popełnia błąd.
3: Tak.
2: Czyli procent to procent.
3: Procent tu to procent, tak jest. Czyli powiemy na przykład 5,5% odbiorców nie ma sygnału, albo nie dostałam 5,3% zysku. Albo przyjrzyjmy się uważniej tym 5,3% przypadków. U nas zarobisz 5,5% na lokacie. Z 5,5% zysku nie wzbogacisz się. Porozmawiajmy o tych 5,5% niezadowolonych klientów. 5,5%, a nie 5,5%.
2: Bo tam się pojawia taki podświadomy odruch, żeby ten procent dzielić.
3: Tak.
2: Bo tam jest ten ułamek. Jak ułamek, nic nie dzielimy, procent to procent. 3/4%.
3: Tu po prostu możemy powiedzieć, nie komplikujmy, skoro jest proste, prawda? Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana w połączeniu z liczebnikami głównymi. Tutaj w mianowniku, dopełniaczu i bierniku także używamy w tych wyrażeniach wyłącznie formy procent. Mianownik, dopełniacz i biernik. Czyli powiemy na przykład, w wyborach uczestniczyło 84% uprawnionych wyborców. Albo z powodu grypy ponad 30% uczniów nie było w szkole. Czy napisałam już około 80% mojej pracy magisterskiej. W pozostałych przypadkach, czyli w celowniku, narzędniku i miejscowniku, liczebnik, rzeczownik procent niestety trzeba odmienić. Czyli powiemy wtedy, 18% uczniów nie wydano jeszcze świadectw. Albo z pozostałymi 20% pracowników spotkam się jutro. Albo o tych 15% niedoróbek trzeba poważnie porozmawiać.
2: Czy celownik, narzędnik i miejscownik się odmieniają?
3: Tak jest. Oczywiście musi się pojawić jakiś wyjątek, bo cóż, bo to była za reguła gramatyczna, której by wyjątek nie podgryzał. W połączeniu z liczebnikiem głównym 1 procent odmienia się zawsze. Czyli 1%, 1% albo procenta, 1%owi, 1%, z 1% i o 1%.
2: To jest akurat łatwe do zapamiętania, choć trudne do użycia, bo rzeczywiście może się zdarzyć, że nam te procenty tutaj pomieszają. Ale może warto zapamiętać, aby jak rozmawiałyśmy przed tygodniem, mówić po prostu poprawnie. Doktor Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Radio Łódź.
1: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
2: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
0: Po reklamie.
3: Jest godzina 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
3: Nasze poranne spotkanie w środę 15 lipca rozpoczynamy od wiadomości. W studiu Małgorzata Błażewicz.
4: Dzień dobry. Łódzka policja szuka sprawcy brutalnego pobicia mężczyzny. Napastnik myślał, że bije Ukraińca. Jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA. Hiszpania, pierwszym finalistą mundialu, wczoraj pokonała Francję. Dzisiaj możliwy deszcz oraz burze z gradem, a temperatura maksymalna do 29 stopni. Na początek ostrzeżenie przed burzami dla Łódzkiego wydał je Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alert obejmuje m.in. Łódź, Piotrków Trybunalski, Bełchatów, Pabianice i Radomsko. Synoptycy ostrzegają, że burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, silny wiatr oraz lokalnie grad. A więcej o pogodzie w regionie tuż po wiadomościach Radia Łódź. Łódzka policja szuka sprawcy brutalnego pobicia na tle narodowościowym. W minioną sobotę po godzinie 14 przy Alei Piłsudskiego w Łodzi doszło do brutalnego pobicia. Napastnik uznał pokrzywdzonego za obywatela Ukrainy. Najpierw zaczął go wyzywać z powodu domniemanego pochodzenia, a następnie zaatakował. Pobity mężczyzna trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami twarzy. Czekają go dwie operacje, w tym rekonstrukcja twarzy. Według brata poszkodowanego to był atak na tle narodowościowym.
5: On po prostu ma taką wymowę, wsepleni. Podejrzewam, że tamten po prostu był pod wpływem alkoholu, bo już pił tam. Z relacji świadków wynika, że dłuższy czas. No to mu się musiało coś ubzyrać i dodał słowa tej Ukraińcy i go uderzył dwa razy w twarz.
4: To kolejny w ostatnich dniach podobny incydent. W niedzielę w sieci pojawiło się nagranie z Bielska Białej, na którym widać, jak mężczyzna w autobusie wyzywa dzieci pochodzące z Ukrainy.
1: Więcej na radiołódź.pl.
4: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA jest gotowy. Były minister sprawiedliwości po opuszczeniu Węgier od co najmniej 2 miesięcy przebywa w Stanach Zjednoczonych. Nie udało się ogłosić mu ponad 20 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. O szczegółach mówi Mariusz Pieśniewski.
6: Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry jest gotowy. Prokuraturze zależy na tym, żeby jak najszybciej nadać procedurze bieg formalny.
7: Wniosek liczy prawie 300 stron. Został skierowany do tłumaczenia.
6: Waldemar Żurek

0: Nie przejeżdża blisko 26 tysięcy aut. To najczęściej uczęszczana droga wojewódzka w Łódzkiem. Utrudnienia mogą potrwać do połowy września. Ustawa wiążąca zarobki lekarzy z numerami PESEL czeka na podpis prezydenta. Rząd zapowiada kolejne zmiany w ochronie zdrowia, m.in. limit stawek godzinowych dla lekarzy i ograniczenie wydatków szpitali na wynagrodzenia. Czy to poprawi sytuację pacjentów i finanse NFZ? O tym dziś w Radiu Łódź porozmawiamy z prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, doktorem Łukaszem Jaskiem. Zapraszam o 8.10. Hiszpania pokonała w Dallas Francję 2-0 i zagra w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Gole dla zwycięzców strzelili Mikel Oyarzabal z rzutu karnego i Pedro Porro. O szczegółach Tomasz Kowalczyk.
1: Reprezentacja Hiszpanii jako pierwsza zameldowała się w finale Mistrzostw Świata. Oyarzabal w 22 minucie wykorzystał rzut karny za faul na Laminie Yamalu i było 1-0. Hiszpanie grali z ogromną dyscypliną taktyczną w obronie. Francuzi nie umieli uwolnić potencjału ofensywnego. W drugiej połowie wydawało się, że rzucą się na kadrę La Furia Rocha, ale nic bardziej mylnego. To drużyna Hiszpanii wciąż prowadziła grę i w 58 minucie kapitalna akcja. Porro zagrał do Olmo, Olmo upadając odegrał do Porro, a ten z ostrego kąta trafił na 2-0. Nie pomogły Francuzom zmiany, nie pomogły już desperackie ataki w końcówce. To Hiszpania wygrała 2-0 i melduje się w niedzielnym finale Mistrzostw Świata.
0: A dziś w drugim półfinałowym spotkaniu w Atlancie Anglia zagra z broniącą tytułu Argentyną, początek o 21:00. Więcej sportu za godzinę w Radiu Łódź, a skrót najważniejszych wiadomości o 6:30. Dla regionu łódzkiego synoptycy wydali ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami, ale w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe oczywiście przelotne opady deszczu i te wspomniane burze i wtedy wiatr będzie silnie wiał i może naprawdę solidnie popadać. Będzie jednak bardzo ciepło, od 27 do 29 stopni. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany z kierunków północnych, w czasie burz porywisty do 80 km. Na godzinę.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 6 minut po godzinie 6:00 to rozpoczynamy nasze poranne spotkanie w środę 15 lipca. Adam Miksa, Monika Czerska, dzień dobry, witamy i zapraszamy do słuchania do godziny 9:00.

0: Bo nasze życie składa się z momentów nie zawsze takich wspaniałych. Były momenty i Kasia Sienkiewicz w Radiu Ucio Poranku. Teraz 18 minut po godzinie 6. W naszym programie będziemy dziś zajmować się tematami ważnymi dla mieszkańców Łodzi. Będziemy też przypominać o tym, że mamy dzień bez telefonu komórkowego. Ciekawa jestem, czy Państwo sobie wyobrażają, że można odłożyć to urządzenie i pójść do pracy bez telefonu. 606-78-7878. Tak przekornie podaję ten numer, licząc na to, że jednak ktoś z Państwa zadzwoni. A co w programie do 9:00. Będziemy na pewno w Zgierzu. Tam szykuje się prawdziwy drogowy Armagedon. Przy ulicy Łódzkiej, w okolicy Kolejowej trwa budowa ronda. To mieszkańcy wiedzą i pewnie kierowcy przejeżdżający tamtędy też, ale od dziś ma tam obowiązywać zmieniona organizacja ruchu.
1: Zostanie wprowadzona sygnalizacja świetlna i ruch wahadłowy. Możliwe będą pewne przyblokowania ruchu w obie strony.
2: Średni dobowy ruch pojazdów na tym odcinku wynosi 25 667 pojazdów na dobę.
3: To będzie blokada wyjazdowa, spokojnie.
4: Będzie problem, tak.
5: Będzie uciążliwe to.
6: Ktoś jak do pracy dojeżdża tędy, to na pewno będziemy wielki problem.
0: Czeka kierowców naprawdę duży problem i to przez wiele tygodni i o tych problemach w naszym programie powiemy jeszcze przed godziną 7:00. Czeka nas kolejna fala upałów i pewnie wielu z nas będzie szukać ochłody nad wodą. Kłopot z tym mogą mieć mieszkańcy powiatu pabianickiego, którzy do tej pory mogli się popławić w zbiorniku w Konstantynowie Łódzkim, ale na razie ten zbiornik opanowały sinice.
7: Były próby wejścia, tak, ale jak wiznęliśmy albo ogłaszaliśmy przez tubę, no to te osoby wychodziły z wody.
8: Kąpielisko zostało zamknięte ze względu na wykwit sinic.
0: A wiadomo, że wspólna kąpiel z sinicami może być niebezpieczna dla naszego zdrowia, więc będziemy przed tym przestrzegać. Poza tym w poranku powrócimy do wczorajszych emocji, jakie towarzyszyły kibicom oglądającym półfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. I przypomnimy jeszcze raz, że dziś dzień bez telefonu.

I kolejna piosenka lepsza od kawy. Tom Jones w Radiu Łódź. 23,5 minuty po godzinie 6. Zerwijmy kartkę z kalendarza. Dziś środa, 15 lipca, to 196 dzień roku. I przypominam, dzień bez telefonu komórkowego, ale przewrotnie podam numer telefonu do radia 606-787-8778. Czy wyobrażają Państwo sobie w ogóle dzień bez takiego urządzenia? Wracamy do kartki z kalendarza. Imieniny dziś obchodzą Anna, Anastazy, Daniel, Dawid, Donald, a także Roxana, Włodzimierz i Włodzimir. To oczywiście tylko część solenizantów, bo lista jest zdecydowanie dłuższa. Słońce wstało o 4:41 i będzie z nami do 20:54, najczęściej za chmurami.

0: Reklama.
1: Wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
2: Zdradzę ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi, prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja? Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
3: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
4: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
5: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
6: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
7: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
5: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
8: Tworzymy rodzinę.
9: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
4: www.domwlodzi.org.
1: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 6:30.

0: Czas na skrót najważniejszych informacji. Przed mikrofonem Małgorzata Błażewicz.
1: Utrudnienia na trasie Łódź-Zgierz. Przy budowie ronda na ulicy Łódzkiej w Zgierzu rozpoczyna się kolejny etap prac. Kierowców czekają zważenie jezdni, ruch sterowany tymczasową sygnalizacją świetlną. To jedna z najbardziej obciążonych dróg w regionie. Codziennie przejeżdża nią około 26 tysięcy pojazdów. Utrudnienia mają potrwać do połowy września. Do tego tematu wrócę za pół godziny w wiadomościach Radia Łódź. Pijana kobieta urodziła dziecko w Ozorkowie. Badania wykazały, że 37-latka miała w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Rodek ponad promil. Dziecko zostało przewiezione do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, gdzie przebywa na oddziale intensywnej terapii noworodków, a sprawą zajmuje się teraz sąd rodzinny. Większość Polaków chce ograniczenia zarobków lekarzy, wynika z sondażu IBRIS dla Rzeczpospolitej. Takie rozwiązanie popiera ponad 3/4 ankietowanych. Jak podkreśla dziennik, zwolenników ograniczeń nie brakuje zarówno wśród wyborców koalicji rządzącej, jak i opozycji. Trening z nową drużyną i oficjalna prezentacja. Robert Lewandowski ma za sobą pierwszą konferencję prasową jako piłkarz Chicago Fire. Kapitan reprezentacji Polski najpierw spotkał się ze sztabem trenerskim oraz kolegami z zespołu, a następnie przez 30 minut w 3 językach, po polsku, angielsku oraz hiszpańsku, odpowiadał na pytania dziennikarzy. Następne wiadomości Radia Łódź o 7:00. Zapraszam.
0: Synoptycy dla regionu łódzkiego wydali ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami. Alert obejmuje m.in. Łódź, Piotrków, Trybunalski, Bełchatów, Pabianice i Radomsko. Synoptycy ostrzegają przed tym, że burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, silny wiatr, a lokalnie także grad. Poza tym w środę w regionie łódzkim będzie bardzo ciepło, od 27 do 29 stopni. W czasie, kiedy nie będzie burz, zachmurzenie będzie duże, nawet z większymi przejaśnieniami.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 28 minut do godziny 7:00. To poranne spotkanie w środę 15 lipca. My za kilka minut przeniesiemy się do Zgierza, bo tam szykuje się prawdziwy drogowy Armagedon. To w związku z budową ronda na Łódzkiej w okolicy kolejowej.

0: Przy takich dźwiękach, przy takiej muzyce to żaden poranek nam nie straszny, prawda? To oczywiście YouTube w Radiu Cie. 21 minut do godziny 7. Teraz zgodnie z zapowiedzią przenosimy się do Zgierza. Tam na Łódzkiej, tuż przy kolejowej, od jakiegoś czasu budowane jest rondo. Budowa wkracza w kolejny etap. Od dziś zacznie tam obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu, a to oznacza spore, a nawet bardzo duże utrudnienia dla kierowców. A wiadomo, że ruch na trasie między Zgierzem i Łodzią jest bardzo duży. Według najnowszych danych to jedna z najbardziej uczęszczanych dróg w województwie łódzkim. A więcej o zgierskiej inwestycji w relacji reportera Radia Łódź Miłosza Warszawskiego.
1: Budowa nowego ronda przy Łódzkiej trwa już kilka miesięcy. Władze miasta podkreślają, że to ważna i potrzebna inwestycja drogowa w Zgierzu. Dotychczas kierowcy nie mieli na co narzekać, bo budowa nie wpływała na ruch na Łódzkiej. Niestety, od jutra się to zmieni.
2: Rozpoczną się zmiany w organizacji ruchu. Kierowcy odczują je dopiero od czwartku, kiedy to zostanie wprowadzone.

0: sygnalizacja świetlna i ruch wahadłowy, w związku z czym możliwe będą pewne przyblokowania ruchu w obie strony. Renata Karolewska, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Zgierza. Wykonawca ma 2 miesiące na wykonanie tego etapu prac, ale obiecał, że będzie starał się je wykonać szybciej i też zaznaczył, że w późniejszym okresie ruch może być też puszczony nową nitką, no choć generalnie o to, żeby zminimalizować utrudnienia dla kierowców i najpóźniej do 16 września praca powinna się zakończyć.
1: Trasa między Zgierzem a Łodzią to kluczowa droga w województwie. Jedna z najbardziej uczęszczanych tego typu dróg w regionie, podkreśla Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Województwa Łódzkiego.
2: Ten odcinek drogi, czyli ulica Łódzka w Zgierzu, został przez nas przejęty od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jest to główna arteria drogowa miasta, ważna także dla ruchu tranzytowego. Łączy miasto z Łodzią i węzłem autostradowym na A2, także natężenie ruchu w tym miejscu jest znaczne. Według najnowszego generalnego pomiaru ruchu, który jest wykonywany przez zarządcę drogi co 5 lat, średni dobowy ruch pojazdów na tym odcinku między ulicą 3 Maja, granicą Łodzi, wynosi 25 667 pojazdów na dobę. To jeden z najwyższych wyników na drogach wojewódzkich zarządzanych przez ZDW w Łodzi. Zdecydowana większość to samochody osobowe, jest ich ponad 23 tysiące.
1: Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, bo utrudnienia będą niemałe.
3: No jeżeli trzeba to zrobić, to musi być zrobione i tyle, no.
4: A czego się pan spodziewa tutaj?
3: No korków.
4: Będzie Armagedon, prawda?
3: No pewnie tak.
5: Będzie problem, tak. No ale nie mamy na to wpływu.
6: To jest taki korek, jak się nieraz jeździ do Łodzi, to naprawdę jest tu ciężko przyjechać. Będzie jeszcze gorzej.
7: To będzie blokada wyjazdowa, spokojnie. A zresztą rondo, jak widać, jest trochę tak pozbawione sensu. Widać, że zainwestowano pieniądze zupełnie niepotrzebnie. Z boku nie wiadomo po co, nie wiadomo dokąd. Tutaj powinno być poszerzenie drogi, wydzielenie ścieżek rowerowych. No tutaj nie ma jak ominąć.
8: Tutaj z tego, co wiem, to zawsze się blokuje.
9: Mi się wydaje, że to chore to rondo będzie, bo to będzie się blokować. Będzie uciążliwe, to mi się wydaje.
10: Korki razy dwa, jak to się mówi. Podwójnie będzie pewnie utrudnienie w ruchu. To był zawsze problem, nie?
1: Rondo ma w przyszłości poprawić organizację ruchu i zmniejszyć jego natłok w centrum Zgierza.
2: Na pewno ta inwestycja wpłynie na upłynnienie ruchu oraz podniesie poziom bezpieczeństwa w tym miejscu. Skrzyżowania z ruchem okrężnym to jedne z najbezpieczniejszych i najbardziej efektywnych rozwiązań drogowych, które zmniejszają prawdopodobieństwo wypadków i kolizji.
11: Jeżeli będzie lepiej, to jestem zawsze na tak. Przetrwamy korki, Łódź się pięknie rozwija, Zgierz się rozwija, Aleksandrów. Będzie dobrze, przeżyjemy.
5: Trzeba czekać, może będzie lepiej. No.
12: Stara zasada głosi, że żeby było lepiej, to najpierw musi być gorzej. Utrudnienia na Łódzkiej w Zgierzu mogą potrwać nawet do 16 września, a relację przygotował Miłosz Warszawski.

Świetna piosenka. Lubię Wronę i projekt Młynarski Place Młynarski. 13 minut do godziny 7. Kto wczoraj oglądał mecz? Pierwszy mundialowy półfinał. Ja nie oglądałam, przyznaję, ale byłam na bieżąco, bo w sypialni doskonale słyszałam nadmierne emocje moich domowych kibiców. Do tych emocji i refleksji kibicowskich po meczu powrócimy za momencik.

0: Hiszpanie podobno wczoraj urządzili sobie narodowe oglądanie meczu na plażach. Było prawdziwe szaleństwo, emocje, krzyki. Zresztą nie tylko w Hiszpanii, bo w polskich domach też było sporo emocji. A kibice reprezentacji Hiszpanii po zwycięstwie z Francją czekają na rywala, z którym ich piłkarze zmierzą się w finale Mistrzostw Świata. Po dominacji nad bezradnymi wicemistrzami globu oczekiwania fanów drużyny prowadzonej przez Luisa de la Fuente cały czas rosną.
1: Nie ukrywam, że to jest niespodziewane wyniki. Teraz bardzo dobre gramy i mam nadzieję, że tak się skończy. Mieliśmy dwa albo trzy jasne okazje. Francja w ogóle nie miała nic.
2: Francja, mimo że była faworytem nie tylko dla mnie, no to naprawdę Hiszpania tak ich stłamsiła, że boję się o finał, mimo tego, że kibicuję Argentynie, to ktokolwiek by nie był w tym finale, jeśli Hiszpania zagra tak jak z Francją, nie ma co zbierać.
3: Jakbym miał porównać ich grę z wcześniejszych meczów do tego meczu, to jest niebo i ziemia. Według mnie weszli po prostu na wyższy poziom.
0: Dziś drugi mecz półfinałowy na Mundialu o godzinie 21:00. Pierwszy gwizdek w spotkaniu Argentyny i Anglii. Komu państwo kibicują? Proszę się przyznać. 606-787-78 to telefon do Radia Łódź. Jakoś tych piłkarskich emocji nie rozumiem, ale z dużą tolerancją podchodzę do tego, co dzieje się wieczorami w moim domu. 606-787-78 to telefon do Radia Łódź. studio@radiołódź.pl, a u nas wiadomości sportowe zaraz po wiadomościach głównych po godzinie 7:00.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
4: Co panią boli?
5: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
4: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
5: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
6: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
7: To nie są zwykłe wakacje. Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi. Wesprzyj akcję na caritas.pl/dzieci.
8: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie.
9: Minuta do siódmej, czas na pierwszy raport z dróg, które monitoruje dziś Adam Łużyński. Adamie, jak o poranku wygląda sytuacja?
10: Sytuacja drogowa w Łodzi jest dobra, ale już niebawem ruch rozbudzi się na dobre. Obserwuję to, co się dzieje przy Alei Włókniarzy i samochodów jest coraz więcej. Na tej trasie na pewno kilka minut poczekamy na światłach przy Limanowskiego, przy Srebrzyńskiej i przy Legionów. Warto pamiętać też o remoncie wiaduktu na wysokości Dworca Kaliskiego. W Wieluniu mamy już pierwsze poranne utrudnienia na Sieradzkiej. W Łasku delikatnie korkuje się skrzyżowanie na głównej drodze przy pomniku samolotu, a za pół godziny sprawdzimy sytuację drogową na przedmieściach Łodzi.
9: Za chwilkę będzie siódma. Wiadomości Radia Łódź w studiu Małgorzata Błażewicz.
11: Większe utrudnienia na drodze Łódź-Zgierz. Trwają prace na rondzie. Policja bada motyw brutalnego pobicia w Łodzi. Do ataku mogło dojść na tle narodowościowym. IMGW ostrzega możliwe silne burze w regionie. Temperatura maksymalna dzisiaj do 29 stopni. Możliwy silny deszcz oraz burze z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany. Uwaga kierowcy, utrudnienia na trasie Łódź-Zgierz. Budowa ronda przy ulicy Łódzkiej w Zgierzu wchodzi w kolejny etap. Kierowców czekają zwężenie jezdni i ruch sterowany tymczasową sygnalizacją świetlną. Jak mówią, spodziewają się dużych korków.
12: To będzie blokada wyjazdowa, spokojnie. A zresztą rondo, jak widać, jest trochę tak pozbawione sensu.
13: Jeżeli będzie lepiej, to jestem zawsze na tak. Przetrwamy korki, Łódź się pięknie rozwija, Zgierz się rozwija, Aleksandrów. Będzie dobrze, przeżyjemy.
14: Będzie problem, tak. No ale nie mamy na to wpływu. Trzeba czekać, może będzie lepiej. No.
15: Bo to będzie się blokować, będzie uciążliwe to.
16: Korki razy dwa, jak to się mówi. Podwójnie będzie pewnie utrudnienie w ruchu.
11: Korki będą spore, bo po tej drodze dziennie przejeżdża blisko 26 tysięcy aut. To najczęściej uczęszczana droga wojewódzka w Łódzkiem, a utrudnienia mogą potrwać do połowy września.
1: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
11: Łódzka policja szuka sprawcy brutalnego pobicia, do którego mogło dojść na tle narodowościowym. Do zdarzenia doszło w sobotę po południu przy Alei Piłsudskiego. Z ustaleń wynika, że napastnik zaatakował mężczyznę po usłyszeniu jego rozmowy telefonicznej i uznał, że jest obywatelem Ukrainy. Poszkodowany z ciężkimi obrażeniami twarzy trafił do szpitala, gdzie czekają go dwie operacje, w tym rekonstrukcja twarzy czaszki. A do redakcji Radia Łódź zgłosił się brat poszkodowanego.
17: Rozmawiając przez telefon, stanął dosłownie przed klatką, a w tej chwili wyszedł mężczyzna za rogu. Spojrzał się na mojego brata. Podejrzewam, że tamten po prostu był pod wpływem alkoholu. Dodał słowa ty Ukraińcu i go uderzył dwa razy w twarz.
18: A jak pan zobaczył brata, jak on wyglądał?
17: No, nie no, załamany jest, tak? No, bo on w ogóle do niego jakby tak nie docierało, co się w ogóle wydarzyło. No, praca, wszystko, wakacje, wszystko, co miał sobie te w planach, no wszystko mu to runęło.
11: Z bratem poszkodowanego rozmawiała nasza reporterka Joanna Karp. To kolejny taki incydent w ostatnich dniach. W Bielsku-Białej zarzuty usłyszał już 54-latek, który w autobusie wyzywał dzieci pochodzące z Ukrainy. Przybywa ataków na tle narodowościowym. Bez lepszej egzekucji prawa nie zmniejszy się ich liczba. Tak uważa Anna Tatar, ekspertka ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Wracamy do Bielska-Białej. W sobotę mężczyzna zaatakował słownie ukraińskie dziewczynki. Został zatrzymany przez służby. Doktor Anna Tatar zauważa, że takich przypadków agresji na tle narodowościowym było w ostatnich miesiącach więcej. Jej zdaniem służby za rzadko na nie reagują.
19: Do nas dochodzą coraz częściej takie informacje, że te zawiadomienia nie są przyjmowane przez policjantów, a z drugiej strony no, na takim szczeblu ministerialnym ponawiają się apele o to, żeby zgłaszać przestępstwa. No.
11: Anna Tatar szacuje, że obecnie zdecydowana większość zawiadomień dotyczących podejrzenia popełnienia przestępstwa motywowanego uprzedzeniami jest umarzanych przez prokuraturę. Załamanie pogody przed nami, możliwe burze nad Łodzią i regionem. W województwie łódzkim obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. IMGW prognozuje intensywne opady deszczu. Burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru do 65 km na godzinę, a także grad. Możliwe są podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Służby apelują o unikanie otwartych przestrzeni i zachowanie szczególnej ostrożności. Kąpielisko w Konstantynowie Łódzkim zamknięte do odwołania. W zbiorniku w ośrodku nad stawem nie popływamy, a powodem są sinice, mówi Paweł Pawlikowski z Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie.

0: na rozmowę o 8.10, a następne wiadomości Radia Łódź za pół godziny.
1: Czas na sport w studiu Piotr Andrzejczak. Dzień dobry panie redaktorze.
2: Dzień dobry.
1: Tak leciutko pan wszedł do studia, twarz rozjaśniona uśmiechem, to znaczy Hiszpanii pan kibicował. Wczoraj był mecz.
2: Tak, ale nie kibicowałem nikomu, mówiąc szczerze.
1: To ten nastrój wynika z czegoś innego. Tak, o czym porozmawiamy po serwisie? Teraz już wiadomości.
2: Hiszpania wygrała w Dallas z Francją 2-0 właśnie we wspomnianym meczu i zagra w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Gole dla zwycięzców zdobyli Mikel Oyarzabal z rzutu karnego w 22 minucie i po blisko godzinie gry Pedro Porro i ustalił wynik tego meczu. A dzisiaj w drugim półfinałowym spotkaniu w Atlancie Anglia zagra z broniącą tytułu Argentyną początek tego meczu o 21.00. A kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski Robert Lewandowski trenował już po raz pierwszy z występującą w lidze MLS drużyną Chicago Fire. Napastnik związał się z tym klubem po tym, jak skończył mu się kontrakt z Barceloną. We wtorek w Chicago odbyła się oficjalna prezentacja w siedzibie klubu. Debiut Lewandowskiego w MLS może nastąpić już 16 lipca, gdy Chicago Fire zagra w Vancouver z Whitecaps. Zawodnikiem zespołu z Kanady jest były kolega Lewandowskiego z Bayernu Monachium, Niemiec Thomas Müller. A ja przypomnę, że podczas swojej kariery Lewandowski po raz pierwszy grać będzie poza Europą, bo wcześniej odnosił sukcesy ze wspomnianą Barceloną, Bayernem Monachium i Borussią Dortmund, a do tej ostatniej trafił z Lecha Poznań. Po prawie 20 latach piłkarki ręczne Piotrkowi znów zagrają w europejskich pucharach. Poznały wczoraj rywala w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Europejskiej i będzie nim inny polski zespół, wicemistrz kraju MKS Lublin. Piotrkowianki bardzo chcą pokazać się z jak najlepszej strony, zapewnia o tym nowa bramkarka brązowych medalistek Mistrzostw Polski Patrycja Chojnacka.
3: Te mecze będą ciężkimi meczami. To już jest troszkę wyższa półka. Chciałybyśmy zaistnieć w tych rozgrywkach europejskich i pokazać się na arenie międzynarodowej.
2: A pierwszy mecz z MKS-em Lublin Piotrkowie rozegra we własnej hali 3 lub 4 października. Rewanż odbędzie się tydzień później w Lublinie. A ja dodam, że po raz ostatni Piotrkowia grała w Pucharach Europejskich w sezonie 2007-2008. Odpadła wtedy w trzeciej rundzie Pucharu Zdobywców Pucharów po przegranym dwumeczu z niemieckim HC Lipsk. A wiadomości sportowe kolejne po 9.00.
1: W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu oraz burze z gradem, miejscami opady o natężeniu umiarkowanym i silnym, a prognozowana suma opadów to około 55 mm, choć istnieje niskie prawdopodobieństwo, tak przynajmniej twierdzą synoptycy, wystąpienia lokalnych kumulacji do około 70 mm tych opadów. Temperatura maksymalna od 27 do 29 stopni, wiatr słaby, chwilami umiarkowany z kierunku północnych, ale w czasie burz możliwe porywy nawet do 75 km na godzinę. A teraz o poranku w Łodzi i regionie od 16 do 18 stopni.
4: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: Prawie 8 minut po godzinie 7. Monika Czerska, zapraszam do słuchania programu do godziny 9. A drugą godzinę rozpoczynamy od bardzo sympatycznej piosenki o wymownym tytule Dzień Dobry. Dzień dobry od porannej ekipy Radia Łódź w środę 15 lipca. To 196 dzień roku. I to dzień bez telefonu komórkowego. Będziemy o tym przypominać i więcej mówić dosłownie za kilka minut. Teraz Wiraszko i Zuta.

0: Energetyczny poranek z Radiem Łódź, 15 minut po godzinie 7. No to teraz małe przypomnienie. Dziś obchodzimy Dzień bez telefonu. Święto, które zachęca do choćby krótkiej przerwy od smartfonów i pewnie skłania do refleksji nad naszymi cyfrowymi nawykami. Dla jednych telefon jest przede wszystkim narzędziem pracy, dla innych sposobem na kontakt z bliskimi i źródłem informacji. Niektórym z nas trudno wyobrazić sobie dzień bez tego urządzenia.
1: Ja sobie przynajmniej go nie wyobrażam, bo w telefonie jest bardzo dużo informacji z pracy, ze świata, kontakt, więc ja zdecydowanie nie.
2: Pewnie bym próbował, ale mogło być ciężko.
3: Aktualnie w sumie rzadko używamy, także dałoby się, myślę.
2: Dałoby się.
4: Myślę, że w jakimś takim dobrym towarzystwie z przyjaciółmi, gdzieś w łonie natury, to na pewno.
5: Dzień bez telefonu, to jest dobry pomysł?
4: Tak, myślę, że to jest świetny pomysł. Myślę, że powinno być więcej takich dni niż tylko jeden.
5: My jako społeczeństwo nadużywamy telefonów?
4: Na pewno tak, myślę, że nadużywamy telefonów.
2: Chociaż to jest trochę śmieszne, bo my pamiętamy czasy, kiedy tych telefonów po prostu nie było, a teraz ciężko sobie wyobrazić bez niego codziennego dnia.
5: Jakie to ma skutki, że tak dużo czasu spędzamy ich używając?
6: Ja po sobie widzę na pewno, że jestem bardzo przebodźcowana, bo ten dopływ informacji po prostu jest z każdej strony.
2: Tracimy bardzo dużo czasu.
4: Zaniedbywanie relacji, tak. Relacji też jesteśmy mniej uważni na to, co się dzieje wokół nas.
0: Słychać, jak bije się w piersi. Ja też marnuję mnóstwo czasu siedząc w telefonie, ale jakoś sobie nie wyobrażam bez niego życia. Jak ostrzegają eksperci, warto kontrolować czas spędzany z telefonem. Nadmierne korzystanie z niego może negatywnie wpływać m.in. na koncentrację i jakość snu. To kto z Państwa porzuca dziś telefon ze względu na ten dzień bez telefonu? Ręka do góry, bo do telefonowania nie wypada mi nawet namawiać, ale numer na wszelki wypadek podam, bo może nie wszyscy świętują. 606 78 78 78 to kontakt do Radia Łódź.

0: It's behind the clouds, it's right there. Just hold on to happier times, all right, darling?
1: Endorfiny człowieka wypełniają, kiedy słucha się takich piosenek. 22 minuty po godzinie 7. Telefon milczy jak zaklęty. Co to oznacza? No pewnie wszyscy słuchacze Radia Łódź obchodzą dziś ten dzień bez telefonu. A może jednak ktoś nie porzuca telefonu i będzie chciał do nas zadzwonić? 606-78-7878. Tematów na pewno do pogawędki nam nie zabraknie. Ja mam informacje dla tych, którzy jednak porzucili telefon, że jest taki konkurs w Radiu Łódź, do którego telefonu nie trzeba używać. Wystarczy bardzo uważnie słuchać radia. Konkurs, kierunek radiość, szczegóły na portalu radiołódź.pl. Ja tylko dodam, że w tym tygodniu walczymy o bilety lotnicze do Brukseli, więc warto wziąć udział w konkursie.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Sam początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce
4: było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe. To jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
11: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
10: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
12: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
13: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
10: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13:40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
14: Już w najbliższy poniedziałek, 20 lipca, Radio Łódź zaprasza na kolejny mocny akcent z Łodzi. Koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu w Patio Port Łódź. Witold Janiak wraz ze swoim trio zaprezentuje najnowszy album Trzej Królowie. To pełna energii i improwizacji jazzowa opowieść z charakterystycznym brzmieniem organów Hammonda, saksofonu i perkusji. Kolejny dowód na to, że łódzka scena jazzowa ma się znakomicie. Początek o godzinie 19:00. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
15: Firma Danwood SA zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
16: Odmień swoje wnętrze z OBI. Teraz wszystkie farby Magnat kupisz aż 20% taniej. Wybieraj spośród setek produktów. Tylko do 28 lipca. Zapraszamy. OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
17: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
0: Po reklamie.
18: Wjeżdżamy na drogi, a sytuację monitoruje Adam Łużyński. Halo Adamie.
19: Jestem teraz w Łodzi, przy skrzyżowaniu Pabianickiej z Jana Pawła i trasą górną. Tutaj jak na razie stracimy do kilku minut na światłach. Widzę też, że od strony Pabianic stopniowo nadjeżdża coraz więcej aut i ciężarówek i możliwe, że już teraz na tej trasie w kilku miejscach pojedziemy wolniej. Podobnie jest na drogach od strony Strykowa, Zgierza i Konstantynowa Łódzkiego. W Sieradzu wolniej pojedziemy drogą w kierunku Warty i Turku. W Zduńskiej Woli kierowców na łącznie kilkanaście minut zatrzyma remont głównej drogi w mieście. Cały czas trzymamy rękę na pulsie. Za pół godziny raz jeszcze zajrzymy na drogi Łodzi i regionu.
18: Na zegarach 7:30. Pora na skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Błażewicz.
20: Ponad 700 razy interweniowali strażacy w ciągu ostatniej doby. Większość interwencji była związana z nawałnicami, które przechodziły nad południową częścią Polski. Najwięcej interwencji strażaków odnotowano na Dolnym Śląsku, niemal 300. Dziś także synoptycy ostrzegają przed nawałnicami. Przez cały dzień obowiązują ostrzeżenia przed burzami i silnymi opadami w całej Polsce. Łódzkie rondo lotników lwowskich już bez utrudnień. Zakończyły się prace przy torowisku na ważnej trasie między centrum miasta a Górną. To oznacza bezproblemowy ruch dla kierowców. kierowców, pasażerów MPK i pieszych. Urzędnicy zapowiadają, że prace na skrzyżowaniu Kościuszki-Struga w najbliższy weekend wkroczą w kolejny etap. Tym razem torowcy zajmą się wymianą torowiska po południowej stronie skrzyżowania. Polska ma najbardziej liberalne przepisy w kwestii dzikich lokatorów. Zmienić ma to projekt ustawy, który trafił już do Sejmu. Nowe przepisy mają skrócić właścicielom wynajmowanych na dziko mieszkań drogę do odzyskania nieruchomości. W projekcie ustawy znalazły się zapisy o uznaniu za doręczoną korespondencji sądowej wysyłanej na adres dziko zajmowanego mieszkania. Nad złożonym projektem już pochyliła się sejmowa podkomisja kodyfikacyjna. Ustawa pod obrady ma wrócić jesienią. Miejskie półkolonie w Łodzi kolejny raz okazały się wakacyjnym hitem. W tym roku miasto przygotowało ponad 11 tysięcy miejsc dla uczniów klas od 1 do 6 szkół podstawowych. Zainteresowanie miejskimi półkoloniami było tak duże, że zapisy szybko się skończyły. Warto jednak śledzić informacje na stronie Urzędu Miasta Łodzi lub dzwonić bezpośrednio do interesującej nas placówki. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 8.
18: W Łodzi i regionie o poranku od 16 do 18 stopni. W ciągu dnia będzie ta temperatura rosła maksymalnie od 27 nawet do 29 stopni. W dzień zachmurzenie na ogół duże z większymi przejaśnieniami i możliwe przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Synoptycy wydali dla regionu łódzkiego ostrzeżenia drugiego stopnia właśnie przed niebezpiecznymi zjawiskami. Miejscami opady będą o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma tych opadów do 55 mm. Tak jak mówiłam, gorąco, 27-29 stopni, wiatr słaby, chwilami umiarkowany z kierunków północnych, ale w czasie burz możliwe porywy nawet do 75 km na godzinę.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
18: 28 minut do godziny 8, niebawem zajrzymy do prasy.

0: Szczęścia. Fajnie by było, gdybyśmy wieczorem wszyscy mogli wspólnie zaśpiewać ten utwór. 20 minut do godziny 8.
1: Przegląd prasy.
0: A tak naprawdę przegląd portali łódzkich tytułów prasowych, na początek Dziennik Łódzki, który przygląda się skrzyżowaniom w Łodzi, tym najbardziej niebezpiecznym. Jakie skrzyżowania w Łodzi są najbardziej niebezpieczne, na jakich trzeba szczególnie uważać, gdyż najczęściej dochodzi tam do wypadków i kolizji i gdzie trzeba mieć oczy szeroko otwarte? Te pytania stawia w swoim tekście Wiesław Pierzchała z Dziennika Łódzkiego. Z ustaleń policjantów z drogówki, którzy zebrali dane za pierwsze półrocze 2026 roku, wynika, że najgroźniejsze jest skrzyżowanie Włókniarzy i Bandurskiego, na którym doszło do 4 wypadków i 33 kolizji. W tych zdarzeniach 4 osoby zostały ranne. Drugim niebezpiecznym miejscem w Łodzi jest tak zwane skrzyżowanie Marszałków, czyli skrzyżowanie Piłsudskiego Rydza Śmigłego. Tam doszło do wypadku, w którym jedna osoba została ranna, a także do 27 kolizji. Proszę pamiętać, że mówimy tylko o pierwszym półroczu tego roku. I później jest długa lista w tym tekście groźnych skrzyżowań w Łodzi i po kolei. Pabianicka Paderewskiego, Żeromskiego Mickiewicza, Piłsudskiego Niciarniana, Włókniarzy Drewnowska, później Jana Pawła II i Obywatelska, Włókniarzy Limanowskiego, Włókniarzy Legionów i Strykowska Wojska Polskiego. To są miejsca, gdzie w Łodzi dochodzi do największej liczby zdarzeń drogowych i miejsca, w których naprawdę trzeba uważać. O tym poczytamy dziś na portalu dziennikłódzki.pl. I jeszcze ekspres ilustrowany. Dom wariatów zapraszamy. Taki napis widnieje na jednej z wycieraczek kamienicy bez kanalizacji. Ludzie nadal załatwiają się tam do wiader. O tym pisze Emilia Kutlu. Niektórzy mają to i toje, a inni zapadnięte i przegniłe toalety bez drzwi. Z tej Sławojki nie da się korzystać, załatwiamy się do wiader, mówią mieszkańcy kamienicy przy ulicy Plonowej 12. A w Łodzi wciąż wiele kamienic nie zostało podłączonych do centralnego ogrzewania i kanalizacji. Część lokatorów korzysta z wynajętych przez miasto kabin sanitarnych, tak zwanych toitoi. W Łodzi jest ich w sumie 165, a pozostali mają toalety na podwórkach. Tyle, że te w większości nie nadają się do użytku. Tak jak na przykład wspomniana Sławojka, która należy do mieszkańców kamienicy przy ulicy Plonowej 12. Dom wariatów zapraszamy. Taki napis widnieje na jednej z wycieraczek kamienicy bez kanalizacji i o tym dziś możemy poczytać na portalu ekspresilustrowany.pl.

Martyna Baranowska w Radiu Ucio Poranku. 9 minut do godziny 8. 77% Polaków, nawet ponad 77%, chce ograniczenia zarobków lekarzy, informuje o tym Rzeczpospolita, powołując się na sondaż przeprowadzony przez IBRiS. A na podpis prezydenta czeka ustawa o powiązaniu zarobków lekarzy z ich numerami PESEL. Rozwiązanie zaproponowane przez rząd ma ukrócić przypadki takie jak ten ze Szpitala Południowego w Warszawie, gdzie młody lekarz zarobił 1,5 miliona złotych zaledwie w rok. To jednak nie jedyny pomysł resortu na poprawę sytuacji w ochronie zdrowia. Czy to zmiany, które pozwolą uratować budżet NFZ-u, czy pozwolą na skrócenie kolejek do specjalistów i poprawią sytuację pacjentów? O to będziemy pytać naszego gościa po 8, a będzie nim prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, dr Łukasz Jasek. Na tę rozmowę zapraszam już teraz w imieniu Macieja Trojanowskiego.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce wyznań bez granic.
3: Przez swoje 30-letnie życie, 7 lat więzienia, 2,5 roku ośrodka, 2,5 roku ćpania i około 1,5 roku picia, to jest to wystarczający okres zabrany z mojego życia. I uważam, że zasługuję na normalne i szczęśliwe życie, takie, jakie chciałby mój tata.
2: Kręgi wyznań w Radiu Nocą. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
4: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
6: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
4: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
7: Zabetonowali cały.
8: Czego tu brakuje?
7: Rozumu. Tylko rozumu.
9: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
10: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką nie ma porządku.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W wakacje nie ma nudy.
11: Jest mikrofon, zabawa i sport.
4: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
12: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu, lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
13: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
14: Jamański klimat w Łodzi. Już 14 sierpnia zapraszamy do wytwórni na People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Od godziny 14 czekają na Was warsztaty dancehallu i bębnów, spotkanie z makerem o Jamajce, set joint venture sound system, strefa dla dzieci, relaks i karaibskie smaki. Wieczorem wystąpi The Wailers, legendarny zespół, z którym Bob Marley podbił świat. People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Szczegóły i bilety na wytwórnia.
0: Po reklamie.
15: Minuta do ósmej. Sprawdzamy sytuację na drogach Łodzi regionu. Adam Łużyński.
16: Jestem na wysokości Rudy Pabianickiej i tutaj miejscami pojedziemy wolniej i mamy coraz dłuższe sznury aut. Przy skrzyżowaniu z Rudzką poczekamy do 5 minut i odrobinę dłużej przy krzyżówce z Jana Pawła. Takich i jeszcze bardziej zakorkowanych miejsc w Łodzi nie brakuje. 10 minut poczekamy na Piłsudskiego przy Palmiarni i 10 minut przed Rondem Solidarności. W okolicach Łodzi 5 minut straty zanotujemy na łączniku z autostradą w Sosnowcu obok Strykowa i także 5 minut stracimy na słynnym skrzyżowaniu w Nowosolnej. W Zgierzu mamy niewielkie utrudnienia na głównej drodze biegnącej przez miasto. Jedziemy dalej. Więcej wiadomości z dróg już za pół godziny.
15: Tu Radio Łódź, jest godzina ósma. Wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Małgorzata Błażewicz.
17: Antyukraińskie nastroje w Polsce narastają. Po kolejnych incydentach głos zabiera wiceminister. Dramat w Ozorkowie. Matka i noworodek byli pod wpływem alkoholu. Sierac stolicą Elek. Kursanci zjeżdżają z całego regionu. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwy deszcz i burze. Antyukraińskie nastroje przybierają na sile. W sobotę w Łodzi mężczyzna wzięty za Ukraińca został pobity. To prawicowi politycy ponoszą odpowiedzialność za wzrost nastrojów antyukraińskich, uważa wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. Polityk lewicy w Polskim Radiu 24 zwrócił uwagę na ostatnie zdarzenie z Bielska-Białej, gdzie w autobusie komunikacji miejskiej mężczyzna zaatakował słownie dwie ukraińskie nastolatki. Gajewski mówił, że tego typu sytuacje nie biorą się znikąd.
1: Nienawiść nie zaczyna się w autobusie, nienawiść zaczyna się na mównicy i te wydarzenia, które widzieliśmy w Bielsku-Białej, są dowodem na to, że tak to działa. Politycy prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, innych środowisk sieją nienawiść, sieją zło.
17: Mężczyzna, który znieważał ukraińskie dziewczynki, został zatrzymany przez policję. Sprawca jest pracownikiem miejskich zakładów autobusowych w Bielsku-Białej. Spółka zapowiedziała rozwiązanie z nim umowy. Pijana kobieta urodziła dziecko. Noworodek miał ponad promil alkoholu. 37-letnia kobieta urodziła dziecko w domu w Ozorkowie. Na początku lipca matka i noworodek zostali przewiezieni do szpitala w Zgierzu. Badania wykazały, że kobieta miała w organizmie ponad 2 promile alkoholu, a dziecko ponad promil. Dziecko przebywa teraz w klinice intensywnej terapii wad wrodzonych noworodków i niemowląt w Szpitalu Matki Polki w Łodzi, mówi rzecznik placówki Adam Czerwiński.
8: To maleństwo jeszcze chwilkę z nami zostanie, ponieważ prowadzimy taką dość głęboką diagnostykę. Czekają jej jeszcze badania, które muszą przeprowadzić neurolodzy i kardiolodzy. Trzymamy za maluszka kciuki. No, mamy nadzieję, że z tej historii wyjdzie jak najmniej poturbowany.
17: Sprawą zajmuje się sąd rodzinny. Jako pierwszy poinformował o niej portal TVN24.
12: Informacje z Łodzi i regionu na radio-łódź.pl.
17: Rząd zapowiada kolejne zmiany w ochronie zdrowia. Ustawa o powiązaniu zarobków lekarzy z numerami PESEL czeka na podpis prezydenta, a w planach są także limity stawek godzinowych i wydatków na wynagrodzenia w szpitalach. Czy te rozwiązania pozwolą na skrócenie kolejek do specjalistów i poprawią sytuację pacjentów? Zapytamy o to dzisiejszego gościa Radia Łódź, którym będzie prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, dr Łukasz Jasek. Ta rozmowa dosłownie za chwilę. Na naszej antenie zapraszam. Drugi parking wielopoziomowy w Łodzi otwarty. Nowy obiekt przy ulicy Wschodniej 67 to kolejny etap projektu porządkowania parkowania w Śródmieściu i zwiększania liczby miejsc postojowych. Parking oferuje ponad 200 miejsc dla samochodów osobowych, w tym stanowiska dla osób z niepełnosprawnościami oraz punkty ładowania pojazdów elektrycznych. Mieszkańcy nie kryją obaw, że ten parking, podobnie jak poprzedni otwarty niedaleko, również będzie świecić pustkami. Trochę potrwa, zanim ludzie się przyzwyczają, mówi prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowska.
18: On nie będzie wypełniony tak szybko. Żeby parkingi wielopoziomowe się wypełniały, potrzeba czasu. Tam, gdzie są przyzwyczajeni kierowcy do funkcjonowania i parkowania na parkingach wielopoziomowych, to też okres adaptacji mieszkańców trwa w granicach 2-3 lat.
17: Obiekt jest czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Na otwarcie urzędnicy zaproponowali darmowe parkowanie przy Wschodniej 67 do końca tego tygodnia. Na ulicach polskich miast może pojawić się znacznie więcej samochodów nauki jazdy. Coś wiedzą o tym mieszkańcy Sieradza, bo to miasto wręcz oblegają tak zwane Elki. Do tego planowana reforma Ministerstwa Infrastruktury zakłada rezygnację na egzaminie na prawo jazdy z placu manewrowego. Te zmiany mogą sprawić, że na ulicach będzie jeszcze więcej tak zwanych Elek. Sieradzanie już teraz widzą, że jest ich bardzo dużo.
19: Kojarzy pani, że w wakacje jest większy ten ruch niż w roku, czy raczej cały czas?
20: Myślę, że to jest cały czas tak samo. No to życie, no ktoś musi się uczyć, żeby i później jeździć.

Nie wtedy może także intensywnie padać. Prognozowana suma tych opadów do 55 mm. Natężenie deszczu może być bardzo intensywne. A jeżeli nie będzie padać w tych chwilach, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i tylko przelotne opady deszczu lub mrzawki. I bardzo ciepło w Łódzkiem od 27 do 29 stopni. Wiatr dziś słaby, chwilami umiarkowany z kierunków północnych, ale w czasie burz możliwe porywy nawet do 75 km/h.

0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: Monika Czerska, zapraszam do słuchania do godziny 9. Przypomnę, jesteśmy razem w środę 15 lipca. Na dobry początek tej trzeciej godziny zapraszam na lekcję latania.

0: 10 minut po 8.
1: Gość Radia Łódź.
2: Dzień dobry, słuchają Państwo Radia Łódź, Maciej Trajanowski, kłaniam się nisko, a w studiu ze mną jest mój Państwa gość, dr Łukasz Jasek, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
2: A zaprosiłem Pana oczywiście, żeby Pan odpowiedział na zarzuty dotyczące zarobków lekarzy, ostatnio w sferze medialnej, ale nie tylko w rozmowach, także mieszkańców województwa, mieszkańców Łodzi pojawiają się te zarobki. No to zapytam wprost, lekarze zarabiają za dużo?
3: Innego tematu się, szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem, bo to jest temat rozpalający teraz nas wszystkich bardzo mocno. Polscy lekarze nie zarabiają tyle, ile te osoby, które pojawiają się w mediach. Ile ci lekarze. Polscy lekarze mediana, czyli najczęstsze zarobki oscylują między 20 a 25 tysięcy. Mówimy
2: miesięcznie?
3: O specjaliście miesięcznie.
2: Mówimy o brutto kwocie?
3: Razem z dyżurami, tak, brutto. Jeżeli ktoś jest na działalności, od tego jeszcze musi odprowadzić ZUS i podatek.
2: No dobrze, to ile trzeba pracować? Bo mówimy, że razem z dyżurami, żeby ktoś sobie mógł to uświadomić. Czy to jest za 8 godzin w takim razie 20 tysięcy miesięcznie?
3: Nie, to jest za dużo więcej godzin. W zasadzie żaden polski lekarz praktycznie nie pracuje w czystym etacie, czyli 160 godzin, około 160 godzin miesięcznie. Z reguły to jest 200 do 250 godzin, więc wyraźnie przekraczający. To są pensje brutto z dyżurami. To nie są pensje tylko za wyłącznie za pracę przez te 8 godzin.
2: Panie doktorze, to skąd się biorą w takim razie te liczby? Szpital Południowy to już jest, można powiedzieć, stara sprawa. 1,5 miliona złotych w rok. Mamy spółkę w Mogilnie, gdzie zarabiało się, neurochirurdzy zarabiali nawet 26 tysięcy złotych za godzinę, tak wylicza Wirtualna Polska. Wirtualna Polska, znowu lekarz ze szpitala w Koszalinie, zarobił w ubiegłym roku 2,5 miliona złotych, wynika z danych ujawnionych przez tamtejszego radnego. I tak można by wyliczać, tak można by wyliczać. I teraz tak, słuchacz sobie patrzy na te liczby, sumuje i widzi, że w budżecie NFZ-u zabraknie w przyszłym roku 16 miliardów złotych. No to chyba znalazł te 16 miliardów złotych.
3: No nie, 16 miliardów wciąż nie znalazł. Pełna zgoda co do tego, że to są kwoty zastraszająco wysokie i one z tytułu rzeczy, prawdopodobnie przynajmniej część z nich wynika z jakiejś patologii systemu, z nadużyć. Ktoś z tymi lekarzami te umowy podpisuje. Proszę pamiętać, że to nie lekarz sobie sam ustala pensję, tylko na to się zgadza dyrektor, zgadza się organ założycielski, zgadzają się politycy.
2: Jasne, tylko zaznaczmy, że w kilku tych przypadkach, przynajmniej tej spółki z Mogilna neurochirurgów, tam wchodziło również w grę fałszowanie, zamiana zabiegów, fałszowanie zabiegów. Były wykonywane inne prawdopodobnie, a były wyliczane inne, te droższe.
3: Jeżeli tak było, to jest patologia, która powinna spotkać się z odpowiedzią prokuratury i na pewno spotka się z odpowiedzią samorządu lekarskiego. Tacy lekarze, jeżeli faktycznie złamali kodeks etyki lekarskiej, będą pociągnięci do odpowiedzialności. Z tym, że na razie bazujemy na doniesieniach medialnych, więc niestety musimy poczekać i dać wykazać się prokuraturze z i materiałom, które dostarczą. Bardzo dużo tych umów wynika z różnego rodzaju układów zupełnie niezależnych od medycyny, od umiejętności tych lekarzy. Czy to są polityczne, tak jak w przypadku Szpitala Południowego, czy inne polityczne, tak jak w przypadku niektórych umów, o których słyszeliśmy, czy ewentualnie są to jeszcze jakieś inne układy, znajomości, które o tym decydują. Mało który lekarz w takie umowy, takie kontrakty jest w stanie podpisać, dlatego że po prostu większość dyrektorów jednak te nasze pensje, czy też nasze godzinowe stawki ogranicza i w zasadzie mało który lekarz w regionie łódzkim na kontrakcie przekracza 200 zł za godzinę. Propozycja 240, która teraz jest markowana, mówimy cały czas o kwocie brutto, jest kwotą, która no oczywiście gdzieś w tych wartościach oscyluje. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że z jakiegoś powodu tylko i wyłącznie pensje lekarskie tutaj są pokazywane. Lekarze stanowią 25% zatrudnienia w ochronie zdrowia. Pozostałe 70 kilka procent to są inne zawody medyczne, dyrektorzy. No a tak, tu się panie, nie mówi o tym, żeby
2: oczywiście, panie prezesie,
3: ich pensje.
2: Ale to nie jest argument. My zarabiamy tyle, a inni zarabiają jeszcze więcej. To żaden argument, bo te przypadki również obciążają jednak niestety środowisko lekarskie, bo ktoś tyle pieniędzy rzeczywiście wyciąga. To nie są przypadki wyciągnięte z palca, wyssane z palca. Do tych propozycji Ministerstwa Zdrowia jeszcze wrócę. To jednak obciąża środowisko lekarskie. Czy środowisko lekarskie nie ma takiej refleksji, że coś powinno się z tym zrobić?
3: Ależ absolutnie. I generalnie, jeżeli tylko jakiekolwiek nadużycia się pojawiły, to będą one spotkają się z odpowiednim postępowaniem. To nie jest tak, że nam lekarzom podoba się to, że jakaś grupa wyjątkowych lekarzy z jakiegoś powodu zarabia tak gigantyczne pieniądze. Zdecydowanie będziemy sprawdzali, będziemy weryfikowali dlaczego. Dlatego, że też te czarne owce, które tutaj są, one bardzo mocno uderzają w środowisko i bardzo mocno uderzają w uczciwie pracujących lekarzy, których jest większość, którzy w życiu takich pieniędzy nie zobaczyli, nie zobaczą, a jednak niestety obrywają rykoszetem.
2: No dobrze, to w takim razie przejrzyjmy te propozycje rządu. Jest już ustawa, czeka na podpis prezydenta, na biurko prezydenta. Prezydent powinien podpisać ustawę o powiązaniu zarobków z numerem PESEL lekarza, tak żeby było wiadomo, Agencja Oceny Technologii, żeby wiedziała, no ten lekarz wcale nie zarabia tyle, ile wynika z etatu na przykład, bo jeszcze zarabia tutaj, tutaj, tutaj, tutaj i okazuje się, że później wychodzi 1,5 miliona.
3: Mnie zastanawia tylko, czemu akurat wyjątkową grupą są lekarze, czemu inne zawody, nie wiem, które, wszystkie zawody, które współpracują ze szpitalami, bo to nie są tylko zawody medyczne, ale też zawody, które wykonują inne usługi, one pod to jakoś nie podlegają.
2: No wyjątkowo... wie pan, ja trochę powiem szczerze, przeszukałem i nie znalazłem na przykład pielęgniarki, której by się nawet zdarzyło. Ja rozumiem, że to jest jakiś odsetek i jakiś procent lekarzy, którzy takie osiągi mają, którzy takie pieniądze zarabiają, ale nie znalazłem pielęgniarki, która potrafi wyciągnąć no, na przykład 26 tysięcy złotych za godzinę.
3: Ale skoro publikujemy pensje jednej grupy zawodowej, czy my nie publikujemy pensji innych grup zawodowych, wszystkich, które to jest moje pytanie. Absolutnie nie podejrzewam, że pielęgniarki takie pieniądze zarabiają i pewnie gdyby zarabiały, należałoby to zweryfikować, czy salowe, czy ewentualnie jakiś inny element działowy szpitala. Natomiast generalnie tylko i wyłącznie my tak naprawdę w tym momencie jesteśmy tutaj mocno pod ścianą postawieni. Jeszcze raz, to były nadużycia i jeżeli potwierdzą się w postępowaniach prokuratorskich, czy przed sądami lekarskimi, czy rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej, spotkałem się z należytym potraktowaniem.
2: Ale być może to jest dobre narzędzie, żeby z tym walczyć, żeby pokazać. Może Agencja Technologii, przecież one nie będą pod nazwiskiem publikowane na stronie internetowej. To nie będzie tak, że ja, Maciej Trojanowski, będę mógł wejść i sprawdzić, ile dr Łukasz Jasek w tym miesiącu
3: zarobił.
2: Ale już pan może.
3: Znaczy problem właśnie polega na tym, że już pan może. O ile byłby to wewnętrzny obieg dokumentów w obrębie urzędów, to absolutnie nie mielibyśmy z tym problemu. Ale już są publikowane z różnych szpitali w kraju imienne listy, ile dana osoba zarabia. I jeżeli to są kwoty, które bulwersują niektórych jego sąsiadów, no trudno przewidzieć, jakie będą tego konsekwencje. To jest to niebezpieczeństwo, którego my się boimy.
2: No dobrze, ale z drugiej strony mamy też do czynienia z publicznymi pieniędzmi. I tak samo urzędnicy. Ja mogę sprawdzić, ile urzędnik zarabia. Oczywiście nie pod nazwiskiem, ale to jest bez problemu do ustalenia. Dziennikarze robią to nieraz. Sprawdza się widełki na danym stanowisku i wszystko jest jasne. Ale umowy... Więc dlaczego lekarze mają być inaczej niż urzędnicy, skoro pracują głównie na publicznych pieniądzach?
3: Ale umowy na przykład z firmą dostarczającą oprogramowanie komputerowe dla szpitala, pan już je sprawdzi, czy z informatykami. Czemu tam nie sprawdzić? Czemu nie sprawdzić w takim wypadku wszystkich? Z tym, że zaczynamy iść w taką stronę, gdzie generalnie kontrola podstawą zaufania. Kilka nadużyć, czy kilkaset nadużyć, których jest dużo, ja absolutnie się z tym zgadzam, które nie powinny mieć miejsca, rzutuje na to, że jesteśmy tak naprawdę my stawiani pod ścianą i my jesteśmy tak zwanym czarnym ludem, który jest odpowiedzialny za całe zło, które wydarzyło się w ochronie zdrowia. To nie jest prawda. Nie my zarządzamy ochroną zdrowia, nie my pertraktujemy te umowy, nie my proponujemy te kwoty.
2: No dobrze, weto, czy powinien prezydent podpisać tą ustawę?
3: Decyzję stawiam prezydentowi. Uważam, że ta ustawa, jeżeli to będzie wewnętrzny obieg informacji, jest do przyjęcia. Jeżeli te informacje, tak jak w tej chwili się to dzieje, będą publikowane publicznie, to może być niebezpieczne dla osób, których nazwiska się znajdą na tej
2: liście. 240 zł na godzinę, maksymalna stawka. To dobry pomysł? Proponuje to Ministerstwo Zdrowia. Dla lekarzy oczywiście.
3: Ja tak naprawdę nie wiem, co oznacza ta kwota, dlatego, że samo ministerstwo tak nie jest w stanie się zdecydować, czy mówimy tutaj o umowie B2B, czyli umowie po prostu kontraktowej, czy mówimy o etacie. Myślę, że należałoby poczekać na akty wykonawcze. Na jesieni one się mają pojawić. Nie jest to nowa propozycja. Ministerstwo w zeszłym roku to proponowało. Nie przygotowało żadnych aktów, które można byłoby ocenić. Jeżeli pojawią się te ustawy i rozporządzenia, wtedy będzie nam łatwiej mówić.
2: To idźmy dalej. Raportowanie czasu pracy do NFZ?
3: Zdecydowanie, absolutnie. My o to postulujemy od bardzo dawna, żebyśmy wiedzieli, ile czasu, który lekarz pracuje. Natomiast obawiam się...
2: maksymalny czas pracy medyków na kontraktach. To też
3: myślę,
2: jest...
3: że wszyscy bardzo mocno się zdziwią. Jeżeli zweryfikujemy te czasy pracy, pokaże się, że my bardzo dużo pracujemy ponad ustawowe 160 godzin.
2: No ale być może ograniczy się przypadki, kiedy ktoś na przykład był ordynatorem w dwóch szpitalach, a też takie przypadki.
3: Absolutnie powinno się takie przypadki ograniczać.
2: Bo to jest po prostu fizycznie niemożliwe, moim zdaniem, żeby prowadzić na przykład dwa oddziały, prawda?
3: To jest nieuczciwe wobec pana, wobec mnie. Przecież ta osoba ma płacone z naszych składek zdrowotnych. Jeżeli ktoś w ten sposób nadużywa systemu, powinien za to zostać ukarany. Absolutnie, tak. To na pewno to pokaże i pełna zgoda, że powinniśmy mieć tachografię i powinniśmy mieć możliwość oceny, ile dany lekarz w danym miejscu pracuje i w ilu miejscach pracuje w obiegu wewnętrznym pomiędzy urzędami.
2: A limity na wynagrodzenie w budżetach szpitali? Też nie wiem, czy rozmawiamy rozmawialiśmy o tym ostatni raz, ale na pewno mówiliśmy o tym na antenie Radia Łódź, że są szpitale, które wydają nawet ponad 100% swojego budżetu na wynagrodzenia. To oznacza, że na przykład na zabiegi medyczne muszą się zadłużać.
3: To wynika ze złego finansowania szpitala. Jeszcze raz to wytłumaczę. Jeżeli mamy szpital, który ma generalnie tak zwane bardzo mocno kosztowe specjalizacje typu choroby wewnętrzne czy położnictwo, gdzie są źle wycenione procedury, one są za nisko wycenione, on nie ma szans się zbilansować. On po prostu dostaje za mało pieniędzy, dlatego że są źle przewidziane pieniądze w systemie. Jeżeli taki szpital jeszcze ma przy okazji ortopedię, to ta ortopedia zarabia na tamte dwa kosztowe oddziały. Jeżeli jest taka sytuacja w szpitalu, to znaczy, że ten szpital jest, może być po pierwsze źle zarządzany, ale przede wszystkim prawie na pewno jest źle finansowany. Ma za mało pieniędzy w budżecie, żeby pokryć zapotrzebowanie, bo jeżeli lekarz ma stawkę w jednym szpitalu taką, w drugim z reguły ma podobną i w jednym szpitalu to się bilansuje, w drugim nie, to jest pytanie do tego szpitala, jak on jest finansowany, czyli do zarządzających generalnie systemem i do dyrekcji, w jaki sposób on gospodaruje.
2: To na koniec zapytam. Według pana wiedzy nie ma w Łódzkiem takiego przypadku? Takich lekarzy, którzy zarabiają po 1,5 miliona, 26 tysięcy złotych na godzinę?
3: Nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Zakładam, że po prostu statystycznie, skoro są w innych województwach, pewnie u nas w województwie są. Pytanie tylko też, za jaką pracę takie wynagrodzenia dostają, bo proszę pamiętać, że część procedur jest tak wyceniona, że jeżeli lekarz pracuje na procent, a są to bardzo wysoce specjalistyczne procedury, to takie pieniądze ma możliwość zarobienia. Czy to jest społecznie uczciwe? Uważam, że należałoby to bardzo mocno zweryfikować, czy faktycznie takie pieniądze powinny być zarabiane, ale jeżeli to są uczciwie zarobione pieniądze, nie na nadużyciach, na kombinatoryce, na oszukiwaniu systemu, oszukiwaniu pacjentów, no to ktoś z nim taką umowę podpisał, pracuje ten człowiek uczciwie.
2: Porozmawiajmy jeszcze o sprawach przyjemnych, żeby trochę łyżki miodu do tej beczki dziegciu dołożyć. Radio Łódź informowało, Łódź ma drugą najlepszą opiekę medyczną w Polsce. To jest zestawienie, oczywiście statystyka mówi to, że jeżeli idę na spacer z psem, razem mamy po 3 łapy. Według Business Insidera w Łodzi są najkrótsze kolejki do lekarzy w całym kraju. Inaczej, ma drugą pozycję Łódź, jeżeli chodzi właśnie o najkrótsze kolejki do lekarzy w całym kraju. Jak to jest możliwe? Z czego to może wynikać?
3: Myślę, że to może wynikać z tego, że jesteśmy ogromnym ośrodkiem też kształcącym. Mamy świetny Uniwersytet Medyczny na bardzo wysokim poziomie, z ogromną liczbą studentów, w zasadzie jedną z największych tak naprawdę w kraju. I myślę, że to jest jeden z tych elementów. Po drugie, mamy bardzo wydolnych i sprawnych lekarzy w regionie, którzy naprawdę starają się o to, żeby o pacjenta zadbać. Wiem sam po sobie przed laty i teraz. Wiem, jak moi koledzy ile pracują. I myślę, że to wynika z tych dwóch czynników. Natomiast no to duma. Cieszę się, że region łódzki akurat tutaj w tym bryluje. Złośliwie bym spytał tylko, czemu drugi, a nie pierwszy. I kto jest pierwszy?
2: To prawda, zawsze można lepiej. Tylko później niech państwo nie trzymają nas za słowo. Nie mówią, że w Radiu Łódź słyszeli, bo to wszystko zależy od konkretnej placówki. Wszystko zależy od tego, jaki specjalista. Ale ja tylko przytoczę. Na przykład poradnia chirurgii ogólnej. 11 dni w województwie łódzkim się czeka. Przy przypadku pilnym 24 przy stabilnym. Podobnie jest w poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej, więc jest się chyba z czego cieszyć.
3: Zawsze. Jeżeli jest dobrze zorganizowana ochrona zdrowia, to zawsze należy się z tego cieszyć, jeżeli jest to publiczna, dobrze zorganizowana ochrona zdrowia, tym bardziej każdemu się należy dobra opieka medyczna.
2: To jeszcze zapytam na koniec, bo dużo się mówi o Wojskowej Akademii Medycznej. Ona została reaktywowana. Już mamy rektora, który zaczyna organizację tej akademii. A co to oznacza dla pacjenta? Czy to, że powstanie Wojskowa Akademia Medyczna spowoduje, że będziemy mieli jeszcze lepszy dostęp do opieki medycznej w województwie i w Łodzi?
3: Trochę trudno przewidzieć, bo nie wiemy, na ile będzie to generalnie szpital, tylko czy też kliniki bardzo resortowe, zamknięte dla wojskowych, ale zdaje się, że w Polsce ustawowo nie jest to możliwe ograniczenie dostępności. Jeżeli byłoby tak, że to będzie również dostępne leczenie dla cywili, to oczywiście, że tak, to będą wykwalifikowani specjaliści.
2: Bo powiedzmy słuchaczom, że szpital Pirogowa zostanie przyjęty właśnie przez Wojskową Akademię Medyczną, to będzie szpital już kliniczny. Zazwyczaj w szpitalach klinicznych jest lepsza opieka? Można tak powiedzieć?
3: Ja nie mówię, że jest lepsza. Mówię tylko o tym, że generalnie tam pracują pracownicy również naukowi z tytułami doktorskimi, wielokrotnie bardzo dobrze przeszkoleni, więc to po prostu podniesie nam standard leczenia jak najbardziej. Czy dostępność, tego nie wiem. Na to szczerze powiedziawszy liczymy wszyscy, no bo im więcej dobrej i wysoce specjalistycznej opieki i dobrze zorganizowanej, tym lepiej.
2: Ale z drugiej strony studenci muszą się na kimś uczyć, więc ci profesorowie także będą musieli przyjmować, rozumiem, pacjentów, nie chcę powiedzieć z ulicy, ale będzie to wpięte w ramach ochrony zdrowia.
3: Tak zakładam. Poza tym będą musieli mieć kontrakt z NFZ-em, a kontrakty z NFZ-em nie przewidują tutaj elitarności, raczej egalitarność, więc generalnie będzie prawdopodobnie również pacjent cywilny przyjmowany.
2: Zresztą podobnie jest w szpitalu MSWiA, chociażby w Łodzi. Tam również można w cudzysłowie z ulicy trafić, jeżeli ma się potrzebę skorzystania z kliniki, która
3: oczywiście
2: jest tam dostępna.
3: Jest w dawnym szpitalu Wamowskim Szaserów w Warszawie. On też jest cały czas pod sznytem takim wojskowym, ale jednak pacjentów cywilnych przyjmuje, więc tak, pewnie ta dostępność wzrośnie i dobrze, bo liczymy na to, że to będzie uczelnia o wysokim poziomie, z akredytacjami, a nie jakaś uczelnia, co do której będziemy mieli wątpliwości, tak jak co do wielu mamy, co do poziomu i jakości kształcenia lekarza.
2: No nie wyobrażam sobie, żeby Wojskowa Akademia nie uzyskała akredytacji, więc jestem dobrej myśli. Bardzo dziękuję. Doktor Łukasz Jasek dzisiaj był moim i Państwa gościem, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję również.
0: A z naszym gościem rozmawiał Maciej Trojanowski. 25 minut po godzinie 8.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
3: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radio Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi, prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
5: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
6: Pora na kolejny raport drogowy. Dziś ulice Łodzi i regionu monitoruje Adam Murzyński. Adamie, jak wygląda sytuacja?
7: Obserwuję sytuację przy drodze wojewódzkiej łączącej Pabianice i Łódź. Tutaj ruch wrócił do normy i podobnie też jest w samej Łodzi, ale to nie znaczy, że poranne godziny szczytu już minęły. Do 10 minut poczekamy na Piłsudskiego przed krzyżówką Skopcińskiego i Śmigłego Rydza. Wciąż korkuje się Limanowskiego od strony Aleksandrowskiej. Wolniej pojedziemy drogą ze Zgierza i Rokicińską, gdzie jest kilka przejazdów kolejowych. Na tych trasach stracimy łącznie od kilku do kilkunastu minut. W Sieradzu niewielkie utrudnienia na głównym rondzie. Podobnie jest w Wieluniu na najważniejszych skrzyżowaniach w mieście. Za pół godziny sprawdzimy sytuację drogową w centrum Pabianic.
6: Tu Radio Łódź na zegarach 8.30.
8: Same dobre wiadomości.
6: A właśnie, 8.30 to ten czas, kiedy szukamy pozytywów. Dziś z Małgorzatą Błażewicz.
9: Są pozytywy, są. Zaczynamy od mobilnego placu zabaw, który zapewni zabawę dzieciom w różnych częściach Łodzi. Na mobilny Figloraj przerobiono żółty amerykański autobus. Będzie jeździł przez całe wakacje. To nowy projekt Mopsobus Happy Kids, przygotowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Fundację Happy Kids. A cykl obejmuje 10 bezpłatnych wydarzeń plenerowych, które mają łączyć zabawę z edukacją, mówi prezeska Fundacji Happy Kids Agnieszka Smarzyńska.
10: Fundacja Happy Kids chce dzisiaj podzielić się swoją wiedzą i chęcią do pomagania szczególnie najmłodszym mieszkańcom Łodzi przez zabawę, przez ciekawy warsztat do poczucia siebie jako ważnej osoby.
11: I oczywiście mamy autobus, skulbus przerobiony na figlograj, mamy dmuchaniec, mamy duże klocki.
12: Każde kolejne z tych wydarzeń będzie jeszcze bardziej atrakcyjne i przede wszystkim jeszcze bardziej nastawione na to, żeby wspierać młodych ludzi.
9: Dodaje dyrektor łódzkiego MOPS-u Piotr Kowalski. Każde wydarzenie będzie otwarte dla wszystkich chętnych, a terminy i lokalizacje można znaleźć na stronie Urzędu Miasta. W Łodzi ma powstać nowy przystanek kolejowy i ma być wybudowany na Rytkini przy ulicy Popiełuszki, ale dokładna lokalizacja nie jest jeszcze znana. Z przystanku będą korzystać pasażerowie kolejowej linii 14 w kierunku Sieradza. Polskie linie kolejowe nie chcą jednak podejmować ostatecznych decyzji, dopóki nie zostanie zatwierdzony przebieg linii kolei dużych prędkości prowadzących do portu Polska. W kolejnych latach pasażerowie mają też zyskać dostęp do nowych przystanków na trasie tunelu średnicowego Łódź Centrum, Polesie i Koziny. Wieloryby wróciły. Ale nie do Polski, tylko pod Rio de Janeiro i najwyraźniej spodobał im się widok. Byłaś w Rio de Janeiro?
6: No nie, mam na liście.
9: Masz na liście? Tak. To dasz znać, jak będziesz, czy rzeczywiście widok jest powalający. Bo humbakom tak się spodobało, że można je tam zobaczyć coraz częściej. To jest efekt wieloletniej ochrony tych zwierząt. Ich populacja odbudowała się po zakazie komercyjnych połowów. Naukowcy cieszą się z powrotu wielorybów, a turyści zyskali nową atrakcję. Tylko straż, służby przypominają, że podziwiać można, ale jednak z bezpiecznej odległości.
6: Bardzo mnie zachęciłaś i zmotywowałaś. Chyba przyspieszę
9: wyjazd. Słuchaj, jest połowa lipca, jeszcze mamy trochę
6: jeszcze
9: czasu.
6: Mamy dużo czasu, wakacje, trochę urlopu zostało. Ja chciałam cię jeszcze zapytać, bo to już koniec od ciebie.
9: Tak, ode mnie.
6: To ode mnie teraz. Czy to, co wydarzyło się wczoraj wieczorem, mecz Hiszpania-Francja, to z twojej perspektywy pozytywne wydarzenie?
9: To jest bardzo pozytywne wydarzenie, ponieważ...
6: Z perspektywy mojego syna nie.
9: Mam Hiszpanię w sercu i zachwyciła mnie wczoraj i liczę na to, że w tym finale też pokażą swoją hiszpańską siłę i to będzie prawdziwa La Furia Roja.
6: To już wiemy, że Hiszpanie w finale. Dziś dowiemy się, kto będzie ich przeciwnikiem wieczorem o 21:00, zdaje się, Argentyna, tak. Anglia. Komu kibicujesz?
9: Ja się przyznaję bez bicia Argentynie.
6: No ciekawa jestem, co państwo na to. To teraz postaram się pozytywnie o pogodzie. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, ale mogą przydarzyć się przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Synoptycy wydali ostrzeżenie drugiego stopnia przed takimi niebezpiecznymi zjawiskami, które może wystąpić praktycznie na całym terenie regionu łódzkiego i od rana do przynajmniej godziny 18:00. Z dobrych informacji mam taką, że temperatura maksymalna dziś od 27 do 29 stopni. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany z kierunków północnych. Warto dodać i warto uważać wtedy, że w czasie burz możliwe porywy nawet do 75 km na godzinę.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
6: Do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania 26 minut, bo tyle pozostało do godziny 9:00. Już za kilka minut nasz stały wakacyjny cykl realizowany przez wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś podróżowanie z radiem zawiedzie nas do... Kielc i okolic w zasadzie. Tylko proszę ze sobą mieć rower.

0: Millennium i Robbie Williams to jeden z tych artystów, których zawsze słucham z wielką przyjemnością. 22 minuty do godziny 9, to teraz będziemy się przekonywać o tym, że nie tylko ojciec Mateusz, filmowy ten oczywiście ojciec Mateusz, przemierza świętokrzyskie na rowerze. Będzie nas do korzystania z roweru w Kielcach i okolicach przekonywała Magdalena Sitek z Radia Kielce w ramach naszego wspólnego rozgłośnia cyklu Podróżowanie z radiem.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
1: Podróżowanie z radiem.
4: Dzień dobry. Jeśli szukacie miejsca, gdzie historia dosłownie leży na ziemi, a każdy podjazd opowiada inną legendę, to pakujcie rowery i ruszajcie w Świętokrzyskie. To region, który przyciąga kolarzy jak magnes, oferując unikalny miks natury i magii. A naszą wyprawę zaczynamy w Kielcach, stolicy regionu, która sama w sobie jest muzeum geologicznym na wolnym powietrzu. Miasto oferuje ponad 70 kilometrów ścieżek rowerowych. Razem z nami Lena Skibińska-Opoka, przewodniczka świętokrzyska, instruktorka turystyki rowerowej.
5: Dzień dobry.
4: Gdzie my właściwie jesteśmy?
5: W muzeum geologicznym pod gołym niebem. Kielce to jedyne takie miasto, gdzie zamiast w korku możesz utknąć na przykład w Dewonie. Widzisz to wzgórze? To pierścienica. Tu mamy kła. Nasz pierwszy prawdziwy single track. 860 metrów adrenaliny, korzeni, dropów, ale to także wyprofilowane bandy, hopki, stoliki. Ścieżka znajduje się na zalesionym zboczu góry. Zaczyna się i kończy w pobliżu dawnej skoczni narciarskiej. Jest w pełni wkomponowana w otaczający las.
4: I warto dodać, że trasa jest ogólnodostępna i darmowa.
5: Tak. Choć główny nacisk położono na rozrywkę, to jednak nie jest to trasa dla tych, którzy wczoraj zdjęli boczne kółka.
4: Może zostańmy lepiej przy Dolinie Silnicy. Tam jest płasko, bezpiecznie.
5: No co ty? Rowerzysta w Kielcach musi poczuć kadzielnie, wietrznie. To nasze geologiczne perły.
4: Nie mam za dobrej kondycji. Może zatem jakaś spokojniejsza trasa rodzinna.
5: Okej. Okay. Świętokrzyskie to przede wszystkim podróż w czasie. Ruszamy zatem 18-kilometrowym, rodzinnym szlakiem rowerowym śladami tetrapoda w stronę Zachełmia. To właśnie tutaj, w dawnym kamieniołomie, odkryto tropy najstarszego czworonoga, który wyszedł z wody na ląd około 390 milionów lat temu. Zachełmie to absolutny must see dla każdego, kto chce poczuć, jak długa jest historia naszej planety.
4: Czas na legendy. Góry świętokrzyskie, najstarsze w Polsce, są nimi przepełnione. Pedałując w stronę Świętego Krzyża, minimy figurę kamiennego pielgrzyma. Co o nim wiadomo?
5: Jedna z legend mówi, że był to bardzo zarozumiały rycerz i odkąd został za swą pychę ukarany, to co roku przesuwa się w stronę klasztoru świętokrzyskiego zaledwie o jedno ziarnko piasku. A gdy tam już dotrze, nastąpi koniec świata. Jak wszystkim wiadomo, na szczycie Łysej Góry możemy podziwiać gołoboża, które według podań miały powstać podczas szalonych zabaw czarownic z diabłami.
4: Trasa na Gołoboże zdaje się być naprawdę trudna.
5: Tak właśnie jest. Trasa Puszcza Jodłowa Gołoboże na Łysej Górze jest wymagająca. Liczy ponad 60 km i ma duże przewyższenia. Niektóre odcinki wymagają nawet prowadzenia roweru. Ale dotarcie na szczyt warte jest tego trudu.
4: Pewnie każdy rowerzysta słyszał o Green Velo. Nie każdy jednak wie, że początek tego liczącego około 2000 km szlaku swój początek ma właśnie w województwie świętokrzyskim.
5: Masz rację. I nie każdy również wie, że nasz świętokrzyski odcinek uznawany jest za jeden z najbardziej urozmaiconych krajobrazowo. Trasa prowadzi wśród malowniczych pasm gór świętokrzyskich przez tereny, z których roztaczają się piękne widoki m.in. na Łysogóry. Szlak przebiega w pobliżu urokliwych miejsc, jak chociażby rezerwatów przyrody, Karczówka, Biesak Białogon czy Białe Ługi. Trasa kończy się, lub zaczyna, to zależy gdzie startujemy, w jednym z najpiękniejszych polskich miast, czyli w zabytkowym Sandomierzu, słynącym z malowniczej starówki, podziemnej trasy turystycznej. Zresztą dość powiedzieć, że sam ojciec Mateusz jeździ na swoim rowerze tymi trasami w poszukiwaniu rozwiązań kryminalnych zagadek.
4: Podsumowując, Świętokrzyskie to rowerowy raj.
5: Ależ tak. Do zobaczenia na trasie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
1: Podróżowanie. Podróżowanie z radiem.
0: Każdy z nas, nie tylko ojciec Mateusz, może przemierzyć Świętokrzyskie na rowerze, o czym przekonywała nas Magdalena Sitek z Radia Kielce. W ramach cyklu Podróżowanie z radiem już sporo odcinków wyemitowaliśmy na naszej antenie, odcinków przygotowanych przez naszych kolegów z rozgłośni regionalnych. Gdyby Państwo szukali inspiracji, to proszę koniecznie zajrzeć na portal radioudź.pl i w audycjach poszukać odcinków cyklu Podróżowanie z radiem.

0: Natalia Grosiak zastanawiała się w swojej piosence, czy zimno, czy ciepło. Ja zdecydowanie powiem, że nawet gorąco i upalnie, bo czeka nas kolejna fala upałów i pewnie wielu z nas będzie szukać ochłody nad wodą. Kłopot z tym mogą mieć mieszkańcy powiatu pabienickiego, którzy do tej pory mogli swobodnie popływać w zbiorniku w Konstantynowie Łódzkim, w tak zwanym ośrodku nad stawem, ale na razie ten zbiornik opanowały sinice, a wiadomo, że wspólna kąpiel z sinicami może być niebezpieczna dla naszego zdrowia. Sprawdzimy, jak wygląda sytuacja nie tylko w Konstantynowie Łódzkim, ale także w innych miejscach regionu łódzkiego. Na początek raport rzecznika Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi Zbigniewa Solarza.
1: W województwie łódzkim mamy 22 kąpieliska, 21 jest aktualnie czynny, woda jest zbadana, przydatna do kąpieli, natomiast jedno z kąpielisk nad stawem, to jest kąpielisko w powiecie pabianickim, w Konstantynowie Łódzkim, to kąpielisko niestety jest wyłączone.
2: Paweł Pawlikowski, Centrum Sportu i Rekreacji, kierownik organizacyjny. Decyzją stacji sanitarno-epidemiologicznej z Pabianic kąpielisko zostało zamknięte ze względu na wykwit sinic.
3: Dzień dobry. Grill, taka sielanka, piknik. Jedno pytanie mam. Odnośnie zbiornika wodnego, z którego nie można korzystać?
4: Chyba natura, no nic na to nie poradzi, tak? Co roku jest ten problem, że jest ta niby sinica. Czy to jest prawda całkowicie,
5: no
4: to
5: jest,
4: też nie wiem.
5: Bo jak są upały, to później to wszystko wybija, tak? Gdyby temperatury były stałe, to byłoby inaczej.
2: No niestety sytuacja na pewno powtórzyła się tak, jak była w zeszłym roku. Z naszej strony robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby do tej sytuacji nie doprowadzić. Wycięliśmy rdestnicę, żeby nie powodowała gnicia po prostu i namnażania się bakterii. Woda została dotleniona przez dłuższy czas. No niestety, mimo wszystko, pomimo tych podejmowanych przez nas działań, nie udało się z tą sinicą w tym roku również zawalczyć. Prawdopodobnie ze względu na temperatury, które panują, naprawdę ciężko jest z tym wygrać.
3: Panowie pilnują, żeby nikt do wody nie wchodził?
6: Tak jest.
3: Jak często się zdarza tutaj właśnie problem z tymi sinicami?
7: Generalnie to w każdym sezonie jest to przez kilkanaście dni.
3: Na razie się nie zdarzyło, żeby ktoś wszedł i złamał zakaz, a czy w przeszłości się zdarzyło, że ktoś wszedł i złamał zakaz i trzeba było go, grzecznie mówiąc, wyprosić?
7: Były próby wejścia, tak, ale jak wiznęliśmy albo ogłaszaliśmy przez tubę, no to te osoby wychodziły z wody.
3: Mieszkańcy Konstantynowa w okolicy mają na przykład pabianicki lewityn, zaprasza dyrektor miejscowego MOSIR-u Łukasz Stencel.
8: Na pabianickim lewitynie sezon kąpieliskowy w pełni. Woda jest czysta i zdatna do kąpieli, między innymi dzięki systemowi napowietrzaczy, które regularnie natleniają wodę. Oprócz kąpieliska dodatkową atrakcją jest świetny wodny plac zabaw dla dzieci, a także przystań i wypożyczalnia kajaków oraz rowerków wodnych.
3: Czy ogólnie z terenu kąpieliska, mimo tego, że nie można wejść do wody, można korzystać?
2: Jak najbardziej. Serdecznie zapraszamy do korzystania z terenu ośrodka nad stawem. Oprócz tego, że nie można wejść do wody, mamy teren plaży, na którym można wypoczywać. Są boiska do siatkówki plażowej również otwarte. Jest plac zabaw, jest skatepark, także poza tym, że nie można wchodzić do wody, jest sporo atrakcji, z których można korzystać, do których oczywiście zapraszamy.
3: A jeśli już ktoś naprawdę chce sobie popływać, to ma 21 możliwości, albo nie ograniczając się, ponad 700.
0: A bo tyle właśnie kąpielisk mamy w całej Polsce. Ja proponuję, że jeśli Państwo wybierają się gdzieś nad wodę, właśnie nad kąpielisko, to proszę koniecznie zajrzeć na portal Serwis Kąpieliskowy, gdzie są informacje dotyczące wszystkich takich miejsc w Polsce. Dodam także, że te niby sinice, bo takie określenie pojawiło się w relacji przygotowanej przez Damiana Grosickiego, mogą być naprawdę niebezpieczne dla naszego zdrowia. Mogą po kąpieli w wodzie z sinicami pojawić się takie dolegliwości jak wysypka, wymioty, gorączka czy bóle mięśni i stawów, więc warto mieć to na uwadze.

0: like you like that?
1: Kolejna wakacyjna piosenka w radiu 7 minut do godziny 9. Niebawem u nas kolejne wiadomości i zajrzymy też na areny sportowe.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W wakacje nie ma nudy.
3: Jest mikrofon, zabawa i sport.
2: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
4: Odmień swoje wnętrze z OBI. Teraz wszystkie farby Magnat kupisz aż 20% taniej. Wybieraj spośród setek produktów. Tylko do 28 lipca. Zapraszamy. OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Hej, nie podpieraj ściany! Bądź królem parkietu! Już w najbliższą sobotę o 17:00 PGR Koszelew. Nowość! Dancing w PGR-ze. Pierwsza edycja potańcówki w klimacie dawnych dancingów. Muzyka, taniec, pyszne jedzenie, grill, a na scenie zespół Milano.
6: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
7: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
9: Co panią boli?
10: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
9: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
10: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
0: Po reklamie.
11: Minuta do 9:00 pora na ostatni o poranku raport drogowy, a dziś sytuację monitoruje Adam Łużyński. Gdzie teraz jesteś, Adamie?
12: Jestem teraz przy jednym z najbardziej korkujących się miejsc w Pabianicach, czyli przy przejeździe kolejowym na Lutomierskiej. Teraz czekamy na przejazd pociągu, zbiera się coraz więcej aut i co 10 minut tworzą się tutaj zatory drogowe, a to również wpływa na przejazd główną drogą biegnącą przez miasto. Poza tym w Pabianicach nadal delikatnie korkują się skrzyżowania ulicy Zamkowej w centrum. W Łodzi ruch się uspokoił. Około 5 minut postoimy na Piłsudskiego przy Palmiarni i przed Rondem Solidarności. Dziś na autostradzie A2 w okolicach Łowicza będą prowadzone roboty drogowe, dlatego kierowcy jadący trasą w kierunku Poznania powinni przede wszystkim zdjąć nogę z gazu. O sytuacji na drogach na bieżąco informujemy na naszej antenie i na radiołódź.pl.
11: Tu Radio Łódź, jest godzina 9:00. Wiadomości Radia Łódź i Małgorzata Błażewicz.
13: Po burzach na południu Polski setki interwencji strażaków. Dziś są ostrzeżenia dla Łódzkiego. Nowe zasady ujawnienia zarobków lekarzy budzą wątpliwości. Atakował kobiety na Górnej w Łodzi, teraz odpowie przed sądem. Temperatura maksymalna dziś do 29 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Ponad 700 razy interweniowali strażacy w ciągu ostatniej doby. Większość interwencji była związana z burzami, które przeszły na zachodzie i południu kraju. Jak poinformował Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, najwięcej interwencji było na Dolnym Śląsku.
14: Te działania Straży Pożarnej polegały głównie na usuwaniu powalonych drzew i konarów z ulic, szlaków komunikacyjnych, chodników, także wypompowywaniu wody z zalanych piwnic. Z tych ostatnich danych w kontekście awarii energetycznych, informacja z godziny 5.30, bez prądu pozostawało około 4000 odbiorców.
13: Dziś także synoptycy ostrzegają przed nawałnicami również w Łódzkiem. Alert obejmuje m.in. Łódź, Piotrków Trybunalski, Bełchatów, Pabianice i Radomsko. Synoptycy ostrzegają, że burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, silny wiatr oraz lokalnie grad. Ustawa o powiązaniu zarobków lekarzy z ich numerem PESEL czeka na podpis prezydenta. Ma ona w założeniu wyeliminować sytuacje podobne do tej jak w warszawskim Szpitalu Południowym, gdzie młody lekarz, a jednocześnie radny, zarobił 1,5 miliona złotych w rok. Samorząd lekarzy jest jednak sceptyczny co do takiego rozwiązania. Łączymy się teraz z Maciejem Trojanowskim, który przed chwilą rozmawiał o tym z prezesem Łódzkiej Okręgowej Rady Lekarskiej, doktorem Łukaszem Jaskiem. Halo?
15: Dzień dobry, tak jestem, słyszymy się.
13: Dlaczego lekarze nie chcą ujawnienia zarobków?
15: No przede wszystkim dlatego, że zdaniem mojego gościa są jedyną grupą zawodową, która ma być objęta takimi przepisami.
16: Czemu akurat wyjątkową grupą są lekarze?
17: Ale nie znalazłem pielęgniarki, która potrafi wyciągnąć no na przykład 26 tysięcy złotych za godzinę.
16: Ale skoro publikujemy pensje jednej grupy zawodowej, czemu nie publikujemy pensji innych grup zawodowych? To jest moje pytanie.
15: Mój gość jednocześnie przyznaje, że wśród lekarzy zdarzają się sytuacje skrajne i skandaliczne, ale one nie mają nic wspólnego z większością lekarzy, którzy nigdy nie widzieli pensji na poziomie choćby 500 000 złotych.
16: I w zasadzie mało który lekarz w regionie łódzkim na kontrakcie przekracza 200 zł za godzinę.
15: Zdaniem doktora Jaska bardziej skuteczne mogą być inne propozycje resortu na poprawę sytuacji w ochronie zdrowia, jak choćby określenie maksymalnego czasu pracy lekarzy na kontraktach.
13: Bardzo dziękuję. A jakie jeszcze propozycje Ministerstwa Zdrowia spotkały się z przychylnością lekarzy? O tym już w całej rozmowie, która jest na stronie Radia Łódź w naszej aplikacji mobilnej. Zatrzymano mężczyznę, który atakował kobietę na Górnej w Łodzi. 48-latek usłyszał zarzuty. Jest podejrzany o postrzelenie z broni śrutowej jednej kobiety i grożenie drugiej nożem. Do obu zdarzeń doszło pod koniec czerwca. Mężczyzna usłyszał kilka zarzutów, mówi prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi.
18: Naruszenie nietykalności cielesnej, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, narażenie pokrzywdzonej na poważniejsze obrażenia oraz gruźb, jak również gruźb karalnych i naruszenie nietykalności cielesnej w zakresie kolejnego zdarzenia.
13: 48-latek nie przyznał się do winy. Wcześniej był wielokrotnie karany za rozboje i zgwałcenie, a w więzieniu spędził łącznie 17 lat. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.
19: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
13: Utrudnienia na Łódzkiej Wzgierzu. Od dziś przejazd tą ważną ulicą będzie dla kierowców próbą cierpliwości. Przy ulicy Łódzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej 488 powstaje nowe rondo. Budowa wkracza w kolejny etap i dziś zmienia się organizacja ruchu. O szczegółach mówi nasz reporter Miłosz Warszawski.
20: Kierowcy jeżdżący drogą wojewódzką numer 488 między Zgierzem a Łodzią muszą liczyć się z nadchodzącymi utrudnieniami, mówi Renata Karolewska, rzeczniczka Urzędu Miasta w Zgierzu.
21: Zostanie wprowadzona sygnalizacja świetlna i ruch wahadłowy, w związku z czym możliwe będą pewne przyblokowania ruchu w obie strony.
20: To jedna z najbardziej uczęszczanych tego typu dróg w regionie, podkreśla Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Województwa Łódzkiego.
22: Natężenie ruchu w tym miejscu jest znaczne. Jest to główna arteria drogowa miasta, ważna także dla ruchu tranzytowego. Łączy miasto z Łodzią i węzłem autostradowym na A2. Średni dobowy ruch pojazdów na tym odcinku wynosi 25 667 pojazdów na dobę.
20: Utrudnienia na Łódzkiej Wzgierzu mogą potrwać do 16 września. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
13: Gdy budowane rondo już powstanie, powinno upłynnić ruch i odciążyć centrum Zgierza. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 10 zapraszam.
11: A teraz zaglądamy na areny sportowe. Piotr Andrzejczak.
23: Hiszpania jako pierwsza zameldowała się w finale piłkarskich Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej. We wtorkowym półfinale pokazała znakomitą grę, pokonała Francję 2-0. Rywalizacja Wellington koło Dallas zapowiadała się pasjonująco, ale niespodziewanie okazała się jedna.

0: Siatkarka z Łodzi, na którą stawiają działacze i trenerzy UKS-u. A do siatkarskiej drużyny z Bełchatowa dołączy Bartłomiej Zawalski. To także środkowy bloku. Był czołowym zawodnikiem na zapleczu Ekstraklasy. Teraz przyszedł czas, aby murował siatkę w barwach Skry Bełchatów. W rankingu blokujących w pierwszej lidze uplasował się na trzecim miejscu. Środkowy ma także na swoim koncie doświadczenia reprezentacyjne. Był członkiem kadry narodowej U21, a następnie wziął udział w Mistrzostwach Świata w 2019 roku w Bahrajnie. Tadej Pogacar powiększa przewagę w kolarskim Tour de France. Tym razem wygrał 10. etap prowadzący przez masyw centralny. Słoweniec zaatakował na przedostatnim podjeździe kilkanaście kilometrów przed metą. O ponad pół minuty wyprzedził grupę faworytów goniących go przez ostatnie kilometry. A Polacy Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek dojechali na odległych miejscach. Pogacar wyraźnie prowadzi w klasyfikacji generalnej. Ma ponad 3,5 minuty nad Duńczykiem Jonasem Vingegaardem i ponad 4 nad Belgiem Remco Evenepoelem. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
1: W regionie łódzkim spodziewane są dziś burze i wiatry duże. Synoptycy wydali ostrzeżenie drugiego stopnia przed niebezpiecznymi zjawiskami, które mogą pojawiać się w różnych częściach regionu łódzkiego i to przez cały dzień. Proszę na siebie uważać. Jak nie będzie padać i grzmieć, to zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i będzie gorąco, bo maksymalnie termometry w łódzkiem pokażą od 27 do 29 stopni. Wiatr na ogół słaby, chwilami umiarkowany z kierunków północnych, a w czasie burz możliwe porywy nawet do 75 km na godzinę. To było. No to możemy poranek kończyć i zaczynamy. Słucham?
2: Rymowanie.
1: A proszę bardzo, może być... tego nie było, zapomniałam powiedzieć.
2: Zachmurzenie duże i wiatry...
1: Zachmurzenie duże... I wiatry duże, burze i wiatry duże, jak wolisz, to zależy od zdolności i umiejętności. Zapomniałam tylko powiedzieć, że dziś rocznica wielkiej bitwy pod Grunwaldem, więc mam nadzieję... Może być koło Aleksandrowa. Marcin Mendelbaum, ale dzisiaj w towarzystwie Pauli Koryckiej. Tak. Dzień dobry.
2: Zobaczymy,
1: dzień dobry.
2: Czy Paula poradzi dzisiaj.
3: Zobaczymy, czy Marcin mnie przetyra, czy nie.
2: To nie, gdzie tam ja sobie zaraz pójdę.
1: Proszę Państwa, stawiamy zakłady. 606-78-78-78.
2: Dzień bez telefonu jest.
1: A właśnie, tak, właśnie.
2: studio@radiołódź.pl.
1: Czyli jest jakiś ratunek. Zostawiam Państwa w bardzo dobrym towarzystwie. Dziękuję za poranek w imieniu Adama Miksy, który realizował ten program i starał się, żeby nas było słychać. I swoim...
2: Jak mu poszło z tym staraniem?
1: Bardzo dobrze słyszałam. Tak, miałam sygnały, że bardzo dobrze było nas słychać. Monika Czerska, do usłyszenia. Życzę dobrego dnia.
2: To my zapraszamy.
4: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

0: Ja nawet nie wiedziałem, że ta piosenka ma taki ładny tytuł, Have a Nice Day. Stereophonics w Radiu Łódź, a w studiu Paula Korycka. Rzeczywiście dzisiaj twój debiut antenowy, można tak powiedzieć, bo tak zazwyczaj to ci gdzieś tam w rolkach widać i pokazujesz to, co fajnego jest w radiu, rozmawiasz z Tuwimem, jak poszło?
1: No właśnie, wiesz co, trochę mi nie odpowiedział, ale ja myślę, że on po prostu był trochę zestresowany.
0: No tak.
1: Tak mi się wydaje.
0: Tak, mogło tak być, że zapytałaś o muzykę. To tak z żartem. Dzisiaj dzień bez telefonu komórkowego. Tak się zastanawialiśmy, czy gdzieś te telefony zostawić, czy jednak wziąć ze sobą, ale w ogóle wyobrażasz sobie dzień bez telefonu komórkowego?
1: Ciężko, wiesz, jak się pracuje też w takiej
0: telefonem.
1: Redakcji. No właśnie, no to trochę jednak ciężko, ale powiem ci, że ja myślę, że dla naszych słuchaczy. Dzień bez telefonu to jest dobra.
0: Tylko ja się boję, że jeśli zaproponujemy dzień bez telefonu, to słuchacze do nas nie zadzwonią. I na przykład nie będą...
1: Ale mogą nas słuchać, Marcin.
0: No mogą, ale, no ale jak będziemy mieć jakąś nagrodę, to będą musieli już zadzwonić, żeby tą nagrodę zdobyć.
1: A nie mogą napisać?
0: No to zobaczymy, zastanowimy się.
1: Tak, przemyślimy to.
0: Dobrze, to do 12 mamy sporo czasu i jeszcze będziemy mówić, co ciekawego dzisiaj w programie. Oczywiście na razie 13 po 9. Artur Rojek, Dawid Podsiadło.

0: No i tak sobie w radiu dzisiaj w środę 15 lipca rozmawiamy o różnych rzeczach. No i o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, ponieważ Paula dzisiaj debiutuje na naszej antenie, no to proszę bardzo powiedz, co tam po 9.30, bo to już całkiem niedługo, mniej więcej za 10-15 minut.
1: A przed nami Masz Głos, gdzie Agata Zielińska przedstawi i porozmawia o Związku Zawodowej Bibliotekarzy Polski.
0: No także właśnie,
1: to już niedługo.
0: Biblioteki. To jest takie miejsce, które można odwiedzić także w wakacje, żeby sobie poczytać książkę, żeby nadrobić na przykład zaległości, bo w ciągu roku nie ma czasu. Będzie też magazyn Świat Mediów Bez Tajemnic, Joanna Karp po 10.30 o tym, że jedna błędna informacja wystarczy, by w internecie uśmiercić niewłaściwą osobę, o mechanizmach współczesnego obiegu informacji, odpowiedzialności mediów i skutkach takich pomyłek. Joanna Karp porozmawia z socjolożką i pedagogzką Magdaleną Kołacz-Kwiatkowską.
1: Ale ty rymujesz, Marcin.
0: O 10.40. To przez Monikę, bo ona wcześniej... Wcześniej rymowała z prognozą pogody. Po 11 będzie co nieco.
1: Czas na kulturę. Anna Groblińska. Zapraszamy państwa.
0: No właśnie, Anna Groblińska opowie o tym, co w kulturze ciekawego się dzieje. No ale też ja teraz poszeleszczę. Co my tu mamy?
1: No coś masz, Marcin. Coś tam z koperty wystaje i to nie są pieniądze na komunię.
0: Nie, to nie są pieniądze na komunię odnalezione po wielu latach. To jest zaproszenie do Teatru Powszechnego. W związku z tym też radzę, żeby dzisiaj słuchać Radia Łódź. Tak. Ale też trzeba będzie słuchać, bo będzie hasło. Tego hasła jeszcze nie podamy.
1: Jeszcze nie, za wcześnie. Niech państwo z nami zostaną.
0: Tak, właśnie, bo to hasło padnie, a to hasło jest potrzebne do tego, żeby wygrać podwójny bilet do Brukseli.
1: Do Brukseli.
0: I wiesz, że jest powrotny też?
1: Ach, to już gorzej. Ja bym wolała w jedną stronę, Marcin.
0: One ale jednak?
1: No dlaczego nie?
0: No, jakiś urlop. Łódź jest pięknym miastem. No ale kiedyś z urlopu trzeba wrócić.
1: No tak, ty byłeś teraz na urlopie, to w sumie...
0: I wróciłem.
1: Ja już nie wiem, co to urlop.
0: Dobrze. To tego się trzymamy. Do 12 zapraszamy.
1: Zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
2: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
3: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
4: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
3: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
5: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
6: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
3: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
8: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy. Jamański klimat w Łodzi. Już 14 sierpnia zapraszamy do wytwórni na People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Od godziny 14 czekają na Was warsztaty dancehallu i bębnów, spotkanie z Makenem o Jamajce, set Joint Venture Sound System, strefa dla dzieci, relaks i karaibskie smaki. Wieczorem wystąpi The Wailers, legendarny zespół, z którym Bob Marley podbił świat. People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Szczegóły i bilety na wytwórni.
0: Po reklamie.
9: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: Tak, uśmiech jest potrzebny. Adam się tam strasznie relaksuje dzisiaj za szybą. Adam Miksa, który realizuje, Paula Korycka, Marcin Mendelbaum. Dzisiaj w trójkę witamy, że tak powiem, przedpołudnie. 15 dzień lipca. Za chwilę audycja Masz Głos będzie o bibliotekarzach. Kiedy ostatni raz byłaś w bibliotece? Przyznaj się.
11: Dobra, przyznaję się, jak miałam poprawkę na studiach. To musiałam...
10: Czyli wczoraj.
11: Prawie że, ale było to dla mnie traumatyczne. Powiem ci, że ilość książek, jakie musiałam wypożyczyć, żeby się nauczyć, no to był koszmar.
10: A to tak przy okazji bibliotekarze zapytam, ty jesteś team, taka książka, gdzie kartki, gdzie
11: tak,
10: papier,
11: tak,
10: gdzie zapach,
11: Marcin,
10: czy
11: jestem jeszcze ten rocznik. Nie, jestem ten rocznik jeszcze, gdzie muszę czuć papier. Zresztą ja w ogóle kocham książki, jakby, może nie wyglądam, ale Marcin, słuchaj, czasami coś przeczytam i ja bardzo lubię kryminały. Bardzo lubię takie zagadki, gdzie nie jest oczywiste, kto kogo tutaj zaszlachtowałbym, rzekła. Mhm. I rzeczywiście mam kilku ulubionych pisarzy. Dość znane nazwiska. Faktycznie i dość rozpoznawalne. I rzeczywiście, jak mam taką chwilę, to lubię sobie tutaj poczytać.
10: Papierowa
11: faktycznie.
10: Książka.
11: Papierowa, tak, Marcin.
10: I to jest
11: totalnie
10: zdecydowanie lepsze rozwiązanie, przynajmniej dla mnie. A za chwilę o bibliotekarzach.

0: Rain Me In i Sam Fender i Olivia Dean. Szanowni Państwo, jeżeli chcecie się z nami skontaktować, to zachęcam na studio@radioloc.pl. Wiem, że dzisiaj dzień bez telefonu, ale można też do nas dzwonić, śmiało, odbieramy.
1: Tak, to się nawet zdarza, że odbieramy.
0: Marcin odbiera.
1: Tak.
0: Ja akurat przyjmuję głosówki, można tutaj nam taką głosóweczkę nagrać, czy na naszej aplikacji, czy też na naszej stronie. Ja też chętnie to sobie później przesłucham.
1: No dobrze, przesłuchamy i nawet wyemitujemy, zapraszamy bardzo serdecznie. A tymczasem, żeby nie tracić czasu, bo w końcu środa, to masz głos.
2: Masz głos. Agata Zielińska, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani Magdalena Cieślik, przewodnicząca Związku Zawodowego Bibliotekarze Polscy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jak moglibyśmy określić dzisiaj, kiedy rozmawiamy, sytuację zawodową polskich bibliotekarzy?
3: W tej chwili sytuacja zawodowa polskich bibliotekarzy myślę, że nie różni się od sytuacji zawodowej polskich bibliotekarzy lata temu. Jest to mała grupa pracownicza. Często o niej się zapomina. Bardzo ważna, bardzo specyficzna praca, specyficzne warunki pracy. Na pewno zmieniły się narzędzia bibliotekarskie w ciągu ostatnich 20-30 lat. Pojawiły się zupełnie inne problemy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i higienę pracy. Natomiast myślę, że głównym problemem tutaj w postrzeganiu naszej grupy pracowniczej jest właściwie zapominanie o niej. To są biblioteki, to są często takie niewielkie części większych zakładów pracy, czy podlegają samorządom, podlegają władzom uczelni. I tutaj w natłoku różnych problemów takich pracodawców te problemy bibliotekarskie gdzieś bardzo często schodzą na drugi, trzeci, może nawet czwarty plan.
2: Związek zrzesza różne biblioteki, czyli naukowe, pedagogiczne, szkolne na przykład też?
3: Tak, to jest szerokie spektrum problemów. Różni pracodawcy, różne warunki pracy.
2: Czy można powiedzieć, że chociaż troszeczkę oddziaływanie związków zawodowych zrzeszających tę grupę zwiększyło się, kiedy Państwo przystąpiliście do struktur OPZZ?
3: Zdecydowanie tak. Jest to duża struktura i to nam daje możliwość konsultacji z bardzo dobrymi prawnikami. To na pewno bardzo wiele zmieniło. No, jesteśmy wtedy już zupełnie inaczej postrzegani, jak występujemy z ekspertyzą od prawników z OPZZ-u. Mamy tutaj bardzo duże wsparcie. To zdecydowanie ta sytuacja się zmieniła, odkąd pod egidę Rady Mazowieckiej OPZZ-u przystąpiliśmy.
2: Tak profesjonalnie też traktujecie pracę związkową, bo szkolicie się z negocjacji, z tego jak występować przed sądem, jako pracownicza reprezentacja, a także szkolicie się z rozmaitych działań pozwalających rozpoznawać na przykład mobbing.
3: Tutaj też dzięki temu, że współpracujemy z OPZZ-em, dostajemy tę możliwość, tę szansę. W wielu profesjonalnych szkoleniach, rzeczywiście konferencjach uczestniczymy i cały czas podnosimy te nasze kwalifikacje, naszą wiedzę, poszerzamy, bo rzeczywiście takie sytuacje wcale nie należą do rzadkości również w naszym środowisku, kiedy czasem trzeba rzeczywiście w ten spór z pracodawcą wejść, kiedy dochodzi do mobbingu, kiedy dochodzi do jakiejś dyskryminacji. I wtedy rzeczywiście musimy być również przygotowani profesjonalnie do tego, żeby takiemu naszemu członkowi pomóc.
2: Czy jakimiś wyzwaniami, między innymi stojącymi przed waszym związkiem, są zarobki? Czy jesteście zadowoleni z wysokości zarobków?
3: Zdecydowanie nie jesteśmy zadowoleni. Jest to grupa pracownicza bardzo słabo opłacana, jest zarówno w uczelniach wyższych, jak i w samorządach, w tych bibliotekach publicznych. Dzięki temu, że jesteśmy związkiem zawodowym, że możemy występować na terenie naszych zakładów pracy oficjalnie, jesteśmy informowani i jesteśmy zawsze obecni przy podziale podwyżek, przy podziale jakichś funduszy. To jest bardzo ważne i bardzo duży właśnie zysk związany z tym, że na terenie czy uczelni, czy samorządu działa związek zawodowy bibliotekarzy. My o wszystkim jesteśmy wtedy informowani i mamy na to jakikolwiek wpływ. To jest największy chyba zysk, jeśli chodzi o to, że jest związek zawodowy.
2: A można powiedzieć, że bibliotekarze są przeciążeni obowiązkami?
3: To się zdarza wbrew pozorom. Bibliotekarze to nie tylko ludzie, którzy książki udostępniają, którzy siedzą wśród regałów i książki podają i odstawiają na miejsce. To są ludzie, którzy gromadzą informacje, którzy są odpowiedzialni za klasyfikowanie tej informacji, za opisywanie tej informacji. I w dzisiejszych czasach dążymy do tego, żeby ta informacja była jak najlepiej sklasyfikowana, jak najdokładniej. I bibliotekarze naprawdę są przeciążeni obowiązkami w tej chwili, a jednocześnie niestety wydaje się, że jest to zupełnie niedoceniany zawód.
2: Wydaje mi się też, że dzisiaj bibliotekarze są też takimi animatorami rozmaitych działań i wydarzeń. Ich praca sprowadza się właśnie, tak jak pani powiedziała, nie tylko do wypożyczania książek. Powiedziała pani również o opisywaniu informacji, ale w bibliotece w tej chwili dzieje się bardzo dużo wydarzeń. To są spotkania, odczyty, wystawy.
3: Jednocześnie wymaga się od nas, abyśmy byli animatorami życia kulturalnego, życia często społecznego, uczelni wyższej. Także prowadzimy spotkania autorskie, prowadzimy wszelkiego rodzaju imprezy. Także tutaj te wymagania też rzeczywiście są przed nami stawiane.
2: Czy nowe technologie, o których pani wspominała, też są takim wyzwaniem, bo tutaj też chyba dużo się w polskich bibliotekach zmienia?
3: Tak jak w każdej dziedzinie życia w tej chwili, technologie zmieniają właściwie charakter pracy. Bez przerwy wchodzą jakieś nowe narzędzia, nowe oprogramowania i tutaj ciągle również musimy się szkolić, musimy poznawać nowe zasady katalogowania, nowe zasady udostępniania. Nasz zawód, tak jak myślę większość zawodów w ciągu ostatnich dziesięcioleci, zmienia się bardzo w związku z tym, jak technologia wchodzi w każdą dziedzinę naszego życia, tak samo w bibliotekarstwo.
2: Zdarzają się też tego rodzaju naciski, że takie wręcz bym powiedziała cenzuralne, że naciska się na przykład na to, żeby jakiś książek nie wypożyczać albo je wycofać, albo autorów. Czy coś takiego się zdarza?
3: Nie znam takiego przypadku. Nie spotkałam się z czymś takim.
2: Na szczęście
3: takim,
2: w takim razie.
3: Na szczęście o czymś takim. Nie ma żadnej czarnej listy. Myślę, że tutaj też może się zdarzyć, że jakiś bibliotekarz po prostu wewnętrznie sam jakąś cenzurę sobie wprowadza. Natomiast ja nie znam takiego przykładu, na szczęście, i oby tak pozostało.
2: Dokładnie. To jeszcze zapytam o prestiż społeczny. Czy państwo nie odczuwacie, że ten zawód też, jeśli chodzi o prestiż społeczny, jest mniejszy niż był kiedyś?
3: Myślę, że ten prestiż nigdy nie był zbyt wysoki. No, chyba, że mówimy tutaj o czasach rzeczywiście bardzo dawnych. Natomiast w ciągu ostatnich lat to on się chyba jakoś bardzo nie zmienił w środowiskach, które mają bliski kontakt z bibliotekarzami, w środowiskach akademickich, naukowych. To myślę, że ten prestiż jest wysoki wciąż i tutaj to ludzie rzeczywiście wiedzą, na czym polega nasza praca i że ona jest rzeczywiście ciężka i ważna. Natomiast tak ogólnie wydaje mi się, że ten prestiż nie jest zbyt wysoki. Zwłaszcza w tej dobie rozwoju technologii, w czasach, kiedy większości ludzi, zwłaszcza młodych ludzi, wydaje się, że wszystko znajdą w internecie. Wystarczy im asystent AI i właściwie bibliotekarz, to myślę, że istnieje takie niebezpieczeństwo, że za jakiś czas część ludzi nawet nie będzie wiedziała, czym się zajmuje.
2: Pani Magdaleno, a ile macie urlopu?
3: 26 dni roboczych, jak wszyscy.
2: Nie udało się wywalczyć tych 36 dni?
3: Nie udało nam się zachować tego prawa, ponieważ lata temu był taki przepis, który bibliotekarzom od stanowiska starszy bibliotekarz dawał przywilej 36-dniowego urlopu. Później przepisy się zmieniły i walczyliśmy o to, aby to zostało uznane za prawa nabyte. Niestety tutaj nam się nie udało w niektórych uczelniach, ale to naprawdę nielicznych. Rektorzy zadecydowali o pozostawieniu tego czasu wydłużonego urlopu wypoczynkowego. Natomiast tutaj większość z nas normalnie ma 26 dni urlopu. Tutaj te przywileje niestety utraciliśmy.
2: Czy zawód bibliotekarza to jest taki zawód z misją, czy każdy go może wykonywać?
3: Myślę, że może go wykonywać każdy, kto czuje tę misję, kto ją rozumie, a kto ma to poczucie, że robi coś ważnego i coś, co ma szansę przetrwać naprawdę wieki. Kto sobie uświadamia, jak stary jest to zawód i jak ważny jest to zawód i tak naprawdę naszej pracy nie zastąpi nigdy sztuczna inteligencja, bo my to robimy z sercem, bo my to robimy z ogromnym, bardzo często doświadczeniem i my to naprawdę robimy z myślą o tym, że dzięki naszej pracy jest szansa na dalszy postęp, dalszy rozwój, że to wszystko przetrwa wieki.
2: Tym optymistycznym akcentem zakończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Magdalena Cieślik, przewodnicząca Związku Zawodowego Bibliotekarze Polscy, była dzisiaj naszym gościem.
3: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

0: A naszych audycji mogą Państwo także posłuchać na naszej stronie radiołódź.pl. Boże, już się zaplułam przez Ciebie, Marcin, mnie tak tutaj rozśmieszasz, że...
1: Ja nie rozśmieszam, ja tu tylko siedzę.
0: Jasne, jasne. Mhm. Państwo tego nie widzą, ale Marcin naprawdę tutaj korzysta z telefonu w ogóle, mimo tego, że dzisiaj jest Światowy Dzień bez telefonu. Marcin, no, ale... łamiesz zasady.
1: Dobrze, to ja w takim razie postaram się przez najbliższe 3 minuty nie złamać, bo będą salonowe lwy.

Za 5 minut będzie godzina 10. Paula przygotowuje taką prognozę pogody, że po 10. ho, ho, ho, zobaczymy, co to ciekawego będzie, czy odgoni te deszczowe chmury. No ale przekonamy się o tym po godzinie 10, bo o 10 w Radiu Łódź wiadomości.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
6: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
5: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
6: Więcej na funduszobywatelski.pl.
7: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Łódź. Jest 10:00.
9: Wiadomości, Małgorzata Błażewicz.
10: IMGW podnosi alert burzowy dla Łódzkiego. Reaktywacja Wojskowej Akademii Medycznej szansą dla ochrony zdrowia w regionie. Za chwilę szczegóły. Pierwszy trening Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Są ostrzeżenia przed burzami dla Łódzkiego. Temperatura maksymalna dzisiaj do 29 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podwyższył stopień alertu przed burzami w Łódzkiem. Teraz to ostrzeżenie drugiego stopnia. Obejmuje powiaty bełchatowski, brzeziński, łaski, łódzki wschodni, a także Łódź i m.in. opoczyński, pabianicki, piotrków trybunalski, zduńskowolski i zgierski. Synoptycy ostrzegają przed ulewnym deszczem, burzami z gradem i silnym wiatrem. Reaktywowana w Łodzi Wojskowa Akademia Medyczna ma przyjąć pierwszych studentów już w październiku. Na razie będą to kandydaci na ratowników medycznych. Za rok studia mają tam zacząć przyszli lekarze wojskowi. Zdaniem porannego gościa Radia Łódź, prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej, doktora Łukasza Jaska, reaktywacja Akademii może podnieść poziom opieki medycznej w całym województwie. Wszystko będzie jednak zależało od dostępności szpitala klinicznego.
11: Jeżeli byłoby tak, że to będzie również dostępne leczenie dla cywili, to oczywiście, że tak, to będą wykwalifikowani specjaliści.
12: Bo powiedzmy słuchaczom, że szpital Pirogowa zostanie przyjęty właśnie przez Wojskową Akademię Medyczną. To będzie szpital już kliniczny. Zazwyczaj w szpitalach klinicznych jest lepsza opieka? Można część tak szpital powiedzieć?
11: Ja nie mówię, że jest lepsza. Mówię tylko o tym, że generalnie tam pracują pracownicy również naukowi z tytułami doktorskimi, wielokrotnie bardzo dobrze przeszkoleni, więc to po prostu podniesie nam standard leczenia jak najbardziej.
10: Z porannym gościem rozmawiał Maciej Trojanowski. Rektorem WAM w Łodzi został niedawno pułkownik Marek Saracen. W przyszłości uczelnia ma kształcić nie tylko lekarzy, ale również lekarzy dentystów, pielęgniarki, ratowników medycznych i farmaceutów. A cała rozmowa z gościem Radia Łódź jest już dostępna na naszej stronie internetowej i w naszej aplikacji mobilnej. Za kilka dni rusza remont kolejnej ulicy na łódzkich Bałutach. W niedzielę drogowcy zaczną pracę na Bojezierskiej. Przebudowa obejmie odcinek od Alei Włókniarzy do ulicy Zgierskiej i będzie prowadzona etapami przez najbliższe 2 lata. W pierwszym etapie prace będą prowadzone na fragmencie od Alei Włókniarzy do ulicy Hipotecznej, mówi Marcin Dyguda ze spółki Łódzkie Inwestycje.
13: Zakres ten, jak dla całości drogi, będzie obejmował wymianę nawierzchni chodników, jezdni, budowę miejsc parkingowych, zieleń. Głównym założeniem obejmującym m.in. realizację tego remontu jest połączenie rowerowe pomiędzy drogami rowerowymi na Włókniarzy, jak również na Zgierskiej.
10: W czasie remontu ruch na Pojezierskiej będzie się odbywał jednokierunkowo w stronę Alei Włókniarzy, a autobusy wracające na Bałuty pojadą objazdem przez ulicę Hipoteczną. Zmiany dotyczą linii 73, 81 i N5.
14: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Znamy decyzję w sprawie komunikacji miejskiej podczas Łódź Summer Festivalu od 24 do 26 lipca. Komunikacja miejska podczas Łódź Summer Festival będzie bezpłatna. Organizatorzy zachęcają do korzystania z MPK. Uruchomiona zostanie specjalna linia autobusowa 603, która połączy centrum miasta z terenem festiwalu. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu, a o szczegółach piszemy na www.radioloc.pl. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski Robert Lewandowski odbył pierwszy trening z drużyną Chicago Fire. Polski napastnik związał się z tym klubem po tym, jak skończył mu się kontrakt z Barceloną. W swojej bogatej karierze Lewandowski po raz pierwszy grać będzie poza Europą. Wcześniej odnosił sukcesy ze wspomnianą Barceloną, Bayernem Monachium i Borussią Dortmund. Do tej ostatniej trafił z Lecha Poznań. O szczegółach pierwszego dnia lewego w Chicago mówi Jan Pachlowski.
15: Robert Lewandowski na konferencji prasowej odpowiadał w trzech językach: polskim, angielskim, hiszpańskim. Spotkanie z dziennikarzami rozpoczęło się jednak od wystąpienia trenera Chicago Fire, Grega Berhaltera. Puenta tego kontraktu jest taka: podpisaliśmy umowę z niesamowitym piłkarzem. Jesteśmy podekscytowani tym, że ściągnęliśmy do klubu Roberta. On zmieni naszą kulturę. To nie tylko wyjątkowy piłkarz, ale także niesamowity człowiek. Mówił szkoleniowiec Fire. Z kolei Robert Lewandowski mówił oczekiwaniach obu stron.
16: Mam nadzieję, że pomimo oczekiwań to też jakby poziom tych oczekiwań będzie dostosowany do tego, co można osiągnąć. Nie będzie on ani wyolbrzymiony, ani tym bardziej ani zaniżony, więc jakby oczywiście zdaję z tego sprawę, jestem tego świadomy, więc też przechodzę tutaj do Chicago, do MLS. To jest inna liga, jest to inny typ trochę piłki nożnej albo patrzenia na piłkę nożną.
15: Chicago Fire przedstawia polską gwiazdę światowego formatu Roberta Lewandowskiego, zgodnie piszą media w Wiecznym Mieście.
10: Debiut Lewandowskiego w MLS może nastąpić już 16 lipca. Chicago Fire zagra z Vancouver Whitecaps. Zawodnikiem zespołu z Kanady jest były kolega Polaka z Bayernu Monachium, Niemiec Thomas Müller. A następne wiadomości Radia Łódź o godzinie 11 zapraszam.
9: Najważniejsze, żeby się nie pomyliło MLS, NHL, z NBA, bo tam tego sporo. Ale no dobrze, o pogodzie teraz. Aktualnie w regionie łódzkim tak od 20 do 22 stopni. Spoglądam na mapę, która prezentuje, jak tam strefa opadów, i zaczyna sobie ta strefa wkraczać. Jakiś sierac, jakaś zduńska wola, gdzieś tam już w tej chwili opady Bełchatów mogą się zacząć pojawiać. No a na strefę opadową pewnie się doczekamy po południu, ale o tym już Paula. Co tam czeka ciekawego w pogodzie w ciągu dnia?
17: W ciągu dnia będzie przeważać duże zachmurzenie z okresowymi przejaśnieniami. W wielu miejscach wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze, którymi miejscami może towarzyszyć oczywiście grad. Lokalne opady mogą być intensywne. Temperatura wzrośnie do około 27, a nawet do 29 stopni Celsjusza, Marcinie, czyli trochę ta temperatura jednak się

0: proponować jeszcze wycieczki dzisiaj.
1: Co by się troszkę ogrzać?
0: Tak, na przykład w takiej Brukseli. Szczegóły do godziny 12. Proszę nas uważnie słuchać, a proszę słuchać Radio Łódź, najdłuższej fali relaksu. Marcin Mendelbał, Paula Korycka, no i Adam Miksa za szybą. Adam, ty tam usnąłeś? Nie?
1: Nie, no chyba jeszcze nie.
0: Nie, nie.
1: Daj radę, chłopak.
0: Kiwa głową, ale jest.

0: Dzień bez telefonu.
1: Marcin, nie odbieraj. Nie możesz.
0: Dobrze, to
1: nie, możesz,
0: to nie odbieram.
1: Nie.
0: To ja odrzucam. To ja odrzucam, żeby nie było, że ktoś dzwoni.
1: Ja
0: słyszałam, konkurs będzie.
1: Właśnie, Marcin. Ja
0: się zamyśliłem przez ten telefon. I widzisz, to jest najlepszy dowód na to, że telefon rozprasza.
1: Ale widzę, że nie przestaje dzwonić. Marcin, powiedz, że jesteś zajęty.
0: Już przestał dzwonić. Pojechałabyś do Brukseli?
1: Ale sama czy z kimś?
0: Nie wiem, no to już sobie wybieraj.
1: No nie, no z kimś, będzie weselej.
0: Ale ty mówiłeś, że w jedną stronę.
1: Tak, tylko w jedną stronę, tak. Czyli mam nadzieję, że właściwie
0: pół nagrody by ci się przydało. Bo dzisiaj mamy, właściwie słuchacze będą mieli możliwość zapisania sobie kolejnego hasła i zdobycia nagrody, ale my na razie jeszcze tego hasła nie podamy.
1: A byłeś kiedyś w Brukseli?
0: Byłem. Były te takie brązowe, słodkie rzeczy do jedzenia.
1: To chyba czekolada się nazywa.
0: Chyba tak.
1: Tak mi się wydaje, ale nie mam pojęcia, wiesz, pierwsze słyszę.
0: W zeszłym tygodniu był dzień czekolady.
1: I co, zjadłeś tabliczkę?
0: Tak, poświętowaliśmy sobie z Pauliną na antenie.
1: No proszę, tak?
0: Tak, można.
1: Aha, czyli dzień święty święci.
0: I tam jest jeszcze taki chłopiec.
1: Chłopiec?
0: Tak,
1: w czekoladzie?
0: Nie, on stoi i on cały czas siusia.
1: Słuchaj.
0: Siusiający chłopiec, okay. Więc w Brukseli, no oczywiście są też ważne miejsca do tego, żeby odwiedzić, czyli Parlament Europejski.
1: No właśnie chciałam o to zapytać, czy zrobiłeś sobie wycieczkę po tych najważniejszych punktach,
0: oczywiście.
1: Czy tylko poszedłeś, pojechałeś, żeby zjeść czekoladę?
0: Dużo, dużo miejsc z czekoladą odwiedziłem.
1: Czyli Marcin i fabryka czekolady, okej, okay, rozumiem.
0: I ty znasz to hasło dzisiejsze?
1: No coś tam słyszałam.
0: Ale jeszcze słyszałam. Nie podamy.
1: Nie, to jeszcze nie jest ten moment, państwo jeszcze też
0: nie rozbudzeni.
1: Nie, to myślę, że jeszcze troszeczkę i potrzymamy państwa w niepewności chwilę.
0: A będzie można wygrać właśnie bilety lotnicze do Brukseli. Polecamy się do słuchania. O, proszę bardzo, tutaj widzę, że kolega Adam chce poświętować z nami.
1: No myślę, że on by taką tabliczkę też dzisiaj zjadł.
0: Ale będzie świętował telefonem.
1: Zdecydowanie.

0: Telefony, telefony, ale Stanisław Bereja też kochał telefony, te sceny z biurowymi aparatami i to nasze ulubione proszę czekać.
1: No i było jeszcze takie ulubione, kiedy w Misiu pewna pani odebrała telefon.
2: Eli? Hej, to ja. Dzwonię do ciebie, bo niestety nie mogę z tobą rozmawiać. Co? No jest u mnie parę osób. Nie znasz, zagraniczni.
1: No jak zagraniczni przyjechali, to trzeba było się pochwalić.
0: Zdecydowanie, Marcin, a powiedz mi, czy ty też masz tak jak ja, że jak gdzieś próbujesz dodzwonić, to w pewnych miejscach słyszę, proszę czekać. Jesteś 18, 20 w kolejce. Byłeś w kolejce?
1: Moim sukcesem, sukces, trudno to nazwać sukcesem. Ja kiedyś usłyszałem na pewnej infolinii pewnego zakładu, który zajmuje się dostarczaniem prądu. Rozumiem. Jesteś 148 w kolejce. I teraz zastanawiałem się, jak długo ta kolejka będzie się skracać.
0: A dotrwałeś do końca kolejki?
1: Nie, no gdzie? Zadzwoniłem drugi raz, już byłem drugi. Więc to chyba gdzieś był jakiś problem, jeśli chodzi o system. No ale rzeczywiście tak było, jak człowiek usłyszy 148 w kolejce. Mnie bardziej denerwuje to, że jak słyszę, jak jestem pierwszy w kolejce i czekam po 15 minutach i dalej jestem pierwszy w kolejce.
0: To się
1: zastanawiam, jak bardzo rozbudowana jest infolinia, skoro jestem pierwszy w kolejce i po 15 minutach ktoś nie jest w stanie zająć się klientem, który jest po drugiej stronie telefonu.
0: No ja niestety raczej nie bywam pierwsza w kolejce, raczej jestem 18 wzwyż i czekam długo niestety.
1: Jestem ciekaw, czy nasi słuchacze też mają takie przygody, czy to z infoliniami, czy w ogóle z telefonami. 606 78 78 78 to jest nasz numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
0: studio@radiolodz.pl. Jeżeli chcą się Państwo podzielić z nami swoimi doświadczeniami, jeżeli chodzi o infolinie, telefony, to zachęcamy Państwa serdecznie do kontaktu.
1: No i jeszcze są głosówki. Też można nagrać głosówkę.
0: Będziemy na pół z Marcinem odsłuchiwać.
1: I tak się zastanawiam. Wszyscy muszą użyć telefonu komórkowego w dniu bez telefonu, żeby się z nami skontaktować. A może by tak ktoś nam gołębia pocztowego wysłał.
0: To ja otworzę okno, Marcin, żeby miał łatwiejszą drogę, żeby lecieć.
1: Obawiam się, że wtedy mogę wylecieć.

0: autopromocja.
1: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hej, nie podpieraj ściany! Bądź królem parkietu! Już w najbliższą sobotę o 17 PGR Koszelew. Nowość! Dancing w PGR-ze. Pierwsza edycja potańcówki w klimacie dawnych dancingów. Muzyka, taniec, pyszne jedzenie, grill, a na scenie zespół Milano.
3: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
4: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
0: Po reklamie.
5: Najdłuższa fala relaksu.
6: A wraz ze mną debiutuje dzisiaj nasza młodsza koleżanka Hania.
7: Same debiuty się trafiły.
6: No ale jak towarzystwo, Marcin, ja jestem tutaj na pokładzie, więc uważam, że...
7: No dobrze, to jest wszystko okej. Okay. Hania, skąd do nas przyjechałaś?
8: Ze Zgierza.
7: To duża wyprawa była? Nie.
8: Nie.
7: Nie, spokojnie. Hania jest taką osobą, która sobie spędza tutaj wakacje między innymi w Łodzi, w Zgierzu, gdzieś w okolicy, ale zamierzasz gdzieś jeszcze wyjechać, czy już byłaś?
8: Jeszcze po wakacjach jakoś, kilka dni później, jedziemy do Disneylandu.
6: O. Polecam, ja byłam ostatnio i naprawdę...
7: Dobra, to pani sobie porozmawiają o Disneylandzie, tak.
6: Nie no, było wspaniale. Ja polecam oba parki zwiedzić, naprawdę, i baw się dobrze. Uważaj, są bardzo długie kolejki, ale warto, naprawdę warto.
7: No już tak? Już koniec?
6: No,
7: już
6: nie mogę tyle gadać, bo zaraz mnie tutaj...
7: Tak. No dobrze, Haniu, a tak przy okazji tego dzisiejszego dnia bez telefonu, wyobrażasz sobie w ogóle życie bez telefonu?
8: Tak.
7: Można? Co robić, jak się nie ma telefonu? Takie jakieś twoje
8: Można
7: porady?
8: Sobie porysować, albo zaprosić koleżankę, albo gdzieś sobie z nią pójść.
7: Ja tę koleżankę mam sobie zaprosić? Nie, no, bardziej chyba kolegę bym sobie... Chociaż nie.
6: Marcin, no tak, daj sobie spokój.
7: Tak, ale porysować sobie mogę, to ja sobie będę rysował. Dzień bez telefonu to jest jakieś takie dobre rozwiązanie. Jeśli chodzi o to, a tobie się często zdarza tak w telefonie siedzieć, tak za dużo czasu spędzać?
8: Nie, częściej sobie właśnie wychodzę z koleżankami gdzieś. Aha.
7: Rodzice nie muszą cię odciągać siłą od telefonu?
8: Nie.
7: To dobrze.
6: To dobrze, bo ja Marcina czasami...
7: Bo Paulę trzeba.
6: Tak? Mnie? Mhm. O, proszę bardzo. Widzisz, tutaj do Marcina akurat telefony dzwonią co chwilę. Telefony się wręcz urywają, więc to ja go muszę odciągać.
7: No tak to czasami bywa. Hania, rozumiem, że podoba ci się w radiu?
8: Tak.
7: A co najbardziej?
8: Prowadzenie audycji.
7: Aha, prowadzenie audycji.
6: Niestety nie prowadzący, Marcin.
7: I mam wrażenie, że publiczność za szybą jest coraz większa.
6: No bo tutaj, wiesz, mamy gości... Plus, sorry, u nas
7: domyślam
6: jest
7: się,
6: fajnie.
7: Że to nie ja przyciągam, bo jak ja prowadzę
6: no niestety,
7: sam, to
6: niestety nie,
7: nikt nie przychodzi. A domyślam się, że jak się pojawiła Paula, a teraz Hania, to teraz tutaj jakieś tłumy się pojawiają. Nawet Dominik przyszedł.
6: Zaraz popcorn będzie w tej chwili.
7: To jest jakiś sposób na to, żeby interes otworzyć. Będziemy popcorn sprzedawać. Hania, to w takim razie udanych wakacji do końca życzymy i słuchamy piosenek. Proszę bardzo.

0: Za 20.11, a o rzeczach poważnych i odpowiedzialnych nasza redakcyjna koleżanka w Radiu Łódź.
1: Media bez tajemnic.
2: Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Karp, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Magdalena Kołacz-Kwiatkowska, socjolog, pedagog, dlatego że dzisiaj poruszymy tematy trudne, ale zyskał rozgłos w mediach. W piątek zmarła 13-letnia Maja Gadowska, była podopieczną Fundacji Cancer Fighters. Po informacji o jej śmierci część mediów błędnie podała, że zmarła Maja Mezan, która też jest podopieczną tej samej fundacji. Nieprawdziwa informacja bardzo szybko rozeszła się po sieci i to takie bardzo duże redakcje powtarzały te informacje i to doszło do tego momentu, że Maja Mezan, która żyła, opublikowała oświadczenie, w którym poinformowała, że żyje. To jest też na tyle trudne, ponieważ ta dziewczynka każdego dnia walczy o to życie. Wiadomo, że takie rzeczy mogą się wydarzyć, chociaż najlepiej jakby się nie działy. I tutaj chciałabym porozmawiać o tym, dlaczego niezweryfikowana wiadomość tak szybko staje się prawdą, no i przede wszystkim społecznie, jakie to może mieć konsekwencje.
3: Myślę, że trochę brakuje nam wrażliwości, trochę redakcje gonią za kliknięciami, za odsłonami, tak, w internecie. Nie ukrywam, że byłam wstrząśnięta, jak o tym usłyszałam, bo pomyślałam sobie, że osoby, o których w mediach pojawiają się informacje, są w jakiś sposób odczłowieczane, że nikt tego nie sprawdził, bo nie było czasu, bo ważne jest, żeby było szybko, żeby były kliknięcia, żeby świat pędził. A to jest dziecko, to jest człowiek. Nawet teraz, kiedy to mówię, czuję na ciele ciarki. Gdyby osoby, które jakby rozumiem, że w zakresie swoich zadań zawodowych mają to, że ma się klikać, ma działać, ma biec, ma się napędzać ta machina medialna, pomyślały przez chwilę, że to jest dziecko.

0: dziecko. Jak myślałam nad tym tematem, to przyszło mi do głowy takie efektywne ćwiczenie, żeby osoba, która profesjonalnie zajmuje się przekazywaniem informacji, usiadła i zastanowiła się nad tym, jak by to było i czego by chciała dla bliskiego sobie dziecka, w sensie osoby niepełnoletniej, czego by chciała, naprawdę chciałaby tego, żeby jej nazwisko się pojawiało w mediach, co by wtedy czuła. I wtedy jest nam łatwiej, może się spotkać bliżej z tą emocją, bo to nie jest wtedy tylko imię i nazwisko, tylko wyobrażamy sobie i głęboko czujemy, że to jest człowiek. To jest mały człowiek, który doświadczył tego, że musiał, co, odwołać swoją śmierć? Ogłosić, że żyje, walcząc z chorobą każdego dnia? To jest, no jakby to, co my dorośli robimy, ale kurczę, zatrzymajmy się.
1: To nie będzie autoreklama, ale my mamy taką zasadę, nasi wydawcy i nasz kierownik, że zawsze lepiej podać informacje później, chociaż wiemy, że jest wyścig i chcemy być pierwsi, bo jednak... Dobrze, jak po nas piszą, a nie my piszemy, ale że zawsze lepiej podać to 5 minut później, godzinę później, ale właśnie zweryfikowaną informację, a przede wszystkim no, taką niekrzywdzącą, dlatego że tego nie da się odwołać. Można informację usunąć, ale to niesie, nawet jeżeli nie redakcyjne konsekwencje, to jednak te, że właśnie, tak jak mówisz, za tym jest człowiek, za tym są emocje i ktoś musi odwołać swoją śmierć. Czy to jest kwestia obiegu informacji? Czy to jest kwestia jednostkowa?
0: Jak to się wydarzyło 20 lat temu, że moja koleżanka wtedy po socjologii trafiła do gazety, gdzie jej powiedziano, no coś, ty dasz sobie radę, zrobisz wszystko sama od początku do końca, to myśmy to na spotkaniach towarzyskich omawiali, że jak to się w ogóle może dziać? Przecież to potrzebny jest czas, przecież to trzeba zweryfikować, porozmawiać z każdą stroną. A ona dostała taki komunikat, taką informację, przecież poradzisz sobie, ma być szybko, ma się klikać, ma być atrakcyjnie, ma być sensacyjnie. I myślę sobie, że wtedy nie mieliśmy pojęcia, że za te 20 kilka lat to będzie rzeczywistość.
1: Ja tylko dodam, też usprawiedliwiając trochę dziennikarzy, że jednak to tempo pracy naprawdę bardzo często jest narzucone. Nie wiem, jak to działa w innych mediach, ale myślę, że czasem jest to kwestia wypuszczenia kilku informacji dziennie, więc często brakuje czasu.
0: Myślę, że tak. Myślę, że mamy też problem z tym, żeby powiedzieć nie, bo praca dziennikarza to jest prestiż. To jest fajny kawałek kariery zawodowej, jakiś krok, bardzo dobry. No, nie bez powodu mówi się, że to jest władza, czwarta władza, prawda? To jest coś fajnego, to jest atrakcyjny w mojej ocenie zawód, który daje dużo, dużo ciekawych możliwości, jest na pewno ciekawy, atrakcyjny. A w momencie, kiedy musimy powiedzieć, że nie, że się na to nie zgadzam, to jest akt odwagi. Możemy zostać z tym sami, może się okazać, że no to jest nasza zgoda, jesteśmy dorośli. Możemy się na to zgodzić, możemy się nie zgodzić.
1: Ja też tak pomyślałam, jak mówiłaś o tym naszym zawodzie, że trzeba jednak zdać sobie sprawę, że to jest bardzo odpowiedzialny zawód. My co prawda nie ratujemy życia, nie robimy operacji na otwartym sercu, ale jedną niezweryfikowaną informacją jesteśmy w stanie skrzywdzić kogoś. Co zrobić, żeby na przyszłość uniknąć takich informacji?
0: Fajnie by było wiedzieć o tym. To jest bardzo ważne, co powiedziałaś, żeby o tym wiedzieć i mieć tą świadomość, że ta informacja jak fala się rozbiegnie w świat, że jakby mieć tą świadomość, że macie naprawdę duży wpływ na to, co się dzieje i czasem też z racji swojego zawodu, kiedy słucham, kiedy się dzieją teraz rozmaite rzeczy związane z agresją czy z jakimiś atakami, bardzo jest mi ciężko słuchać tego, że ja rozumiem, że to jest w imię klikalności, podawanie na przykład narodowości człowieka, który coś tam zrobił, a to niestety powoduje, że no świat porządkujemy sobie według stereotypów, więc i to jest normalne, nasz mózg, żeby nie zwariować, to robi, ale jak zaczynamy przyporządkowywać, że ten jest dobry, tamten jest niedobry i media to robią, ja sobie myślę, że ta ogromna odpowiedzialność to jest taka rzecz, która powinna zostawać i zawsze być, żebyście wiedzieli, że to jest ważny zawód. Ważny, odpowiedzialny, i za nim stoją ludzie.
1: Tu postawimy kropkę. Mam nadzieję, że zostawimy też naszych słuchaczy z refleksją. Magdo, bardzo Ci dziękuję za właśnie taką ludzką rozmowę. A moim i Państwa gościem była socjolog, pedagog Magdalena Kołacz-Kwiatkowska.
2: A rozmowę o Joanna Karp audycji można także posłuchać na stronie radiołódź.pl za 14:11.

0: Tu Radio Łódź, najdłuższa fala relaksu, 11 minut do godziny 11. To taka dobra godzina, prawda?
1: 11, tak. Myślę, no to, że brzmi dobrze.
0: Uwaga, zaskakujemy słuchaczy.
2: Konkurs Radia Łódź.
0: To ja przypomnę zasady, bo one są dość skomplikowane, czyli proste. Trzeba zebrać 10 haseł. Jak się zbierze te 10 haseł, to w piątek trzeba wysłać mailem te wszystkie hasła, podać swoje imię i nazwisko, podać swój numer telefonu komórkowego. I jak się będzie miało szczęście i ten cały komplecik się będzie miało wysłany, to się wygra bilety lotnicze podwójne, czyli dla dwóch osób, tam i z powrotem do Brukseli. Można wrócić obładowanym czekoladą. Ja nie wiem, jak to się skończy później, ale...
1: A bagaż jeśli... też jest zliczony, Marcin?
0: Nie wiem, wszystko jest napisane na stronie radiołódź.pl. Ja myślę, że teraz słuchacze to najbardziej czekają na co? Czekają na hasło.
1: Uwaga.
0: A to hasło zna tylko i wyłącznie Paula Korycka.
1: Słońcem opętani Lady Punk.
0: Już nie powtórzymy. Mam nadzieję, że zapisane. No to proszę czekać teraz do piątku, tam skrupulatnie w kajeciku zapisać, a później w piątek wysyłać.
2: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
2: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
3: Co panią boli?
4: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
3: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
4: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
5: W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
7: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
8: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
7: Serio? A co tam takiego?
8: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
7: Brzmi jak wydatek.
8: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
7: No to na co jeszcze czekamy?
8: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
7: Sprawdź na www.vt.sk.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
10: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
11: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
12: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
13: Ty też możesz nam pomóc!
12: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
14: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
12: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
15: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
16: Tu Radio Łódź. Jest 11:00.
17: Czas na wiadomości. Wiktoria Makowska, dzień dobry.
18: Dzień dobry. W Strykowie powstaną dwa nowe schrony, znamy szczegóły inwestycji. Nerwowo na rynku paliw eksperci przewidują podwyżki cen. Rekordowe zainteresowanie studiowaniem w Łodzi jest zdecydowanie lepiej niż rok temu. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Gmina Stryków wybuduje dwa nowoczesne podziemne schrony. Na co dzień będą pełnić zwykłe użytkowe funkcje, jak szatnie sportowe czy zaplecze targowiska. Inwestycja powstanie w ramach Krajowego Programu Ochrony Ludności. Co dokładnie i gdzie powstanie, to wie nasz reporter Miłosz Warszawski, który jest teraz w Strykowie.
19: Schrony w gminie Stryków będą pierwszymi w Polsce modułowymi obiektami ochrony najwyższej kategorii S1. Obiekty będą spełniały wszelkie wymagane standardy techniczne bezpiecznego schronienia. Ich lokalizacja została uzgodniona z wojewodą łódzkim w ramach ogólnokrajowego programu rozwoju infrastruktury ochrony ludności. Powstaną w technologii wykorzystującej gotowe, prefabrykowane elementy, co pozwoli na realizację inwestycji w ciągu jednego roku i daje możliwość szybkiej rozbudowy w przyszłości. Gmina Stryków jest jednym z pierwszych samorządów w Polsce, gdzie powstaną takie schrony. Inwestycje zostaną w całości sfinansowane ze środków rządowych. Umowy na realizację zostały już podpisane, a łączny koszt budowy obiektów to blisko 11 milionów złotych.
18: Tyle ze Strykowa, Miłosz Warszawski, dziękujemy, a ja dodam, że termin zakończenia budowy obydwu schronów to 15 listopada tego roku. Nerwowo na rynku ropy, a co za tym idzie także na rynku paliw. Ma to związek z napiętą sytuacją w cieśninie Ormuz. To kolejna odsłona konfliktu irańsko-amerykańskiego o kontrolę nad tym regionem i przepływem tranzytu naftowego. Jakub Bogucki z portalu epatrol.pl powiedział, że sytuacja się zaognia, a kolejne dni mogą przynieść kolejne podwyżki. Będzie to dotyczyć wszystkich typów paliw.
20: Nasze ministerstwo przygląda się tematowi, jeśli chodzi o ewentualne wdrożenie jakichś środków ochronnych. Mówiono o tym, natomiast to jest, pamiętajmy, droga ustawowa, tego się nie da zrobić z dnia na dzień. Nie wiemy, w jakiej formie taka ochrona mogłaby być wdrożona, czy to będzie przywrócenie pakietu CPN, który mieliśmy do końca czerwca, czy coś innego, czy jakiś jego tylko fragment.
18: Z ostatnich wypowiedzi przedstawicieli rządu wynika, że niewykluczone jest przywrócenie tego pakietu, ale nie stałoby się to od razu. Dopóki konflikt na Bliskim Wschodzie nie wyskaluje, nie będziemy podejmować takiej decyzji, mówił w ubiegłym tygodniu wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Prezydent Karol Nawrocki został przesłuchany przez prokuraturę. Chodzi o śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych poprzez dopuszczenie do nieodpłatnego korzystania z pokojów i apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej. Do przesłuchania doszło wczoraj, dotychczas jednak o tym nie informowano.
21: Prezydent Karol Nawrocki został przesłuchany w charakterze świadka w swoim gabinecie w Warszawie, gdzie specjalnie w tym celu pojechała prokurator z Gdańska. Przekazał mi pytany o sprawę Mariusz Duszyński, rzecznik prokuratury okręgowej w Gdańsku. Jak dodał, prezydent Karol Nawrocki złożył zeznania, a śledztwo w sprawie nieodpłatnego korzystania z apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej jest już na końcowym etapie. Nie zapadły w nim jednak jeszcze żadne merytoryczne decyzje. Konieczne jest chociażby uzyskanie dodatkowej dokumentacji, ale jako świadkowie przesłuchane zostały już wszystkie osoby pełniące w ostatnich latach funkcje dyrektorskie w muzeum. Przypomnę, że w tej sprawie prokuratura dwukrotnie musiała kierować do kancelarii prezydenta pisma, aby ustalić termin przesłuchania. Kuba Kaługa, Radio Gdańsk.
18: W Gdańsku jest prowadzone również inne postępowanie dotyczące prezydenta. Prokuratura bada sprawę przejęcia kawalerki Jerzego Rzet przez Martę i Karola Nawrockich.
22: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
18: Łódzkie uczelnie z rekordowym zainteresowaniem. Liczba aplikacji na Uniwersytet Medyczny wzrosła o prawie 20% względem ubiegłego roku akademickiego. Z kolei Uniwersytet Łódzki zanotował ponad 30% wzrost zainteresowania. O najpopularniejszych kierunkach w tegorocznej rekrutacji mówi Kacper Szczepaniak z Biura Prasowego Uniwersytetu Łódzkiego.
23: Największą popularnością cieszyły się kierunki takie jak psychologia, biologia kryminalistyczna, marketing, logopedia czy filologia angielska. Wysokie zainteresowanie widzimy także na kierunkach związanych z nowymi technologiami, komunikacją, biznesem i bezpieczeństwem.
18: Druga tura naboru na Uniwersytecie Łódzkim rozpocznie się 5 sierpnia. Z kolei na Uniwersytecie Medycznym największą popularnością cieszy się kierunek lekarsko-dentystyczny, na który o jedno miejsce ubiega się 24 kandydatów. W tej godzinie w wiadomościach w Radiu Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam w samo południe.
17: I tak sobie spoglądam na mapę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jeśli chodzi o to, co dzieje się z deszczem i z burzami. To burz na razie nie ma, ale deszcz pojawił się w zachodniej części województwa. U Niejów, Poddębice, Sieradz, Zduńska Wola, Bełchatów, tam już popadało i padać może. Strefa opadów powoli wkracza. No, jak powoli wkracza, to znaczy, że będzie tych opadów coraz więcej. Ja tylko powiem, że teraz w regionie od 18 stopni właśnie w południowo-zachodniej części województwa, czyli w okolicach Wielunia, do 23 aktualnie w okolicach Sulejowa. Paula powie o tym, ile będzie w ciągu dnia.
24: No, w ciągu dnia całe szczęście temperatura wzrośnie do 29 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, jednak podczas burz może gwałtownie się nasilać. Obowiązują ostrzeżenia przed burzami oraz silnym wiatrem. W trakcie gwałtowniejszych zjawisk należy zachować szczególną ostrożność i śledzić bieżące komunikaty pogodowe. Także proszę na siebie uważać. Ja uważam na Marcina, Marcin uważa na mnie, państwo uważają na siebie.
17: No to tak, to uważamy. No i gramy.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: Zrelaksowani przed południem w 15 dniu lipca. Paula Korycka, jeszcze raz dzień dobry.
2: Dzień dobry, Marcinie.
1: I Marcin Mendelbaum. Jesteśmy razem do godziny 12. Za chwilę będzie co nieco o kulturze.

0: Ania wszystko sprawdza, zanim jeszcze opowie. Anna Grobińska w studiu. Witaj, Aniu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Mówiłem, że będzie zaskakujące pytanie, ale to nie będzie pytanie, tylko chciałbym się bardzo, chcielibyśmy tutaj razem z Paulą, żebyś odniosła się do dzisiejszego dnia, czyli dzień bez telefonu komórkowego. Jak ci idzie?
1: Wiesz co, słabo mi idzie, a w ogóle to pytanie mnie nie za bardzo zaskoczyło, bo Marcin, drodzy państwo, powiedział mi, będziesz miała zaskakujące pytanie. A ja was podsłuchiwałam, jak jechałam do pracy. Aha. I wiedziałam, że taki wątek w tym programie się pojawia, ale ja bez krępacji wyznaję szczerze, drodzy państwo, że słabo mi dzisiaj idzie. Odbyłam już 3 rozmowy telefoniczne. Cóż zrobić, taka praca?
0: Ale to ty dzwoniłaś, czy ktoś do ciebie dzwonił?
2: Ktoś do mnie dzwonił.
3: A to jest... Jesteś usprawiedliwiona.
0: Tak.

0: byłaś zmuszona odebrać.
1: Tak. Byłabym niegrzeczna, gdybym nie odebrała.
0: Właśnie. No to w takim razie teraz grzeczna Anna Grobińska powie, co w kulturze.
2: Czas na kulturę.
0: Proszę bardzo się prezentować.
1: Ja koniecznie od tego muszę zacząć, mianowicie od psiej polówki w tym roku pierwszej. Czy też już o tym mówiliście?
0: Nie.
1: Jeszcze to
0: nie.
1: Bardzo dobrze, ponieważ ja chcę o tym koniecznie powiedzieć. Na Widzewskiej Górce, tam w ramach letniego festiwalu filmowego Teme Polówka odbywa się sekcja Rodzinne Środy. No i dziś nie dosyć, że rodzinna, to jeszcze środa z czworonogami. Takie psie polówki będą w tym roku 3 albo 4, mówił mi organizator festiwalu, czyli Wojciech Augustyniak. Dzisiaj już od godziny 18 można przychodzić na Widzewską Górkę, bo tam nie tylko projekcja, ale spotkania z wolontariuszami ze schroniska przy Marmurowej. Będzie Maria Apolejka od Psich Sucharków. Ma na miejscu rysować dokładnie co, to ja nie powiem. Proszę przyjść i przekonać się. Będą psy, które czekają na adopcję i prezentacja tych wszystkich miłych zwierząt, których nie jest winą to, że one są w schronisku. I organizatorzy zawsze przekonują, że to są pełnowartościowe zwierzęta, które różnią się tylko od naszych podopiecznych tym, że nie mają domu. No i
0: to są fajne psiaki.
1: Ale rzeczywiście, spotkanie z behawiorystami ma się dzisiaj także odbyć, a po godzinie 21:00, prawdopodobnie dopiero około 21:30 będzie pokaz filmu. No i oczywiście, że film psi. Mój pies Artur, między innymi z Markiem Wahlbergiem. To jest aktor, który sprawdza się po prostu w różnych rolach. Także dzisiaj będzie można go na Widzewskiej Górce w tym filmie oglądać. Ale skoro jesteśmy przy polówce, to powiedzmy jeszcze, że w Parku Julianowskim w ramach tego samego festiwalu mamy sekcję Obyczajówka, a tam komedia Skomplikowani. Porzucony przez żonę bohater zwraca się po radę do zaprzyjaźnionego małżeństwa, które żyje w otwartym związku, co wywołuje katastrofalne skutki dla wszystkich. To w Parku Julianowskim. A wiesz, z własnego doświadczenia.
0: Nie,
1: w muzeum...
0: Nie brnijmy w to.
1: No, w Muzeum Kinematografii, drodzy Państwo, świetny film. The Last Showgirl ze znakomitą rolą Pameli Anderson, chociaż Jamie Lee Curtis też tam bardzo udatnie występuje, ale to jest świetny film o starzejącej się, bo takiego słowa trzeba użyć, gwieździe rewi rozbieranej. Mimo że ona, bohaterka, traktuje swoje zadanie jako sztukę, to reżyser w którymś momencie rezygnuje z niej dla kogoś młodszego. Oczywiście, no i ona musi na nowo zdefiniować siebie i swoje życie w Muzeum Kinematografii. Art House, właśnie pierwsza projekcja z tego cyklu. Polecamy bardzo serdecznie. Skoro jesteśmy przy Muzeum Kinematografii, to jeszcze krótko powiedzmy o tym, że tam animacje na wakacje się odbywają. Proszę sprawdzać program. Atrakcje dla najmłodszych i nieco starszych. W środę na przykład o 14:00 projekcje się odbywają. Podróżowanie, taki motyw przewodni z dzisiejszego bloku, ale będą i następne. To Muzeum Kinematografii. Kończy się Teatromanii. Mają na pewno dzisiaj nosy spuszczone na kwintę, a może nie, bo jeszcze jedno przedstawienie przed nimi. Kończy się cykl Letnia Scena. No tak, ale jeszcze trochę Teatr Powszechny nam da i jeszcze trochę się zadzieje. Letnia Scena to jest propozycja Domu Literatury. Cykl kameralnych przedstawień powrócił na scenę przy ulicy Roosevelta 17. Dzisiaj Teatr Ochoty przedstawi spektakl pod tytułem, uwaga, Siódemka, Szóz Polskich Królowa na podstawie prozy Ziemowita Szczerka. To jest spektakl prześmiewczy, pastiszowy. Zapowiadają organizatorzy popkulturowe pomieszanie Gombrowicza z Konwickim i z Mickiewiczem. Ma ten spektakl dać nam do myślenia na temat nas samych Polaków, na ile sztuka może nas zmusić do tego, żeby próbować się zdefiniować na nowo. To już widzowie ocenią. O godzinie 18:00 przedstawienie przy Roosevelta 17 się zaczyna dla osób dorosłych i dla nastolatków. I już zupełnie na zakończenie. W Pasażu Rubinsteina bardzo zdolny młody muzyk ze swoim kwartetem Wojtek Stanisz. Dzisiaj o godzinie 20:00 się pojawi w ramach cyklu Piotrkowska kameralnie. Pasaż Rubinsteina. Polecamy serdecznie.
0: Polecała Anna Groblińska.

0: dynamicznie gramy. Paula jest, Hania jest, to teraz Paula rozmawia z Hanią, bo to będą kobiece rozmowy.
1: No był czas na kulturę, ale tutaj Hania chciałaby się z nami podzielić swoim tutaj filmowym odkryciem. Haniu, słyszałam, że dzisiaj się wybierasz do kina.
2: Tak.
0: I co to będzie za film?
1: Opowiedz nam troszkę.
2: Minionki i straszydła.
1: Straszydła. No my tutaj mamy jedno straszydło, po mojej prawej stronie siedzi.
0: Dobrze, ale że to... nie wiem, która jest prawa strona.
1: Ale to chyba
0: Adam,
1: nie to...
0: zobacz, co o tobie mówią.
1: Ale to chyba nie to straszydło. Opowiesz nam troszkę więcej o tym filmie? Oglądałaś poprzednie części?
2: Tak.
0: A rozumiesz język minionków?
2: Nie.
1: A powiedz mi, z kim idziesz do kina? Zabierasz
2: z
1: nas?
2: Tatą.
1: O, myślałam, że się załapiemy.
0: No co, nie widziałeś jeszcze minionków?
1: No właśnie nie, nie zabrałeś mnie, Marcin.
0: A dobrze, to ja się postaram w takim razie wysłać cię na minionki, bo ja nie jestem w stanie zrozumieć tego języka, tych, dobrze mówisz, u to niebieskich stworków?
2: Tak.
0: A to jest tak, że jeden ma jedno oko, tam któryś ma dwoje normalnie, tak, bo to tak chyba jakoś jest, tak? A ten z jednym okiem, to pamiętasz, jak się nazywa? Bo ja też nie pamiętam, to ja tylko, możesz jakiekolwiek powiedzieć imię, Stefan, nie wiem, Czesio.
1: No. Marcin, to takie imię akurat dla takiego z jednym okiem.
0: No dobrze, Haniu, to w takim razie życzymy ci udanego wieczoru, baw się dobrze w kinie, zapraszamy częściej do radia. Hania tak lubi radio, że dzisiaj posiedziała tutaj z nami prawie godzinę.
1: Prawie godzinę,
0: tak,
1: no.
0: I poodpatrywała, jak my tutaj pracujemy.
1: Pracujemy, tak.
0: Tego się trzymajmy.

0: Tu Radio Łódź, najdłuższa fala relaksu, 25 minut po godzinie 11. Ilu znajomym powiedziałeś, że będziesz dzisiaj prowadzić program w radiu? Proszę bardzo, przyznaj się, bo tutaj maile przychodzą.
1: Ja się właśnie obawiam, że bardzo duża ilość moich bliskich słucha mnie właśnie teraz. Zastanawiam się, czy oni są w stanie jeszcze wytrzymać ze mną.
0: No, nie jest to łatwe.
1: No właśnie widzę, że jakoś z trudem dajesz radę, Marcinie.
0: Tak, jeszcze trochę. Nie, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Fajnie was się słucha, a Pauli to już w szczególności. To musi być jakiś twój fan.
1: A ktoś to?
0: Nie mogę powiedzieć.
1: Nie możesz.
0: Tajemnica.
1: Pan czy pani?
0: No oczywiście, że pan.
1: Ach, no to ja pozdrawiam pana bardzo serdecznie i życzę słońca dzisiaj, myślę, że przede wszystkim,
0: jest.
1: Bo tak, no u nas świeci wieczne słońce, bo ja siedzę tutaj obok Marcina, więc ja przyświecam jego pomysłom,
0: dobrze.
1: Ale...
0: Nie mówiłem o tym, który odbija się na białej ścianie budynku naprzeciwko.
1: No ale... takie też może być, nie ma problemu.
0: Dobrze, akceptuję. To jeszcze jeden pan Wojciech, a propos tego telefonu, dnia bez telefonu, jak ja to ładnie ująłem. Pan Wojciech dopytuje, a o jakich telefonach mówicie, stacjonarnych czy komórkowych?
1: Wiesz co, no dzisiaj chyba komórkowych, aczkolwiek ten stacjonarny w sumie też bym mogła odstawić na jakiś czas.
0: A stacjonarny, ty nie pamiętasz.
1: Pamiętam, moja babcia miała taki czerwony miała, tak, tylko że ja nigdy nie umiałam z niego korzystać, bo ja byłam mało rozgarniętym dzieckiem.
0: Aha, bo to najpierw trzeba i tak się kręciło, a próbowałaś kiedyś tym zdjęcie zrobić?
1: Nie, ale pralką próbowałam i wyszło takie trochę nieostre, ale gdzieś jest, no.
0: No, a ty z chęcią zobaczymy.
1: A kalkulator też próbowałeś kiedyś w tę stronę?
0: Nie próbowałem, bo
1: no to wszystko przed
0: obiektyw się stłukł w kalkulatorze.
1: Aj, no to nie ma co.
0: No i nie było jak. No dobrze, 27 po 11, jeszcze mamy zaproszenie, więc po 11.30 taki mały konkurs dla słuchaczy, żeby ktoś wybrał się do teatru.
2: Radio Łódź. Autopromocja.
3: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
4: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
5: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
4: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
6: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
7: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
4: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
9: Już w najbliższy poniedziałek, 20 lipca, Radio Łódź zaprasza na kolejny mocny akcent z Łodzi. Koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu w Patio Port Łódź. Witold Janiak wraz ze swoim trio zaprezentuje najnowszy album Trzej Królowie. To pełna energii i improwizacji jazzowa opowieść z charakterystycznym brzmieniem organów Hammonda, saksofonu i perkusji. Kolejny dowód na to, że łódzka scena jazzowa ma się znakomicie. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
10: To nie są zwykłe wakacje. Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi. Wesprzyj akcję na caritas.pl/dzieci.
2: Po reklamie.
3: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: No właśnie, to jest trochę dziwne, bo my mówimy, że tutaj najdłuższa fala relaksu, a zegarek mówi mój, żebym się troszeczkę uaktywnił. Jak tu się relaksować i uaktywnić?
1: Relaks się kończy za pół godziny, Marcin.
0: Dobrze, to wtedy się uaktywnię. Na razie Wilson Phillips, a później będą zaproszenia.

0: Tak.
1: Zegarek też ujrzałem.
2: Dobrze.
1: Dobrze.
2: Niech tak będzie.
1: Paula Korycka, Marcin Mendelbaum. To jest najdłuższa fala relaksu. Relaksować się można w teatrze. Ja teraz poszeleszczę, bo ja lubię efekty akustyczne przedstawienia.
2: ASMR.
1: Tak. Bilety to może, nie wiem, za bardzo nie szeleszczą, ale o, są.
2: Powachlować się można i zrelaksować.
1: Szalone nożyczki, morderstwo u fryzjera. Już brzmi ciekawie.
2: Niektórym by się fryzjer Marcin przydał, tak patrząc na twoją fryzurę.
1: Mój fryzjer ma urlop.
2: Wieczny chyba.
1: Nie. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie lepiej, jeśli chodzi o moją fryzurę, ale rzeczywiście wakacje to też taki czas, kiedy niektórzy muszą odpocząć również od różnego rodzaju fryzur. Żeby zdobyć te oto bilety, to trzeba, jak gdyby, spróbujemy nakierować. Mamy trzy wyrazy.
2: Powiem je? Mogę powiedzieć?
1: Możesz powiedzieć.
2: Dobra.
1: To tutaj są napisane.
2: Tak, proszę, widzę.
1: Bo ja to bym nie widział.
2: A ja coś tam jeszcze widzę.
1: Dobra, to mów te trzy wyrazy.
2: Połączenie, telefon i zegarek.
1: No właśnie. I to jest takie coś, co no właściwie to nie wiem, jak to nazwać. Urządzenie? No nie do końca urządzenie.
2: Nie do końca.
1: Ale proszę skojarzyć, bo to się wiąże z
2: tym naszym dniem, tak. Dzień bez telefonu, jednak tutaj wokół tego tematu gdzieś tam chodzimy i tutaj gdzieś tak próbujemy państwa nakierować.
1: Połączenie telefon-zegarek. Kto wie, o co nam chodzi? Zapraszam 606-78-78-78. Kto pierwszy odgadnie to nasze dziwne skojarzenie, to będzie miał bilety do teatru. 606 78 78 78. Proszę pokombinować. Połączenie, telefon, zegarek.
2: Ja podpowiem tylko tyle, że to Marcin wymyślał hasło, więc ono nie jest najłatwiejsze. Także proszę nie...
1: Myślałem, że nawiążesz do wieku. Że ja to mogę pamiętać, ty nie.
2: To też,
1: ty się zdziwiłaś i to jest ta podpowiedź.
2: Tak, ja się zdziwiłam, to prawda.

0: 16 minut do godziny 12 pozostało, a przy telefonie pan Robert. Dzień dobry, panie Robercie.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Panie Robercie, przyzna pan, było łatwo czy nie było łatwo z tym?
1: W moim wieku było dosyć łatwo.
0: Paula powiedziała, że w jej wieku nie było łatwo.
2: Ja celowałam w ogóle w zupełnie inne hasło, powiem szczerze, i Marcin mnie dzisiaj rano zaskoczył.
1: Ja jeszcze pamiętam te czasy, kiedy to było ogólnodostępne.
0: I można było zadzwonić i się dowiedzieć.
1: Oczywiście, dowiedzieć się, która godzina jest.
0: No właśnie, o co nam chodziło? Połączenie, telefon, zegarek.
1: Chodziło o zegarynkę.
0: Oczywiście, o zegarynkę. A pamięta pan numer do zegarynki?
1: A nie, tego już nie pamiętam.
0: A ja jeszcze pamiętam.
2: To pochwal się, Marcin.
0: 926, to się kiedyś wykręcało taki numer i się dzwoniło do zegarynki i tam rzeczywiście, chyba głosem kobiecym mówi, taka padała 11:54. Teraz
1: tak,
0: jest akurat dokładnie
1: inna. Tak było.
0: Coś takiego było. No to panie Robercie, serdeczne gratulacje. Chciałem zapytać, jak pan świętuje dzień bez telefonu, ale jakoś panu nie poszło.
1: No właśnie.
0: Jakoś panu nie poszło z tym dniem bez telefonu, ale dzięki temu, że pan nie świętował, to wybierze się pan do teatru. To wtedy proszę pamiętać, żeby wyłączyć, dobrze?
1: Oczywiście.
0: Bo Paula, to nie wiem, ty pamiętasz, jak idzie się do teatru, to też.
2: Tak, ja wyłączam, bo zawsze się stresuję, że wiesz, jak mi zadzwoni, to wszyscy się na mnie spojrzą i to jest takie bardzo niekomfortowe, jak wszystkie pary oczu na ciebie patrzą i ty wiesz, że to jest
0: twój. A jakie ty miałeś pierwsze skojarzenie, jeśli chodzi o te trzy wyrazy?
2: Smartwatch.
0: Smartwatch. I panie Robercie, powiem panu tak, przed panem było kilka telefonów i wszyscy mówili smartwatch i dopiero pan jako pierwszy powiedział zegarynka. I ja się
1: po
0: z tego powodu.
1: Starsze pokolenie i dlatego.
0: Wytrawny, może tak ujmę.
1: Może tak.
0: Dobrze, to skoro pamiętamy, to jest to po prostu wytrawne pokolenie. Panie Robercie, zapraszam do Radia Łódź po odbiór nagrody. Serdeczne gratulacje. To wszystkim przyda się muzyczne espresso.

0: To przyznaj się, Paula, ile waży twój telefon? Którego używasz, tak? Boże, Marcin. Ile kilogramów?
1: Nie mam pojęcia. Myślę, że kilogramów
0: znaczy, razem
1: nie.
0: Z torebką możesz podać.
1: To zależy, którą torebkę mam przy sobie i jaka jest zawartość.
0: No tak, dzisiaj jakiś młotek, jakiś śrubokręt.
1: Śrubokręt, tak, też się znajdzie w mojej torebce. Plasterki są w świnkę Pepe, koniecznie. Bo są takie... No urocze, różowe.
0: No, czyli to wszystko waży, prawda?
1: No, plasterki na pewno w tej torbie ważą, klucze od domu.
0: To wyobraź sobie, że w 1973 roku amerykańska firma wyprodukowała pierwszy przenośny telefon komórkowy. To był rok 1973.
1: Nie było mnie wtedy, Marcin.
0: Prehistoria, ja wiem, dla ciebie. I z racji swoich wymiarów nie był jednak bardzo kieszonkowy, bo ważył, uwaga, ponad kilogram i miał długość prawie 23 centymetrów.
1: Ale zakładam, że nie był to telefon Marcin komórkowy.
0: No nie no, można no. było tak zadzwonić, zabrać. Ja pamiętam, takie walizeczki nawet chyba były.
1: To jest ta walizka, którą przynosisz czasami do pracy? To jest ten
0: telefon? Nie, to ja już mam tutaj. Też troszeczkę poszedłem z duchem czasu.
1: Całe szczęście.
0: O telefonach komórkowych dziś sporo, bo dziś dzień bez telefonu komórkowego.

0: Reklama.
1: Wakacje nie ma nudy.
2: Jest mikrofon, zabawa i sport.
1: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
3: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
4: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
5: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
6: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
5: Serio? A co tam takiego?
6: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
5: Brzmi jak wydatek.
6: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
5: No to na co jeszcze czekamy?
6: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
5: Sprawdź na www.vt.sk.
7: 18, 47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24, 39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
10: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
11: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
10: Tak wcześnie?
11: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
10: I co powiedzieli?
11: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
10: Bezcenne.
11: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
12: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
13: Tu Radio Łódź, jest 12:00.
14: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
13: Czas na wiadomości. Wiktoria Makowska.
15: Wzrosła liczba wypadków na hulajnogach elektrycznych. Policyjny bilans za pierwsze półrocze 2026 roku jest niepokojący. Są pierwsze wyniki kontroli w warszawskim Szpitalu Południowym. Znamy wstępną decyzję. Ukraińcy utrzymają dłużej prawo do pracy i opieki w Unii Europejskiej. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Mniej wypadków z udziałem rowerzystów, więcej z udziałem hulajnóg elektrycznych. Taki jest bilans pierwszego półrocza 2026 roku. Tylko w Łódzkiem w porównaniu z ubiegłym rokiem liczba wypadków z udziałem rowerzystów spadła o blisko 50%, ale z udziałem hulajnóg wzrosła o ponad 30%. Łączymy się z naszą reporterką Joanną Karp. Asiu, powiedz, jak dokładnie wygląda sytuacja na łódzkich ulicach.
16: Jestem na ulicy Piotrkowskiej w okolicach ulicy Jaracza i nieprzypadkowo tutaj, dlatego że na najbardziej rozpoznawalnej ulicy w Łodzi nie brakuje pieszych, rowerzystów i użytkowników hulajnóg, a nawet samochodów dostawczych, dlatego że mamy właśnie godzinę dostaw. Patrzę na rowerzystów i jest to takie tempo spacerowe, ale może to wynika z tego, że w okolicy widzę też samochód Straży Miejskiej. Jeżeli chodzi o hulajnogi, to czy wszyscy jadą te przepisowe prawie 20 km na godzinę. Trudno powiedzieć, bo nie mam radaru w oczach. Ja tylko przypomnę, że hulajnogą elektryczną można jechać do 20 km na godzinę, a na chodniku należy jechać z prędkością pieszego. Joanna Karp, Radio Łódź.
15: Policja przypomina, że minimalny wiek kierującego hulajnogą to 13 lat, a osoby do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku.
17: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
15: Władze Warszawy wyciągną wnioski z raportu Najwyższej Izby Kontroli ze Szpitala Południowego. Zapowiedział to prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Kontrolerzy ustalili m.in., że na szpitalnym oddziale ratunkowym obok pacjentów wymagających pilnej pomocy przyjmowano osoby planowo kierowane na leczenie. Według NIK placówka nie oddzieliła też skutecznie działalności komercyjnej od finansowanej ze środków publicznych. Przypomnijmy, cały skandal wybuchł po ujawnieniu kontrowersji wokół jednego z młodych lekarzy, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Sprawa szybko wyszła poza kwestie finansowe i dotknęła bezpieczeństwa pacjentów. Rafał Trzaskowski przypomniał, że w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym reakcja była natychmiastowa.
18: Właśnie po to mamy nowy zarząd, właśnie po to mamy w tej chwili nowe kierownictwo ratusza, żeby wszystkie te kwestie wyjaśnić.
15: W związku z aferą w Szpitalu Południowym stanowiska straciły Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Nowymi wiceprezydentkami Warszawy zostały Magdalena Młochowska oraz Izabela Marcewicz-Jędrysik. Jest wstępna zgoda w Unii Europejskiej na przedłużenie ochrony dla uchodźców z Ukrainy. Decyzję podjęli ambasadorowie 27. Procedury zostaną sfinalizowane w najbliższych tygodniach. Uchodźcy z Ukrainy zostali objęci tymczasową ochroną zaraz po rosyjskiej napaści. Najpierw na rok, a potem była ta ochrona przedłużana. Teraz została przedłużona do marca 2028 roku. Do tego czasu Ukraińcom będą przysługiwały te same prawa co Europejczykom do pracy, edukacji, opieki społecznej, służby zdrowia czy zakwaterowania. Tym razem jednak z tej ochrony będą wyłączone osoby w wieku poborowym. Ponad 200 miejsc parkingowych w Centrum Łodzi. Kierowcy mogą już korzystać z drugiego miejskiego parkingu wielopoziomowego przy ulicy Wschodniej 67. Parking ma odciążyć okoliczne ulice i ułatwić parkowanie w ścisłym centrum miasta. Okoliczni mieszkańcy mają podzielone zdania na temat nowego parkingu, bo stanął niedaleko podobnego pustego obiektu.
19: Praktycznie nikt tu nie parkuje, bo ceny są też dosyć mocno wysokie.
20: Są, ale są za drogie, niestety.
21: Ludzie są na siłę wyganiani tak z ulicy i wszystko, ale no są za drogie, nie na naszą kieszeń. No 550 zł, no to ulicę dalej mamy i po 250.
22: Wydaje mi się, że jest deficyt miejsc parkingowych tak w Łodzi, więc myślę, że to jest przydatne.
23: Tak, przydatne.
15: To drugi z trzech parkingów budowanych przez miasto w Centrum Łodzi. O szczegółach piszemy oczywiście na radiołódź.pl. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 13.
13: To my jeszcze z Paulą parę słów o pogodzie. Tak sobie spoglądam na mapę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zachód województwa odwarty przez Lututów, Złocze, Wieluń, Wieruszów, aż po Pajęczno, Działoszyn. Tam pojawiają się opady deszczu. Co więcej, z tej mapy wynika, że w okolicach Pajęczna już grzmi. I widać od razu, gdzie pada, a gdzie nie pada, bo jeśli chodzi o rozkład temperatury, to 17 stopni właśnie tam, gdzie pada, a 25 na przykład w Łodzi. Trochę chłodniej 22-23 w okolicach Kutna, a jak będzie w ciągu dnia, o tym już teraz Paula.
15: Ostatnie dni pokazują, że pogoda potrafi zaskakiwać i zmienia się niemal z godziny na godzinę. Dziś przez większą część dnia będzie przeważać duże zachmurzenie z okresowymi
13: przejściami.
15: W wielu miejscach spodziewane są przelotne opady deszczu oraz burze, którym lokalnie mogą towarzyszyć intensywne opady i grad. Temperatura wzrośnie do 27, a miejscami nawet do 29 stopni Celsjusza. Nadal obowiązują ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem. Warto zachować ostrożność, zwłaszcza w czasie przechodzenia gwałtownych zjawisk oraz śledzić bieżące komunikaty pogodowe.
13: Najlepiej słuchać radia.
15: Tak, oczywiście, zwłaszcza nas. W nocy utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie. Początkowo miejscami nadal będą występować przelotne opady deszczu i stopniowo znikające burze.
13: No dobrze, to już wiemy wszystko o pogodzie. A Piotr Stańczyk już zaznaczył swoją obecność. Witaj, Piotrze,
24: dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień
13: bileciki
24: dobry. Są bileciki, są piosenki, są walizki i będzie podróż pociągiem.
13: No właśnie, będzie tuk, tuk, tuk?
24: Będzie, tak, będzie ciuchcia, będą wagoniki i będą refleksje, które sprzyjają wakacyjnym podróżom pociągiem, choć nie tylko.
13: No to powiem szczerze, że przed 12 zupełnie nieświadomie rozmawialiśmy o podróżowaniu
1: Dokładnie
13: pociągami.
1: Dokładnie tak.
24: Spotkaliśmy się myślami.
13: No dobrze. To my serdecznie dziękujemy.
1: Dziękujemy państwu.
13: Paula Korycka, Marcin Mendelbaum, mówimy do usłyszenia i zostaje z państwem Piotr Stańczyk.

Jesteś prawdziwym dziełem sztuki, fontanną di Trevi. Jesteś złotym sercem, jesteś najwyższą górą, przynosisz mi kwiaty każdego dnia mojego życia. Ocalasz mnie od zmartwień i zmagań, zatem weź mnie w ramiona. Kochanie, jestem na zwycięskiej fali i tutaj najważniejsze zdanie. Jadę pociągiem miłości i wciąż to rozkręcam. Zaśpiewał Holly Johnson, Love Train z 1989 roku na dobry początek dzisiejszego spotkania w piosenkach na walizkach na antenie Radia Łódź. Przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Witam Państwa bardzo ciepło i bardzo serdecznie. Przypomnę, że nagranie ukazało się na singlu na początku 1989 roku. Magazyn Music Week zamieścił bardzo pozytywną recenzję, podkreślając elegancję tej tanecznej piosenki, a jeden z recenzentów zauważył, że wznoszący się wokal Holly'ego Johnsona jest ukryty w lśniącym, designerskim brzmieniu, które powinno zapewnić sukces. I tak się stało. Utwór osiągnął czwarte miejsce brytyjskiej listy przebojów. Już Państwo wiedzą, że dzisiaj o podróżach pociągiem. Tych wakacyjnych, ale niekoniecznie. studio@radio.pl. Jak zwykle liczymy na Państwa obecność, na Państwa aktywność, prosząc o kolejne pomysły muzyczne, o kolejnych artystów, których chcieliby Państwo usłyszeć między 12 a 13. Serdecznie zapraszam. Wyruszamy w takim razie w podróż pociągiem. To będzie taki specjalny, uciekający pociąg, do którego przed laty wsiedli Elton John i Eric Clapton. Runaway Train. Posłuchajmy.

Stojąc na stacji, czekając w deszczu, zaczynam się czuć troszkę silniejszy, ale miłość jest zgubna jak uciekający pociąg. Nic nie boli bardziej niż uciekający pociąg. Zaśpiewali Elton John i Eric Clapton w nagraniu Runaway Train, pochodzącym z płyty D1, która miała swoją premierę w lipcu 1992 roku. No to teraz starsza piosenka z 1973 roku z płyty The Captain and Me. W roli głównej amerykański zespół The Doobie Brothers. To jest ich największy, najpopularniejszy hit, który doczekał się wielu nowych interpretacji. Long Train Running, The Doobie Brothers.

dole za rogiem, pół mili stąd, widzisz pędzące długie pociągi, patrzysz jak znikają, a tłoki wciąż się pienią, a koła toczą się i toczą. I stalowe szyny są zimne i twarde przez mile, w których idą w dół. Wolne tłumaczenie piosenki Long Train Running zespołu The Doobie Brothers. Oni powrócili jeszcze z tym singlem w 93 roku, wtedy zajęli 7 miejsce na angielskiej liście przebojów. Skoro jesteśmy w Anglii, no to teraz pora na wycieczkę pociągiem do Londynu. To będzie ostatni pociąg do stolicy Królestwa. Electric Light Orchestra.

0: Ostatni pociąg do Londynu właśnie nadjeżdża. Ostatni pociąg do Londynu właśnie opuszcza miasto. Jeff Lynne i jego przyjaciele z zespołu Electric Light Orchestra, album Discovery z 1979 roku. Piosenki na walizkach w Radiu Łódź codziennie od 12.05 do 13.00. Za chwilę polskie muzyczne zaskoczenie.
1: Piosenki na walizkach. Lista wakacyjnych przebojów.

Zaśpiewał Tomek Wertz, jadę pociągiem prawdziwym. W roku 1991 znakomity piosenkarz, poeta, kompozytor i malarz Marek Grechuta skomponował materiał na płytę Piosenki dla dzieci i rodziców. No i właśnie z tego krążka pochodziła ta kompozycja. Zmieniamy zupełnie styl, choć zostajemy w Polsce. Rok 1981, słynny biały album, czyli debiutancki krążek grupy Perfect. Pierwsza piosenka to Lokomotywa z ogłoszenia.

Muzyka Zbigniew Hołdys, słowa Bogdan Olewicz, lokomotywa z ogłoszenia, słynna kompozycja, która rozpoczynała płytę debiutancką zespołu Perfect, płytę zarejestrowaną w studiu Polskiego Radia M1, to obecnie studio imienia Agnieszki Osieckiej. Tam powstały właśnie te nagrania, jak w swoich wspomnieniach napisał Marek Niedźwiecki. Te utwory musiały powstawać w specjalnej atmosferze, a nad studiem widocznie pojawiły się anioły. W nagraniach słychać potęgę, radość, młodość, perfekcjonizm. Po prostu perfekt. Piosenki na walizkach w Radiu Łódź. Dzisiaj podróżujemy pociągiem i to będzie teraz przejażdżka do centrum miasta. Razem z Rodem Stewartem.

Czy zobaczę cię dziś w nocy w pociągu do Śródmieścia? Wszystkie moje marzenia, wszystkie moje sny spadają z nieba jak deszcz. W pociągu do Śródmieścia. Zaśpiewał Rod Stewart, a ja dodam, że to jest piosenka z repertuaru Toma Waitsa, pierwotnie wydana na jego płycie Rain Dogs w 1985 roku. 4 lata później Rod Stewart nagrał swoją wersję, która stała się przebojem nie tylko w Europie. To był 3 singiel amerykańskiej listy bestsellerów tygodnika Billboard. I jeszcze ciekawostka, Bob Seger również nagrał swoją wersję Downtown Train, ale sytuacja była taka, tak przynajmniej twierdzi, że podczas podróży do Londynu powiedział Rodowi Stewartowi, że zamierza nagrać Downtown Train, a miesiąc później Rod Stewart zarejestrował swoją wersję. Potem ostatecznie artysta i jego management zaprzeczyli, jakoby ukradli pomysł Bobowi Segerowi. Ten wrócił do swojej koncepcji i swoją wersję zamieścił na albumie w roku 2011. Piosenki na walizkach w Radiu Łódź. Za chwileczkę harmonijne połączenie polskiego popu i muzyki country. Powędrujemy teraz na sam początek lat 80. do Opola i do Mrągowa.

Piosenkarka i kompozytorka Grażyna Świtała, Dwa serca jak pociągi dwa. Nagranie, które na opolskim festiwalu zachwycało słuchaczy nie tylko emocjonalnymi słowami, ale również melodią, co spotkało się z ciepłym przyjęciem publiczności. Z kolei Piknik Country w Mrągowie stwarzał radosną atmosferę, w której ten utwór wspaniale współbrzmiał z folkowymi instrumentami. Kompozycja Kazimierza Koguta, Andrzeja Rutkowskiego do słów Wojciecha Młynarskiego do dzisiaj wzbudza nostalgię, głębokie uczucia, przywołując ważne wspomnienia z życia wielu osób. No to wspominajmy teraz z Jackiem Cyganem, który w swojej książce Życie jest piosenką odniósł się także do słynnej kompozycji Ryszarda Rynkowskiego zatytułowanej Zwierzenia Ryśka, czyli Jedzie pociąg. Do tego tematu wrócę za chwilkę. Ryszard Rynkowski.

Wróćmy do wspomnień Jacka Cygana. Zaczęło się wszystko niewinnie. Na wiosnę 92 roku Ryszard przywiózł mi muzyczkę w stylu country i rozumiało się samo przez się, że tekst musi być pogodny i pełen dobrej energii. Poszedłem w stronę Cudne manowce. W scenerii leżeć w trawie, liczyć chmury. Chciałem napisać rzecz o tym, co by każdy z nas chciał robić, gdyby nie musiał tego robić, co musi. Jednym słowem, bohaterem piosenki miał być taki wędrowiec Boży, przeciętny rodak, za to nieprzeciętnie szczery w wyznawaniu swoich marzeń. Tekst powstawał powoli, wprawdzie Ryszard chciał go wykonać w Opolu, ale nie w żadnym konkursie, nie było zatem napięcia. No i wykonał. Napisałem celowo wykonał, a nie zaśpiewał, bowiem tego dnia Ryszard stracił głos i charczał jedynie do publiczności. Oglądałem to w telewizji, jak wyciągnął faksową kartkę z tekstem, którą mu przesłałem i powiedział do amfiteatru. Jacek napisał mi tu z boku: Rysiu, chórek z wyraźną transakcentacją śpiewa z tobą kapela i publiczność. I dodał błagalnie, bo gardło już mu w ogóle wysiadło. Pomóżcie. Ludzie w opolskim amfiteatrze pomogli, a potem pomagali na koncertach w całej Polski. Tyle Jacek Cygan o piosence Zwierzenia Ryśka, czyli Jedzie pociąg. A przed nami utwór, który opowiada o skomplikowanych relacjach, tęsknocie i zakazanej miłości, a także o tym, że życie toczy się dalej mimo złamanych serc. Troszkę tak, jak toczy się pociąg po torach. Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic, Love Strain.

Bruno Mars, Anderson Paak, Silk Sonic i Love Strain. A autorka kolejnego przeboju, a dokładnie tekstu tej piosenki, Magda Czapińska, tak po latach wspominała ten moment. Tekst refrenu ułożył mi się w zasadzie sam. Kiedy jeździłam w zatłoczonych tramwajach, szukając jakiejś intymności, chcąc odseparować się od coraz bardziej otaczającego mnie tłumu, uciekałam po prostu w wymyślony świat. Myślę, że wtedy pojawiły się słowa wsiąść do pociągu byle jakiego. Choć nie lubię podróżować, a właściwie nie lubię opuszczać miejsca, w którym czuję się dobrze i bezpiecznie. W każdym razie tak ta fraza zamieszkała w mojej głowie. Często powracała, że sobie pomyślałam, że to może być refren piosenki i że warto byłoby do tego wymyślić całą resztę. No i oczywiście wymyśliła. Muzykę skomponował Seweryn Krajewski, a utwór pojawił się na 7. albumie studyjnym Maryli Rodowicz. Remedium, czyli Wsiąść do pociągu. My jednak posłuchamy troszkę innej wersji, która została wydana na płycie Niech żyje bal jesienią zeszłego roku. Ta nowa wersja została zarejestrowana, tu ciekawostka, w Radiu Łódź. To jest duet Maryli Rodowicz z Krzysztofem Zalewskim. Remedium, wsiąść do pociągu, byle jakiego.

I tak Marela Rodowicz kusi nas taką wizją podróży od 1978 roku. A na zakończenie jeden z największych europejskich hitów 1984 roku. Pierwsza piątka w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Belgii, Holandii, 14. pozycja w Niemczech. Locomotion i OMD.

0: Połowa lat 80. XX wieku, znakomity krążek Junk Culture, Paul Humphreys, Andy McCleskey i ich przyjaciele z projektu Orchestral Maneuvers in the Dark. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
3: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
4: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radio Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
7: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24, 39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
0: Jest godzina 13. W Radiu Łódź posłuchajmy najnowszych wiadomości. Przed mikrofonem Wiktoria Makowska.
11: Służby kontrolują obozy harcerskie w Łódzkiem. Policja i strażacy dbają o bezpieczeństwo wypoczynku pod namiotami. Ceny paliw znów w górę, a to może nie być jeszcze koniec podwyżek. Wyjątkowe narodziny w Łodzi. W Instytucie Matki Polki przyszły na świat czworaczki. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu oraz burza z gradem. Bezpieczne wakacje pod namiotem. Policjanci z Łódzkiego kontrolują obozowiska harcerskie i przypominają dzieciom i młodzieży o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa. Funkcjonariusze sprawdzają warunki panujące na obozach i rozmawiają z organizatorami o postępowaniu w sytuacjach zagrożenia. Nad bezpieczeństwem harcerzy czuwają także strażacy, którzy pozostają w stałym kontakcie z kadrą obozów. Informacje na ten temat zbiera Jakub Jędrzejewski, z którym się teraz łączymy.
12: Tak, dzień dobry. Policjanci sprawdzają m.in. drogi ewakuacyjne i dojazdowe, miejsca schronienia na wypadek gwałtownej burzy oraz to, czy kadra jest przygotowana do reagowania w sytuacjach kryzysowych. Podczas spotkań z harcerzami przypominają zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w lesie i na drogach, a także uczą, jak wezwać pomoc i co zrobić w razie załamania pogody. Nad bezpieczeństwem czuwają również strażacy, którzy jeszcze przed rozpoczęciem turnusów kontrolują obozowiska pod kątem przeciwpożarowym i ewakuacyjnym. W trakcie wakacji pozostają w kontakcie z organizatorami, a w przypadku prognozowanych burz czy silnego wiatru przekazują ostrzeżenia i jeśli jest taka potrzeba, pomagają w podjęciu decyzji o ewakuacji uczestników do bezpiecznych miejsc.
11: Relacjonował Jakub Jędrzejewski, dziękujemy. Rodzice mogą sprawdzić legalność zgłoszonych obozów w internetowej bazie Ministerstwa Edukacji. Dzięki temu można upewnić się, że miejsce wypoczynku zostało zarejestrowane i podlega odpowiednim kontrolom.
2: Więcej na radiołódź.pl.
11: Ceny paliw znów mocno w górę. Ma to związek z napiętą sytuacją w cieśninie Ormus. Na większości stacjach przekroczona została granica 7 zł za litr benzyny. Jeszcze droższy jest olej napędowy. Ropa jest obecnie najdroższa od miesiąca. Wróciła do ceny sprzed podpisania porozumienia pokojowego między USA i Iranem. Z kierowcami na stacji paliw rozmawiała Aneta Łuczkowska.
13: 7,09, tak? No, ładne.
11: Jak pan się trzyma z tą informacją?
13: No na pewno bym wolał, żeby było tańsze, ale jeżeli sytuacja do tego zmusza, to naprawdę nie mamy wpływu na to.
14: Trochę przesadzałem z cenami. Mi się wydaje, że to nie chodzi o baryłkę ropy.
9: Jakieś straty były, teraz trzeba nadciągnąć to. Niestety.
14: Płacę flotą, firmowe paliwo, więc nie przejmuję się ceną.
15: Jakby pan miał za swoje tankować?
14: No pewnie miałbym sobie problem. Pewnie jak każdy.
13: Nie cieszą nas te ceny. No niestety.
11: Cena baryłki ropy na światowych rynkach w ostatnich dniach znów poszła w górę i to o 10 dolarów. W łódzkiej Matce Polsce przyszły na świat czworaczki: Rosalia, Franek, Gabryś i Bruno. Dzieci urodziły się przedwcześnie i od pierwszych chwil znajdują się pod opieką specjalistów z oddziału neonatologii. W ich narodzinach uczestniczył wieloosobowy zespół lekarzy, położnych i pielęgniarek. Lekarze podkreślają, że zarówno mama, jak i noworodki są pod stałą obserwacją, a ich stan jest monitorowany. Żyliśmy z myślą, że będą to trojaczki, mówi mama.
16: Na pierwszym USG właśnie dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży, później po 2 tygodniach, że są trojaczki, gdzie to już dla nas i tak był szok, a dopiero na badaniach prenatalnych po 3 tygodniach, czyli przez 3 tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki, okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby 4. dziecko.
11: Już niedługo maluchy trafią do domu, do swojego starszego brata. To już 10. tak wyjątkowe narodziny w historii łódzkiego Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, które od lat specjalizuje się w prowadzeniu ciąż wysokiego ryzyka i opiece nad wcześniakami. Teatr Nowy w Łodzi przejdzie rewolucję. Budynek przy Zachodniej 93 zostanie wyremontowany, zyska nową scenę, przestrzeń do nauki i integracji, a także zielony dziedziniec. Ale to nie wszystko, mówi wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
17: Duża scena, mała scena, powstanie scena kameralna, również Centrum Pracy Twórczej. Powstanie również zielona scena letnia. Będzie zwiększona dostępność też, bo będą łamane bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych.
18: W tym teatrze brakuje przestrzeni prób. Do tej pory próby do wielu spektakli na przykład odbywają się na foyer. Chodzi o to, żeby stawać się teatrem, który zaprasza do czynnego udziału, a nie tylko prezentuje sztukę.
11: Dodaje dyrektor Teatru Nowego Marcin Brzozowski. Prace mają rozpocząć się najpóźniej w wakacje przyszłego roku. Nowy budynek ma zostać oddany do użytku za 2 lata. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14.
0: Dzisiaj w Łodzi oraz w całym regionie zachmurzenie umiarkowane, po południu możliwe opady deszczu i lokalnie, a zwłaszcza na południu województwa, burze z gradem, uważajmy. Na radiowym termometrze 26 stopni powyżej zera, czyli zrobiło się zdecydowanie cieplej niż ostatnio. Barometr wskazuje równiutko 1000 hektopaskali, towarzyszy nam słaby umiarkowany wiatr północno-wschodni.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: Z którą będą podążać razem z naszymi słuchaczami Adam Miksa, realizujący nasze radiowe spotkanie i mówiący te słowa Piotr Stańczyk. Witamy raz jeszcze bardzo ciepło i bardzo serdecznie. 5,5 minuty po godzinie 13, środa 15 lipca 2026 roku, a zatem zaczynamy. Wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów piosenek, a także gitarzystka Monika Bratka.

I w pięciu smakach na miły początek naszego radiowego spotkania, oczywiście w najdłuższej fali relaksu. A nasi słuchacze aktywni, co zawsze wywołuje uśmiech na mojej twarzy, pozdrawiam wszystkich internautów. Dzień dobry, panie Piotrze, nie wiem, czy spełnia pan marzenia muzyczne. Wspomniał pan niedawno o Jacku Cyganie, a mnie przyszedł na myśl Jacek Skubikowski. Piosenek to artysty jakoś mało, a chyba szkoda. Przesyłam pozdrowienia, stała słuchaczka Maria. Pani Mario, bardzo dziękuję za tę podpowiedź. Oczywiście będę pamiętał także o Jacku Skubikowskim. On miał nawet taką wakacyjną piosenkę. Być może pojawi się w jednym z najbliższych wydań Piosenek na walizkach. studio@radio.pl. Oczywiście zachęcam państwa do aktywnego słuchania. A w pierwszej godzinie najdłuższej fali relaksu kolejny odcinek magazynu Rozmowy o mieście w opracowaniu Piotra Andrzejczaka. Autor wraz z zaproszonym gościem poruszy problem komunikacji zbiorowej i spróbuje wyjaśnić, czy tramwaj może być głównym elementem komunikacji miejskiej, jakie są wymagania dla peronów, wiatr stankowych oraz na czym w zasadzie polega integracja systemu komunikacyjnego miasta. Ponadto w naszym programie ciekawostki, nowe informacje i jak zawsze dużo przebojowej muzyki. A oto przykład. To był rok 1979. Michael Jackson zdecydował się na samodzielność i uczynił moim zdaniem świetnie, bo rzeczywiście rozpoczęło się nieprawdopodobne pasmo sukcesów tego artysty, tego muzyka. Kolejny longplay zatytułowany Off the Wall w roli głównej Michael Jackson.

0: Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź, prawie 19 minut po godzinie 13. Lato w mieście także można spędzić interesująco. Można brać udział w ciekawych wydarzeniach i projektach. Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zaprasza i w lipcu, i w sierpniu na bezpłatne aktywności pod hasłem Wakacje w Bibliotece. Oferta obejmuje zajęcia dla grup zorganizowanych, wystawy i spotkania oraz akcje promocyjne dedykowane szerokiemu gronu odbiorców. I tak m.in. 6 sierpnia bieżącego roku o godzinie 17 biblioteka zaprasza na spotkanie z Mileną Lange i promocję książki Włochy z Podlady, tom pierwszy Wenecja Euganejska. W wydawnictwie, które nie jest przewodnikiem, poradnikiem, reportażem, każdy czytelnik znajdzie pomysły na wędrówki po włoskich prowincjach. A trzeba dodać, że Milena Lange jest italianistką i zbieraczką ciekawostek. W podróżach najważniejsze są dla niej rozmowy z ludźmi. Z Włochami dzieli miłość do kuchni, uwielbia niespieszne spacery i kąpiele w basenach termalnych, ale także górskie oraz rowerowe wycieczki. Na to ciekawie zapowiadające się spotkanie Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zaprasza, przypomnę, 6 sierpnia bieżącego roku o godzinie 17. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność przybycia na to spotkanie.
1: Nie wiadomo kiedy.

0: Wykonawczyni tej piosenki Vanessa Paradis miała 14 lat, kiedy zaśpiewała utwór Jolé Taxi, Jolé Taxi. Piosenka 11 tygodni przebywała na samym szczycie francuskiej listy przebojów i podbiła cały stary kontynent. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
3: Zapraszam, Mariusz Janik.
2: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
5: Odmień swoje wnętrze z OBI. Teraz wszystkie farby Magnat kupisz aż 20% taniej. Wybieraj spośród setek produktów. Tylko do 28 lipca. Zapraszamy. OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
7: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
8: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
7: Serio? A co tam takiego?
8: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
7: Brzmi jak wydatek.
8: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
7: No to na co jeszcze czekamy?
8: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
7: Sprawdź na www.vt.sk.
9: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
10: Co panią boli?
11: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
10: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
12: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
1: Po reklamie.
13: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: Środę 15 lipca 2026 roku. Dobra informacja dla tych, którzy podróżowali drogą S8E. Chodzi o 178 km między Zduńską Wolą a Sieradzem. Tam przed południem doszło do zderzenia samochodu osobowego z barierami. Był zablokowany prawy pas w kierunku Wrocławia. Ruch odbywał się tylko pasem lewym. To utrudnienie już nie obowiązuje, ale prosimy o zachowanie ostrożności. A w najdłuższej fali relaksu rok 1985, znakomita płyta długogrająca Whitney Houston, a na niej przebojowa piosenka, utwór How Will I Know?

0: I przypomniały nam się między innymi muzyczne wakacje 97 roku, bo to był taki troszkę dziwny, jednoosobowy projekt firmowany jako zespół White Town, ale rzecz, która odniosła duży sukces na radiowych listach bestsellerów. Kompozycja Your Woman. Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź prawie za 20 minut 14.
1: Rozmowy o mieście. Zapraszają Piotr Andrzejczak i Marek Dill.
0: W naszym studiu witam Piotra Andrzejczaka. Dzień dobry, Piotrze.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Rozmowy o mieście to nowy cykl, który pojawia się właśnie latem.
2: No latem się pojawia, być może będzie także jesienią, to się jeszcze okaże. To taka, mówiąc radiowym językiem, zajawka, zaproszenie do całości, no ponieważ ponad, no prawie 40 minut naszych rozmów, ta jest wersja krótka. Dzisiaj to będzie także do odsłuchania oczywiście na naszej stronie internetowej, tam w dziale podcastach o komunikacji zbiorowej w mieście. Żeśmy tydzień temu rozmawiali o samochodach, ale to też samochód, ale trochę większy zazwyczaj. No i nie tylko, bo przecież wiadomo, szynowa komunikacja autobusowa, no, taksówki to także jest element komunikacji miejskiej. No ale także przecież ludzie gdzieś muszą czekać na przyjeżdżający tramwaj. No a czasami muszą parkować na obrzeżach miast. No, w Łodzi to może nie jest jeszcze najbardziej popularne. A potem przesiadać się w środki komunikacji miejskiej i łatwiej się wtedy poruszać po mieście. No to właśnie o tym wszystkim będziemy rozmawiali z Markiem Dillem i naszym ekspertem Jarosławem Ogrodowskim. No więc tak na dobry początek proszę posłuchać, co moi goście o komunikacji zbiorowej myślą.
3: Mamy różne formy komunikacji zbiorowej, ale wydaje się, że słowem kluczem do sprawnie działającej komunikacji miejskiej jest integracja. A zaprosiłem znawcę Jarka Ogrodowskiego.
2: Czy komunikację miejską możemy budować wokół tramwaju?
4: Jak najbardziej tak. W Europie buduje się głównie wokół transportu szynowego. To może być tramwaj, to może być tak zwana lekka kolej, czy w Polsce takim, powiedzmy, niekoniecznie dobrze rozpoznanym środkiem transportu. Aczkolwiek mamy takie przykłady, to jest, nie wiem, warszawska kolej dojazdowa w swojej pierwotnej wersji, czy łódzkie tramwaje podmiejskie nawet, które przecież były nazwane kolejami. Kluczem do tego jest łatwość przewiezienia dużej ilości pasażerów w łatwo powtarzalnych interwałach. Czyli mówiąc po polsku, musi to jeździć często i musi się zabrać tym dużo pasażerów. I oczywiście, na przykład w latach 70. spotkaliśmy się w polskich miastach z tym, że łatwiej było osiągnąć takie przewozy na przykład autobusami przegubowymi, w tym znanymi nam wszystkim Ikarusami, które były na przykład bardziej pojemne niż pojedyncze wagony tramwajowe, które wtedy w Polsce użytkowaliśmy. Aczkolwiek na zachodzie tramwaj nigdy nie stracił tej roli. Czasami był rugowany z powodów czysto ideologicznych. Tutaj możemy sobie opowiadać długo i pięknie o Brytanii, o Francji, oczywiście o Stanach Zjednoczonych wcześniej. U nas jak gdyby tramwaj na całe szczęście w wielu miastach się zachował w stopniu mało naruszonym, bym powiedział. I my rzeczywiście mamy wokół czego budować, mamy wokół czego organizować tę przestrzeń. W naszym wypadku oprócz tramwaju takim kawałkiem kręgosłupa transportowego również jest łódzka kolej aglomeracyjna, która no, działa już ponad 10 lat, zdecydowanie się przyjęła, przewozi duże ilości pasażerów i bardzo dobrze.
3: To ja jeszcze chciałem tylko o tej ideologizacji tramwaju, bo rzeczywiście był taki okres, to był okres powojenny, ja nie wiem jakie to były lata, nie wiem, 50 czy 60, kiedy była na przykład w Stanach Zjednoczonych bardzo dobrze rozwinięta sieć tramwajowa w miastach i na skutek lobbowania przemysłu samochodowego, który używał takiego pokrętnego trochę sloganu, że wolność jednostki to samochód. Wtedy jesteś naprawdę wolny, nikt nie musi się dostosowywać do systemu. Tylko że szybko się okazało, że jest dokładnie odwrotnie, że człowiek stał się niewolnikiem samochodu i ten samochód, ja to usłyszałem dawno temu w Mediolanie, bo to wielkie miasta zauważyły, czy mieszkańcy wielkich miast najszybciej, że poszukiwanie miejsca parkingowego i konieczność wracania do samochodu, jak już się od tego, bo jak już się znalazło miejsce parkingowego, to już się nie ruszało. Nie? Można było na pieszo potem chodzić, ale trzeba było po ten samochód wrócić, więc okazało się, że zupełnie odwrotne zjawisko, że wyjście z domu, poruszanie się komunikacją miejską czy zbiorową, to jest prawdziwa wolność, bo może chodzić człowiek gdzie chce, jak chce, kiedy chce i nie musi wracać po samochód i nie musi przede wszystkim szukać przez godzinę, a to nie jest tak, ta godzina to nie jest jakiś wyimaginowany czas, tylko de facto mieszkańcy Warszawy na przykład, no tyle czasu potrafią spędzić w centrum miasta, szukając miejsca postojowego.
2: Czy tramwaj jest właśnie tym, wokół czego trzeba budować pozostałą część komunikacji zbiorowej?
4: Jak najbardziej tak. Tutaj jeszcze zatrzymam się na chwilę przy tym haśle metra, ponieważ metro urosło w głowach wielu osób do takiego symbolu rozwiązania wszystkich problemów komunikacji zbiorowej. No bo Warszawa ma metro, metro super działa, w związku z czym na pewno u nas będzie tak samo. Absolutnie nie. Metro ma to do siebie, że czas dotarcia do przystanku jest znacząco dłuższy niż czas dotarcia do przystanku tramwaju czy autobusu. Średnio oczywiście, ale nawet jeśli te przystanki są dużo rzadziej zlokalizowane, dzięki czemu metro jest szybkie, prawda? Przykładowo, jeżeli mamy, nie wiem, rozważalibyśmy jakieś większe osiedle typu Widzew Wschód na przykład, no to raczej wątpię, żeby tam się znalazło więcej niż dwa przystanki w obrębie całego osiedla. Jeżeli chodzi o tramwaj, to te przystanki i tak już są na Rokicińskiej rozrzedzone, ale jest ich co najmniej 4, jak nie 5. To pokazuje po prostu skalę różnicy pomiędzy nimi.
3: Dostępności.
4: Dostępności oczywiście.
3: Tak, bo to jest istotna rzecz komunikacji miejskiej. Dostępność.
4: Natomiast to, o czym się dużo mniej mówi, to to, że koszt wybudowania metra, a później jego uruchomienia, żeby ono rzeczywiście miało sensowną częstotliwość, tak jak w Warszawie, potrafi zjeść gro środków na to, aby tą komunikację publiczną utrzymać. Dodatkowo, bardzo często, jak już jest oddana jakaś linia metra, likwiduje się transport publiczny, który był jak gdyby powyżej, prawda? Mimo tego, że on się charakteryzuje zupełnie innym sposobem działania i obsługuje tak naprawdę zupełnie inne relacje. Więc bardzo często w Warszawie nawet mamy do czynienia z sytuacją, że właśnie po wydłużeniu którejś linii metra, na przykład przeorganizowano siatkę autobusów w taki sposób, że ludziom zdecydowanie pogorszył się sposób docierania w różne miejsca dookoła swojego osiedla.
2: Czyli na teraz, na najbliższe lata, jednak miasta, które metra nie mają, powinny sobie radzić bez tego środka transportu.
3: Najistotniejsze jest to, żeby się zastanowić nad tym, co zrobić, żeby komunikacja funkcjonowała, a nie od razu z góry zakładać, że metro jest remedium i załatwi nam wszystkie problemy, bo to nieprawda. Tramwaj tramwajowi nieróżny. Mamy różnego rodzaju tramwaje, takie, które doprowadzają szybko z rubieży, nazwijmy to, i takie, które rozprowadzają po mieście, czy ułatwiają komunikację. I pamiętam, dawno temu w Łodzi na przykład był pomysł w ramach rozmowy o nowym kształcie ulicy Piotrkowskiej, żeby wrócić do tramwaju, który by właśnie w sposób może genialny rozprowadzał ruch po Piotrkowskiej i powodowałby, że ona by była równomierniej wysoko zagospodarowana. bo dzisiaj mamy ewidentnie też zresztą za sprawą komunikacji, podzielone miasto na dwie części, północną lepszą i południową gorszą. Rzeczywiście, no są takie tramwaje wręcz spacerowe. No, ja wróciłem właśnie z Grazu, gdzie zrobiłem specjalnie zdjęcia, ale to nie tylko w Grazu, to w wielu miastach europejskich i o tym społecznicy i znawcy komunikacji szynowej mówili, że tramwaj to nie jest smog, który zżera małe dzieci i nie trzeba rozgradzać torowisk, nie trzeba budować barier, bo właśnie jeżeli to jest ten tramwaj śródmiejski czy wewnątrzmiejski, to on nie rozwija gigantycznych prędkości. On sobie po placu jeździ, po tym samym placu chodzą wszyscy. Nie każdy przystanek też powinien mieć taką jakąś super rozbudowaną infrastrukturę, że to muszą być od razu perony. No po prostu on główną cechą tej komunikacji miejskiej powinna być dostępność.
4: Znaczy, ja tu od razu powiem, że nie trzeba jechać aż do Gracu, wystarczy pojechać do Katowic, czy po prostu na uogólniony Górny Śląsk. Dlatego, że po pierwsze, rynek w Katowicach, o którym tutaj właśnie wspomniałeś, który w ogóle nie jest rozgraniczony żadnymi takimi podziałami, jak chociażby nasza stajnia jednorożców. Po prostu wszystko odbywa się w obrębie płyty rynku, gdzie są różne relacje skrętne, tramwaje jeżdżą w różne strony, jeżdżą całkiem często i nikomu się w ciągu ostatnich 15 lat nic tam nie stało z tego tytułu. Natomiast patrząc na centralne śródmiejskie ulice na Śląsku, chociażby nie wiem, czy w Chorzowie, czy właśnie w Katowicach na ulicy 3 Maja, czy na przykład nie wiem, na placu Sikorskiego w Bytomiu, to są po prostu normalne przestrzenie śródmiejskie, na których tramwaj często mający przystanki i pełniący właśnie tą funkcję rozwożącą, rozprowadzającą ludzi po tych centrach, ma swoje dokładne miejsce i ja uważam, że u nas w Łodzi też tak powinno być. Powinniśmy przywrócić zdecydowanie, jestem wielkim fanem tego rozwiązania, taki właśnie tramwaj zatrzymujący się na każdej przecznicy na ulicy Piotrkowskiej. Natomiast ten ciąg północ-południe na Kościuszki Zachodniej możemy zachować dla szybszego tramwaju. Wracając na chwilkę do tunelu średnicowego, to nie jest metro, nigdy nie będzie metro i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Oczywiście jest to porządna kolej śródmiejska, dzięki której łatwo będzie mieszkańcom aglomeracji i województwa dostać się do kilku konkretnych punktów w centrum miasta i to jest bardzo dobrze i to jest coś, czego powinniśmy mieć i od początku walczyłem o to, żeby rzeczywiście ten tunel tunel wyglądał i miał stację. Brakuje na przykład stacji pod ulicą Kopcińskiego, tak zwanej stacji Uniwersytet, z której niestety zrezygnowano 15 lat temu. Mam nadzieję, że kiedyś wrócimy do tego tematu. Natomiast nie jest to metro. To nie będzie takiej częstotliwości przejazdów jak w metrze, ale też nie będzie takich trudności jak z metrem, które wynikają z tego, że ono zżera właśnie ten budżet miejski na transport publiczny.
3: Ale taka kolej miejska doskonale funkcjonuje na przykład w Berlinie i doskonale funkcjonuje również w Warszawie. Ona doskonale uzupełnia i powoduje rzeczywiście, że aglomeracja nie jest tylko pustosłowiem, tylko rzeczywiście funkcjonuje dzięki takiej kolei miejskiej czy podmiejskiej. Natomiast no, ta kolej rzeczywiście spowoduje tą zmianę jakościową w komunikacji miejskiej. Natomiast pamiętam, że z rozmów, które prowadziłem dawno, dawno temu, tam w różnych sytuacjach na temat kolei obwodowej, gdzie były takie zarzuty, że ona jest może bardzo przyjemna, bo będzie szybko jeździć, natomiast w pobliżu tej kolei obwodowej nie znajdują się źródła zasilania tej kolei, czyli nie ma osiedli za dużo. No ale z drugiej strony można powiedzieć tak, no jeżeli byśmy tą kolej uruchomili, znaczy to się stało, uruchomiona została, no to może to będzie powód do tego, żeby miasto się nie rozlewało, tylko żeby właśnie w pobliżu przystanków tej kolei powstawały osiedla mieszkaniowe. Kolej, niezależnie od tego, jakie to jest miasto, to ta kolej podmiejska ma jeszcze bardzo interesującą i ważną cechę. Ona w sposób łatwy, prosty i szybki jest w stanie skomunikować miasto z terenami rekreacyjnymi, takimi podmiejskimi. Do lasu, do zbiorników wodnych, że to jest rzeczywiście bardzo ważne z punktu widzenia jakości życia w mieście.
4: Transport publiczny też musi być zachęcający, musi być atrakcyjny. Więc jeżeli, za przeproszeniem, transport publiczny wygląda jak usługa dla biedaków, no to też ileś osób po prostu będzie go tak traktować. No niestety, nie oszukujmy się, wizerunek też ma znaczenie. Zobaczmy sami, jakim przewrotem kopernikańskim jednym z powodów sukcesu ŁKA było to, że to był całkowicie nowy tabor, że oparto się pokusie, żeby użyć tak zwanego marszałkowskiego turbokibla, czyli wielokrotnie przerobionego dawnego wagonu EN57, tylko postawiono całkowicie na nowy tabor. Co zakomunikowano pasażerowi? Słuchaj, masz niezawodny, nowy tabor, który jest czysty, pachnie i po prostu będziesz jechał jak król.
3: I się w nim nie pocisz.
4: I się w nim nie pocisz, bo jest klimatyzowany. No właśnie, i to ludzie to kupili, jak najbardziej. I to jest wszędzie wskazywane jako jeden z sukcesów ŁKA, że po prostu postawiono na ten tabor, który zachęcał ludzi. Ale jednocześnie też zadbano o to, żeby większość przystanków, gdzie to ŁKA się zatrzymuje, była wyremontowana. Żeby to nie były po prostu stare przystanki pamiętające jeszcze towarzysza Jaruzelskiego, tylko żeby rzeczywiście na tamte czasy wyglądały na nowe. Oczywiście możemy się kłócić, czy estetyka ich była taka, a nie inna, ale nie ma to o tyle znaczenia, że one były nowe. Ludzie czuli, że to jest nowa usługa, która jest jakościowa, zdecydowanie bardziej jakościowa niż do tej pory. W Łodzi, ja się przyznaję, że ciężko by mi było sobie teraz wyobrazić, jakby to osiągnąć, ale to, co mówiłem przed chwilą, że jeżeli my po 8 latach remontu i braku tramwaju, pierwsze co dostajemy to właśnie tramwaj będący moim równolatkiem, a urodziłem się w pierwszej połowie lat 80., że tak powiem delikatnie, więc ten tramwaj ma już, zbliża się do 50, no to przyznam się szczerze, że nie jest to zachęcające.
3: Kolejny problem komunikacyjny, znaczy, że kiedyś razem z Jarkiem pisaliśmy takie nasze wyobrażenia na temat tego, jak powinien wyglądać dostępność komunikacji miejskiej z punktu widzenia pasażera, przystanku, wiaty przystankowej i samego wagonu. Ale dotyczy to również autobusów, bo to są te same problemy. No czyli okazuje się, że przy starzejącym się społeczeństwie proces jest znany już od dawna i właściwie wszyscy o tym wiedzą. Zastanawia mnie, dlaczego nadal mamy tramwaje, które są dla osób starszych, po prostu, nie niedołężnych, to nie chodzi o niedołężność, albo dla osób, które zwichnęły nogę bądź skręciły lekko kolano. On jest właściwie niedostępny.
4: Typową użytkowniczką łódzkiej komunikacji publicznej jest kobieta 50+, która po prostu nie ma swojego samochodu, nie ma najczęściej również prawa jazdy i po prostu już teraz będzie miała coraz więcej problemów i zdrowotnych, ale też z poruszaniem się i właśnie ta dostępność, o której Marek mówił, będzie dla niej bardzo ważna.
0: Audycję Rozmowy o Mieście przygotował Piotr Andrzejczak. Wszystkich słuchaczy zainteresowanych zagadnieniem, które dotyczy komunikacji zbiorowej, wraz z autorem odsyłam na naszą stronę internetową www.radioroz.pl. A przed nami Tina Turner w jednym ze swoich hitów w piosence I Don't Wanna Fight.

0: Podobno Sade miała jako pierwsza wykonywać ten utwór, ale ostatecznie piosenka trafiła do Tiny Turner. I don't wanna fight.
1: Autopromocja.
2: Radio nocą.
3: Radio nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce wyznań bez granic.
4: Przez swoje 30-letnie życie, 7 lat więzienia, 2,5 roku ośrodka, 2,5 roku ćpania i około 1,5 roku picia, to jest to wystarczający okres zabrany z mojego życia. I uważam, że zasługuję na normalne i szczęśliwe życie, takie, jakie chciałby mój tata.
3: Kręgi wyznań w Radiu Nocą. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Łączy nas krew, która ratuje życie.
6: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
7: Zdradzę ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
8: Jamajski klimat w Łodzi. Już 14 sierpnia zapraszamy do wytwórni na People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Od godziny 14 czekają na Was warsztaty dancehallu i bębnów, spotkanie z Makenem o Jamajce, set Joint Venture Sound System, strefa dla dzieci, relaks i karaibskie smaki. Wieczorem wystąpi The Wailers, legendarny zespół, z którym Bob Marley podbił świat. People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Szczegóły i bilety na wytwórnia.
1: Po reklamie.
0: Jest godzina 14. Posłuchajmy najnowszego serwisu informacyjnego. Przed mikrofonem Wiktoria Makowska.
9: Burze nadciągają nad Łódzkie. Alerty IMGW dla większości powiatów. Zatrzymano mężczyznę planującego zamachy na przedszkola. Za chwilę szczegóły. Siatkarki z Łodzi ruszają na podbój Europy. Poznaliśmy rywali w pucharach. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Niebezpieczna pogoda w regionie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla większości powiatów łódzkiego. Z kolei Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w alercie przesłanym do mieszkańców informuje o możliwych wyłączeniach prądu. Sytuację pogodową monitoruje Jakub Jędrzejewski, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry, Kubo.
10: Dzień dobry.
9: Co czeka nas w pogodzie?
10: Najgroźniejsze zjawiska prognozowane są dziś po południu i wieczorem. Synoptycy ostrzegają przed burzami z bardzo silnym deszczem. Miejscami może spaść od 35 do 55 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie nawet około 70. Towarzyszyć im będą porywy wiatru do 75 km na godzinę, a miejscami także grad. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują m.in. dla Łodzi i powiatów bełchatowskiego, pabianickiego, zgierskiego, tomaszowskiego, piotrkowskiego i radomszczańskiego. W zachodniej części regionu, w powiatach sieradzkim, wieluńskim i wieruszowskim obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o zabezpieczenie rzeczy, które może porwać wiatr i przygotowanie się na możliwe przerwy w dostawie energii elektrycznej.
9: Relacjonował Jakub Jędrzejewski, dziękujemy. Obecne ostrzeżenia obowiązują do północy, ale niewykluczone, że zostaną przedłużone. Prognozy na kolejne dni również wskazują na możliwość występowania burz w regionie.
2: Więcej na radiołódź.pl.
9: Policja zatrzymała mężczyznę, który w internecie zapowiadał atak na dzieci z trzech poznańskich przedszkoli. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości natrafili na niepokojący wpis opublikowany w sieci. W ciągu kilku godzin ustalili autora i go zatrzymali. 29-latek opublikował w internecie szczegółowe zapowiedzi ataku, a na jednym z portali zamieścił ankietę, w której wskazał trzy poznańskie przedszkola i pytał użytkowników, które z nich miałoby stać się celem. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia, został tymczasowo aresztowany, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
11: Podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego przestępstwo przygotowania do zabójstwa oświadczył, że się do niego przyznaje, wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące.
9: Śledczy zatrzymali podejrzanego w jego mieszkaniu. Policjanci zabezpieczyli tam maczetę, substancje psychotropowe oraz sprzęt, z którego publikowano wpisy. Mieszkańcy okolic zalewu Smardzew pod Sieradzem w końcu doczekali się drogi. Wiosną rozpoczęła się przebudowa 3-kilometrowego odcinka ulicy Rejmonta przez zalew Smardzew do Harłupi Wielkiej. Częściowo ułożono już nowe chodniki i wylano asfalt. Mieszkańcy czekali na to od dawna.
12: Inwestycja każda jest potrzebna.
13: Jak długo już ten remont trwa?
14: Oj, od lutego, od marca.
12: No, dużo ludzi przyjeżdża z okolic, no i nie tylko tam na ryby.
13: Dziury, kolejny. Ja tam pamiętam, że trochę było asfaltu, trochę...
15: No tak było. No i teraz się to zmienia. Teraz się to zmienia. Wydaje mi się, że do końca roku chyba powinno się to wszystko zamknąć pozytywnie.
9: Wcześniej droga prowadząca nad zalew Smardzew była dziurawa i w wielu miejscach brakowało asfaltu. To pierwszy taki remont od kilkunastu lat, gdy powstał zalew. Siatkarskie drużyny z Łódzkiego poznały rywali w europejskich pucharach. Na losowanie przeprowadzone w Luksemburgu nie może narzekać zwłaszcza drużyna PGE Budowlanych, która zagra w Lidze Mistrzyń. A o szczegółach Michał Malinowski.
16: Los był dosyć łaskawy dla mistrzyń Polski. Z drugiego koszyka łodzianki mogły bowiem wylosować drużyny z Turcji i Włoch, a trafiły na mistrzynię Niemiec VfB Zul Thüringen. Podopieczne Macieja Biernata zmierzą się też w grupie z mistrzyniami Rumunii, CS Voluntarii 2005 oraz zdobywcą Pucharu CEF z ubiegłego sezonu Galatasaray Daikin Stambuł. Akurat z czwartego koszyka Budowlane mogły trafić lepiej, ale wydaje się, że z całego grona włosko-tureckich zespołów, które w Lidze Mistrzyń grają, akurat ta ekipa znad Bosforu jest w zasięgu łodzianek. PGG Ekstra Bełchatów zagra w Pucharze CEF po 3-letniej przerwie. Rywalem żółto-czarnych będzie Paris Volley. ŁKS Komerskon powalczy natomiast w Pucharze Challenge. W drugiej rundzie rywalem łódzkich Wiewiór będzie zwycięzca dwumeczu pomiędzy duńskim Holte IF a azerskim Decha Volley Baku. Michał Malinowski, Radio Łódź.
9: Rozgrywki grupowe siatkarskiej Ligi Mistrzeń z udziałem PGE Budowlanych rozpoczną się w ostatnim tygodniu listopada. Wówczas też do rywalizacji przystąpi ŁKS Komerskon. Skra pierwszy mecz zagra w grudniu. Kolejne wiadomości w Radio Łódź o 15:00. Zapraszam.
0: Aura się zmieniła. Najbliższe dni, zdaniem synoptyków, upłyną pod znakiem napływu gorącego powietrza. Kulminacja fali upałów ma nastąpić pod koniec tego tygodnia, kiedy termometry w cieniu wskażą nawet do 31 stopni. Uf. A to, że zrobiło się znacznie cieplej i że czujemy deszcz, a nawet dokładnie mówiąc burzę w powietrzu, to już wiemy, to już czuć. W Łodzi i w całym regionie zachmurzenie umiarkowane, ale po południu możliwe opady deszczu i lokalnie, zwłaszcza na południu naszego województwa, burze z gradem. Wydano ostrzeżenie 2 stopnia, a więc bądźmy czujni, zachowajmy ostrożność. Na radiowym termometrze 27 stopni powyżej zera, barometr wskazuje 1000 hektopaskali. Wiatr na razie słaby i umiarkowany, północno-wschodni, ale w czasie burz gwałtowny i porowisty, osiągający do 70 km na godzinę.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: Z którą płyniemy w środę 15 lipca. Adama Miksę zastąpiła za naszą radiową konsoletą Patrycja Wojsznis. Przed mikrofonem nadal Piotr Stańczyk. W tym gronie pozostaniemy z Państwem do 16. Pora na amerykańską wokalistkę Meredith Brooks.

śpiewa, ale także gra na gitarze Meredith Brooks ze Stanów Zjednoczonych i piosenka Beach, która była radiowym airplayem, czyli takim radiowym, często odtwarzanym nagraniem w roku 1997. 10 minut po 14 w tej godzinie w rozmowie z Maciejem Trojanowskim poznamy tematy i zagadnienia, które pojawią się w dzisiejszym wydaniu programu informacyjnego Słuchasz i Wiesz. Będą także emocje konkursowe. Słuchacze najdłuższej fali relaksu będą mogli rywalizować dzisiaj o podwójne zaproszenie do łódzkiego kina Helios oraz o dwuosobową wejściówkę na Letnią Akademię Jazzu. Proszę słuchać uważnie. Zapraszamy.

0: Zrobię z tego fight club, bo ja się nie boję.
1: Igor Zalia, Vito Bambino, męskie granie orkiestra i piosenka zatytułowana Tańczę. Nie powiem, że tanecznym krokiem przybył do naszego studia.
2: Wręcz przeciwnie.
1: Maciej Trojanowski, ale na pewno Maciek jest skoncentrowany. Dzisiaj odpowiada za merytoryczną zawartość programu Słuchasz i Wiesz po 16. Jak znam życie, pojawi się wiele interesujących zagadnień.
2: To prawda, chociaż nie obiecuję, że będą optymistyczne, bo na przykład w Łódzkiem coraz więcej jest wypadków z udziałem hulajnóg. Na szczęście spada liczba wypadków z udziałem rowerów i są to liczby znaczne. Pewnie część z Państwa widziała w internecie, ostatnio biegł internet w województwie, film z młodzieżą, która przekracza wszelkie granice właśnie na hulajnogach, rowerach elektrycznych. Tym tematem oczywiście się zajmiemy. Twarde liczby również wskazują na to, że jest coraz bardziej niebezpiecznie. No i zadamy pytanie, czy należy uregulować w jakiś sposób ten sposób poruszania się, który jest coraz bardziej popularny. No i jak się okazuje, coraz bardziej ryzykowny. Spoglądam za okno, widzę, że się chmurzy.

0: Są alerty już drugiego stopnia dla województwa, dla części województwa łódzkiego, dla Łodzi również, przed burzami, intensywnym deszczem. Będziemy o tym też mówić pod kątem obozów harcerskich, które także w województwie łódzkim przecież są organizowane. Sporo dzieciaków, sporo najmłodszych mieszkańców naszego regionu jest na wyjazdach, jest właśnie między innymi na obozach harcerskich. Zapytamy, jak przebiegają kontrole takich obozów, czy jest wszystko gotowe, żeby ewentualnie, miejmy nadzieję, że tak nie będzie, ale ewentualnie ewakuować takie obozy. Miejmy nadzieję, że dzisiejsza pogoda nie przeszkodzi we wspaniałym wypoczynku wakacyjnym. Będziemy również, i to pozytywna na pewno wiadomość, w szpitalu Centrum Zdrowia Matki Polki, tam urodziły się czworaczki. To 10. taki przypadek, wcześniaki, więc lekarze się spisali, ale myślę, że rodzice są zadowoleni. Myślę, że radość jest ogromna, przynajmniej poczwórna, można powiedzieć. Będziemy rozmawiać z rodzicami, będziemy pytać o to, jak to jest, kiedy spodziewało się jednego szczęścia, a tych szczęść jest cztery.
1: Poczwórne wyzwanie.
0: Poczwórne wyzwanie, to na pewno. Już nie chcę wspominać o tych kłopotach, ale myślę, że to jest taki słodki ciężar. Zapraszam jeszcze słuchaczy z okolic Sieradza i Zduńskiej Woli do słuchania Słuchasz i Wiesz nad Wartą. Tam będziemy mówić o tym, że będzie lepszy dojazd nad Zalew Smardzew. To w wakacje jest dobra wiadomość. Trwa długo wyczekiwana przebudowa drogi właśnie z Sieradza do Harłupi Wielkiej. Polecamy słuchać szczegółów właśnie w Słuchasz i Wiesz nad Wartą w okolicach Sieradza, Zduńskiej Woli, ale nie tylko. W całym tym regionie, gdzie nadajemy właśnie Radio Łódź nad Wartą.
1: A te zagadnienia i te tematy oczywiście w rozbudowanej formie po godzinie 16 w naszym programie Słuchasz i Wiesz. Maćku, bardzo dziękuję za przyjście.

Słynne Alibabki i w ich wykonaniu piosenka Muzykalny Zegar. 24 minuty po godzinie 14. Przede mną podwójna wejściówka na tegoroczną edycję Letniej Akademii Jazzu. Chodzi o wydarzenie muzyczne, które już jutro o godzinie 19 z udziałem znanego muzyka, kompozytora, wokalisty, a także dziennikarza radiowego. Ten ktoś jest znawcą i popularyzatorem polskiej muzyki z lat 1918-1949. Dodam, że od 2009 roku jest muzykiem zespołu Warszawskie Kombo Taneczne. Zespołu, który wykonuje przede wszystkim utwory przedwojennych pieśniarzy warszawskich. Żeby Państwu jeszcze troszkę ułatwić, poinformuję i dodam, że wraz z pianistą Marcinem Maseckim stworzył jazz band odwołujący się do tradycyjnej przedwojennej muzyki warszawskiej. Współpracował ponadto z takimi wykonawcami jak Kaja, Gabakulka czy Gordon Haskell. O kogo chodzi? O kim opowiadałem? Jeżeli Państwo już wiedzą albo się domyślają, proszę wziąć udział w naszym quizie studio@radio.pl.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
3: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
0: Autopromocja. Reklama.
4: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
5: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
6: Hej, nie podpieraj ściany! Bądź królem parkietu! Już w najbliższą sobotę o 17:00 PGR Koszelew. Nowość! Dancing w PGR-ze. Pierwsza edycja potańcówki w klimacie dawnych dancingów. Muzyka, taniec, pyszne jedzenie, grill, a na scenie zespół Milano.
7: Odmień swoje wnętrze z OBI. Teraz wszystkie farby Magnat kupisz aż 20% taniej. Wybieraj spośród setek produktów. Tylko do 28 lipca. Zapraszamy. OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
0: Po reklamie.
9: Najdłuższa fala relaksu.

troszkę zaczarowany radiowy kot bez ogona. Warius Manx i Kasia Stankiewicz z płyty End z 2018 roku. Ten ktoś od 2009 roku jest muzykiem zespołu Warszawskie Kombo Taneczne. Zespołu, który wykonuje przede wszystkim utwory przedwojennych pieśniarzy warszawskich. Wraz z pianistą Marcinem Maseckim stworzył jazz band odwołujący się do tradycyjnej przedwojennej muzyki warszawskiej. Współpracował m.in. z Kają, z Gabą Kulką czy Gordonem Haskellem. Wygłasza prelekcje, na których przybliża historię muzyki folkowo-rozrywkowej, głównie z lat 20. zeszłego wieku. Podczas spotkań indywidualnie lub właśnie z Warszawskim Kombo Tanecznym wykonuje piosenki z tego okresu. To oczywiście Jan Emil Młynarski, muzyk, kompozytor, wokalista, a także dziennikarz radiowy. No i on był bohaterem naszego konkursowego pytania. Nagrodą jest dwuosobowe zaproszenie do klubu Wytwórnia na jutrzejszy koncert z udziałem właśnie Jana Emila Młynarskiego w ramach Letniej Akademii Jazzu. Dziś szczęście uśmiechnęło się do pana Piotra. Gratulujemy.

0: Najdłuższa fala relaksu za 14 minut 15 i przed nami kolejna dawka emocji konkursowych.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Dwuosobowe zaproszenie czeka na chętnych i mam bardzo wyraźny pretekst do zadania pytania, bo 15 lipca 1960 roku właśnie w Łodzi odbył się pierwszy publiczny pokaz filmu historycznego Krzyżacy według powieści Henryka Sienkiewicza w reżyserii Aleksandra Forda. Przypomnę, że oficjalna premiera miała miejsce 2 września 1960 roku. No, o tym filmie moglibyśmy tutaj opowiadać bez końca. Zdjęcia rozpoczęły się 3 sierpnia 1959 roku, a zakończyły w marcu roku 1960. W ważniejszych scenach zbiorowych występowało ponad 1000 statystów w asyście 350 koni. Miasteczko filmowe, gdzie na stale przebywali, wybudowano w okolicach Starogardu Gdańskiego. Do filmu zaprojektowano aż 18 tysięcy kostiumów, a na potrzeby tej produkcji właśnie w Łodzi uszyto 60 chorągwi i flag. Podobno 4 z nich zaginęły w czasie transportu na plan filmowy. Tych ciekawostek związanych z Krzyżakami w reżyserii Aleksandra Forda jest bardzo dużo. Może jeszcze uda mi się do nich powrócić, ale czas na pytanie konkursowe. Na pewno znają Państwo doskonale powieść Henryka Sienkiewicza. Zapytam o pewną fikcyjną postać, która wygłasza charakterystyczne zdanie. Brzmi tak: mam kopytko osiołka, na którym święta familia uciekała do Egiptu. Mam pióro ze skrzydeł archanioła Gabriela, które zgubił w czasie zwiastowania. Mam szczebel drabiny, która się śniła Jakubowi. Czy Państwo kojarzą postać wypowiadającą właśnie to zdanie? Dodam, że to jest taki wędrowny handlarz. Postać wymyślona przez Henryka Sienkiewicza. Jeżeli Państwo pamiętają, bardzo proszę o wzięcie udziału w konkursie. A nuż się uda. Studio @radioros.pl.

Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź. Przypomnę, że mamy utrudnienie na autostradzie A2 na 385 km między Łowiczem a Łodzią. Tutaj trwają prace drogowe. Zablokowany jest pas lewy w kierunku Poznania. Utrudnienie może potrwać jeszcze kilka godzin.

0: let you know you're one of my kind.
1: Reklama.
2: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
3: Co panią boli?
4: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
3: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
4: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
5: To nie są zwykłe wakacje. Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi. Wesprzyj akcję na caritas.pl/dzieci.
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
7: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
8: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
1: Ogłoszenie społeczne.
9: Jest 15. W Radiu Łódź czas na najnowsze informacje. Wiktoria Makowska.
10: Czarna seria hulajnóg elektrycznych. Liczba wypadków w górę o 1/3, a łódzka policja apeluje o rozsądek. Paliwa w Polsce drożeją, a eksperci ostrzegają, ceny mogą i jeszcze wzrosnąć. W łódzkiej matce Polce urodziły się czworaczki. To było wyzwanie zarówno dla rodziców, jak i szpitala. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Więcej wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. W pierwszym półroczu 2026 roku ich liczba wzrosła o 1/3, podczas gdy liczba wypadków z udziałem rowerzystów spadła o około 1/7 w porównaniu z tym okresem w 2025 roku. Podkomisarz Maksymilian Jaszek z łódzkiej policji apeluje o ostrożność i zwracanie uwagi na pieszych.
11: Pamiętać również należy, że szczególnie w stosunku do pieszych kierujący rowerów i kierujący hulajnóg również mogą stanowić dużo większe zagrożenie, ponieważ i tutaj piesi mają dużo mniej osłony niż właśnie kierujący hulajnogami i kierujący rowerami.
12: Ja mieszkam w małej miejscowości, więc obserwuję dzieci. Nie jeżdżą często bezpiecznie. A tutaj wydaje się, że może jest trochę lepiej, może widziałyśmy częściej starszych.
10: Dodaje spacerowiczka, hulajnogą elektryczną można jechać do 20 km na godzinę, a na chodniku wyłącznie z prędkością pieszego. Samodzielna jazda rowerem jest dozwolona od 10 roku życia, a hulajnogą elektryczną od 13. Osoby do 16 roku życia mają obowiązek noszenia kasku. Ceny paliw w Polsce wyraźnie wzrosły. To odpowiedź na odbicie cen na rynku ropy naftowej po ostatniej eskalacji na Bliskim Wschodzie. Wzajemne ataki rakietowe ze strony Stanów Zjednoczonych oraz Iranu przywracają premię wojenną dla cen tego surowca. Biorąc pod uwagę sytuację na rynku ropy naftowej, dalsze wzrosty cen paliw są bardzo prawdopodobne, stwierdza ekspert Michał Stajniak z XTB.
13: Wydaje się na ten moment, że granicznym poziomem, przy którym znacząco wzrośnie presja na obniżenie akcyzy czy podatku VAT, jest to 8 zł za litr oleju napędowego. Warto też pamiętać, że program CPN był programem bardzo kosztownym z perspektywy budżetu, gdyż ten koszt wyniósł około 5 miliardów złotych. Z drugiej strony był jednocześnie programem bardzo potrzebnym, gdyż ograniczył wzrost inflacji.
10: Rząd nie wyklucza powrotu programów osłonowych, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie gwałtownie się pogorszy. Resort energii zastrzega jednak, że obecnie priorytetem państwa jest rynkowe obniżenie cen, a nie przywracanie pakietu ceny paliw niżej. W łódzkiej Matce Polce przyszły na świat czworaczki. To jedno z najrzadszych wydarzeń w położnictwie. Szacuje się, że narodziny czworaczków zdarzają się raz na kilkaset tysięcy ciąż. Tak wyjątkowy poród wymaga zaangażowania wielospecjalistycznego zespołu lekarzy, położnych, anestezjologów i neonatologów. A więcej na ten temat Weronika Skibińska.
14: Dzieci urodziły się przedwcześnie przez cesarskie cięcie i stale są pod opieką specjalistów z kliniki neonatologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Lekarze podkreślają, że w przypadku ciąż wielopłodowych wcześniejsze zakończenie ciąży jest standardem, ponieważ pozwala zminimalizować ryzyko powikłań zarówno dla matki, jak i noworodków. Ta ciąża zakończyła się w terminie, mówi profesor Mariusz Grzesiak, ginekolog z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.
15: Trzeba brać pod uwagę również pewne uwarunkowania, jeżeli chodzi o organizm matki. Różnego rodzaju obciążenia, z którymi mieliśmy do czynienia, udało się je na tyle opanować, że praktycznie ta ciąża zakończyła się w terminie przeznaczonym dla ciąży czworaczek.
14: Rozalia, Franek, Gabryś i Bruno rosną zdrowo i niedługo trafią do domu. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
10: Poród czworaczków to ogromne wyzwanie organizacyjne. Na sali operacyjnej pracuje jednocześnie kilkunastoosobowy zespół medyczny, a każde dziecko ma wyznaczony własny zespół specjalistów.
2: Więcej na radiołódź.pl.
10: I na koniec sport. O 21 polskiego czasu na stadionie w Atlancie w drugim półfinale mundialu zmierzą się reprezentacje Argentyny i Anglii. Eksperci i kibice spodziewają się zaciętej walki.
16: Ze względu na zespołowość oraz jakość indywidualną na pewno mogą Anglikom się przeciwstawić. Argentyna, moim zdaniem, nie oszukujmy się, lubiła przeciągać te mecze nie ze względu na to, że sobie moim zdaniem nie radziła, tylko ze względu na to, że po prostu ubrała taki sobie cel na mecz, no i daje widowiskową piłkę.
17: Wydaje mi się, że Argentyna jednak wygra, bo po prostu patrząc na ich formę, lepsze zawody grali.
18: Hiszpania zagra, no właśnie z kim?
19: Wydaje mi się, że z Argentyną. Bardzo lubię Declana Rice'a, ale futbol nie wróci do domu w tym roku. Wydaje mi się, że to będzie z Argentyną i piękne zwieńczenie kariery Messiego.
10: Zwycięzca dzisiejszego meczu zmierzy się w finale Mistrzostw Świata z Hiszpanią, która wczoraj pokonała zespół Francji. O 15.30 zapraszam na skrót wiadomości w Radiu Łódź.
9: Południowo-zachodniej Europy napływa do nas bardzo ciepła masa powietrza. No i rzeczywiście zrobiło się już znacznie, znacznie cieplej. Wyższe wartości na termometrach, bo w tej chwili 26-27 stopni powyżej zera. W Łodzi w całym regionie zachmurzenie umiarkowane i duże. Synoptycy przewidują opady deszczu i lokalnie burze z gradem, które mogą być niebezpieczne, więc uważajmy. To ostatnie dotyczy szczególnie południowej części naszego województwa. Wydano ostrzeżenie i przed upałem, i przed burzami drugiego stopnia. Barometr wskazuje 999 hektopaskali. Na razie mamy słaby i umiarkowany wiatr północno-wschodni.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: Skoro lato, wakacje, urlopy to i relaks. Środę 15 lipca 2026 roku. Dzisiejsi solenizanci to przede wszystkim Dawid, Henryk i Włodzimierz. Składamy najserdeczniejsze życzenia, pozdrawiając także jubilatki i wszystkich jubilatów. A w upominku muzycznym Every Little Thing She Does Is Magic, grupa The Police.

0: studio@radios.pl. Pani Aleksandra, pozdrawiamy, napisała: dzień dobry, panie redaktorze, zróbcie głośniej. Przesyłam pozdrowienia z Płocka, Kingston Town i UB40. Miło czytać takie maila. W trzeciej godzinie naszego radiowego spotkania rozwiązanie pytania konkursowego, aktualne informacje dla kierowców, będzie singlowy hit sprzed lat i uwaga, wakacyjny konkurs Radia Łódź. W tym tygodniu do wygrania lot w dwie strony do Brukseli.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: Czyli wakacyjna propozycja dla tych, którzy marzą na przykład o spędzeniu weekendu nad Tamizą, o spacerze po Mediolanie albo o odkrywaniu uroków Brukseli. Wystarczy słuchać Radia Łódź i wziąć udział w naszym wakacyjnym konkursie, a mamy do wygrania atrakcyjne vouchery na bilety lotnicze dla dwóch osób. Jak to wygląda? Od 6 lipca do 7 sierpnia bieżącego roku na naszej antenie między 9 a 12 oraz właśnie 13 i 16 podajemy specjalne hasła klucze. Aby wziąć udział w konkursie, trzeba zebrać wszystkie hasła, które Państwu podajemy. Po skompletowaniu wszystkich, czyli 10 haseł, wysłać wiadomość. Nasz adres konkurs@radios.pl, a w treści pamiętać o tym, aby podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, no i oczywiście komplet prawidłowo zebranych haseł. Finał konkursu w tym tygodniu 17 lipca, a więc już niedługo. No i warto również

Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź, 24 minuty po 15. Trwająca budowa nowego ronda przy ulicy Łódzkiej w Zgierzu wkracza w kolejny etap. Od dziś w tym rejonie obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Władze miasta podkreślają, że to ważna i potrzebna inwestycja drogowa w Zgierzu. Kierowcy natomiast słusznie obawiają się związanych z nią utrudnień. Przypomnijmy, że droga wojewódzka numer 488 łącząca Zgierz i Łódź to najczęściej uczęszczana tego typu trasa w naszym województwie. Z ostatnich danych generalnego pomiaru ruchu wynika, że dziennie przejeżdża tędy blisko 26 tysięcy pojazdów. Więcej informacji na naszej stronie internetowej radioros.pl. Miejmy nadzieję, że uda się to wszystko jakoś pogodzić. Na poprawę nastrojów Stars i zespół Simply Red.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
3: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
4: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
3: Serio? A co tam takiego?
4: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
3: Brzmi jak wydatek.
4: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
3: No to na co jeszcze czekamy?
4: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
3: Sprawdź na www.vt.sk.
5: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
6: Przenosimy się lotem błyskawicy na ulicę Łodzi i drogi naszego regionu. Jest z nami Sebastian Dziuda. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Dużo zaczyna dziać się na skrzyżowaniu Marszałków. Korkuje się dojazd od strony Piłsudskiego. Wzdłuż parku Źródliska stoi też Przędzalniana. Blokuje się ruch na Niciarnianej w kierunku ronda przed CKD. Z kolei po drugiej stronie miasta cierpliwość przyda się na krzyżówce Konstantynowskiej z Krzemieniecką. Ostrożnie też na Nowym Rokiciu. Wolniej jedzie się Obywatelską w pobliżu skrzyżowania z Jana Pawła. I jeszcze uwaga przy wjeździe do Wielunia, w szczególności na Śląskiej i Sieradzkiej. Za pół godziny kolejny raport z dróg.
6: Zbliża się 15:30. Przed nami skrót najważniejszych informacji. Wiktoria Makowska.
8: Prokurator generalny chce wiedzieć, na jakiej podstawie prawnej Zbigniew Ziobro przebywa w USA. Waldemar Żurek poinformował w mediach społecznościowych, że wysłał w tej sprawie pismo do amerykańskiego urzędu celno-imigracyjnego. Przypomniał też, że były minister sprawiedliwości ma unieważnione 2 paszporty, standardowy i dyplomatyczny, a Węgry cofnęły mu status uchodźcy nadany przez rząd Wiktora Orbana. Waldemar Żurek poinformował również stronę amerykańską o ciążących na Zbigniewie Ziobrze zarzutach. Jest gotowy też wniosek o ekstradycję polityka ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Zostanie wysłany do końca tygodnia. Uwaga na gwałtowne burze w Łódzkiem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 2 stopnia dla większości regionu. Synoptycy prognozują intensywne opady deszczu, silny wiatr i miejscami grad. Prognozowane są także porywy wiatru do 75 km na godzinę i opady gradu. Mieszkańcy Łódzkiego powinni śledzić komunikaty pogodowe, a podczas burz unikać przebywania w pobliżu drzew i niebezpiecznych konstrukcji. Ostrzeżenia IMGW obowiązują obecnie do północy, ale w zależności od sytuacji mogą zostać przedłużone. W łódzkiej Matce Polce przyszły na świat 4 Rozalia, Franek, Gabryś i Bruno. Dzieci urodziły się przedwcześnie i od pierwszych chwil znajdują się pod opieką specjalistów z oddziału neonatologii. W ich narodzinach uczestniczył wieloosobowy zespół lekarzy, położnych i pielęgniarek. Lekarze podkreślają, że zarówno mama, jak i noworodki są pod stałą obserwacją, a ich stan jest monitorowany. To już 10 tak wyjątkowe narodziny w historii łódzkiej Matki Polki, która od lat specjalizuje się w prowadzeniu ciąż wysokiego ryzyka i opiece nad wcześniakami. Łódzkie uczelnie z rekordowym zainteresowaniem. Liczba aplikacji na Uniwersytet Medyczny wzrosła o prawie 20% względem ubiegłego roku akademickiego. Z kolei Uniwersytet Łódzki zanotował ponad 30% wzrost zainteresowania. Na Uniwersytecie Medycznym największą popularnością cieszy się kierunek lekarsko-dentystyczny, na który o jedno miejsce ubiega się 24 kandydatów. Więcej na ten temat piszemy oczywiście na naszej stronie radiołódź.pl, a ja zapraszam na pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 16.
6: Spoglądam przez nasze radiowe okna. No rzeczywiście w tej chwili zachmurzyło się. Można powiedzieć, że przybyło chmur. To jest zapowiedź opadów deszczu i burz. Lokalnie mogą mieć one gwałtowny charakter. Szczególnie w południowej części naszego województwa obowiązuje ostrzeżenie 2 stopnia. Wiatr na razie słaby, umiarkowany, przede wszystkim północno-wschodni, ale on może przybierać na sile i w czasie burz mieć charakter gwałtowny. To będzie porywisty wiatr dochodzący do 70 km na godzinę. Na radiowym termometrze teraz 25 stopni powyżej zera. Barometr wskazuje 999 hektopaskali.
9: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
6: No i dokąd nas ta fala teraz zaprowadzi? Oczywiście do lat 60. Piosenka, która między innymi pojawiła się na ścieżce dźwiękowej filmu Dirty Dancing.

0: Chyba Łukasz Mróz popularny Mrozu za 21 minut 16. No właśnie, wracamy do postaci konkursowej, do pytania, które zadałem. Przedstawiał się jako Niemiec znający język polski z racji pochodzenia z Torunia. Był takim troszkę spryciarzem, manipulatorem, wędrowcem, który handlował relikwiami. Dodam, że sprzedawał również odpusty całkowite na 500 lat, 300, 200 i mniej za grzechy przeszłe i przyszłe. Sanderus, fikcyjna postać z powieści Henryka Sienkiewicza, Krzyżacy, wędrowny handlarz i, tak jak powiedziałem, manipulator, lubił zachwalać swoje towary. O tę postać pytałem słuchaczy dzisiejszego wydania najdłuższej fali relaksu w Radiu Łódź, a to wszystko ze względu na rocznicę i historyczną, bo dzisiaj 15 lipca, ale także filmową. Powtórzę, w roku 1960 właśnie w połowie lipca odbył się pierwszy publiczny pokaz filmu Krzyżacy w reżyserii Aleksandra Forda. Bardzo dziękuję za liczny udział w naszym konkursie. Laureatka już wybrana, została nią dzisiaj pani Iwona. Gratulujemy.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

Za 16 minut, 16 właśnie, przypomniał mi się letni przebój z lipca 1989 roku License to Kill w wykonaniu amerykańskiej piosenkarki soulowej i popowej Gladys Knight, jednocześnie autorki tekstów i aktorki znanej z długoletniej współpracy z grupą Gladys Knight and the Pipes, no i oczywiście z solowej kariery. Właśnie tę karierę rozpoczynała jako dziecko, śpiewając gospel w chórach kościelnych. Wystąpiła także w pewnym telewizyjnym konkursie talentów i jako młodziutka wokalistka otrzymała w nagrodę $2000 oraz złoty puchar. W 97 roku zdecydowała się na karierę solową, no i wtedy pojawił się hit zatytułowany License to Kill z filmu James Bond Agent 007, licencja na zabijanie. Ta piosenka osiągnęła 10 miejsce na angielskiej liście przebojów, podobała się także po drugiej stronie Atlantyku. Fantastyczny głos, świetne warunki wokalne, no i kompozycja, która do dzisiaj wywołuje dreszcz na plecach niemal wszystkich słuchaczy. License to Kill, Gladys Knight.

0: która pamięta rok 1967 i brytyjski zespół The Trucks, świetnie przypomniana przez szkockie trio Wet Wet Wet w roku 1994. Love is all around.
1: Radio Łódź.
2: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13:40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
3: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
4: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
6: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
4: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
7: Zabetonowali cały.
8: Czego tu brakuje?
7: Rozumu. Tylko rozumu.
9: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim kłębkiem nerwu.
10: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio.
2: Autopromocja. Reklama. Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
11: Już w najbliższy poniedziałek, 20 lipca, Radio Łódź zaprasza na kolejny mocny akcent z Łodzi. Koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu w Patio Port Łódź. Witold Janiak wraz ze swoim trio zaprezentuje najnowszy album Trzej Królowie. To pełna energii i improwizacji jazzowa opowieść z charakterystycznym brzmieniem organów Hammonda, saksofonu i perkusji. Kolejny dowód na to, że łódzka scena jazzowa ma się znakomicie. Początek o godzinie 19:00. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
12: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
13: Odmień swoje wnętrze z OBI. Teraz wszystkie farby Magnat kupisz aż 20% taniej. Wybieraj spośród setek produktów. Tylko do 28 lipca. Zapraszamy. OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
14: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
15: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłok i kolejki?
16: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
15: Serio? A co tam takiego?
16: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
15: Brzmi jak wydatek.
16: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
15: No to na co jeszcze czekamy?
16: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
15: Sprawdź na www.vt.sk.
2: Po reklamie.
0: po raz drugi sprawdzamy, jak dzisiaj jeździ się kierowcom po ulicach miasta i drogach regionu. Sebastian Dziuda.
8: A zaczynamy od utrudnień na Żubardziu, gdzie ciasno jest zwłaszcza na Limanowskiego. Korkuje się dojazd do skrzyżowania z Aleją Włókniarzy, a zator tworzy się już na wysokości dworca Łódź-Żabieniec. Ostrożnie jeszcze na Konstantynowskiej. Jadąc w stronę Konstantynowa, z pewnością dłużej pojedziemy przez Park na Zdrowiu. A jak zwykle o tej porze dużo się dzieje na skrzyżowaniu w Nowosolnej. Lepiej zdjąć w tym rejonie nogę z gazu. Dużo dzieje się też w centrum Sieradza, w okolicach Ronda. Korkuje się tam głównie Sarańska, Wojska Polskiego i Polskiej Organizacji Wojskowej. A za pół godziny kolejne informacje z dróg.
0: Jest 16. W Radiu Łódź porcja najnowszych wiadomości, Wiktoria Makowska.
17: Burze w Łódzkiem są ostrzeżenia drugiego stopnia. Planował zamach na przedszkola i został aresztowany. W Strykowie powstaną schrony. Wiemy, gdzie dokładnie i kiedy zostaną wybudowane. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Uwaga na gwałtowne burze w Łódzkiem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla większości regionu. Synoptycy prognozują intensywne opady deszczu, silny wiatr i miejscami grad. Prognozowane są także porywy wiatru do 75 km na godzinę i opady gradu. Południowo-wschodniej części województwa pierwsze komórki burzowe już przynoszą pogorszenie pogody, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
18: Aktualnie nad południowo-zachodnią częścią regionu występują już intensywne opady deszczu. W ciągu dnia również prognozowane są na przeważającym obszarze województwa łódzkiego zjawiska burzowe. Tym burzom mogą towarzyszyć bardzo intensywne opady deszczu.
17: Mieszkańcy Łódzkiego powinni śledzić komunikaty pogodowe, a podczas burz unikać przebywania w pobliżu drzew i niebezpiecznych konstrukcji. Ostrzeżenia IMGW obowiązują obecnie do północy, ale w zależności od sytuacji mogą zostać przedłużone. Więcej o pogodzie po wiadomościach.
19: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
17: Noworodek miał ponad promil alkoholu we krwi. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie porodu w Ozorkowie. Przypomnijmy, 37-letnia mieszkanka Ozorkowa na początku lipca urodziła chłopca w domu. Badania wykazały, że kobieta miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie, a noworodek ponad promil. Biegły z zakresu medycyny sądowej oceni, jaki uszczerbek na zdrowiu poniósł chłopiec. Informuje prokurator Paweł Jaszek z Prokuratury Okręgowej w Łodzi.
20: Obecnie dochodzenie prowadzone jest w kierunku narażenia podopiecznego na niebezpieczeństwo powstania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu bądź utraty życia. Obecnie prokuratura jest na etapie zabezpieczania dokumentacji medycznej z placówki, do której trafiła sama kobieta, jak i z tej, do której przetransportowano dziecko zaraz po porodzie.
17: Za ten czyn grozi do 5 lat więzienia. Chłopiec przebywa w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Mężczyzna, który zapowiadał w internecie atak na dzieci z 3 poznańskich przedszkoli, został zatrzymany. Kilka godzin zajęło śledczym wytypowanie i zatrzymanie podejrzanego.
21: Śledczy z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zareagowali na niepokojący wpis opublikowany w sieci. W ciągu kilku godzin dotarli do 29-latka, który opublikował w internecie szczegółowe zapowiedzi ataku, a na jednym z portali zamieścił ankietę, w której wskazał 3 poznańskie przedszkola i pytał użytkowników, które z nich miałoby stać się celem. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
22: Podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego przestępstwo przygotowania do zabójstwa oświadczył, że się do niego przyznaje.
21: Śledczy zatrzymali mężczyznę w jego mieszkaniu. Policjanci zabezpieczyli tam maczetę, substancje psychotropowe oraz sprzęt, z którego publikowano wpisy.
22: Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące.
21: Maciej Szefer, Polskie Radio.
17: Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Przed sądem odpowie także za posiadanie narkotyków. Stryków inwestuje w bezpieczeństwo. Powstaną 2 nowoczesne schrony podwójnego przeznaczenia. Na co dzień obiekty będą służyły społeczności, jako zaplecze służb sanitarnych i sportowa szatnia przy szkole podstawowej w Niesłukowie. Schrony w gminie Stryków będą pierwszymi w Polsce modułowymi obiektami ochronnymi najwyższej kategorii S1. Większość mieszkańców popiera te inwestycje.
23: Gdzie się schować? W łazience? Oczywiście powinno być tam w Łodzi Soma. Tutaj nie ma nic.
24: Tak zapobiegawczo to i lepiej mieć, nie? Nie ma, u nas nie ma, tak? Znaczy u nas w gminie Stryków nie ma, natomiast warto mieć niż nie mieć, prawda? Ale wydaje mi się, że nie będzie wojny i jestem pełen nadziei, że nie będzie wojny.
25: Do końca tego roku? Wątpię. Ja w ogóle tego nie widzę, bo moim zdaniem jest to niepotrzebne.
26: Na targowisku chyba. Dobrze, dobrze. Jak coś takiego mają zamiar robić, to niech robią. Nie kojarzę, żeby były jakieś tutaj schorony.
17: Inwestycje zostaną realizowane jeszcze w tym roku dzięki ogólnokrajowemu programu rozwoju infrastruktury ochrony ludności i mają kosztować około 11 milionów złotych. Pabianicach znowu można korzystać z pływalni. Kryty basen przy ulicy Grota Roweckiego 3 został w tym tygodniu oddany do użytku po przerwie technicznej, mówi Łukasz Stencel, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach.
1: Przerwa technologiczna na pływalni w Pabianicach była w tym roku dość krótka i trwała tylko do 12 lipca. W tym czasie dokonano najpilniejszych napraw oraz prac konserwacyjnych na obiekcie.
17: Pływalnia w Pabianicach teraz jest otwarta codziennie. Dodatkowo przez całe wakacje dla dzieci i młodzieży obowiązuje inny cennik. O szczegółach piszemy na radiowucz.pl. A o 16.30 zapraszam na wiadomości w skrócie.
0: No tak, potwierdzają się przewidywania synoptyków. Za radiowym oknem coraz ciemniej, a zatem przybywa chmur. Tak jest w Łodzi, tak jest w całym regionie. Mamy teraz zachmurzenie duże. Mogą wystąpić opady deszczu i lokalnie burze z gradem. Wtedy uwaga na porywisty wiatr osiągający 70, a nawet 80 km na godzinę. Obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia. Na termometrze za to troszeczkę niższa wartość. 24 stopnie powyżej zera. Barometr wskazuje 999 hektopaskali. Najbliższe dni upłyną pod znakiem napływu gorącego powietrza. Kulminacja fali upałów nastąpi pod koniec tego tygodnia, kiedy termometry w cieniu wskażą nawet 30-31 stopni. Tuż po fali afrykańskiego żaru nad Polskę nadciągnie załamanie pogody. Według synoptyków spadek wartości na termometrach w niektórych regionach wyniesie aż kilkanaście stopni. Oglądam na radiowy zegar 6 minut po 16. Najdłuższa fala relaksu właśnie dobiegła końca. Program zrealizowała Patrycja Wojsznic, poprowadził Piotr Stańczyk. Życzymy oczywiście spokojnego popołudnia. A w studiu witam raz jeszcze Piotra Andrzejczaka. Witaj Piotrze.
3: Dzień dobry Państwu.
0: Oczekujesz Piotrze na burzę, czy niekoniecznie?
3: Nie oczekuję, ale chyba nie zapowiadają. Znaczy zapowiadają u nas burze, ale zdaje się, że tak jak wczoraj też miały być, jakoś bokiem przeszło i może tym razem też będzie, chociaż no, rzeczywiście zachmurzyło się tak już konkretnie.
0: Zachmurzyło się, pytałem, czy powietrze na zewnątrz jest takie troszkę męczące, duszące. Tak, tak mówią nasze koleżanki, nasi koledzy, więc kto wie, może rzeczywiście trochę popada, a być może także i zagrzmi. Nie zabraknie interesujących tematów w programie Słuchasz i Wiesz. Piotr skoncentrowany, pochylony nad notatkami, a zatem zaczynamy.
5: Słuchasz i wiesz.
3: A my w naszym programie poinformujemy Państwa o tym, że spadła liczba wypadków z udziałem rowerzystów, ale za to jest więcej niebezpiecznych zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych. To bilans pierwszego półrocza tego roku w naszym województwie. W porównaniu z ubiegłymi latami liczba wypadków z udziałem rowerzystów spadła o blisko 15% z udziałem hulajnóg. Niestety wzrosła o ponad 30%.
6: Z rowerzystami raczej rzadziej czuję niebezpieczeństwo, głównie tutaj hulajnogi, bo są to ogromne prędkości i czasem trudno je nawet zauważyć.
7: Obserwuję dzieci, nie jeżdżą często bezpiecznie.
9: Pamiętać również należy, że szczególnie w stosunku do pieszych kierujący rowerów i kierujący hulajnóg również mogą stanowić dużo większe zagrożenie.
3: Ja przypomnę, że hulajnogą elektryczną można jechać do 20 km na godzinę, a na chodniku należy poruszać się z prędkością pieszego. Kilka dni temu Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało, że zamierza dokonać zmian w przepisach dotyczących hulajnóg i rowerów elektrycznych. Policjanci i strażacy kontrolują obozy harcerskie w województwie łódzkim. Nie szukają oczywiście działań niezgodnych z prawem, a sprawdzają warunki bezpieczeństwa, drogi ewakuacyjne i przygotowanie kadry do działania w sytuacjach kryzysowych, aby dzieci miały bezpieczne wakacje. Policjanci z łódzkiego kontrolują obozowiska harcerskie i przypominają dzieciom i młodzieży o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa.
10: Funkcjonariusze sprawdzają m.in. warunki, w jakich odbywa się wypoczynek.
27: Pod względem bezpieczeństwa pożarowego, jak i ewakuacji.
10: A także przygotowanie kadry.
28: Każdy członek kadry przechodzi szkolenie w zakresie bezpieczeństwa czy reagowania na sytuacje kryzysowe, również to związane z pogodą.
3: A prognozy na najbliższe dni przewidują jednak opady i burze, chociaż może nie aż tak olbrzymie. Policjanci będą kontynuować wizyty na obozach harcerskich przez całe wakacje, dbając o bezpieczeństwo ich uczestników oraz wspierając organizatorów wypoczynku. W Łodzi przyszły na świat czworaczki. Poród odbył się w Centrum Zdrowia Matki Polki. Rodzice cieszyć się mogą więc już z Rozalii, Franka, Gabrysia i Bruna. Dzieci od pierwszych chwil znajdują się pod opieką specjalistów z oddziału neonatologii. W ich narodzinach uczestniczył wieloosobowy zespół lekarzy, położnych i pielęgniarek. No, na szczęście już mama czworaczków dochodzi już do siebie.
2: Najpierw chyba przerażenie takie, jak to wszystko ogarnąć, a później tylko cały czas tam myśl, żeby wszystko było okej już.
4: Planowaliśmy ten poród tuż po zakończonym weekendzie. Dzieci i matka zdecydowały troszeczkę inaczej.
8: One wszystkie już w tej chwili ważą powyżej 2 kg, nie potrzebują inkubatorów, są w łóżeczkach.
3: A już niedługo maluchy trafią do domu, a tam czekać na nich już będzie starszy brat. Dodam, że to było 10. tak wyjątkowe wydarzenie jak narodziny czworaczków w historii Łódzkiego Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. No a na zakończenie naszego spotkania z Państwem przed godziną 17:00 magazyn Łódzki Wschodni na fali. A wydawcą dzisiejszego magazynu Słuchasz i Wiesz jest Maciej Trojanowski.

0: No strasznie stara piosenka zespołu Pretenders muzycznie rozpoczęła naszą informacyjną popołudniówkę.
1: Słuchasz i wiesz.
0: No to teraz o tym, co dobrego i co niedobrego na ulicach i na chodnikach. Mniej wypadków z udziałem rowerzystów, więcej z udziałem jadących hulajnogami elektrycznymi. To jest bilans pierwszego półrocza 2026 roku, o czym informuje komisarz Edyta Machnik z łódzkiej policji.
2: Na terenie całego województwa łódzkiego w okresie od 1 stycznia do 9 lipca 2025 roku odnotowaliśmy 175 wypadków z udziałem rowerzystów, gdzie 7 osób w wyniku zdarzenia poniosło śmierć. W bieżącym roku w analogicznym okresie odnotowaliśmy 149 takich zdarzeń, gdzie zginęły 4 osoby. W pierwszym półroczu 2025 roku odnotowaliśmy 50 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. Natomiast w bieżącym roku w analogicznym okresie odnotowaliśmy 67 takich zdarzeń.
3: Podkomisarz Maksymilian Jasiak z łódzkiej policji apeluje o ostrożność i przypomina, że rowerzyści i użytkownicy hulajnóg w zderzeniu z samochodem są naprawdę bezbronni.
4: Kierowca hulajnogi kierujący rowerem jako osoba będąca niechronionym użytkownikiem dróg jest narażona na ogromne niebezpieczeństwo, szczególnie na przykład w zderzeniu z samochodem. Proszę pamiętać, że karoseria to jest jednak taka osłona, która daje duże możliwości kierowcy, jeżeli chodzi o wypadek. Natomiast rowerzysta, osoba, która jedzie na hulajnodze, takiej ochrony nie ma i w zderzeniu z pojazdem po prostu ma dużo większe szanse na to, że odniesie bardziej poważne obrażenia, czy nawet poniesie śmierć. Z drugiej strony pamiętać również należy, że szczególnie w stosunku do pieszych, kierujący rowerów i kierujący hulajnóg również mogą stanowić dużo większe zagrożenie, ponieważ i tutaj piesi mają dużo mniej osłony niż właśnie kierujący hulajnogami i kierujący rowerami.
3: Czy jak pan obserwuje Łódź, to osoby na hulajnogach albo rowerzyści mogą być zagrożeniem dla pieszych?
5: Tak, mogą być, bo za szybkie są te hulajnogi i rowery.
6: No przypuśćmy, jak jest przejście dla pieszych, to ja muszę uważać, żaden jeszcze ani na hulajnodze, ani rowerzysta nie zatrzymał się. A przecież chyba ja mam pierwszeństwo, prawda? Bo jeżeli są światła i są osobno dla hulajnog, dla rowerów, tak.
7: Uważam, że głównie tutaj hulajnogi, jednak jest to coś nowego jeszcze i wciąż uważam, że nie ma konkretnych przepisów, które by tutaj uregulowały, jak mają się poruszać. Z rowerzystami raczej rzadziej czuję niebezpieczeństwo, głównie tutaj hulajnogi, bo są to ogromne prędkości i czasem trudno je nawet zauważyć.

0: mieszkam w małej miejscowości, więc obserwuję dzieci. Nie jeżdżam często bezpiecznie. A tutaj wydaje się, że może jest trochę lepiej, może widziałyśmy częściej starszych.
1: Przede wszystkim chodzi o nasze bezpieczeństwo, dlatego jak dodaje podkomisarz Jasiak, trzeba stosować się do wszystkich przepisów i śledzić ich zmiany.
2: Proszę pamiętać o tym, że zmienił się wiek, tak, ten minimalny, kiedy można kierować, czyli te z 10 do 13 lat, oraz od 3 czerwca wprowadzony obowiązek noszenia kasku dla kierujących rowerami, hulajnogami, innymi urządzeniami transportu osobistego do 16 roku życia. Mimo iż tutaj jest ten wymóg do 16 roku życia, to myślę, że warto jednak podkreślić, że niezależnie od wieku i niezależnie od przepisów jest to taki element ochronny, który warto mieć po prostu zawsze na głowie w sytuacji, kiedy jedziemy rowerem, hulajnogą, bo on po prostu może nam uratować życie.
3: A 2 dni temu policjanci z Pabianic chcieli skontrolować kierującego elektrycznym jednośladem. Nastolatek zaczął uciekać, ignorując sygnały do zatrzymania i popełniając liczne wykroczenia. Został zatrzymany w Pawlikowicach. Okazało się, że nie miał uprawnień, pojazd nie był zarejestrowany ani ubezpieczony. Swoją ucieczkę nagrywał kamerą sportową. No i 17-latek odpowie za te swoje wybryki, można tak powiedzieć, przed sądem rodzinnym. No a sprawą hulajnóg zajmowała się dzisiaj w naszym programie Joanna Karp.

0: To był Waluś Kraksa Kryzys, piosenka Broń Goń, a my już za sekund kilka zajrzymy, jak wypoczywają i czy bezpiecznie wypoczywają dzieci oraz młodzież w naszym województwie.
1: Słuchasz i wiesz.
0: No bo wiadomo, lato to dla wielu dzieci i młodzieży czas wyjazdów na obozy harcerskie. W województwie łódzkim każdego roku organizowanych jest kilkadziesiąt takich form wypoczynku. Od obozów pod namiotami, przez kolonie, po wyjazdy wędrowne. Zanim jednak uczestnicy pojawią się na miejscu, organizatorzy muszą zadbać o odpowiednie przygotowanie terenu i procedury bezpieczeństwa. Informacje na ten temat zbierał dzisiaj Jakub Jędrzejewski.
2: Kontrole prowadzą policjanci i strażacy, sprawdzając m.in. warunki pobytu, możliwość ewakuacji i przygotowanie na sytuacje kryzysowe.
3: Funkcjonariusze kontrolują obozy harcerskie.
4: Aspirant sztabowy Aleksandra Cieślak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.
3: Oceniając poziom bezpieczeństwa oraz prowadząc rozmowy z uczestnikami i organizatorami, funkcjonariusze sprawdzają m.in. warunki, w jakich odbywa się wypoczynek, drogi ewakuacyjne i dojazdowe, miejsca umożliwiające schronienie w przypadku nagłego załamania pogody, a także przygotowanie kadry do właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia.
2: Szczególną uwagę służby zwracają na obozy organizowane w terenach leśnych i z dala od większych miejscowości. Tam ważne jest nie tylko odpowiednie przygotowanie kadry, ale też możliwość szybkiego kontaktu ze służbami ratunkowymi i sprawnej ewakuacji.
5: Każde takie miejsce, w którym harcerze chcą zorganizować obóz, musi być wcześniej sprawdzone pod względem bezpieczeństwa pożarowego, jak i ewakuacji. Brygadier Jędrzej Pawlak, rzecznik prasowy łódzkiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Takich kontroli w województwie łódzkim przeprowadzono 10. W przypadku 9 te kontrole były pozytywne, można powiedzieć już od razu. W przypadku jednej kontroli strażacy wydali dodatkowe zalecenia, które musiał spełnić organizator, aby móc zorganizować w tym miejscu obóz harcerski.
2: Zarówno strażacy, jak i policjanci podczas wakacyjnych wizyt przypominają uczestnikom m.in. o bezpieczeństwie nad wodą, w lesie i na drogach.
3: Policjanci przypominają dzieciom i młodzieży zasady bezpiecznego zachowania podczas wakacyjnego wypoczynku. Rozmawiają o bezpieczeństwie nad wodą, w lesie i na drogach, a także wyjaśniają, jak właściwie postępować podczas burz, silnego wiatru czy innych sytuacji wymagających szybkiego wezwania pomocy.
2: Bezpieczeństwo na obozach to jednak nie tylko działania służb. Harcerze przygotowują się do wyjazdów jeszcze przed rozpoczęciem wakacji.
6: U nas jest to proces wieloaspektowy. Karol Przyrowski, ZHP Chorągiew Łódzka. Przede wszystkim szkolimy naszą kadrę. Każdy członek kadry przychodzi szkolenie w zakresie bezpieczeństwa czy reagowania na sytuacje kryzysowe, również te związane z pogodą. Nasi wychowawcy przychodzą szkolenia dotyczące zdrowia psychicznego i reagowania na zagrożenia związane z tym aspektem zdrowia naszych uczestników. Oprócz tego dbamy o to, żeby na naszych bazach było bezpiecznie. Wszystkie nasze ośrodki, na które jeździmy, posiadają aktualną opinię Państwowej Straży Pożarnej. Uczestnicy, kiedy już dojadą na wypoczynek, są informowani o tym, jakie regulaminy podczas wypoczynku obowiązują, jak powinni zachowywać się w danych sytuacjach zagrożenia i niebezpieczeństwa.
2: W tym roku Chorągiew Łódzka Związku Harcerstwa Polskiego organizuje około 100 różnych form letniego wypoczynku. Są to zarówno klasyczne obozy pod namiotami, jak i kolonie zuchowe czy obozy wędrowne odbywające się w różnych częściach kraju. Służby przypominają, że przy trudnych warunkach pogodowych najważniejsza jest szybka reakcja i współpraca organizatorów z ratownikami.
5: To organizator tak naprawdę podejmuje decyzję o na przykład prewencyjnej ewakuacji, które takie ewakuacje na przykład miały miejsce w zeszłym roku przy alertach drugiego stopnia. To może być rozważone, natomiast sugerowane jest oczywiście przy wystąpieniu alertu trzeciego stopnia, czy już poważnego zagrożenia, aby taki obóz prewencyjnie ewakuować.
2: W tym roku podczas wypoczynków organizowanych przez środowiska Chorągwi Łódzkiej ZHP doszło już do prewencyjnych ewakuacji.
6: Obozy były ewakuowane prewencyjnie do budynków czy do pobliskich szkół. Jak zawsze nasza kadra w kontakcie z Państwową Strażą Pożarną decydują, czy taką ewakuację przeprowadzić, czy nie.
2: Właśnie dlatego tak ważnym elementem obozów są odpowiednie przygotowanie, sprawdzanie ostrzeżeń pogodowych i stały kontakt organizatorów ze służbami. W miejscach, gdzie zasięg telefoniczny jest ograniczony, obozy mogą korzystać również z dodatkowej łączności radiowej zapewnianej przez służby.
0: A rodzice mogą sprawdzać legalność zgłoszonych obozów w internetowej bazie Ministerstwa Edukacji. Dzięki temu można upewnić się, że miejsce wypoczynku zostało zarejestrowane i podlega odpowiednim kontrolom. A relację przygotował Jakub Jędrzejewski.

0: No, pora, abyśmy znowu sprawdzili, jak wygląda sytuacja na łódzkich drogach, a dzisiaj to sprawdza Sebastian Dziuda.
1: Spory korek nawet na kilka kilometrów napotkamy na Strykowskiej. Zator tworzy się na wysokości skrzyżowania z Łupkową aż do przecięcia z Okulną. Teraz zaglądamy na Radogoszcz. Blokuje się Zgierska w rejonie pętli Helenówek. Dużo się dzieje także na Włókniarzy. Kierując się w stronę Bałut, wolniej pojedziemy na odcinku między przecięciami z Drewnowską i Srebrzyńską. Uwaga jeszcze na duże utrudnienia pod Strykowem. Stoi Warszawska na pasie w stronę miasta na wysokości zalewu, a na drogi wrócimy za pół godziny.
0: Słuchaj Państwo, Radio Łódź, zbliża się 16:30. A więc pora na skrót najważniejszych wiadomości, a w studiu jest Wiktoria Makowska.
2: Więcej wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. W pierwszym półroczu 2026 roku ich liczba w Polsce wzrosła o 1/3, podczas gdy liczba wypadków z udziałem rowerzystów spadła około 1/7 w porównaniu z tym okresem w 2025 roku. Hulajnogą elektryczną można jechać do 20 km na godzinę, a na chodniku wyłącznie z prędkością pieszego. Samodzielna jazda rowerem jest dozwolona od 10 roku życia, a hulajnogą elektryczną od 13. Osoby do 16 roku życia mają obowiązek noszenia kasku. Ceny paliw znów mocno w górę. Ma to związek z napiętą sytuacją w cieśninie Ormus. Na większości stacji przekroczona została granica 7 zł za litr benzyny. Jeszcze droższy jest olej napędowy. Ropa jest obecnie najdroższa od miesiąca. Wróciła do ceny sprzed podpisania porozumienia pokojowego między USA i Iranem. Cena baryłki ropy na światowych rynkach w ostatnich dniach znów poszła w górę. I to o $10. Władze stolicy wyciągną wnioski z raportu Najwyższej Izby Kontroli ze Szpitala Południowego, zapowiedział to prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Kontrolerzy ustalili m.in., że na szpitalnym oddziale ratunkowym obok pacjentów wymagających pilnej pomocy przyjmowano osoby planowo kierowane na leczenie. Według NIK placówka nie oddzieliła też skutecznie działalności komercyjnej od finansowanej ze środków publicznych. Przypomnijmy, cały skandal wybuchł po ujawnieniu kontrowersji wokół jednego z młodych lekarzy, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Sprawa szybko wyszła poza kwestie finansowe i dotknęła bezpieczeństwa pacjentów. Teatr Nowy w Łodzi przejdzie rewolucję. Budynek przy Zachodniej 93 zostanie wyremontowany. Zyska m.in. nową scenę, przestrzeń do nauki i integracji, a także zielony dziedziniec. To pierwszy od 25 lat tak duży remont tego obiektu. Prace mają rozpocząć się najpóźniej w wakacje przyszłego roku. Nowy budynek ma zostać oddany do użytku za 2 lata. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 17:00.
0: Jeszcze rzut oka na prognozy pogody. Realnie to w tej chwili w Łodzi jest 24-25 stopni Celsjusza i zachmurzyło się zupełnie. Po południu i wieczorem także możliwe duże zachmurzenie, ale jednak być może będzie się przejaśniać. Możliwe przelotne opady deszczu, a także burze z gradem. Temperatura w tej chwili, jak wspominałem, 24 stopnie. Może jeszcze wzrosnąć o kilka stopni. Będzie wiał słaby wiatr z kierunków północnych, ale w czasie burz możliwe porywy do 70 km na godzinę.
3: Słuchasz i wiesz.

0: Smashing Pumpkins Tonight Fight. Wybrzmiało to do ostatniej sekundy, a my już za kilka minut zajrzymy do Łódzkiego Centrum Zdrowia Matki Polki. Chciałbym powiedzieć, że spotkamy się tam z Rosalią, Frankiem, Gabrysiem i Brunem, ale nie, bo to malutkie dzieci, nowo narodzone czworaczki. To się zdarza raz na wiele, wiele razy, no ale spotkamy się na pewno z tymi, którzy pomogli tym dzieciakom przyjść na świat.
1: Najpierw chyba przerażenie takie, jak to wszystko ogarnąć, a później tylko cały czas tam być, żeby wszystko było okej już.
2: Planowaliśmy ten poród tuż po zakończonym weekendzie. Dzieci i matka zdecydowały troszeczkę inaczej.
3: One wszystkie już w tej chwili ważą powyżej 2 kg, nie potrzebują inkubatorów, są w łóżeczkach.
0: No i my właśnie sprawdzimy, jak to wszystko wyglądało i jak będzie, miejmy nadzieję, wszystko w porządku wyglądać. No to do szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki. Zapraszam Państwa za kilka minut, a tuż przed 17 jeszcze do wysłuchania naszego już tradycyjnego środowego magazynu Łódzki Wschodni na fali.

0: To teraz już za chwilę, zgodnie z zapowiedzią, odwiedzimy Centrum Zdrowia Matki Polki.
1: Słuchasz i wiesz.
0: No bo właśnie w tym szpitalu przyszły na świat czworaczki. To jedno z najrzadszych wydarzeń w położnictwie. Szacuje się, że narodziny czworaczków zdarzają się raz na kilkaset tysięcy ciąż. Tak wyjątkowy poród wymaga zaangażowania wielospecjalistycznego zespołu lekarzy, położnych, anestezjologów i neonatologów.
2: W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi na świat przyszły czworaczki. Rozalia, Franek, Bruno i Gabryś są pod opieką specjalistów z neonatologii. Rodzice nie kryją zaskoczenia.
3: Na pierwszym USG właśnie dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży.
2: Mówi mama czworaczków.
3: Później po dwóch tygodniach, że są trojaczki, gdzie to już dla nas i tak był szok. A dopiero na badaniach prenatalnych po trzech tygodniach, czyli przez trzy tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki. Okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby czwarte dziecko.
2: Otwarcie wspomina, że była przerażona po usłyszeniu wiadomości o czwórce dzieci.
3: Najpierw chyba przerażenie takie, jak to wszystko ogarnąć, a później tylko cały czas tam myśl, żeby wszystko było okej. Już bez znaczenia, czy to są dziewczynki, czy chłopcy, czy jaka płeć, ale żeby wszystko było w porządku, żeby się zdrowi urodzili, no żeby jak najlepiej było.
2: I tak się stało, bo dzieci urodziły się zdrowe, o łącznej masie ponad 6,5 kilo. Sama ciąża zakończyła się w planowanym terminie dla ciąż mnogich.
4: W tym przypadku udało nam się dotrwać praktycznie do 32 tygodnia, czyli do takiej czasu, w którym w sposób planowy ciąże czworacze są kończone na świecie.
2: Tłumaczy profesor Mariusz Grzesiak, ginekolog z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.
4: Planowaliśmy ten poród tuż po zakończonym weekendzie. Dzieci i matka zdecydowały troszeczkę inaczej. Ten poród rozpoczął się w sobotę. Jeżeli chodzi o mamę, udało się te wszystkie problemy w trakcie trwania ciąży przezwyciężyć. Mama jest cała zdrowa. Uśmiechnięta.
2: Aby rozwiązanie się udało, potrzeba kilku zespołów fachowców, którzy otoczą noworodki specjalistyczną opieką już od pierwszych minut życia, mówi dr Tomasz Talar z oddziału neonatologii.
5: Dzieci nas troszeczkę zaskoczyły i urodziły się paręnaście godzin przed planowanym porodem. To troszkę, że tak powiem, może wpłynęło na zawirowania organizacyjne, którymi sobie bardzo mimo wszystko daliśmy radę, no bo cztery dzieci wymagają czterech zespołów. Na dyżurze jesteśmy w troszkę mniejszej liczbie, ale wszystko przebiegało bez jakichś niespodzianek i powikłań. Przez kilka dni, jedne trochę dłużej, drugie trochę krócej, przebywały dzieci na oddziale intensywnej terapii, wymagały niewielkiego wsparcia w oddychaniu. Teraz są na oddziale opieki pośredniej, gdzie uczą się jeść, dojrzewają. One wszystkie już w tej chwili ważą powyżej 2 kg, nie potrzebują inkubatorów, są w łóżeczkach. Mama karmi, stara się jak może podzielić swój czas pomiędzy czwórkę swojego potomstwa.
2: Już za kilka dni Rozalia, Franek, Bruno i Gabryś trafią do domu, gdzie czeka na nich ich starszy brat. Obecnie maluchy rozwijają się prawidłowo, mówi dr Agnieszka Augustyniak, lekarz prowadzący.
6: W tej chwili maluchy są w stanie bardzo dobrym, robią coraz większe postępy w jedzeniu smoczkiem, świetnie przebywają na wadze, także optymistycznie patrzą w stronę domu.
0: No to najważniejsze, że dzieci są zdrowe. Centrum Zdrowia Matki Polki odwiedziła dzisiaj Weronika Skibińska. Dodam, że to już dziesiąte tak wyjątkowe narodziny w historii łódzkiego szpitala, który od lat specjalizuje się w prowadzeniu ciąż wysokiego ryzyka i opiece nad wcześniakami.

0: 10 minut pozostało do godziny 17, no więc w naszym programie zapowiadany, no jak to w środę bywa, nasz samorządowy magazyn.
1: Łódzki Wschodni na fali. Na audycję zaprasza starosta Łódzki Wschodni. Dziś w programie powiemy o sukcesie cheerleaderek z klubu Fitmoc, rakietowym początku wakacji w powiecie łódzkim wschodnim, świetnych wynikach egzaminu ósmoklasisty, a także nie zabraknie informacji o kończących się remontach. Zapraszamy. Drużyna Masters z klubu Fitmoc gminy Nowosolna została powołana do kadry narodowej Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu. W dniach 20-22 listopada będą reprezentować Polskę w kategorii POM Novice Masters na Pucharze Świata w Atenach. Jak mówi menadżerka, trenerka i założycielka klubu Kinga Kaczmarzyk, to ogromne wyróżnienie.
2: To efekt ciężkiej, wieloletniej pracy, regularnych treningów oraz ogromnego zaangażowania zarówno samych zawodniczek, jak i naszych trenerów. Jedziemy dumnie reprezentować Polskę na Puchary Świata do Aten. Jesteśmy mega, ogromnie, niesamowicie szczęśliwe, wyróżnione. Damy z siebie wszystko, żebyśmy godnie zaprezentowały Polskę w Atenach.
1: Sukces ten potwierdza silną pozycję klubu, który w tym roku zdobył m.in. 3 mistrzostwa i 1 wicemistrzostwo Polski. A jego zawodniczki otrzymały stypendium sportowe powiatu łódzkiego wschodniego. Mieszkańcy powiatu łódzkiego wschodniego powitali wakacje na pikniku naukowo-astronomicznym nad Stawami na Marysinku w gminie Andrespol. Podczas wydarzenia, zorganizowanego m.in. z udziałem Koluszkowskiej Stacji Kosmicznej i studentów Politechniki Łódzkiej, całe rodziny budowały i wystrzeliwały modele rakiet, mówi opiekun Obserwatorium Astronomicznego w Koluszkach, Koluszkowska Stacja Kosmiczna, Paweł Walczak.
3: Były to rakiety wodne, napędzane sprężonym powietrzem i wodą wewnątrz korpusu rakiety składającej się z butelki, oraz mieliśmy rakiety modelarskie, pirotechniczne, napędzane modelarskimi silnikami, działającymi na zasadzie takiej jak silniki stałe w prawdziwych rakietach. Później przenieśliśmy się nad piękne stawy na Marysinku i tam był otwarty piknik rakietowy. W czasie tego pikniku przetestowaliśmy nasze konstrukcje.
1: Największe z nich wzniosły się na setki metrów, wracając na Ziemię na spadochronach. Uczestnicy poznali także podstawy radioastronomii i nasłuchu satelitów, łącząc naukę fizyki i aerodynamiki z integracją sąsiedzkich gmin. Szkoły podstawowe w powiecie łódzkim wschodnim osiągnęły świetne wyniki na egzaminie ósmoklasisty, zajmując pierwsze miejsce w województwie z języka polskiego. Średnia powiatu wyniosła 69%, a 64% w województwie. Powiat zdobył też drugie miejsce w regionie z matematyki, to 59% do 55% w łódzkim, i języka angielskiego, 77% do 72%. Najlepsze wyniki z polskiego uzyskały Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach oraz Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym, 75%, a z matematyki i angielskiego Zespół Szkół Podstawowych w Bukowcu, 71% i 88%, mówi dyrektor koluszkowskiej jedynki Katarzyna Wójcik.
4: Na ten wysoki, satysfakcjonujący nas wynik ma wpływ przede wszystkim kreatywna, niestandardowa praca nauczycieli koluszkowskiej jedynki, zdobycie przez uczniów naszej szkoły wielu tytułów laureatów i finalistów konkursów organizowanych przez łódzkiego kuratora oświaty i również konkursów tematycznych.
1: Warto też dodać, że jedna z uczennic szkoły podstawowej nr 1 w Koluszkach zdobyła maksymalny wynik 100% ze wszystkich przedmiotów. Gratulujemy! Powiat łódzki wschodni kończy generalny remont dwóch dróg w gminie Koluszki o łącznej długości ponad 2 km i wartości ponad 4 milionów i 600 tysięcy złotych. Na prawie 1,5-kilometrowym odcinku Zygmuntów Długie wymieniono podbudowę i asfalt oraz wybudowano odseparowaną ścieżkę rowerową, krawężniki i rowy. W gałkówku parceli na odcinku 850 metrów poszerzono jezdnię do 3 metrów, ułożono nowy asfalt i stworzono trasę rowerową, mówi naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg w Starostwie Powiatowym Łódzkim Wschodnim Adam Olek.
5: W ramach inwestycji drogi zostaną poszerzone, a wzdłuż nich powstaną bezpieczne drogi dla rowerzystów. Wartość zadania to blisko 5,5 miliona złotych, z czego ponad 3 miliony stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
1: W ramach tej samej inwestycji wkrótce wyremontowana, poszerzona i wyposażona w ścieżkę rowerową zostanie także droga w Erasmowie. To już wszystko na dziś. Do usłyszenia. Była to audycja Łódzki Wschodni na fali, na którą zaprosił starosta Łódzki Wschodni.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu
1: Trybunału. Panie ministrze, w polityce nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Hej, nie podpieraj ściany! Bądź królem parkietu! Już w najbliższą sobotę o 17:00 PGR Koszelew. Nowość! Dancing w PGR-ze. Pierwsza edycja potańcówki w klimacie dawnych dancingów. Muzyka, taniec, pyszne jedzenie, grill, a na scenie zespół Milano.
12: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
13: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
0: Po reklamie.
14: No to sprawdźmy, jak jadą sobie kierowcy. Nie będę ukrywał, z mokrymi jezdniami, bo w Łodzi pada, no ale o szczegółach już Sebastian Dziuda.
15: Zaczynamy od utrudnień na drodze krajowej numer 45. Między Wieluniem a miejscowością Czarnożyły tworzy się spory zator tuż przed wjazdem na krajową 74. Warto w tym miejscu zbroić się w cierpliwość. Z Łodzi z kolei nie nikną popołudniowe utrudnienia. Na dołach tuż nad cmentarzem duży korek jest na Strykowskiej, na pasie w kierunku południa. Zaglądamy jeszcze na samą Strykowską, gdzie doszło do wypadku. Tam uwaga na duży korek, który tworzy się od Łupkowej do Okulnej. Autobusy linii 60A, B i C kierowane są objazdem. A tymczasem kierowcom życzymy dobrego popołudnia i zalecamy ostrożność jadąc w deszczu.
14: Słuchaj Państwo, Radio Łódź, minęła 17. Pora więc na wiadomości Radia Łódź. W studiu Wiktoria Makowska.
16: Służby sprawdzają obozy harcerskie w Łódzkiem. Policja i strażacy dbają o bezpieczeństwo wypoczynku pod namiotami. Są pierwsze wyniki kontroli w warszawskim szpitalu południowym. Łódzkie przedszkola będą jeszcze lepsze. Trwają remonty placówek. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Wakacje w plenerze pod czujnym okiem służb. Tysiące dzieci i młodzieży spędzają lata na obozach harcerskich, dlatego służby też sprawdzają, czy miejsca ich wypoczynku są odpowiednio przygotowane. Policjanci odwiedzają obozowiska w Łódzkiem, a strażacy kontrolują je jeszcze przed rozpoczęciem turnusów. Chodzi m.in. o bezpieczeństwo przeciwpożarowe, drogi ewakuacji i przygotowanie na gwałtowne zjawiska pogodowe. O tym, jak wygląda takie zabezpieczenie, reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
17: Przygotowania do bezpiecznego obozu zaczynają się jeszcze zanim harcerze pojawią się pod namiotami.
18: Każde takie miejsce musi być wcześniej sprawdzone. W jakiejś kontroli w województwie łódzkim przeprowadzono 10. W przypadku jednej kontroli strażacy wydali dodatkowe zalecenia.
17: Mówi brygadier Jędrzej Pawlak. Podczas wakacji służby nie ograniczają się jednak tylko do kontroli. Policjanci spotykają się z uczestnikami i wychowawcami, przypominając m.in. zasady zachowania podczas burz, silnego wiatru czy wypoczynku nad wodą. Sami harcerze podkreślają, że bezpieczeństwo jest elementem przygotowania jeszcze przed wyjazdem. zjazdem, mówi harcmistrz Karol Przyrowski.
19: Każdy członek kadry przechodzi szkolenie w zakresie bezpieczeństwa czy reagowania na sytuacje kryzysowe, również te związane z pogodą.
17: Chorągiew Łódzka Związku Harcerstwa Polskiego w czasie tegorocznych wakacji przeprowadzi około 100 różnych form wypoczynku. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
16: Ważnym elementem zabezpieczenia obozów są też ostrzeżenia pogodowe. Przy silnych alertach organizatorzy mogą zdecydować o przeniesieniu uczestników w bezpieczne miejsce, a w razie potrzeby strażacy pomagają m.in. w transporcie wyposażenia czy zapewnieniu łączności z obozowiskiem.
13: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
16: Władze stolicy wyciągną wnioski z raportu Najwyższej Izby Kontroli ze Szpitala Południowego. Zapowiedział to prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Kontrolerzy ustalili m.in., że na szpitalnym oddziale ratunkowym obok pacjentów wymagających pilnej pomocy przyjmowano osoby planowo kierowane na leczenie. Według NIK placówka nie oddzieliła też skutecznie działalności komercyjnej od finansowanej ze środków publicznych. Przypomnijmy, cały skandal wybuchł po ujawnieniu kontrowersji wokół jednego z młodych lekarzy, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Sprawa szybko wyszła poza kwestie finansowe i dotknęła bezpieczeństwa pacjentów. Rafał Trzaskowski przypomniał, że w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym reakcja była natychmiastowa.
20: Właśnie po to mamy nowy zarząd, właśnie po to mamy w tej chwili nowe kierownictwo ratusza, żeby wszystkie te kwestie wyjaśnić.
16: W związku z aferą w Szpitalu Południowym stanowiska straciły Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Nowymi wiceprezydentkami Warszawy zostały Magdalena Młochowska oraz Izabela Marcewicz-Jędrysik. W łódzkiej Matce Polce przyszły na świat czworaczki – Rozalia, Franek, Gabryś i Bruno. Dzieci urodziły się przedwcześnie i od pierwszych chwil znajdują się pod opieką specjalistów z oddziału neonatologii. W ich narodzinach uczestniczył wieloosobowy zespół lekarzy, położnych i pielęgniarek. Lekarze podkreślają, że zarówno mama, jak i noworodki są pod stałą obserwacją, a ich stan jest monitorowany. Żyliśmy z myślą, że będą to trojaczki, mówi mama.
21: Na pierwszym USG właśnie dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży, później po 2 tygodniach, że są trojaczki, gdzie to już dla nas i tak był szok. A dopiero na badaniach prenatalnych po 3 tygodniach, czyli przez 3 tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki, okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby 4. dziecko.
16: Już niedługo maluchy trafią do domu, do swojego starszego brata. To już 10. tak wyjątkowe narodziny w historii łódzkiego Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, które od lat specjalizuje się w prowadzeniu ciąż wysokiego ryzyka i opiece nad wcześniakami. Lepsze jedzenie w łódzkich przedszkolach. W 7 łódzkich placówkach remontowane są kuchnie, zmywalnie i jadalnie. Miasto dzięki temu chce poprawić jakość posiłków w przedszkolach i tym samym zwiększyć komfort pracowników, mówi wiceprezydent miasta Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
22: Nowe wyposażenie, piece, będą również instalacje wentylacyjne, kanalizacyjne, wymiana posadzek, zmiana układu pomieszczeń. To są przedszkola numer 118, 117, 89, 47, 202.
16: Remonty w tych przedszkolach mają zakończyć się przed nowym rokiem szkolnym. A o 17.30 zapraszam na skrót wiadomości w Radiu Łódź.
14: To jeszcze słów kilka o pogodzie nad Łodzią. Pada, się rozpadało, pada deszcz przez najbliższą godzinę, może półtorej będzie padać nie tylko w Łodzi, ale także w północnej części województwa łódzkiego. Temperatura spadła do 22 stopni Celsjusza. Na szczęście wieje słaby wiatr z kierunków północnych, a w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże początkowo. Możliwe jeszcze przelotne opady deszczu, a także lokalnie zanikające burze. Temperatura spadnie do 16 stopni Celsjusza. Będzie wiał słaby północno-wschodni i wschodni wiatr.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 5,5 minuty po godzinie 17:00, jest środa, jesteśmy w połowie lipca, dziś 15 dzień tego miesiąca 2026 roku. Patrycja Wojsznis program realizuje, przed mikrofonem Marcin Tercjak. Do 19:00 płyniemy bez pośpiechu muzycznie i także patrzę za okno, o tym już mówił Piotr, pogodowo też gdzieś trochę tak pływająco się zrobiło. Zaczniemy od Lenego Krawica.

Fly Away, Lenny Kravitz rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie. Gdyby ktoś miał ochotę usłyszeć ten utwór na żywo, a zdarza się, że Lenny Kravitz wykonuje tę piosenkę podczas swoich koncertów, mieli okazję przekonać się o tym również łódzcy bywalcy koncertów, czy też te osoby, które w Łodzi czasami pojawiają się na koncertach w Atlas Arenie, bo tutaj Lenny Kravitz występował dwukrotnie, jeśli dobrze pamiętam. No teraz też jest taka szansa, tyle tylko, że na Wybrzeżu, bowiem jutro koncert Lennego Kravitza w arenie na granicy Gdańska i Sopotu. Tam zagra Lenny Kravitz i zdaje się, że jeszcze są jakieś ostatnie bilety, gdyby ktoś nie wiedział, jak spędzić jutro czas, to może na przykład spędzić go muzycznie właśnie na koncercie Lennego Kravitza, który wydaje się być artystą, a nawet można powiedzieć z większą pewnością jest artystą, który regularnie odwiedza Polskę i ma tutaj nad Wisłą naprawdę wielkie grono bardzo zadeklarowanych fanów jego talentu. Również wśród tej piękniejszej żeńskiej części widowni, co też mieliśmy okazję obserwować podczas łódzkich koncertów tego artysty. 11 minut po godzinie 17. Teraz zaśpiewa Natalia Grosiak, a potem artysta, który pojawi się na festiwalu OFF w Katowicach. Jeden z bardzo wielu różnych wykonawców, którzy tam zaprezentują swoją twórczość.

Could Be Forever, Joshua Idahan, świetne nagranie artysty, który równie mocno co poezję, bo wywodzi się właśnie z takiego nurtu poetyckiego, czyli jak to mówi się w języku angielskim spoken words, czyli artystów, którzy występują po to, żeby deklamować swoje poezje na tle niezbyt może wyszukanych podkładów muzycznych, no ale u Joshua Idahana poszło to nieco dalej i faktycznie nagrał znakomity album, który wydał wiosną, który nie tylko bogaty jest w ciekawe treści, w ciekawy przekaz, który ten twórca proponuje, ale również od strony muzycznej jest to niezwykle porywające dziełko. Zawiera mnóstwo takiej właśnie tanecznej wręcz muzyki, przy której możemy się bawić i też no, odrobinę oddać się refleksji na temat tego, o czym ma nam Joshua do powiedzenia. W sierpniu będzie można zobaczyć jego występ na OFF Festiwalu, a jesienią powróci do Polski, wystąpi z tego, co widzę, 8 października w Warszawie w klubie Mechanik. Gdyby ktoś jednak był totalnie zniecierpliwiony i chciał już i natychmiast zobaczyć koncert Joshua Idahana, to pojutrze występuje w Lucernie, w Szwajcarii. 20 minut po godzinie 17, już za kilka minut w naszym programie historia pewnej piosenki. Dziś przeniesiemy się z Bartoszem Florczakiem do lat 60. i posłuchamy jednego ze wspaniałych utworów z repertuaru Jimiego Hendrixa. Przypomnę również o tym, że w tym tygodniu słuchamy w kąciku z płytą tygodnia najnowszego albumu Rolling Stonesów i kolejne, trzecie już spotkanie z albumem Foreign Tongues około godziny 18.20. Natomiast już teraz The White Stripes, duet, w którym tak naprawdę poznaliśmy Jacka White'a. Duet, który odnosił wielkie sukcesy na przełomie lat 90. i 2000. Później Jack White oczywiście rozwinął swoją karierę solową, miał też inne zespoły, bardzo ciekawe, jak chociażby The Raconteurs. Ostatnio wydał kolejny solowy album, bardzo dobrze oceniany. No ale ja mam ogromny sentyment do starych płyt The White Stripes i do tych prostych utworów, ale jak świetnie działających. Posłuchajmy jednego z nich. Nazywa się Hotel Yorba.

0: historia pewnej piosenki.
1: Jimi Hendrix zazwyczaj postrzegany jest jako genialny gitarzysta. Jimi w zaledwie 5 lat całkowicie odmienił muzykę rockową, ale był też świetnym kompozytorem i wokalistą, mimo że sam nie lubił swojego głosu. Na jego płytach obok rockowych, dynamicznych utworów pojawiały się też wyjątkowej urody ballady i spokojne piosenki, które pokazywały łagodne oblicze muzyka. Jedną z nich jest Little Wing, do dzisiaj klasyk, jeden ze standardów, którego uczą się młodzi gitarzyści na całym świecie. Wszystko zaczęło się latem 1967 roku podczas słynnego festiwalu w Monterey. To tam Hendrix zachwycił amerykańską publiczność, między innymi kończąc występ podpalając gitarę. Wcześniej był już wielką gwiazdą w Wielkiej Brytanii, ale rodzinny kraj docenił go rok później. Atmosfera festiwalu i unoszącego się w powietrzu ducha Flower Power wywarła na nim ogromne wrażenie. Jimi zaczął pisać Little Wing jako próbę przelania emocji na papier i gry w gitary. Sam festiwal w Monterey określał później jako miejsce, gdzie narodziło się jego małe skrzydło. W Little Wing Hendrix stworzył postać, która była metaforą opiekuńczego ducha, ucieleśnieniem samej muzyki, natury lub ideału kobiecości. W wywiadach muzyk tłumaczył, że to opowieść o kimś, kto daje człowiekowi wolność i radość, niczego nie żądając w zamian. Utwór ostatecznie trafił na drugą płytę The Jimi Hendrix Experience, Axis Bold as Love, wydany w grudniu 1967 roku. Little Wing nagrano w studiu Olympic w Londynie, gdzie na co dzień pracowali Rolling Stonesi, a później Led Zeppelin. Jimi wykorzystał efekt pływającego brzmienia, przepuszczając dźwięk gitary przez głośniki firmy Leslie, które obracały się wokół własnej osi. Niestety, kiedy Jimi nagrywał genialne solo gitarowe, taśma, na którą rejestrowano nagranie, skończyła się, dlatego cała piosenka ma niespełna 2,5 minuty i kończy się wyciszeniem. Co więcej, pod koniec sesji nagraniowej Hendrix zostawił taśmę matki z gotowym miksem całej pierwszej strony płyty, w tym z utworem Little Wing, w taksówce. Taśm nigdy nie odnaleziono. Zespół musiał w pośpiechu w zaledwie jedną noc zmiksować cały materiał od nowa z kopii zapasowych. Podobno nowy miks, który ostatecznie trafił na płytę, różnił się od tego, który Jimi uważał za idealny. Posłuchajmy więc, oto The Jimi Hendrix Experience i Little Wing.

0: autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
3: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
5: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
0: Po reklamie.
6: Jest 17.30. W Radiu Łódź czas na najważniejsze informacje w skrócie, które przedstawi Remigiusz Fladrowski. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Uwaga kierowcy, duże utrudnienia na Krajowej 14 przy Lesie Łagiewnickim w Łodzi. Na ulicy Strykowskiej zderzyły się dwie osobówki. Na miejscu pracują służby i droga jest zablokowana w obu kierunkach. W wyniku zderzenia dwie osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. Gwałtowne burze w Łódzkiem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla większości regionu. Przed nami intensywne opady deszczu, silny wiatr i miejscami grad. Ostrzeżenia IMGW obowiązują co najmniej do północy. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku przesłuchała prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o śledztwo dotyczące przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, którzy mieli dopuścić do nieodpłatnego korzystania z pokoi i apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Karol Nawrocki został przesłuchany, bo w czasie objętym śledztwem kierował muzeum. W warszawskiej siedzibie PiS rozpoczęło się spotkanie kierownictwa partii. Prezes Jarosław Kaczyński zdążył już porozmawiać z Przemysławem Czarnkiem na temat jego wypowiedzi o zaprzestaniu pomocy dla Ukrainy. Prezes PiS podkreślił, że jego partia pozostaje na stanowisku, iż należy pomagać Ukrainie, bo jest to kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski. W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przyszły na świat czworaczki – Rozalia, Franek, Gabryś i Bruno. To jedno z najrzadszych wydarzeń w położnictwie. Szacuje się, że narodziny czworaczków zdarzają się raz na kilkaset tysięcy ciąż. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18.00.
6: Pada, na termometrach 22 stopnie i tak w dalszym ciągu będzie wyglądać nasze popołudnie. Wieczór również z zachmurzeniem dużym, ale z większymi przejaśnieniami. Jednak wciąż będą występować przelotne opady deszczu, a gdzieniegdzie burze z gradem. Jeśli chodzi natomiast o nadchodzącą noc, to zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami tylko duże. Początkowo mogą wystąpić przelotne opady deszczu oraz lokalnie zanikające burze. Temperatura minimalna nocą od 15 do 16 stopni. Wiatr powieje z północnego wschodu i ze wschodu. W czasie burz oczywiście mogą to być podmuchy nawet silne, takie do 65 km na godzinę. Natomiast jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami tylko duże. Możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu oraz burz, a temperatura maksymalna wyniesie od 28 do 30 stopni.
1: Popołudnie bez pośpiechu.
6: Za 27 minut będzie godzina 18, zaśpiewa teraz Julie Fox.

Bad Moon Rising to był zespół Creedence Clearwater Revival. Innymi słowy, wróciliśmy na chwilkę do starych czasów, lat 60., końcówka lat 60., początek lat 70. To był ten moment, kiedy zespół prowadzony przez Johna Fogertiego wydawał znakomite albumy pełne świetnych rock'n'rollowych kawałków, takich jak ten, którego wysłuchaliśmy. No a wcześniej byliśmy w latach 60. za sprawą Jimiego Hendrixa, którego piosenkę przypomniał Bartosz Florczak. I być może jeszcze wrócimy dzisiaj do jakichś takich totalnych staroci. Przypominamy Państwu od czasu do czasu o tym, że od poniedziałku do piątku na naszej antenie między 12 a 13 wakacyjna audycja Piosenki na walizkach i tam utwory, które w bardziej ścisły lub mniej sposób gdzieś wiążą się z tematyką wakacyjnych podróży, odpoczynku, relaksu, różnych klimatów związanych właśnie ze spędzaniem czasu w różnych miejscach. I myślę, że za moment również ja zaproponuję jakiś taki jeden utwór ze zbioru różnych moich ulubionych piosenek tematycznie związanych generalnie rzecz biorąc ze spędzaniem czasu gdzieś w oddali. Ale na razie przeniesiemy się w sumie też nie najbliżej, bo do Kanady to będzie zespół Tops.

Twój tata nie płakał, to zespół Lori, Patryk Pietrzak, a na zegarze 15,5 minuty do godziny 18. Ze zbioru pięknych piosenek o różnych miejscach, do których warto dotrzeć, które warto pokonać, dosłownie lub symbolicznie, czyli to też jest jedna z takich piosenek, które mogłyby pojawić się w cyklu piosenki na walizkach. Jest utwór znakomitego artysty z Jamajki, Jimmy'ego Cliffa, jednego z prekursorów muzyki reggae. O muzyce reggae również na naszej antenie będzie nieco więcej, a nawet powiedziałbym, że sporo pojawi się różnego rodzaju akcentów związanych właśnie z muzyką reggae, też w związku z wydarzeniem, które zbliża się wielkimi krokami, które będzie miało miejsce w połowie sierpnia w klubie Wytwórnia. Zatem Jimmy Cliff dzisiaj też może być jakimś symbolicznym początkiem tego właśnie, co wydarzy się także na naszej antenie, a sporo o muzyce reggae i o klimatach jamajskich mówić będziemy. Jimmy Cliff i w jego wykonaniu, czyli w autorskim wykonaniu, utwór, który pewnie znamy też z interpretacji chociażby Joe Cockera, czyli Many Rivers to Cross.

Your Cover's Blown to był zespół Belen Sebastian. Dawno nie słyszeliśmy tej piosenki. Ostatnio nagrywaliśmy ich utwór skomponowany z myślą o kończących się już finałach Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Nagrali utwór oczywiście, który miał dopingować i dodawać woli walki i ducha reprezentacji Szkocji. Rzecz jasna, no nie na wiele się to zdało. A dziś u nas coś ze starej płyty zabrzmiało grupy Belen Sebastian. Nim zaśpiewa Chris Rea, bo on zakończy pierwszą część naszego spotkania, jeszcze na chwilkę zajrzyjmy do kin. Rozpadało się, więc można powiedzieć, że pogoda stała się zdecydowanie bardziej kinowa. Powszechnym takim już, można powiedzieć, zwyczajem od jakiegoś czasu jest pojawianie się na ekranach kin filmów, które miały swoje premiery kilkadziesiąt lat temu, a teraz w odświeżonej wersji powracają na ekrany z lepszym dźwiękiem, lepszym obrazem. Nie dotyczy to tylko takich absolutnych klasyków filmów z lat 60. czy 70., chociaż ostatnio też w tej kategorii pojawiło się kilka tytułów, ale też filmów w gruncie rzeczy, można by rzec, całkiem nowych, no bo na tym tle debiut reżyserski Sofii Coppoli z 1999 roku wydaje się być filmem całkiem nowym. To obraz pod tytułem Przekleństwa niewinności, czyli The Virgin Suicides w oryginale, i ten film jest aktualnie wyświetlany na ekranach niektórych kin. Warto sprawdzić, gdzie można obejrzeć historię pięciu atrakcyjnych młodych sióstr, które przyciągają uwagę chłopców z sąsiedztwa. Gdy jedna z nich targa się na swoje życie, fascynacja sąsiadów pogłębia się. Film jest dziełem, jak powiedziałem, reżyserskim Sofii Coppoli, ale też Sofia Coppola napisała scenariusz tego filmu i zaprosiła muzyków duetu R do tego, żeby stworzyli ścieżkę dźwiękową do tego filmu, z czego wywiązali się przepięknie. Chyba w drugiej części naszego spotkania nawet przewidziałem fragmencik tej ścieżki dźwiękowej. Oprócz tego podczas filmu możemy usłyszeć też mnóstwo niekiedy zapomnianych już, ale przepięknych piosenek w wykonaniu Electric Light Orchestra, Carole King, Todda Rundgrena z przełomu lat 70. i 80. A u nas do serwisu informacyjnego jeszcze Chris Rea.

0: Reklama.
1: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
2: Odmień swoje wnętrze z OBI. Teraz wszystkie farby Magnat kupisz aż 20% taniej. Wybieraj spośród setek produktów. Tylko do 28 lipca. Zapraszamy. OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
4: Każdego dnia mierzam się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Jest 18:00.
6: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
5: W Radiu Łódź serwis informacyjny, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski.
7: Wypadki w województwie łódzkim. Drogi mogą być zablokowane. Zaczyna się posiedzenie posłów Koalicji Obywatelskiej. Jest premierem. Będzie o omijaniu kolejek do lekarzy i przedwyborczej mobilizacji. Jest rekordowe zainteresowanie studiami na łódzkich uczelniach. Burze i opady gradu mogą przechodzić nad regionem. W nocy będzie 15 stopni. Na początek duże utrudnienia drogowe w Łódzkiem. Pierwsza jest na Krajowej 14 przy Lesie Łagiewnickim w Łodzi. Na ulicy Strykowskiej przy Łodzianka zderzyły się dwie osobówki. Na miejscu mogą pracować służby i droga może być zablokowana w obu kierunkach. W wyniku zderzenia dwie osoby zostały ranne i przetransportowane do szpitala. Utrudnienia są także na drodze wojewódzkiej nr 702 między Zgierzem a Piątkiem. W miejscowości Warszyce doszło do wypadku. Na miejscu działają służby i kierowcy powinni uzbroić się w cierpliwość. Zaczyna się spotkanie posłów Koalicji Obywatelskiej z premierem, a ma być mowa m.in. o omijaniu przez działaczy KO kolejek do lekarzy. Donald Tusk ma także zmobilizować parlamentarzystów KO do pracy przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Małgorzata Naukowicz.
8: Wiceszef MON Cezary Tomczyk spodziewa się przygotowania do ostatniej prostej. Przyszły rok to rok wyborczy, przypomina. Dodaje, że Donald Tusk jest wymagającym szefem.
9: Więc myślę, że mobilizacja, dyscyplina, postawienie pewnych spraw jasno.
8: Senator Krzysztof Kwiatkowski spodziewa się realizacji maksymy. Silni, zwarci, pracujący. Jak wyjaśnia, chodzi o pokazanie, że przez pracę rządzący potrafią rozwiązywać problemy obywateli.
10: Dzisiaj mamy służbę zdrowia, no to jednak wyciągamy wnioski. Przedstawiamy, czy projekt ustawy o inwentaryzacji wynagrodzeń poprzez numer PESEL lekarzy, czy poprzez szczelny system wydatkowania środków publicznych.
8: Niewykluczone, że premier będzie chciał też definitywnie rozwiązać sprawę korzystania przez działaczy KO ze służby zdrowia poza kolejnością, o czym ostatnio donosiły media.
11: Powiem szczerze, odczuwam coś na kształt mdłości. Znaczy, tak nie może być i będę starał się wytrzebić tego typu zwyczaje z całą mocą.
8: Posiedzenie klubu odbywa się poza Sejmem. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
12: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
7: Łódzkie uczelnie z rekordowym zainteresowaniem. Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Medyczny odnotowały wyraźny wzrost zgłoszeń na studia względem poprzedniego roku. O szczegółach reporter Radia Łódź Sebastian Dziuda.
13: Kandydaci złożyli niemal 30 tysięcy aplikacji na studia na Uniwersytecie Łódzkim, co oznacza wzrost o prawie 30% względem ubiegłego roku akademickiego. Jakie kierunki w tym roku są najbardziej oblegane? O tym mówi Kacper Szczepaniak z Biura Prasowego Uniwersytetu Łódzkiego.
14: psychologia, biologia kryminalistyczna, marketing, logopedia.
13: Rekordowe zainteresowanie studiami odnotowano także na Uniwersytecie Medycznym.
15: Kandydaci złożyli ponad 24 tysiące aplikacji, co oznacza wzrost o ponad 20% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Największym zainteresowaniem cieszyły się kierunki lekarsko-dentystyczne i lekarski.
13: Mówi Justyna Wojtczak z Biura Obsługi Mediów Uniwersytetu Medycznego. Rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia na tej uczelni trwa. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
7: Z kolei na Uniwersytecie Łódzkim pierwsza tura rekrutacji na studia pierwszego stopnia już się zakończyła. Do 17 lipca zostaną opublikowane wyniki kwalifikacji. Druga tura naboru rozpocznie się 5 sierpnia. TVP3 Łódź niebawem obchodzić będzie urodziny. Regionalny Ośrodek Telewizji Polskiej w Łodzi 22 lipca świętować będzie jubileusz 70-lecia. Z tej okazji przygotowano mnóstwo atrakcji. Będzie można zajrzeć za kulisy telewizji, przejechać się zabytkowym autobusem Ogórkiem, spotkać dziennikarzy, znanych artystów i sportowców, żeby wspólnie przeżyć ten wyjątkowy jubileusz.
16: A wszystko zaczęło się 22 lipca 1956 roku. To wtedy po raz pierwszy zabiło serce Telewizji Łódź, która była pierwszym terenowym i drugim po stolicy ośrodkiem telewizyjnym w Polsce.
17: Bo Telewizja Łódź zawsze z wami.
7: A świętowanie rozpocznie się w przyszłą środę, 22 lipca o godzinie 10 przed siedzibą TVP3 Łódź przy Narutowicza 13, gdzie stanie plenerowe studio. Wyjątkową atrakcją będzie zwiedzanie ośrodka. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19.
5: Przez resztę popołudnia i wieczorem zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Oczywiście będą towarzyszyć nam przelotne opady deszczu oraz burze, niekiedy z gradem. Temperatura w tej chwili wynosi około 21 stopni. W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami duże. Początkowo wystąpią przelotne opady deszczu oraz lokalnie zanikające burze. Jeśli chodzi o temperaturę, nocą wyniesie od 15 do 16 stopni, natomiast jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami duże, pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze, a temperatura jutro wyniesie od 28 do nawet 30 stopni Celsjusza.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 6 minut po godzinie 18 rozpoczynamy drugą część naszego środowego spotkania. Dziś, przypomnijmy, 15 lipca 2026 roku. W tej części między innymi kolejna piosenka z najnowszej płyty zespołu The Rolling Stones, bo to jest nasza płyta tygodnia. Prezentuje ją Bartosz Florczak i kolejne spotkanie z krążkiem nieśmiertelnych Rolling Stonesów już za kilkanaście minut. Natomiast rozpoczniemy muzycznie od grupy, a właściwie duetu Tears for Fears.

Nie muszę mieć nic, to jest nowa piosenka zespołu Mlecze, a wcześniej słuchaliśmy duetu Tears for Fears w jednym z ich niezapomnianych przebojów, czyli Sowing the Seeds of Love. Zespół Tears for Fears wciąż jest niezwykle popularny, ich koncerty, szczególnie na Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych, gdzie grupa odniosła w swoim czasie wielki sukces, odwiedzane są przez tłumy chętnych. Nie wiem, jak sprawdziłby się koncert zespołu Tears for Fears w Polsce. Miałbym pewne obawy co do frekwencji. Chyba nikt na razie nie podjął tego ryzyka jeszcze. Na zegarze prawie 15 minut po godzinie 18:00 Lykke Lee zaśpiewa teraz, artystka, którą na żywo miałem okazję widzieć dwukrotnie, jeśli dobrze pamiętam. Raz na pewnym koncercie, zamkniętym koncercie w Łodzi. To było dosyć dawno temu, a potem jeszcze Lykke Lee wystąpiła na openerze. Nie wiem, być może to był rok 2015, może 16. I no to też był bardzo piękny koncert. Lykke Lee przede wszystkim znana jest z jednego utworu, to nagranie przypomnimy za moment, ale ja generalnie chciałbym zachęcić tych, którzy cenią sobie dobry, wysmakowany, alternatywny pop. Używam tego sformułowania z braku jakiegoś bardziej precyzyjnego określenia, które mógłbym tutaj zaproponować. No w każdym razie sporo w tym jest też elektroniki, ale sporo też bardzo takiej emocjonalnej nuty, która pobrzmiewa, takiego klimatu, który pobrzmiewa w twórczości Lykke Lee, więc polecam różne płyty, ale oczywiście można zacząć od krążka Youth Novels, czyli od debiutu, czy na przykład od krążka Wooden Rhymes, też niezwykle pięknego, który ukazał się w roku 2011, czy od dowolnej późniejszej płyty. Posłuchajmy oto Lykke Lee i utwór zatytułowany I Follow Rivers, a już niebawem na naszej antenie kolejne spotkanie z Rolling Stonesami.

0: Płyta tygodnia.
1: A w tym tygodniu słuchamy płyty zespołu The Rolling Stones pod tytułem Foreign Tongues. To jest album z nowymi, powiedzmy, 12 nagraniami, bo znajduje się na tej płycie jeszcze jeden tak zwany cover piosenki Amy Winehouse. No i na sam koniec standard Chucka Berry'ego pod tytułem Beautiful Delilah w takiej trochę akustycznej nawet wersji w wykonaniu trzech Rolling Stonesów, już bez Andrew Watta, bez żadnych dodatkowych muzyków gości. A tych gości jest sporo na nowej płycie Stonesów i to takie zaskakujące nazwiska, bo jeżeli Robert Smith się pojawia z zespołu The Cure, no to w żaden sposób nie wiążemy go przecież z historią zespołu The Rolling Stones i wydaje się, że to są zupełnie odrębne światy. Sytuacja wyglądała tak, że Robert Smith podobno pojawił się w studiu i teraz nie wiadomo, czy chciał odwiedzić kogoś znajomego, czy po prostu rejestrował jakieś swoje nagrania. W każdym razie spotkał Micka Jaggera, który poznał Roberta Smitha i powiedział: skoro już tu jesteś, no to może weźmiesz się z nami do roboty. I Robert Smith pojawia się w, zdaje się, dwóch nagraniach. Ten jego udział jest śladowy, ale jednak jest, gra na syntezatorze, na gitarze, też śpiewa w jednym z nagrań. Co do gości, to mamy tutaj jeszcze oczywiście Paula McCartneya, który na gitarze basowej w jednym z utworów pojawia się. Jest Steve Winwood, legendarny muzyk, który kiedyś w latach 60. grał chociażby w Spencer Davis Group czy w zespole Traffic. I rzeczywiście wkład Steve'a Winwooda jest chyba największy z tych wszystkich gwiazd, bo on gra w kilku utworach na instrumentach klawiszowych i robi to naprawdę taki wyrazisty sposób. Poza tym jeszcze Bruno Mars, gdzieś tam na tak zwanym dzwonku krowim, jest też Chad Smith z Red Hot Chili Peppers, no więc zacne nazwiska, które też dobrze wyglądają, jeżeli chodzi właśnie o tę listę gości. My posłuchamy teraz nagrania zatytułowanego Ringin' Hollow, które pokazuje nam Rolling Stonesów od tej strony country. Oni zawsze gdzieś patrzyli w stronę tej muzyki i zdarzało się, że nagrywali świetne piosenki w tej stylistyce, chociażby Far Away Eyes z płyty Some Girls. Tutaj Ringin' Hollow, oto Stonesi z nowej płyty.

0: to promocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
5: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu, lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
6: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
7: Zdradzę ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
0: Po reklamie.
8: Popołudnie bez pośpiechu.
9: 29 minut po godzinie 18 Radio Łódź i nasze spotkanie, które potrwa do godziny 19, ale warto też z Radiem Łódź zostać dłużej, bo po 19 między innymi magazyn Dbaj o zdrowie. O tym chcemy rozmawiać. To po 20 ciekawe tematy, między innymi o ludzkich i nieludzkich historiach mowa będzie i o tym, dlaczego coraz częściej mówi się o istotach nieludzkich, choć być może lepiej brzmi pozaludzkich, co to znaczy antropocen i skąd wzięła się ta nazwa. I czy jesteśmy w stanie spojrzeć na rzeczywistość z perspektywy innej niż człowiecza? Czy świat widziany oczami człowieka to inny świat niż ten widziany na przykład przez mrówkę? Czy w designie, polityce i sztuce jest miejsce na empatię wobec różnych form życia? O tym po godzinie 20 w audycji o tym chcemy rozmawiać, na którą zaprosi Anna Groblińska. Natomiast po 21 oczywiście muzyka jest najlepsza, czyli autorska audycja Bartosza Florczaka. Po 23 natomiast, jak zawsze w środę, mapa zbrodni Agaty Zielińskiej. Tak wygląda nasz rozkład jazdy do północy. A teraz The Strokes.

Eon, nowa piosenka My Clash, a wcześniej słuchaliśmy starej piosenki grupy The Strokes, You Only Live Once. Na zegarze 22 minuty do godziny 19. Mówiłem o tym, że na ekranach kin, gdzie nie, gdzie oczywiście nie wszystkich kin, ale warto poszukać. Ponownie wyświetlany jest debiutancki obraz Sofii Coppoli pod tytułem Przekleństwa niewinności, film sprzed 25 lat, oczywiście w odświeżonej wersji, w 4K, tak zwanej wersji 4K, czyli z znakomitym obrazem. Też oczywiście dźwięk jest dopracowany. Ostatnio miałem okazję też na ekranie kina, właśnie na dużym ekranie, zobaczyć wspaniały dokument z 1967, to znaczy nakręcony w 1967, a pierwotnie wyświetlany w kinach rok później, czyli Monterey Pop, o legendarnym festiwalu, który odbył się w Kalifornii w sierpniu, a może to był czerwiec raczej, 1967 roku. To był taki festiwal, który, można powiedzieć, rozpoczął całą tę niezwykłą epokę doskonałych muzycznych zdarzeń, które pojawiły się w drugiej połowie lat 60. Na tym festiwalu po raz pierwszy pojawili się tak naprawdę w bardzo zapamiętany sposób artyści pokroju chociażby Jimiego Hendrixa. Pojawił się tam również Ravi Shankar, angielski zespół The Who zagrał znakomity koncert. No i ostatnio była okazja, żeby zobaczyć ten piękny dokument sprzed prawie 60 lat na dużym ekranie. No ale oczywiście też czekamy na premiery kinowe, a tą najważniejszą w tym miesiącu bez wątpienia będzie Odyseja Christophera Nolana, czyli film, który na ekrany kin trafi już w najbliższy piątek. Jeszcze nie miał swojej premiery oficjalnej, tutaj przynajmniej nad Wisłą, ale już budzi ogromne emocje i też najróżniejsze opinie. To jest ciekawe, kiedy wygłaszane są niekiedy bardzo autorytatywnie brzmiące opinie o filmie, którego właściwie jeszcze nikt nie miał szansy obejrzeć, no ale powodów do tego, żeby pospekulować, dostarczyły chociażby trailery. W piątek myślę, że zdecydowanie więcej będzie już jasne, kiedy film wreszcie będziemy mogli zobaczyć. No i wspominałem o filmie Sofii Coppoli, do niego teraz wrócę, bo obiecałem też, że sięgniemy do tej przepięknej ścieżki dźwiękowej stworzonej przez zespół R. Oto nagranie Playground Love.

To była Olivia Rodrigo, Drop Dead z jej najnowszej płyty, która również była jakiś czas temu naszą płytą tygodnia. Na zegarze już tylko 12 minut do godziny 19. Kończymy nasze spotkanie. Najpierw pojawił się zespół Blondie w utworze Rapture, a już zupełnie na koniec zagra i zaśpiewa zespół T-Love. Życzę udanej środy, znaczy wieczoru tak naprawdę, i pełnego emocji też dla tych, którzy na te emocje piłkarskie czekają. Dziś pewnie trochę ich będzie. Dziękuję zatem, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia, mówił Marcin Tercjak.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify. Radio Nocą.
3: Radio Nocą, nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce wyznań bez granic.
4: Przez swoje 30-letnie życie, 7 lat więzienia, 2,5 roku ośrodka, 2,5 roku ćpania i około 1,5 roku picia, to jest to wystarczający okres zabrany z mojego życia. I uważam, że zasługuję na normalne i szczęśliwe życie, takie, jakie chciałby mój tata.
3: Kręgi wyznań w Radiu Nocą. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
6: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
7: Tu Radio Łódź, jest 19. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Prokuratura w Zgierzu wszczęła postępowanie w sprawie 37-letniej pijanej matki, która urodziła pijane dziecko. Zakaz konkurencji w PiS i ultimatum na opuszczenie stowarzyszeń o charakterze politycznym to ustalenia kierownictwa Komitetu Politycznego. Łódzcy funkcjonariusze świętowali 107. rocznicę powstania Policji Państwowej. Burze i opady gradu mogą przechodzić nad regionem łódzkim. W nocy będzie 15 stopni. Zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Chodzi o utrudnienia na Krajowej 14 przy Lesie Łagiewnickim w Łodzi. Na ulicy Strykowskiej przy Łodzianka zderzyły się dwie osobówki. Na miejscu mogą jeszcze pracować służby i może być kłopot z przejazdem w obu kierunkach. Dwie osoby z tego wypadku trafiły do szpitala. Ponad promil alkoholu we krwi noworodka i ponad 2 promile u matki. Po porodzie w Ozorkowie zgierska prokuratura wszczęła śledztwo. O szczegółach reporterka Radia Łódź Joanna Karp.
8: 1 lipca 37-letnia mieszkanka Ozorkowa wraz z synem trafiła do szpitala w Zgierzu po tym, jak urodziła dziecko w domu. Badania wykazały, że kobieta miała ponad 2 promile alkoholu we krwi, a noworodek ponad promil. Biegły z zakresu medycyny sądowej oceni, jaki uszczerbek na zdrowiu poniósł chłopiec, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury.
9: Obecnie dochodzenie prowadzone jest w kierunku narażenia podopiecznego na niebezpieczeństwo powstania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu bądź utraty życia. Obecnie prokuratura jest na etapie zabezpieczania dokumentacji medycznej z placówki, do której trafiła sama kobieta, jak i z tej, do której przetransportowano dziecko zaraz po porodzie.
8: Za taki czyn grozi kara do 5 lat więzienia. Joanna Karp, Radio Łódź.
7: Chłopiec jest teraz w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
0: Więcej na radiołódź.pl.
7: Zakaz konkurencji w PiS. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości zdecydowało o objęciu członków partii zakazem przynależności do stowarzyszeń o charakterze politycznym. Podjęta uchwała dotyczy Stowarzyszeń Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego oraz Po pierwsze Polska pod przewodnictwem Jacka Sasina. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek podkreślał, że decyzja ma na celu zapewnienie ideologicznej i politycznej jedności ugrupowania. Dodał, że działalność dwóch założonych przez członków PiS stowarzyszeń według kierownictwa szkodzi partii.
10: tego rodzaju działalność, zwłaszcza w stowarzyszeniach, podmiotach, fundacjach, które prowadzą działalność, aktywność polityczną, a do takich z całą pewnością należą te dwa stowarzyszenia, jest działalnością, która negatywnie wpływa na Prawo i Sprawiedliwość i może wpływać również w przyszłości.
7: Uchwała obejmuje również zakaz przynależności do fundacji i organizacji pozarządowych o charakterze politycznym. Członkowie należący do stowarzyszeń mają tydzień na ich opuszczenie. Na posiedzeniu Prezydium Komitetu Politycznego, na którym przyjęto uchwałę, nie było Mateusza Morawieckiego. Łódzcy funkcjonariusze świętowali 107. rocznicę powstania Policji Państwowej. Była to okazja do wręczenia odznaczeń, awansów na wyższe stopnie służbowe oraz złożenia ślubowania przez 130 nowo przyjętych funkcjonariuszy łódzkiego garnizonu, mówiła Radiu Łódź komisarz Edyta Machnik.
11: Wakaty dalej są w Policji, oczywiście zmniejsza się ich ilość. Tak powiedziałam, dzisiaj 130 nowych policjantów zasili szeregi łódzkiego garnizonu. Są policjanci, którzy trafią do różnych powiatów, jak i również Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
7: A uroczysty policyjny apel odbył się na Placu Dąbrowskiego w Łodzi. Unia Europejska i Ukraina ogłosiły wielomiliardowe porozumienie dronowe. To odpowiedź na zmasowane rosyjskie ataki. Zacieśnienie współpracy ma wzmocnić obronę Ukrainy i bardziej zintegrować przemysł ukraiński i europejski. Porozumienie ogłosiła w Kijowie przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Ukraina wniesie do umowy swoją wiedzę i doświadczenie, a Unia bezpieczne zakłady produkcyjne. To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam o 20.00. Jeszcze wieczorem mieszkańcy południowo-zachodniej części województwa łódzkiego muszą uważać na burze, ale w nocy będą już zanikać. Temperatura spadnie do 15 stopni. Jutro możliwy przelotny deszcz i gdzieniegdzie zagrzmi. Na ogół będzie pogodnie i upalnie do 30 stopni. Wiatr słaby, zmienny.
12: Dbaj o zdrowie.
13: Małgorzata Warzecha, witam pięknie. Piotr Kuraś, terapeuta. Pan Piotr Kuraś jest także osobą, która przeszła swoje własne doświadczenia terapeutyczne. Witam.
14: Witam, dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
13: I tak się zastanawiam, czy od nich zacząć, czy może na początek od tego, co pan w tej chwili robi i czym mógłby pan wspomóc na przykład naszych słuchaczy. Ostatnio jedną z pana aktywności był tramwaj zdrowia psychicznego tu w Łodzi.
14: Tak.
13: To może od tego zaczniemy. Czym się pan w tej chwili aktualnie przede wszystkim zawodowo zajmuje?
14: Na ten moment prowadzę sieć poradni w Łodzi. To jest właśnie to Ogólnopolskie Centrum Profilaktyki i Terapii. No i to są placówki poradnie zdrowia psychicznego. No i pomagamy tutaj mieszkańcom w różnego rodzaju obszarach, poczynając od psychologii, psychoterapii dzieci i młodzieży, poprzez psychologię, psychoterapię dorosłych. I to są różne dziedziny, nie wiem, dietetyka, psychodietetyka, psychologia, psychoterapia, terapia uzależnień, seksuologia, też traumatologia. Stosujemy różnego rodzaju podejścia terapeutyczne. No i wychodzimy naprzeciw temu, co dzieje się teraz w życiu mieszkańców, co dzieje się w psychice ludzi, jak to się ma do czasów, jak to się ma też do takiego funkcjonowania człowieka.
13: Interesuje mnie słowo profilaktyka przy właśnie tych wszelkich zakrętach psychologicznych. Czy można w ogóle mówić o profilaktyce w terapii?
14: Najpierw było to Ogólnopolskie Centrum Profilaktyki, ponieważ będąc początkującym terapeutą, nie bardzo w zawodzie tak jakby miałem branie, nie wiem, pozwolę sobie na takie określenie, więc świadczyłem profilaktyki jeżdżąc po szkołach na terenie całego kraju, w Łodzi, na Podhalu, z którego pochodzę, w różnych miejscach. No i właśnie to były takie profilaktyki związane z agresją, z uzależnieniami, więc tutaj już trochę odpowiadając na pytanie pani redaktor, czyli ta profilaktyka to może być taka rozmowa, to może być rozmowa z dziećmi, z młodzieżą.
13: Przestrzeganie.
14: Przestrzeganie, informowanie, edukowanie i również z dorosłymi, bo to były też warsztaty dla rodziców, dla nauczycieli, dla różnego rodzaju zawodów, które no, są zawodami pomocowymi. Później, jak coraz bardziej tak jakby w ten świat terapii wchodziłem, no to stawiałem głównie na terapię. I tutaj ta profilaktyka w kontekście terapii, no to właśnie są takiego różnego rodzaju działania, chociażby działania psychoedukacyjne i działania... O, ja może tutaj pozwolę sobie nawiązać do takiego swojego ulubionego porównania, że ludzie chodzą na siłownię teraz, często ćwiczą, trenują ciało, trenują mięśnie, a przecież terapia to nic innego jak taki trening psychiczny, czyli chodzimy, trenujemy umysł, trenujemy psychikę, trenujemy głowę, no i dzięki Bogu to się zmienia, ponieważ kiedyś, w sumie nie tak dawno jeszcze, no to psychiatra, psycholog, psychoterapeuta kojarzył się ludziom, no przepraszam, będę, że tak powiem, brutalny, z wariatem. Czyli jak ktoś korzystał z pomocy, no to tam często dostawał taką łatkę.
13: No to się na szczęście zmieniło tak radykalnie i nawet nie waham się postawić takiej tezy, że to wahadełko w drugą stronę się wysunęło, dlatego że mam wrażenie, że taka opieka terapeutyczna właśnie w szkołach, czasami kiedy jest psycholog, kiedy jest terapeuta, bywa nadmiernie inwazyjna w stronę młodych ludzi skierowana, no ale to jest osobny temat. Człowiek tak czy inaczej w pewnych sytuacjach powinien sobie próbować poradzić sam, czy pan się ze mną nie zgodzi, panie Piotrze?
14: Panie redaktor, zgodzę się. Uważam, że jak jest za bardzo w jedną albo za bardzo w drugą stronę, to nie jest zdrowe. Więc jasne, ja myślę sobie, że to bardziej chodzi o nadanie takich ram, no bo przecież czy to tutaj sesja indywidualna, czy terapia grupowa, to są bardziej takie oddziaływania mające na celu zwiększyć świadomość, pokazać działanie psychiki, mechanizmów, jakoś zaprosić ludzi do kontaktu z sobą, dać narzędzia i tyle. Ja często spotykam się z tym, że na przykład przychodzi ktoś na terapię po radę, albo przychodzi ktoś na terapię i mówi, mam problem, proszę rozwiązanie. No nie, tak to nie działa i faktycznie, jeżeli idzie to w tym kierunku, że jest bardzo dużo takich działań, dyrektywnych działań, że pojawiają się różnego rodzaju procedury, no to za bardzo w tą drugą stronę też zdrowym nie jest. Więc to do tego, co pani redaktor przed momentem...
13: Umiar w każdym tak, względzie, środek i zachowanie jakiejś równowagi, chociaż to jest trudne. Panie Piotrze, pana historia jest intrygująca. Już pan wspomniał, że to jest to Podhale, to góralskie
14: tak,
13: pochodzenie. Proszę opowiedzieć o sobie, jak się panu tam właśnie w życiu układało, jakie były te zakręty i co sprawiło, że jest pan w tym miejscu teraz, w którym pan jest? Czyli jednym słowem, pan sobie teraz powspomina swoje życie i jego różne tam
14: no właśnie,
13: meandry.
14: Tak sobie westchnąłem. Tak, Podhale, tak, zdecydowanie mają państwo górala psychoterapeutę w Łodzi, więc ta droga do Łodzi no, była taka kręta, momentami trudna, momentami smutna, momentami nawet tak, nie boję się użyć tego słowa, tragiczna. Ja pochodzę z takiej małej wioski na Podhalu w okolicach Nowego Targu. I tam sobie żyłem do pewnego momentu w swoim życiu, później różne życiowe doświadczenia, śmierć mamy bardzo wcześnie, taki tata, który tam, no, można by było powiedzieć...
13: Przemocowy
14: zdecydowanie. No i wrażliwy młody chłopak, który w okresie dorastania został bez matki, został trochę pogubiony, został no właśnie w takiej sytuacji, gdzie ta przemoc nie była chyba dobrym rozwiązaniem, no i pewnego rodzaju sposób na poradzenie sobie, ja mówię to z pełną świadomością, jedno z podejść terapeutycznych mówi o tym, że jak ludzie wchodzą w różnego rodzaju zaburzenie, w uzależnienie, to jest to pewnego rodzaju proteza. Jak nie dostajemy miłości, nie dostajemy relacji, nie dostajemy bezpieczeństwa, to ludzie takie protezy sobie wytwarzają. No i co dla mnie taką protezą było to, że bardzo szybko znalazłem sobie paczkę podobnych mi ludzi. To byli koledzy, którzy właśnie tam na Podhalu bardzo dużo jest, ludzie wyjeżdżają do Stanów, kiedyś wyjeżdżali zwłaszcza, czyli albo rodzice byli w Stanach Zjednoczonych, albo byli uzależnieni, albo właśnie niepełne rodziny. No i dawaliśmy sobie to wszystko, czego nie dostawaliśmy w domu, czyli relacje, bliskość, nie wiem, jakieś więzi. No bardzo szybko pojawił się alkohol i narkotyki, no bo to też pozwalało przetrwać, nie wiem, pozwalało sprawić, że człowiek... No, wchodził w jakiś inny świat, w inne postrzeganie. Łatwiej było wrócić do tego domu, nawet jak był lęk, że za moment, nie wiem, będzie źle, no to człowiek był albo w jakiś sposób znieczulony, albo był w takim innym świecie. No i co? I to wiele lat takiego trochę, że tak powiem, poszukiwania siebie, próby poradzenia sobie.
13: A tymczasem było coraz gorzej.
14: No takim momentem chyba kluczowym, kiedyś to się tak mówiło, że

0: aspiracji, nie wiem, świadectwa z czerwonym paskiem i szczerze, to ja nie potrafiłem być tym bezdomnym. Dla mnie moja bezdomność to bardziej jest to, że trudno mi było odnaleźć się w tym domu, w sensie w tej sytuacji. Ja byłem 3 dni bezdomnym, w sensie chyba z jedną noc przespałem się na dworcu centralnym, jedną w jakiejś noclegowni i bardzo szybko znalazłem się w ośrodku dla ludzi bezdomnych, gdzie faktycznie około 3 lat mieszkałem. I będąc w ośrodku dla ludzi bezdomnych rozpocząłem studia. Oczywiście podjąłem swoją terapię, no i okazało się, że to życie nie jest takie straszne, że może być dobre, że może być piękne. No
1: i pożyteczne.
0: I pożyteczne. No i kilka lat później, bo ja nie od razu zostałem terapeutą po swojej terapii, jak kończyłem studia, dotarło do mnie, że to jest dobre życie i ja co prawda wyjściowo zacząłem studiować socjologię, bo jednak bardziej interesowali mnie ludzie jako zbiorowość. Dopiero później z racji różnych właśnie szkoleń terapeutycznych, psychologia de facto, jestem teraz wykładowcą na psychologii, aczkolwiek zacząłem od socjologii i zastanawiałem się, co robić. Myślałem o ewaluacji, no ale później dotarło do mnie, że mam dobre życie, że chyba chcę to sprzedawać, więc podjąłem szkolenie, podjąłem staże. No i w tym momencie poznałem żonę też. No i jak poznałem żonę, jak zaczyna się szkolenie psychoterapeutyczne, to dochodzi się do takiego momentu w życiu, w szkoleniu, no w życiu też, że trzeba mieć dostęp do pacjenta, no bo nie da się tak jakby tylko czysto jakoś edukacyjnie to robić. Więc zostawiłem dobrze płatną pracę w korporacji, bo już zdążyłem przez tych kilka lat z tego ośrodka dla ludzi bezdomnych podjąć pracę jako specjalista w jednej z większych film medialnych w kraju, więc zostawiłem tą pracę, rozmówiłem się ze swoją dziewczyną wtedy i jakoś po kilku miesiącach postanowiliśmy, no zamieszkamy, no mieliśmy już swoje lata, 30 parę, no i nie chcieliśmy się randkować przez kolejne kilka lat, więc postanowiłem, że przyjeżdżam do Łodzi, zamieszkamy, zobaczymy co z nami, zobaczymy co dalej, no i to był ten czas, kiedy podjąłem pracę jako wolontariusz w Zgierzu, w szpitalu w Zgierzu. No jako początkujący terapeuta, pomimo już jakichś wstępnych uprawnień, no nie miałem dużo doświadczenia, miałem to życiowe, no ale nie to zawodowe, więc pracowałem prawie rok czasu w Zgierzu, w szpitalu psychiatrycznym, miałem taką samą umowę jak pracownicy, tylko w miejscu, gdzie było wynagrodzenie, to ja miałem, że się zrzekam tego wynagrodzenia, no i później będąc w tym Zgierzu, dostałem propozycję pracy w Łowiczu, w poradni i później bardzo szybko podjąłem pracę w szpitalu Babińskiego w Łodzi. No i tutaj już potoczyło się to bardzo szybko. Najpierw podjąłem pracę na oddziale detoksykacji, później podjąłem pracę w poradni w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnień. Miałem możliwość spotkać się z ludźmi, miałem możliwość tym ludziom, których przywozili na oddział detoksykacji w pasach, w kajdankach, brudnym, dawać nadzieję i motywować ich, oczywiście korzystając z tego, w czym się szkoliłem, ale też korzystając z życiowego doświadczenia, więc pani redaktor, no właśnie, bo dla mnie taką trochę tragedią było to, że jak się ocknąłem w wieku 29 lat jako ta osoba bezdomna, no to pomyślałem sobie, że przecież nie takie życie sobie wymarzyłem. No i ta terapia to nie tylko było dbanie o to, żeby radzić sobie z wyzwalaczami, z głodem, z emocjami, ale żeby sobie poradzić, co zrobiłem ze swoim życiem. No i będąc terapeutą, później pomyślałem sobie, że to nie jest zmarnowany czas, bo bazując na tym trudnym doświadczeniu, mogę pomagać innym ludziom. Więc tam zaczęła się ta praca. Bardzo szybko się rozwinęła, bardzo szybko zacząłem też pracować, współpracować z jednym z bardziej znanych lekarzy w Łodzi, tutaj pozdrawiam doktora Kaźmierskiego. Jakoś zafascynowali mnie ludzie, ciekawość człowieka tego, że mogą się zmieniać, więc zacząłem znowu szkolenie, studia z seksuologii klinicznej, skończyłem je, cały czas się tutaj tak jakby edukuję, należę do Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, do Polskiego Towarzystwa Terapii Seksualnej, superwizuje się profesor Bajset, później, już kończę, bo żeby nie przedłużać, później był taki ogólny kurs psychoterapeutyczny w takim podejściu egzystencjonalno-doświadczeniowym i bardzo lubię to podejście, bo tutaj pani redaktor, ekspertem od siebie jest człowiek. Czyli nie terapeuta, który się tam wymądrza, tylko człowiek, a ten terapeuta jest od takiego towarzyszenia, od relacji i to człowiek znajduje odpowiedź w sobie. Oczywiście dzięki umiejętnemu towarzyszeniu. No i na samym końcu, właściwie, żeby chyba domknąć tą figurę, tak jak to mówią w terapii Gestalt, ja aktualnie szkolę się, jestem superwizorem, aplikantem, czyli to w tym moim zawodzie już jest tak jakby taki

0: największy chyba
1: stopień,
0: który można osiągnąć. Żona namawiała mnie na doktorat, ale to naukowo raczej nie zamierzam pracować. Wykładam, co prawda, prowadzę ćwiczenia, teraz prowadziłem ćwiczenia z interwencji kryzysowej. W semestrze zimowym będę prowadził ćwiczenia ze studentami z psychologii uzależnień, więc to też jest dobre, to też jest profilaktyka. Więc tak wyglądała ta moja historia. Jak ona się kończy? No ona się nie kończy, ona się rozwija cały czas.
1: Ale ona panu bardzo pomaga. Rozumiem, w docieraniu do drugiego człowieka, który przychodzi do pana w większym lub mniejszym kryzysie. To są przeważnie ludzie młodzi. Jest pan w tym obszarze ludzi młodych, czy ludzi właśnie dojrzalszych na zakrętach? Jacy przychodzą z prośbą, albo ich pan sam gdzieś tam wynajduje? Bo rozumiem, że taki tramwaj zdrowia psychicznego to też był taki wyjazd ku potrzebującym,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, tak, tak. Ja zaraz właśnie o tym powiem, dopowiem i też nawiążę. Panie redaktor, no właśnie, jak wspominałem, wyjściowo jestem socjologiem, więc patrząc właśnie taki przekrój, to ludzie przychodzą, młodzi, starsi, nawet osoby, no właśnie tak 70 kilka lat, osoby już takie starsze. Ja nie pracuję z młodzieżą, nie mam do końca takiego podejścia. W tym moim podejściu jest ważna też taka relacja terapeutyczna, autentyczność. Za to mam świetny zespół, bo też mamy poradnię zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży i mamy zespół osób, które z kolei jakoś trudno jest im być w relacji z dorosłymi, zdecydowanie lepiej czują się z dziećmi. No i te osoby pracują z dziećmi. Przychodzą ludzie z różnymi trudnościami. Przychodzą ludzie w kryzysie, przychodzą ludzie depresja, nerwice, przychodzą ludzie no oczywiście uzależnienia, przychodzą ludzie też w takim kryzysie trochę wartości, trochę tożsamości. Bardzo dużo par się pojawia. Sporo pracuję z parami po zdradzie. No, pracuję właśnie w tym obszarze. Według ostatnich badań okazuje się, że na przykład młodzież no, mniej sięga po alkohol, aczkolwiek no, pojawiają się inne zagrożenia, czyli chociażby wszechobecna pornografia na ten moment. No, wystarczy mieć telefon i człowiek, nawet jest takie stwierdzenie, że teraz młody człowiek w ciągu godziny jest w stanie zobaczyć więcej nagich osób niż jego dziadek w ciągu całego życia, czy babcia, czy jakiś inny człowiek. Więc staramy się wyjść naprzeciw różnym osobom. I pani redaktor, bo ja tak nie dokończyłem, zadała pani pytanie też o profilaktyce w terapii. No właśnie, tą profilaktyką może być rozwój osobisty, czyli do psychoterapeuty, do terapeuty, do psychologa, do psychiatry nie trzeba tylko jak już, no właśnie...
1: Jak już jest duża destrukcja, jak już jest dużo mleko się rozlało.
0: Tak, tylko właśnie dobrze jest i coraz więcej jest takiego zainteresowania, czyli rozwój osobisty, radzenie sobie ze stresem, asertywność. Ludzie przychodzą na różnego rodzaju warsztaty, czyli to nie jest tylko tak, że przychodzą uzależnieni. Przychodzą ludzie, żeby trenować swój umysł. Przychodzą ludzie, żeby się rozwijać, żeby realizować swoje potrzeby. I na ten moment Ogólnopolskie Centrum Profilaktyki i Terapii prowadzi szereg grup terapeutycznych, od grup dla uzależnionych, i to są różne grupy, albo na abstynencję, albo od paru lat sprawdza się program ograniczania picia, czyli jeszcze jakiś czas temu nie do pomyślenia, dla osób wysoko funkcjonujących, pijących towarzysko, jest taki program, który pozwala im jakoś zapanować nad tym, ustrzec przed uzależnieniem się. Są też grupy, no właśnie, psychodietetyczne, grupy dla młodzieży, grupy samorozwojowe. Teraz zaczynamy między innymi kręgi męskie, kręgi kobiece, grupy rozwoju osobistego dla mężczyzn, dla kobiet. Ja prowadzę grupy psychoterapeutyczne, gdzie jest możliwe przepracowanie swojego dzieciństwa. Pani redaktor, ludzie przychodzą i zaczynają dbać o swoją psychikę. Przychodzą w kryzysach. Tramwaj, co pokazał tramwaj?
1: Był prawdziwy tramwaj, który pojechał wzdłuż trasy.
0: Tramwaj był w ramach 13. edycji budżetu obywatelskiego. Tam z Wydziałem Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta stworzyliśmy tą inicjatywę, a właściwie odpowiedzieliśmy na ten projekt, na tą inicjatywę. Więc to był tramwaj, który wynajęliśmy, który był odpowiednio przygotowany. Było tam mnóstwo materiałów. Ja też zgłosiłem się do Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom o dodatkowe materiały. Dostaliśmy materiały z Warszawy, więc było mnóstwo materiałów w kontekście Łodzi, całego kraju o różnych formach pomocy. No, niestety jest tak, że na psychoterapeutę czeka się około 2 lat, jeżeli chodzi o ubezpieczenie, ale jest szereg fundacji, szereg stowarzyszeń, gdzie naprawdę można tą pomoc szybciej uzyskać.
1: Gdzie się realizuje różne projekty również, jak sam pan tutaj też mówił.
0: Tak, tak, zdecydowanie. Były wywieszki, była bezpłatna pomoc, były ulotki, informowaliśmy o wszystkim. Również też informowaliśmy o tym, co robimy, ba, mało tego. Było takie zdarzenie, że pani dowiedziała się o tramwaju, od 2 dni wyczekiwała i sama mówiła, że później nawet kilka godzin stała już na przystanku. To było pierwszego dnia. Ja sam wtedy miałem dyżur, porozmawiałem z tą panią. Okazało się, że pani jest w sporym kryzysie, w sporej trudności. Wstępnie panią zakwalifikowałem, umówiłem się w poradni, pani została zakwalifikowana. No i z racji tego, że ja mam taką potrzebę też takiej idei, misji, bo jednak sporo pomocy sam dostałem w życiu, więc zdecydowałem, że ta pani, jeżeli wejdzie w terapię, i tak się stało, bo była już na 3 grupach i jest teraz umówiona na sesję, będzie miała terapię w ramach Ogólnopolskiego Centrum Profilaktyki Terapii Pro Bono, czyli zdecydowałem się zasponsorować tej pani cały proces terapeutyczny, o ile z niego nie zrezygnuję. I to był też taki ukłon w stronę mieszkańców. Oprócz tego żona właśnie wczoraj, moja żona jest naukowcem, poprosiłem ją jakiś czas temu, żeby jednak pomogła, więc podjęła się szkoleń, została dyrektorem, szkoli się jako psychoterapeutka, a sama jest psychodietetykiem, dietetykiem klinicznym i teraz pisze raport na temat tramwaju, no i tam właśnie wymienialiśmy, ile osób zostało skierowanych do oddziałów dziennych, ile osób zostało skierowanych do różnych fundacji, ile osób dostało informacje na to, że w jednym przypadku była potrzeba wezwania karetki, no bo była taka trudna sytuacja. Więc na początku ludzie reagowali takim zdziwieniem, takim trochę niedowierzaniem, robili sobie zdjęcia, albo wchodzili do tramwaju i tacy byli onieśmieleni. Część osób, wiedząc o tym, przyszła po pomoc, przyszła po informację. Niektórzy przy okazji, bo tramwaj kursował cały tydzień na trasie WZ, część osób się otwierała nagle podczas rozmowy. No i to było takie ciekawe, no bo dla części osób było to normalne, było to ciekawe, było to dobre. Były też przypadki, że ktoś wsiadł, bo chciał podjechać i na propozycję rozmowy reagował tak trochę lękowo. Więc ja sobie żartowałem, że okej, skoro pan nie chce rozmawiać, no bo oczywiście przejazd był bezpłatny, to mówiłem, że biletem jest ulotka, gdzie znajdzie pan różnego rodzaju informacje. To pokazuje tą zmianę, to pokazuje tą potrzebę.
1: I rozumiem, że będzie powtórzony przy najbliższej możliwości, tak?
0: Pani redaktor, nie wiem do końca, jak sam tramwaj, bo tak jak mówiłem, to był projekt w budżecie obywatelskim. Wiem na pewno, że nawiązałem współpracę z panią rzecznik dla osób niepełnosprawnych, jeżeli chodzi o Urząd Miasta. I już realizowaliśmy piknik dla takich osób. Będą też dni związane z psychiatrią, z psychoterapią i zdecydowaliśmy się wspólnie z, właśnie z tym wydziałem, że na przykład będą dni otwarte i w moich poradniach będzie można bezpłatnie skorzystać z pomocy psychologa, psychoterapeuty. Będzie można się dowiedzieć. Będzie to akcja informacyjna, bo proszę państwa, naprawdę można tą pomoc uzyskiwać. Są oddziały dzienne, są poradnie, są różnego rodzaju fundacje, są stowarzyszenia, są grupy samopomocowe, są teraz właśnie podcasty, są różnego rodzaju takie miejsca, gdzie też jakoś online. Naprawdę zachęcam do tego, żeby się zainteresować, żeby poczytać.
1: Żeby nie tkwić samemu.
0: Tak.
1: Tak, i przede wszystkim próbować wyjść ze swojej jakiejś przykrej dolegliwości psychofizycznej właśnie. Mhm. Pan Piotr Kuraś, terapeuta, jest dzisiaj naszym gościem.

0: Psychoterapeuta Piotr Kuraś dzieli się dzisiaj z nami swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami, także swoim życiem, które pozwoliło mu dotrzeć do tego miejsca, w którym jest. Panie Piotrze, są wakacje. Chciałabym się zapytać, jak z pana punktu widzenia, jakie są takie zagrożenia, których przede wszystkim powinno się, i nie mam tutaj na myśli tylko młodzieży, jakich powinno się unikać i na co zwracać szczególną uwagę w takim czasie trochę nietypowym, letnim, kiedy no, pewne zasady ulegają rozluźnieniom.
1: Drodzy Państwo, Panie redaktorze, tak, ja głównie powiem oczywiście o tych zagrożeniach w dziedzinie, w której jestem, czyli takie zagrożenia w kontekście psychiki człowieka, dobrostanu. No pewnie zacznę od jednego z obszarów, w którym najdłużej chyba jestem, czyli od uzależnień, od środków. No zachęcam jednak do takiej rozwagi, no właśnie upały, funkcjonowanie. Wakacje to taki czas odpoczynku, trochę taki czas, żeby no właśnie jakoś sobie odpuścić, zabawić się, pozwolić. No więc przestrzegam, żeby jednak uważać z substancjami psychoaktywnymi. Czy to w kontekście
0: ten rynek jest duży w tej chwili, bo to się tak różnie słyszy, prawda?
1: Spory jest ten rynek. Mm-hmm. Spory jest ten rynek. Jest z tym różnie. To się zmienia.
0: Chociaż, bo te substancje się zmieniają, prawda?
1: Też. No chociażby i samo podejście. No proszę zobaczyć. Już mamy w naszym kraju leczniczą marihuanę. Już powstają jakieś projekty związane z halucynogenami. Więc no właśnie, ludzie mają dostęp do tego, czy to legalny, czy mniej legalny. Mają potrzebę skorzystania. Powiem coś, co być może dla części moich kolegów terapeutów uzależnień będzie jakimś takim przewinieniem. Myślę sobie, że po części dla ludzi są doświadczenia, tylko z tymi doświadczeniami trzeba uważać. Trzeba, no właśnie, żeby się w tym nie zatracić, żeby, nie wiem, uważać, żeby samemu jakoś nie przesadzić.
0: No i to jest najtrudniejsze właśnie, bo prawda, nigdy tak naprawdę nie wiadomo, gdzie jest ta granica i gdzie się ją przekracza i jak z tego potem wybrnąć.
1: Tak, pani redaktor, myślę sobie, że tutaj warto uważać w kontekście pogody, w kontekście różnego rodzaju przepisów, w kontekście tego, że można krzywdę wyrządzić sobie bądź komuś. Czy mówić o uzależnieniu? Uzależnienie jest procesem, no ale dobrze uważać, żeby w te wakacje, no właśnie, jednak nie dołożyć takiej cegiełki do tego procesu, czy części składowej do tego procesu. Też warto uważać w różnego rodzaju miejscach. No, są sytuacje, kiedy, zwłaszcza na imprezach, nie wiem, czy to w innych krajach, ktoś komuś podaje jakąś substancję. Substancje są wykorzystywane wtedy, żeby wywrzeć wpływ albo skorzystać. No i są też takie sytuacje, że no właśnie ludzie też mają taką tendencję, żeby odważniej wchodzić w niektóre zachowania. Tutaj jednak dobrze jest kierować się emocjami, kierować się tym zdrowym rozsądkiem. Dobrze by było, żeby okres wakacji nie był takim czasem, kiedy zdrowy rozsądek na te wakacje też.
0: Bo to nam potem może niestety bardzo również utrudnić nasze funkcjonowanie, kiedy teoretycznie powinno się wrócić do normalności. Wracając do generalnie takiej sytuacji, jak spróbować wyjść z konkretnego kryzysu? Czy ma pan jakąś taką procedurę, jakiś taki nawet powiedziałabym rozkład, harmonogram, że uda się wyprowadzić człowieka, który się zgłasza do terapeuty właśnie z kryzysu? Bo to często jest z jednej strony właśnie kryzys uzależnienia, ale z drugiej czasami po prostu zwyczajnej depresji czy braku chęci do jakiejkolwiek aktywności, zniechęcenia do życia, bo ta rzeczywistość wcale nie jest najłatwiejsza. Zdajemy sobie z tego sprawę, że tak się radykalnie zmienia wokół ta dynamika codzienności, że rzeczywiście czasami sobie bardzo trudno z tym, jeśli ktoś nie ma zdecydowanej odporności, poradzić.
1: Mhm. Jasne. Pani redaktor, to jak...
0: O taki harmonogram
1: jak
0: pytam.
1: Jak pani formułowała to pytanie, to przypomniałem sobie chociażby i o dziedzinę, z której prowadziłem ćwiczenia teraz ze studentami. De facto ci studenci również mieli możliwość właśnie później przećwiczyć sobie praktycznie interwencję kryzysową, bo też uczestniczyli później jako wolontariusze tramwaju zdrowia psychicznego. Czyli jest coś takiego, co nazywa się interwencją kryzysową i to jest bardziej takie oddziaływanie, czyli to jest taka pierwsza pomoc. Trzeba zobaczyć, co się dzieje, trzeba nawiązać kontakt, ustabilizować daną osobę i właśnie pozwolić mu, pomóc mu zrobić ten pierwszy krok. No i wtedy tym pierwszym krokiem, bo to też różnie z tym bywa, na przykład jeżeli chodzi o to, jak pracuję jako socjolog w gabinecie, to ja pracuję takim programem według takiej procedury. To są takie cztery kroki, cztery obszary. Pierwszy poziom, to cztery poziomy właściwie. Pierwszy poziom to czasem ludzie przychodzą do specjalisty po to, żeby coś usłyszeć. Czyli na przykład, nie wiem, ktoś pochodzi z małej miejscowości albo był wychowywany jakoś mocno konserwatywnie. Czasem ktoś potrzebuje przyjść do specjalisty, żeby usłyszeć, czy coś jest w normie, czy coś nie jest w normie, czy to, czego doświadczam, to jest jakieś zaburzenie, to jest, no właśnie, już jakoś niezgodne, czy jednak się zawiera. I to wystarczy, to jest wtedy jedno, dwa spotkania. Czasem ktoś przychodzi, żeby usłyszeć, czy to jest w normie, ale też, żeby zrobić krótką psychoedukację, ponazywać, pokazać, skąd to się bierze. Trzeci poziom, no to wszystko, co w tych dwóch wcześniejszych poziomach, z tym, że wtedy jest już potrzebna jakaś taka terminowa, krótkoterminowa terapia, z reguły psychoedukacyjna albo skoncentrowana na rozwiązaniu i wtedy ktoś otrzymuje różnego rodzaju narzędzia. My często współpracujemy z lekarzami, czyli jak jest tak bardzo trudno, to ja tą terapię porównuję do takiego napędu na dwa koła. A jak jest bardzo, bardzo trudno, no to farmakoterapia i psychoterapia to jest taki napęd na cztery koła, więc czasem też oczywiście terapeuta, psycholog nie jest od leków, ale współpracujemy i wtedy no właśnie można to zdiagnozować, wtedy zaleca się pacjentowi, żeby oprócz pracy terapeutycznej i takiej konsultacji, sesji terapeutycznej odbył też wizytę u psychiatry i wtedy jest ten napęd na cztery koła.
0: I wspomaganie farmakologiczne może zostać, musi zostać.
1: Jak najbardziej. Tym bardziej, że jest teraz pełno leków nowej generacji, które są w miarę bezpieczne i czasem lepiej jest włączyć leki i przez chwilę właśnie je stosować, a później już dostać narzędzia, niż, mówiąc kolokwialnie, męczyć się ileś miesięcy. Ja tak to przedstawiam ludziom, oczywiście finalnie każdy decyduje. I czwarty poziom to już jest, no właśnie, takie nazwanie, psychoedukacja, narzędzia, ale też terapia już taka głęboka, długoterminowa, nawet trwająca kilka lat, często sięgająca dzieciństwa, więc to czy jest jakaś procedura? Panie redaktor, to, co jest pierwszym krokiem, to jest to, co w tym momencie uprawiamy. Czyli ten pierwszy krok zaczyna się od rozmowy.
0: Na ile pomocna jest rodzina najbliższa, czy najbliższe grono? Na ile w takich właśnie procesach włączają terapeuci otoczenie, które czasem może być toksyczne i powinno się od niego odciąć, ale na ile jest potrzebna, na ile jest pomocna obecność, towarzyszenie osób najbliższych. Jak to z tym? To kolejny temat rzeka, prawda?
1: Myślę, że tak, chociaż powiem o kilku takich ważnych aspektach. Może zacznę od tego, że to, co nas uczą na początku szkoleń terapeutycznych, to, żeby w żaden sposób nie nastawiać bliskich ludzi przeciwko sobie. Dla mnie to jest fundament i to jest święte, z tym, że różnicą jest nastawianie ludzi przeciwko sobie, nie wiem, człowieka przeciw człowiekowi, a czym innym jest też nazywanie złego zachowania, więc ja w ogóle kilka lat tworzyłem taki program terapeutyczny, dwuletni, gdzie pracuje się z dzieciństwem, gdzie dorośli ludzie, wysoko funkcjonujący, piszą listy do rodziców. Oczywiście te listy nie są szukaniem winnych, nie są aktami oskarżenia, są próbą ponazywania, a w ogóle ta praca zaczyna się od tego, że praca zaczyna się od tego, że pacjenci robią genogramy. Pani redaktor, drodzy Państwo, genogram to jest takie drzewo genealogiczne, psychologiczne, czyli to jest rozpisanie przynajmniej do 3 pokoleń rodziny od strony mamy i taty, bo sporo rzeczy transmituje się systemowo w danej rodzinie. Ale to nie są złe rzeczy. To mogą być uzdolnienia, to mogą być zasoby, ale to też mogą być uzależnienia, to mogą być zaburzenia, to mogą być różnego rodzaju przekonania, które nie są prawdziwe. Więc odpowiadając tak bardziej szczegółowo na pani pytanie, powiem tak. Rodzina to rodzina, a terapeuta to terapeuta. Zdecydowanie nie jestem za tym, żeby mieszać te role i to nawet nie dlatego, że jakoś jestem zazdrosny. Ja, pani redaktor, nie jestem w domu terapeutą. Po pierwsze, jak działają niektóre mechanizmy, to pomimo tego, że sam szkolę się od kilkunastu lat, łącznie z tym, że zamierzam być teraz tym superwizorem, to mogę nie widzieć tego. Tak one działają, tak działa część mechanizmów obronnych i też my, psychoterapeuci, mamy zakaz etyczny, niedługo mam nadzieję również w ustawie, świadczenia usług dla bliskich, ponieważ jak człowiek jest zaangażowany emocjonalnie, to nie widzi niektórych rzeczy, bo sam jest wtedy w schematach, w emocjach, w mechanizmach i na przykład jak uprawia się terapię par, no to terapeuta par, czy terapeuta rodzinny powinien być neutralny. I to jest też odpowiedź na pytanie pani redaktor. Więc jeżeli chodzi o takie angażowanie rodziny, no to właśnie bardziej robi się to na tej zasadzie, że próbuje się zobaczyć, co w tej rodzinie się dzieje. Zdecydowanie rodzina nie ma tutaj być terapeutami, nie ma brać odpowiedzialności za terapię.
0: W tym całym procesie.
1: No, jeżeli to jest terapia rodzinna, to tak, ale jeżeli to jest terapia indywidualna, na przykład osoby uzależnionej, to nie na Boga. Jest coś takiego, co nazywa się współuzależnieniem właśnie i współuzależnienie polega na nadkontroli i nadodpowiedzialności. Nie. Partnerka ma być partnerką, żona ma być żoną, matka ma być matką. Ma dawać wsparcie, ma stawiać granice, bo też ważna jest ta odpowiedzialna miłość, a terapeuta i terapia jest terapią, za proces leczenia jest odpowiedzialny pacjent. To on bierze odpowiedzialność za swoje leczenie, co najwyżej może poprosić i na przykład jednym z zaleceń dla osób nadużywających alkoholu jest to, żeby tego alkoholu nie było w domu, nawet jak reszta domowników nie ma problemu. No to na przykład, zwłaszcza na początku pracy, na początku abstynencji, jednym z takich zaleceń jest to, żeby nie było tak zwanych wyzwalaczy. Ale to jest co innego, jak ja powiem na przykład, słuchaj żono albo słuchaj tato, zaczynam inaczej żyć, bardzo proszę, żeby alkohol nie był w eksponowanych miejscach, żeby, jeżeli potrzebujesz, żebyś go miał gdzieś tam u siebie, mi to ułatwi. I ewentualnie to jest taka współpraca. To my możemy oczywiście wtedy edukować, możemy wtedy jakoś tak razem rozmawiać o stawianiu granic, o takim mądrym wymaganiu, wspieraniu też i tyle. I tutaj kończy się, czyli rodzina to rodzina i rodzina ma rodzinnie uczestniczyć w kontekście pomocy innemu, no właśnie. Ja nawet, już dokończę pani redaktor, ja nawet mam tak, bo sporo lekarzy jest też w terapii i dobrze, bo czasem takie osoby z zawodów, które sami pomagają, strażacy, lekarze, terapeuci, mają problem, bo może się włączyć takie myślenie, przecież ja to powinienem wiedzieć, to nie jest tak, bądź to ja pomagam. I ja na przykład jak pracuję z osobami z zawodów samopomocowych, to na przykład umawiam się z lekarzami, że sami nie będą się leczyli. Że jeżeli będzie potrzeba farmakoterapii, to pomimo jego umiejętności on pójdzie do specjalisty i nie do znajomego specjalisty. Podobnie jest z terapeutami, tudzież z innymi osobami.
0: Sam sobie nie pomoże.
1: Tak. I że też nie korzystam z pomocy rodziny w tym obszarze. To jest bardzo ważne, żeby to jednak rozgraniczyć.
0: Panie Piotrze, przypomnę, pan Piotr Kuraś, terapeuta, założyciel Ogólnopolskiego Centrum Profilaktyki i Terapii, tak. Ciągle zdobywający zresztą kolejne certyfikaty, jak widzę, i zaangażowany bardzo w różnego rodzaju właśnie te działania i projekty. Gdyby pan mógł taką generalną radą dla ludzi, którzy czują, że sobie sami ze sobą nie poradzą, że mają jakiś kłopot, że mają jakiś problem, który ich zaczyna coraz mocniej dotykać, to bym prosiła o taką właśnie poradę terapeutyczną. na puentę naszego spotkania.
1: Drodzy Państwo, pani redaktor, taka rada to chyba taka, żeby rozmawiać, żeby się nie bać tej rozmowy. I teraz tak, czasem paradoksalnie może być trudno porozmawiać w domu, bo jest jakiś wstyd, bo jest może jakaś uraza, bo jest lęk. Proszę Państwa, nie bójcie się rozmawiać. Jest masę telefonów zaufania. Nawet można wpisać sobie, nie wiem, w wyszukiwarkę telefony zaufania bezpłatne i na stronach rządowych, nie wiem, tutaj można
0: szukać
1: to zweryfikować.
0: Pierwszej pomocy.
1: Tak, czyli można uruchomić telefony dla osób w kryzysie, w depresji, z przemocą, z uzależnieniami. To są telefony anonimowe. Nie trzeba tam nawet podawać swoich danych. Można zadzwonić, można zapytać, można się poinstruować. Proszę Państwa, jeżeli byłoby bardzo źle, no to oczywiście 112. Oczywiście mają Państwo możliwość, czy nawet trzeba, gdyby był jakiś kryzys, to mają Państwo prawo, możliwość udać się do szpitala, na izbę przyjęć, do szpitala psychiatrycznego, powiedzieć o swoich trudnościach. Tam są lekarze. Ta pierwszorazowa pomoc jest, że tak powiem, ważna. Mogą Państwo korzystać z różnego rodzaju fundacji, stowarzyszeń, poradni zdrowia psychicznego, poradni uzależnień, grup samopomocowych. Proszę Państwa, zachęcam do rozmowy. To nie musi być na początku od razu, że tak powiem, bardzo intymnie. To nie musi być od razu z podaniem danych. Chodzi o to, żeby wyjść, żeby nie zostawać z tym samemu. Właśnie raz jeszcze powtórzę, telefony zaufania, poradnie, instytucje, grupy samopomocowe. Trzeba rozmawiać, zachęcam do rozmowy. Bliscy ludzie.
0: A dziś rozmawialiśmy. Piotr Kuraś, terapeuta, dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja do kolejnego.
1: Również dziękuję Państwu, dziękuję Pani redaktor. Wszystkiego dobrego.
0: Urlop się jakiś szykuje?
1: Tak, tak. Mam jeszcze do wpisania oceny z prac studentów. Mam jeszcze w ten weekend zjazd ze szkolenia superwizorskiego. I po tym czasie w końcu wakacje, chwila wytchnienia, reorganizacji. No i...
0: A ulubiony sposób spędzania wolnego czasu?
1: Czas z rodziną i rower. Zdecydowanie rower, tym bardziej, że tak jakoś mocno zawodowo ostatnio to jednak parę kilogramów. No właśnie, to jak tak człowiek nie dba o siebie, to czasem szef z dziurawych butach chodzi, więc zdecydowanie trochę odpoczynku, przewietrzyć głowę, zrzucić parę kilo i właśnie złapać trochę witaminy D. No i robić dalej to, co trzeba.
0: Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję.

0: Radio Łódź.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
8: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
9: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
1: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 20. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Utrudnienia na drogach w Łódzkiem. Kłopoty są na Krajowej 14 oraz na S8. Premier Donald Tusk rozmawia z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej i jak pozbyć się kominów płacowych w służbie zdrowia. Kolejne zamknięte kąpielisko w Łódzkiem. Do Konstantynowa dołączył Zgierz. Burze i opady gradu mogą przechodzić nad regionem łódzkim w nocy. Będzie 15 stopni. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na drogach w Łódzkiem. Problemy czekają zarówno w Łodzi na drodze krajowej nr 14, jak i na trasie S8. Na ulicy Strykowskiej zderzyły się dwie osobówki, a na ekspresówce kierowcy utknęli z powodu pożaru ciężarówki i kolejnego zdarzenia drogowego. Więcej na ten temat wie reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
11: W Łodzi utrudnienia są na ulicy Strykowskiej w rejonie stacji paliw przy ulicy Bohatyrowicze. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe i dwie osoby zostały ranne, trafiły do szpitala. Droga pozostaje całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Na miejscu pracują służby. Problemy mają też kierowcy podróżujący drogą ekspresową S8. Między węzłami Sieradz Południe i Złoczew zapaliła się ciężarówka, dlatego jezdnia w kierunku Wrocławia została zamknięta. Ruch skierowano objazdem przez drogi wojewódzkie 482 i 477, a zjazd na węźle Sieradz Południe jest obecnie niemożliwy. To nie jedyne utrudnienie na tej trasie. Przed węzłem Rawa Mazowiecka Północ doszło do wypadku, który powoduje utrudnienia dla kierowców jadących w stronę Warszawy. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
10: Służby apelują, żeby zdjąć nogę z gazu i stosować się do poleceń osób kierujących ruchem.
12: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Premier Donald Tusk rozmawia z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej o służbie zdrowia. Mają pojawić się również wątki dyscyplinarne. Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania łódzki senator KO Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że rozmowy będą dotyczyć m.in. usunięcia patologii w służbie zdrowia.
13: Co robić, żeby do takich zachowań, do jakich dochodzi często niestety i coraz częściej w Polsce, było jak najmniej? I będziemy także rozmawiać o konkretnej pracy, którą mamy do wykonania w związku z pakietem ustaw, które przygotowało Ministerstwo Zdrowia, a dotyczącej ograniczenia wynagrodzenia godzinowego pracy lekarzy, czy ograniczenia kominów płacowych, czy poprawy organizacji jednostek służby zdrowia.
10: Podczas spotkania politycy rozmawiają również o przygotowaniach do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. 17-latek uciekał przed policją i nagrywał pościg, odpowie przed sądem rodzinnym. Dwa dni temu na ulicy 20 stycznia w centrum Pabianic policjanci drogówki chcieli skontrolować kierującego elektrycznym jednośladem. Gdy podeszli do nastolatka, ten gwałtownie ruszył i zaczął uciekać, informuje podkomisarz Agnieszka Jachimek z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.
14: Podczas ucieczki popełnił szereg wykroczeń, takich jak jazda z nadmierną prędkością, wyprzedzanie pojazdu na oznakowanym przejściu dla pieszych, naruszenie obowiązku jazdy prawostronnej. Ostatecznie został zatrzymany w Pawlikowicach. Niespełna 17-letni mieszkaniec powiatu pabianickiego jechał bez uprawnień.
10: Choć 17-latek był trzeźwy, jechał niezarejestrowanym i nieubezpieczonym jednośladem. Za ucieczkę przed kontrolą i liczne wykroczenia odpowie przed sądem rodzinnym. Kolejne kąpielisko w Łódzkiem zostało zamknięte. Od dziś nie można korzystać z kąpieliska na Malince w Zgierzu. Powodem są wyniki badań wody, które wykazały w wodzie bakterie E. coli. Zamknięte pozostaje także kąpielisko w ośrodku nad Stawem w Konstantynowie Łódzkim, gdzie czerwoną flagę wywieszono z powodu zakwitu sinic, mówi rzecznik łódzkiego sanepidu Zbigniew Solarz.
0: Wtedy, kiedy ten zakaz jest wprowadzony decyzją właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, należy bezwzględnie przestrzegać tego zakazu. Nie tylko z powodów formalnych, ale i ze względu na to, że taka kąpiel może grozić szkodliwymi skutkami dla zdrowia.
10: A przed wyjazdem nad wodę warto sprawdzić aktualny stan kąpielisk w ogólnopolskim serwisie kąpieliskowym. Teraz już czas na informacje sportowe. W studiu jest Michał Malinowski.
15: Dobry wieczór. Niezłe losowanie drużyn z Łódzkiego. Siatkarskie zespoły z Łodzi i Bełchatowa poznały rywali w nadchodzącej edycji europejskich pucharów. PGE Budowlani Łódź, którzy byli rozstawieni w losowaniu grup Ligi Mistrzyń, uniknęli włoskich i tureckich potęg z drugiego koszyka, ale trafili na Galatasaray Stambuł, które otrzymało dziką kartę i było losowane z czwartego koszyka. Dziennikarz telewizji Toja i WP Sportowych Faktów Krzysztof Sędzicki uważa, że to losowanie nie było najgorsze.
16: Galatasaray, no murowany faworyt w tej grupie i tutaj każdy inny rezultat niż pierwsze miejsce ekipy ze Stambułu to będzie niespodzianka. Natomiast ja bym bardzo przestrzegał przed drużyną z Niemiec. Właśnie to jest taki rywal na poziomie PGE Budowlanych.
15: I to z mistrzyniami Niemiec VfB Zul Thüringen. Łodzianki powinny walczyć o drugą lokatę. Stawkę w grupie E uzupełnia mistrz Rumunii Voluntarii. Pierwsze mecze w Lidze Mistrzyń zaplanowano w ostatnim tygodniu listopada. Wówczas też do rywalizacji w drugiej rundzie Pucharu Challenge przystąpi ŁKS Comerskon. Łódzkie Wiewióry zmierzą się w dwumeczu z lepszym z pary Holte i F z Danii Decha Volleybacku z Azerbejdżanu. Wracająca na europejskie parkiety po trzech sezonach przerwy PGE Giekskra Bełchatów powalczy w Pucharze CEF. Jej pierwszym rywalem będzie Paris Volley. Pozytywem jest na pewno fakt, że w połówce Bełchatowian nie ma żadnej mocnej ekipy. Te mogą się ewentualnie pojawić w ćwierćfinałach, kiedy dołączą do rozgrywek spadkowicze z Ligi Mistrzów. Skra rozpocznie zmagania w Europie na początku grudnia. Były trener ŁKS-u będzie pracował z kadrą. Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że José Antonio Vicuña objął funkcję drugiego trenera piłkarskiej reprezentacji Polski. Hiszpan będzie w kadrze asystentem Jana Urbana, z którym zna się z pracy w wielu klubach, m.in. Legii Warszawa, Lecha Poznań czy Osasuny. Kibuł Vicuña zajmie miejsce zmarłego nagle w kwietniu trenera Jacka Magiery. Hiszpania czeka na rywala w finale. Dzisiaj poznamy drugiego finalistę piłkarskich Mistrzostw Świata. W Atlancie o awans do wielkiego finału zagrają Anglia i Argentyna. Były bramkarz reprezentacji Polski Jerzy Dudek jest pod wrażeniem pracy niemieckiego trenera Thomasa Tuchela z Anglikami.
17: Jakbym miał charakterystykę zrobić tych dwóch zespołów, kto lepiej się prezentował, kto lepiej wygląda jak zespół pod względem turniejowym, to mimo wszystko powiedziałbym, że to jednak Anglia. No ma niepowtarzalną szansę, jaką dawno nie miała. Od tego 66 roku to jest chyba najlepiej zbudowany zespół przez Tuchela.
15: Dudek zwraca jednocześnie uwagę, że nie należy lekceważyć Argentyńczyków.
17: Wielu kibiców patrzy na konfrontację Argentyńczyków już lekko z przymrużonym okiem, ponieważ no, te wszystkie okoliczności sprzyjające Argentyńczyku dotarciu do tego półfinału są trochę kontrowersyjne, ale trzeba powiedzieć, że ten zespół naprawdę gra bardzo dobrze.
15: Początek spotkania Anglia-Argentyna za niespełna godzinę o 21:00. Zwycięzca zmierzy się w niedzielnym finale z Hiszpanią. Pokonany zagra w sobotę o trzecie miejsce z Francją, a kolejny serwis sportowy po 22:00.
10: Wieczorem jeszcze mieszkańcy południowo-zachodniej części województwa łódzkiego muszą uważać na burze, ale w nocy będą już zanikać. Temperatura w nocy spadnie do 15 stopni. Jutro możliwy przelotny deszcz i gdzieniegdzie zagrzmi. Na ogół będzie pogodnie i upalnie do 30 stopni. Wiatr słaby, zmienny.
18: Patrycja Wojsznic, Anna Groblińska, dobry wieczór. Już niedługo w Radiu Łódź historie ludzkie i nieludzkie. I o istotach nieludzkich też będziemy rozmawiać, ale to nie znaczy, że mówić będziemy o istotach bezwzględnych i okrutnych, tylko o próbie spojrzenia na świat oczami, no właśnie, tych bytów, które nie są człowiekiem. Coraz częściej mówi się o tym, coraz częściej używa się nazwy antropocen, a nawet jedna z wystaw, która w Polsce się odbywa, nazywała się zmierzch antropocenu. Czyżbyśmy mieli do czynienia ze zmierzchem epoki, w której to człowiek decyduje o kształcie świata, przynajmniej tej znanej nam z Ziemi rzeczywistości. Bardzo jestem ciekawa, co nasi goście będą nam mówić.

0: O tym chcemy rozmawiać.
1: Czy człowiek może spojrzeć na świat innymi oczami niż ludzkie? Czy może spróbować opisać świat z punktu widzenia istoty, jak to się często ostatnio mówi, nieludzkiej? Co nie znaczy okrutnej czy bezwzględnej, ale nie będącej człowiekiem. Niektórzy podejmują takie próby, natomiast coraz częściej mówi się o potrzebie właśnie innego spojrzenia na otaczający nas świat, na nasz dom, ziemię. Podejmowane

0: Przewodnicząca Partii Zieloni. Dobry wieczór, Magdo.
1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie Państwa, witam Panią redaktor.
0: Agnieszka Wojt, Panią redaktor, więc paniujemy sobie.
1: Nie paniujemy.
0: Nie paniujemy.
1: Witam Ciebie bardzo serdecznie.
0: Tak, tak. Gdyby nam się zdarzyło, a chyba tak nie będzie rozmawiać o polityce, wtedy taki ton pani będzie bardzo pomocny. Agnieszka Wojciechowska-Sej, dyrektorka Akademickiego Centrum Designu, historyczka sztuki, pedagogzka i edukatorka z nami. Witam Cię serdecznie, Agnieszko.
2: Dobry wieczór.
0: I Przemysław Owczarek, poeta, antropolog kultury, doktor nauk humanistycznych, wykładowca.
3: Dobry wieczór wszystkim istotom.
0: O, bardzo ładnie rozpocząłeś tę naszą rozmowę. Dobry wieczór wszystkim istotom, niezależnie od tego, czy jakieś istoty pozaludzkie będą rozumieć naszą rozmowę, czy nie. Ale czy wy stosujecie w ogóle ten termin, istoty nieludzkie, w swoich jakichś rozmowach? Bo ja, szczerze mówiąc, w radiu istota nieludzka brzmi trochę źle. Bo niezależnie od tego, bo niektórzy piszą z myślnikiem, inni bez, ale nieludzka kojarzy się z innym znaczeniem. Ja często używam takiego słowa pozaludzka. A wy, Przemku?
3: Ja bym raczej określił człowieka jako istotę wyjętą z pewnego porządku. Tak.
0: Czyli nie odnosimy innych istot do człowieka. Tak w ogóle?
3: Tak, może zróbmy tak. O. Na przykład Dobrze. Na potrzeby tej audycji przynajmniej.
0: No tak, ale na potrzeby tej audycji trzeba też troszkę wyjaśnić właśnie to znaczenie istot nieludzkich. Bardzo często także i w sztuce, Agnieszko, i w designie pojawia się to myślenie i w tekstach kuratorskich na przykład są ujmowane te istoty nieludzkie. Ty pewnie jesteś oswojona z tym terminem.
2: Ja przyznam szczerze, że ja bardzo lubię określenie istoty żywe. I to rzeczywiście jest dla mnie też wygodne, poręczne i zgrabne, jeżeli się komunikujemy, piszemy coś, a rzeczywiście w designie pojawia się bardzo dużo odpowiedzi i realizacji po prostu w ogóle dla różnych istot.
0: To jeszcze wyjaśnijmy to pojęcie antropocenu, które się bardzo często pojawia, choć ono niby nie jest uznane oficjalnie za nazwę epoki geologicznej w dziejach Ziemi, ale w innych naukach często bardzo się pojawia jako nazwa tego czasu, w którym to człowiek w bardzo dużej mierze decyduje o kształcie świata, w którym żyjemy. Nawet i rozmawiałyśmy wcześniej troszkę, Agnieszko, o tym, że była wystawa tak zatytułowana w Gdańsku, wręcz zmierzch antropocenu.
2: Tak, zbrojownia, galeria zbrojownia przy Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku kilka lat temu zaproponowała taką wystawę i konferencję naukową, którą zajmował się Grzegorz Klaman jako kurator. Tytuł tego spotkania było właśnie Zmierzch antropocenu.
0: I teraz będziemy rozmawiać o tym, czy mamy do czynienia ze zmierzchem, czy nie, a może powinniśmy mieć do czynienia ze zmierzchem, ale najpierw jeszcze, Magdo, ciebie spytam, jak ty patrzysz na sprawę widzenia świata właśnie z człowiekiem w jego centrum i gdzieś pomijanie perspektywy tych innych istot. Ja wiem, że to jest w myśleniu naszym bardzo ważne i my będziemy deklarować, że tak trzeba robić właśnie, że być empatycznym wobec innych istot, ale pewnie jeśli chodzi o wprowadzanie na co dzień w życie przeróżnych mechanizmów właśnie organizujących życie trochę inaczej niż tak, żeby nam było tylko wygodniej albo żeby tylko więcej zarobić generalnie na różnych poziomach, to nie jest proste.
1: To nie jest proste. Ja oczywiście osobiście też nie zgadzam się z taką perspektywą, że, gdzie my jesteśmy jako człowiek w centrum, czyli tego egocentrycznego takiego podejścia, tylko raczej właśnie ekocentryczne, gdzie my jesteśmy częścią całości. Dlatego też często na przykład zdarza mi się używać terminów, czy to zwierzęta pozaludzkie, czy właśnie istoty pozaludzkie. Natomiast jeżeli przechodzimy już właśnie od takiej teorii do konkretów, no to widać, że jest to rzeczywiście bardzo trudne, bo my wciąż, pomimo tego, że ta świadomość i społeczna i w ogóle nas wszystkich się zmienia i widzimy, że jesteśmy też częściej też o tym mówimy, że jesteśmy częścią natury, częścią całości, to jeżeli przechodzi do konkretnych rozwiązań, nie potrafimy się wyzbyć tej wygody i wtedy rzeczywiście przeważa ta egocentryczna wizja i egocentryczne działania. Nawet w takich bardzo konkretnych kwestiach, nie wiem, polityk miejskich chociażby, tak? Wiemy, że chcemy na przykład dbać o bioróżnorodność, ale jednocześnie osuszamy mokradła i budujemy w dolinach rzecznych. Sadzimy nowe drzewa, bo przecież chcemy mieć więcej zieleni, ale nie potrafimy uszanować tej zieleni, która już jest. Na to oszczędzimy środków, wycinamy te drzewa, jeżeli nie pasują nam na przykład do jakiejś inwestycji. Jeżeli prowadzimy drogi, czy na przykład nawet kolej dużych prędkości, która jest przecież bardzo potrzebna, wiemy, że to jest też rozwiązanie

0: ekologiczne zamiast samochodów, chcemy poruszać się koleją, ale znowu prowadzimy tę kolej przez lasy, bo najprościej jest przeciąć las na pół, bo las nie będzie protestować. Więc bardzo często, nawet jeżeli chcemy się czuć jako osoby, które myślą o środowisku, które zmieniają swoje podejście, w praktycznych działaniach niestety wypadamy bardzo, bardzo kiepsko i też nie potrafimy patrzeć na te zagadnienia holistycznie. Patrzymy na jakiś jeden wycinek. Jeżeli kolej, mówimy, wracając na przykład, przechodząc do kwestii tej kolei. Okej, rozwiązania związane z koleją są dobre, są ekologiczne, więc nie możemy tutaj powiedzieć złego słowa. No ale właśnie, jeżeli prowadzimy tą kolej przez tereny zielone, przez obszary chronionego krajobrazu, przez lasy, no to już nie jest rozwiązanie ekologiczne.
1: No tak, bo to nie jest takie proste, że wytniemy sporo lasu, a za to posadzimy młode drzewa, bo zanim one osiągną taką, powiedzmy, wydajność w czynieniu dobra naszemu światu, to minie wiele, wiele lat, a Przemku, tobie lasy są bardzo, bardo bliskie.
2: I zastanawiam się, co by powiedziała sosna na słowo wydajność na przykład, albo dom.
1: No to jest perspektywa antropocentryczna.
2: Gdyby mówiła, gdyż to, co nas wyjmuje z natury, jest absolutnie językowym sposobem bycia człowieka.
1: No, ale niektóre istoty też mają swoje
2: z tym antropocenem to jest tak, że rzeczywiście jeszcze żadna międzynarodowa komisja geologiczna nie podjęła decyzji o tym, by stosować ten termin oficjalny jako obowiązujący. Bo termin się pojawił w 2000 roku i ukuł go noblista chemik badający atmosferę ziemską. Od tego czasu, no jak gdyby, toczy się batalia. Wynikało to z badań gleby, gdzie zauważono, że osady popioły i z lat 60. jeszcze izotopy plutonu po próbach jądrowych. Po prostu no, gleba jest tak zmieniona i świat jest już tak zmieniony przez człowieka, że należy mówić o nowej epoce. Czyli ilość betonu, która przypada na 1 m2, przewyższa już ilość normalnej, zdrowej gleby. Więc mamy bardzo poważny problem, ale należy się zastanowić, skąd pochodzą te pierwsze sygnały naszego absolutnego panowania na Ziemi, a mianowicie pochodzą sprzed 50 tysięcy lat, bo jak pokazują to badania ostatnio z obszaru Ameryki Północnej, to myśmy wyrżnęli megafaunę i zjedli. A potem oczywiście 10 tysięcy lat przed naszą erą i więcej, mamy rewolucję neolityczną, zaczynamy przekształcać krajobraz.
1: No i tak, można by się spodziewać, kiedy to się zaczęło, 18, 19 wiek, czy 20.
2: Ale generalnie rewolucja przemysłowa, tak.
1: No tak, ale się okazuje, że to już tysiące lat wcześniej człowiek
2: to prawda, ale czasami
1: wpłynął na stan Ziemi.
2: Niektóre dane pokazują nam, że potrafiliśmy współpracować z tym krajobrazem, bo Indianie na wybrzeżu Północnej Ameryki stosowali i budowali specjalne zatoki po to, żeby małże mogły tam lepiej egzystować, a pożywiali się tymi małżami, oczywiście mądrze gospodarując tymi zasobami.
1: No tak, a my teraz małże wciągamy do naszych interesów, na przykład używając ich jako organizmów testujących wodę. Prawda? Jakość wody, także to jest bardzo dobre i to jest taki bardzo ekologiczny sposób, no ale proszę bardzo, już rozpoczęły się też i naukowe rozważania, że oto małże zostały wciągnięte w mechanizm kapitalistyczny, prawda? I są w służbie człowieka w taki oto sposób. Ale ja chciałam zatrzymać się jeszcze przy tej glebie i przy tym składzie gleby, dlatego, że mamy, Agnieszko, bardzo ciekawy przykład działania artystycznego Agnieszki Kurant, dotyczącego właśnie tego, co znajduje się w glebie, w określonych miejscach, bardzo konkretnych, gdzie tam spływają pewne substancje.
3: Tak, Agnieszka Kurant, artystka robiąca rzeczywiście teraz karierę międzynarodową, ale o łódzkich korzeniach, co dobrze jest też podkreślać. Kilka lat temu w ramach prezentacji w Muzeum Sztuki, to była też współpraca z fotofestiwalem, zaprezentowała wystawę Erroryzm i jednym z obiektów niezwykle interesujących i bardzo a propos naszej dzisiejszej rozmowy, to były kamienie, potocznie zwane kamieniami, ale tak naprawdę no, nie jest to twór geologiczny, nazwała je postfordytami, dlatego że były to odłamki skał, które w wyniku dosyć swobodnego rozlewania czy wylewania resztek lakieru pod fabryki samochodów spowodowały utworzenie niezwykłej urody obiektów, które teraz osiągają rzeczywiście wysokie ceny na aukcjach. No dobrze, minerały osiągają wysokie ceny na aukcjach jubilerskich, biżuterniczych. One wyglądają przepięknie jak pawie oczka, dlatego że te kolejne warstwy lakieru nakładają się, rozmywają, przesuwają. No i coś, co do tej pory traktowaliśmy jako dobro luksusowe, czyli minerały takie naturalne, brylanty, rubiny, turkusy, szafiry. Teraz okazuje się, że coś, co stworzył człowiek, coś, co jest wynikiem jego bardzo takiego nierozważnego ingerowania w przyrodę, właściwie zajmuje miejsce brylantu.
1: I to jest takie niejednoznaczne, dlatego że z jednej strony piękne są te, nazwijmy je, minerałami. Z jednej strony są piękne, a z drugiej strony to straszne, że powstają nowe obiekty skałopodobne, tak, powiedzmy, z tych samochodowych lakierów spływających właśnie pod fabryki przez całe lata, bo to chodzi o to, że to się nawarstwiało, prawda?
3: Tak.
1: Wchodziło w reakcję z tą glebą, która tam była pod fabrykami i z tego powstały takie bardzo, bardzo dziwne rzeczy. I pewnie nie było wtedy regulacji dotyczących, ja nie sądzę, żeby teraz już można było swobodnie lakiery samochodowe wylewać pod fabryki. Myślę, że to się zmieniło bardzo. No właśnie, pewne rzeczy daje się wprowadzać, Magdo, ale bardzo, bardzo powoli i czasem te przepisy, które mają służyć ochronie ziemi, ochronie przyrody, ciężko jest przeforsować.
0: Ciężko jest przeforsować. W ogóle jak mówimy o antropocenie, bo tutaj mamy rzeczywiście tą kwestię, jakby skąd to się wzięło, kwestie geologiczne, ale właśnie mamy też tą warstwę polityczną, prawną i mamy też warstwę takiego sposobu myślenia w ogóle o tym, w jakiej rzeczywistości żyjemy. I ja mam takie poczucie, że o ile ta warstwa polityczna i prawna jest bardzo wolna, to ona wciąż jednak jest bardziej progresywna niż nasze jako społeczeństwo myślenie o zmianach, takie na co dzień. Bo rzeczywiście już w politykach możemy znaleźć bardzo piękne zapisy właśnie dotyczące czy to ochrony bioróżnorodności, czy odbudowywania ekosystemów. Przecież prawo unijne daje konkretne wytyczne. Mamy to przełożone potem na prawa krajowe. Natomiast w tej realizacji później czy to rządy, znaczy jakby zawsze przyroda, nawet jeżeli mamy piękne dokumenty strategiczne, to potem w realizacji ta przyroda zawsze przegrywa z rozwojem gospodarczym, właśnie z pieniądzem,
1: z takim interesem też doraźnym.
0: Z takim interesem doraźnym człowieka. I to w zasadzie obserwujemy na każdym poziomie, czy to na poziomie globalnym, kiedy mamy wiele krajów, które nie potrafią się ze sobą dogadać, żeby cokolwiek zmienić. Mamy tylko jeden przykład, kiedy udało się rzeczywiście wprowadzić globalnie politykę, to jeżeli chodzi o freon, kiedy była zagrożona warstwa ozonowa i rzeczywiście tutaj udało się wycofać z produkcji te środki i udało się tą warstwę ozonową, ona się zaczęła odbudowywać i ten problem został zażegnany. Natomiast jeśli chodzi o katastrofę klimatyczną, utraty bioróżnorodności. My mamy już teraz przekroczone 7 z 9 granic planetarnych. Dwie są na granicy. I pomimo tego i bardzo takich namacalnych przecież efektów tej katastrofy klimatycznej, my ciągle mamy ten business as usual, ciągle betonujemy, ciągle wycinamy drzewa, ciągle osuszamy mokradła, wycinamy lasy i robimy to pod takim płaszczykiem ekologii, że no przecież mamy taką piękną strategię, czy to kraju, czy województwa, czy gminy, ale nie potrafimy się tych strategii trzymać. Więc na tym poziomie prawnym i dokumentacji już jest wcale nie najgorzej, bo my lubimy też mówić o sobie i myśleć o sobie, że jesteśmy ekologiczni, że przecież już nasze podejście się zmieniło. Natomiast jeżeli przechodzisz do praktyki, do takiego naszego codziennego myślenia, zarówno klasy politycznej, ale myślę, że też takiego zwykłego, przeciętnego człowieka, nie jest wcale tak dobrze i to też bardzo mocno widać właśnie w języku, o którym wspomniałeś. Ten język, którym się posługujemy, jest bardzo taki antropocentryczny. Jeżeli mówimy właśnie, nawet jeżeli chcemy przekonać do jakiejś regulacji, zostawienia, nie wiem, drzew, to przede wszystkim mówimy o czym? O tym, że te drzewa wykonują dla nas jakieś usługi.
1: Tak, ja powiedziałam, że wydajne jest stare drzewo,
2: właśnie,
1: a młode nie. Mhm.
0: Że wykonują jakieś usługi, że zwierzęta są, nie wiem, jakimś zasobem. To też tutaj bardzo myślę, że warto nawiązać w ogóle do całego języka myśliwskiego, gdzie mówimy po prostu o pozyskaniu, regulowaniu. Mhm. Nie dostrzegamy jeszcze tak naprawdę, że przyroda jest wartością samą w sobie. Ciągle dla nas ta przyroda jest czymś, co możemy użyć, co nam służy, co jest dla nas dobre, okej, fajnie, ale nie widzimy, czy to w tej przyrodzie, czy to w tym zwierzęciu, tej wartości samej w sobie.
2: Przemku. To ja doćwierkam lub dowyję do tego, co powiedziałaś. Mianowicie takie rzeczy. Używamy tutaj dwóch rodzajów dyskursu, sposobów mówienia. Jeden jest katastroficzny, taki, jaki ty mówisz, a drugi jest taki naukowy, szukający w tym zjawisku zwanym antropocenem coś, nad czym można deliberować, doszukiwać się kwestii, badać, nadbudowywać i w zasadzie kreować z tego kolejne produkty. Radiowe też, przepraszam, ale w humanistyce ilość prac, punktów i w ogóle. Tymczasem tak naprawdę jesteśmy już w polu katastrofy i to trzeba mówić otwarcie, ale nie należy właśnie wpadać, mówiąc o tym, w taki dyskurs narcystyczny albo w taki katastroficzny. Po prostu trzeba sobie powiedzieć prawdę, po drugie działać, a po trzecie budować coś, co jest wspólnotowe ponad podziałami.
1: No ale jeżeli tylko ty mówisz, że jesteśmy na etapie katastrofy,
2: jesteśmy, to
1: no
2: prawda.
1: To niektórzy wpadają w rozpacz i mamy żałobę klimatyczną.
2: No właśnie, to jest ten problem, że nie można sobie pozwolić na tą żałobę, ponieważ ona przedłuża proces jak gdyby dochodzenia do prawdy. A prawda może być tylko tutaj działaniem. Przykład Łodzi nam to świetnie pokazuje, czyli aktualny konflikt o Las Łagiewnicki, bo ja mogę do tego podejść od strony taki, jak to powinno być proceduralnie według mnie zrobione, to znaczy według takich standardów demokratycznych, które ja przyjmuję za oczywiste. Tak? To znaczy najpierw musimy zadać pytanie, w jaki sposób ten las się jawi, jak on istnieje sam dla siebie w sobie, czym jest i po co tam jest, a potem co może nam dać, jak my możemy pomóc temu lasowi, jak nam może on pomóc. Tak? To znaczy trzeba szukać synergii w tym. W momencie, kiedy decyzje wobec tego lasu są podejmowane w ten sposób, że pomija się etap wstępny rozmowy z naukowcami, ze wszystkimi interesariuszami tego pola, no to dochodzi do konfliktu społecznego, prawda? Trzeba wziąć pod uwagę, no dobrze, jeśli tam mamy zrobić infrastrukturę, nie wiem po co ścieżkę w drzewach, bo ptaki nie będą zakładać gniazd w promieniu 100 metrów od tego miejsca.
1: Czyli wyłączamy fragment
2: oczywiście lasu, wyłączamy fragment lasu. Nie bierzemy pod uwagę, że to jest bardzo stary las, ewenement na skalę europejską, że to jest ten cud, do którego turyści powinni przyjeżdżać obcując z nim, a nie się bawiąc w nim, bo element zabawy może być dla dzieciaków gdzieś, ale szyszki, patyk, jest mnóstwo rzeczy. 60% społeczeństwa nie ma kontaktu z naturą. Dzieciaki rozwijają się w tej chwili już w krańcowym deficycie natury.
1: O dzieciakach warto za chwilę powiedzieć, ale chciałam tutaj zauważyć...
2: Wiesz, to mogę dokończyć, bo to jest dla mnie ważne. Ja wyobrażam sobie, że najpierw rozmawiamy z tym lasem, żeby dowiedzieć się, jak istnieje. Robią to naukowcy, robią to społecznicy, robią to ekolodzy, robią to wszyscy. I potem możemy się zastanawiać, co możemy dać lasowi. No, jeśli tam już wody gruntowe schodzą 4 metry poniżej i nie dbamy o zbiorniki retencyjne i tak dalej, no to zgadzamy się na to, żeby ten las wysychał. Jak ten las wysycha, to na mniej chłodzi miasto. Nie? Ale ja patrzę na Las Łagiewnicy. Ja tam prowadziłem zajęcia ze studentami. Jak się tam wejdzie w porze suszy i zanurzy palec w glebie, to ono jest nadal mokre, zadziwiające. W lesie sosnowym tego nie doświadczymy. Tam tak, bo to jest taki mieszany starolas. To widzę w ten sposób. Lepszą inwestycją niż ścieżka w korona drzew byłaby tam solidna ścieżka edukacyjna pokazująca ten las w dobie właśnie antropocenu. Tak? Ucząca dzieciaki, po co się przebywa w tym lesie i co on nam daje. Wyobrażam sobie inną ścieżkę. Mamy
1: czyli
2: fantastyczną poezję, wiesz, ekokrytyczną, ale odleśniana.
1: Mamy.
2: Czemu nie pokazać, jak w literaturze obcujemy z naturą bezpośrednio w tej przestrzeni?
1: Czyli tam istnieje ośrodek edukacji ekologicznej właśnie w Lesie Łagiewnickim.
2: Ale to można rozwinąć.
1: Rozwinąć jeszcze,
0: tak? Ja może tylko dodam, bo rzeczywiście tam też ma być między innymi odtworzona ścieżka edukacyjna. Ja nie wiem w jakim zakresie, ale ja tu się z tą absolutnie zgadzam. To znaczy, po pierwsze, my rzeczywiście bardzo cierpimy na takie oddzielenie człowieka od przyrody. My się tej przyrody boimy. Większość społeczeństwa się tej przyrody boi. Jak mamy wysokie trawy w parkach, to od razu są telefony. Dlaczego wy nie dbacie o te parki, tych parków nie kosicie? Jak mamy drzewa samosiejki, w ogóle ich nie szanujemy, to są jakieś tam samosiejki, one nie mają żadnej wartości. A przecież te samosiejki to są najbardziej, najsilniejsze drzewa, bo one się same wysiały i one sobie poradziły. Więc jest to oddzielenie człowieka od przyrody. No i mamy niestety w wielu gminach, w Łodzi również, takie gadżeciarstwo przyrodnicze. To znaczy przyroda nie jest traktowana właśnie jako wartość, tylko jako jakiś ładny dodatek do przestrzeni miejskiej.
1: Element greenwashingu na przykład takiego.
0: Nawet bym nie powiedziała o elemencie greenwashingu, tylko to jest taki ładny mebel, który sobie wstawiamy do naszego miasta. A wiesz, nie taka jest jej rola.
2: Tak, ale też Magda, chcę ci powiedzieć na przykład i wszystkim wam taką rzecz, że mamy na przykład obszar torowiska, który ma prawie 70 metrów z jednej strony i prawie 70 z drugiej. Albo i więcej. Dobrze wyliczyć odległość, żeby drzewo nie spadało na torowisko, ale możemy sadzić, odtwarzać mikrolasy. Mieszane, tak? Lipy, dęby, oczywiście, graby, proszę bardzo, jodły. Wszystkie drzewa, które nie są drzewami hiperborealnymi i nie umierają z powodu wysokich temperatur typu brzoza, sosna, świerk. Ale takie, które wytrzymują wysokie temperatury i dają sobie z nimi radę. Mamy mnóstwo przestrzeni w Łodzi, gdzie możemy to robić, schładzając to miasto jednocześnie, które jest, za przeproszeniem, cholernie zabetonowane.
1: Ja myślę, że mimo, że Przemek tutaj mówił o produktach radiowych, które sobie bazują na tym temacie właśnie antropocenu i istot nieludzkich, to ja myślę, że jest głęboki sens.
2: A nie chciałem cię atakować, tylko wiesz.
1: Ale ja myślę, że jest głęboki sens też mówienia o tym, zarówno w mediach, jak i na przykład w sztuce, ponieważ no, ktoś może powiedzieć, och, tam siła sztuki nie jest duża. Różnie to bywa, mamy różne grupy odbiorców, i myślę, że nie można absolutnie tutaj deprecjonować starań artystów i starań designerów, ponieważ Agnieszko, ta tematyka bardzo mocno jest obecna. Tutaj padł jeden przykład Agnieszki Kurant, ale nie mogę nie wykorzystać twojej obecności tutaj. I bardzo cię proszę, żebyś trochę więcej nam na ten temat powiedziała. Na przykład teraz jest czynna w Akademickim Centrum na Księżym Młynie prezentacja z odniesieniem do ciekawej książki, też dotykająca tematu, który dzisiaj poruszamy.
3: Okay. Chcesz, Przemek, powiedzieć?
2: Nie, ja tylko chciałem powiedzieć, że rozróżniam coś, co jest inspiracją, antropocenem, ekokrytyką, problemami ekologicznymi po to, żeby stworzyć dzieło, które z kolei staje się produktem i wchodzi w kapitałocen, w obrót towarowy, a myślę o raczej takim działaniu artystycznym, które zmienia świadomość, tak? Bo jak gdyby kryterium dla mnie jest zmiana świadomości. Jeśli ktoś słucha naszej audycji i zaczyna jak gdyby łączyć sobie wszystkie te elementy, o których mówimy, w całość, i to pomaga transformować jego myślenie o tym, że kurczę blade, warto jest jednak podejść do tej natury inaczej i pójść tam z dzieciakiem, bo przecież on za chwilę oślepnie od ekranu, to to jest rzeczywiście drobna zmiana, ale ważna, nie?
1: To teraz, no, okay, to teraz Agnieszko, opowiedz nam też o tym, co może zmienić naszą świadomość w ACD.
3: Nie biorę odpowiedzialności, że zmieni naszą świadomość, ale jest dobrze zadanym pytaniem i jest, myślę, dobrym punktem do prowadzenia rozmowy. I żeby w ogóle opowiedzieć o tej wystawie, to myślę, że, bo my tutaj trochę ominęliśmy w ogóle definicję antropocenu, nie przewędrowaliśmy w ogóle, czym ten antropocen jest, bo skupiamy się teraz na naturze, na przyrodzie, na istotach żywych, tak jak się tutaj umówiliśmy, tych ludzkich, pozaludzkich.
1: Trochę powiedział Przemek, że to jest ta epoka, w której człowiek wpływa bardzo na kształt świata. W
3: tym. Ale ja właśnie bym dodała, jaki człowiek jeszcze.
1: Jaki człowiek. Mhm.
3: No bo jednak biały facet. A w antropocenie ja wyróżniam też takie ścieżki, jakieś, nie wiem, strategie oporu, które na przykład są ekofeminizmem, bo to jednak bardziej kobiety się troszczą o świat. I myślę, że w tym antropocenie jest tych wątków bardzo, bardzo wiele, takich też mówiących o dominacji, ale jednak białego człowieka, białego mężczyzny, który podporządkowuje sobie świat. I ruchy, które chcą rozbić, rozstrzelić, rozwalić ten antropocen od środka, to są nie tylko ruchy ekologiczne, ale to są ruchy dekolonizatorskie, to są ruchy feministyczne, to są ruchy, które na przykład przywracają też widzialność osobom z niepełnosprawnościami. I my w taki sposób przygotowywaliśmy się teoretycznie też w rozmowach do wystawy Joanny Pawlik. To jest artystka, którą teraz prezentujemy w ACD. Joanna Pawlik to jest artystka, która opowiada o swojej drodze życiowej. To jest artystka z niepełnosprawnością, która swoją niepełnosprawność fotografuje na tle wyrobisk w Bełchatowie, na Śląsku też, na tle wielkich, monstrualnych hałd węgla, które jeszcze dodatkowo są porozjeżdżane ciężkim sprzętem. Joanna Pawlik nie ma nogi. Fotografuje się bardzo często bez protezy, gdzie jako bardzo w ogóle piękna, taka kobieca osoba ubrana w sukienkę staje na tle zdewastowanej przestrzeni, gdzie w zasadzie po horyzont jest ta czerń wyrobiska. I tak naprawdę te fotografie, bo to nie tylko są fotografie, opowiadają o degradacji, o niewidzialności pewnych aspektów. Tak samo jak ona jako kobieta wymyka się trochę normą, które prezentują media, nie wiem, magazyny piękności. Tak samo nie chcemy oglądać tych wyrobisk. Jakby wyobrażamy sobie, że chętnie byśmy na tapecie ustawili, nie wiem, palmę, egzotyczną wyspę albo nawet las, a te wyrobiska są czymś takim, co wyrzucamy poza nawias. Więc to jest wystawa, która na pewno nie rozwiązuje absolutnie wszystkich problemów, ale stawia pytania i pokazuje to, co wygumkowujemy sobie na co dzień z takiego dyskursu wizualnego. No i ja jeszcze raz się bardzo właśnie też upominam tutaj o to, żeby opowiadać poprzez sztukę, poprzez design o potrzebach bardzo różnych osób, a nie tylko wygody jakiejś tam, nie wiem, klasy dominującej, która chwilowo ma pieniądze.
0: To ja bym tutaj jeszcze tylko chciała dodać, bo mi się bardzo spodobało twoje określenie kapitałocen. Ja myślę, że nawet my powinniśmy bardziej o tym rozmawiać niż o antropocenie, dlatego że jeżeli mówimy o antropocenie, to w zasadzie zrzucamy taką samą odpowiedzialność na wszystkich ludzi, podczas kiedy ta odpowiedzialność nie jest taka sama, bo mamy koncerny paliwowe, mamy bogate kraje globalnej północy, które zupełnie inne mają jakby przełożenie na te zmiany, które mamy na świecie, w porównaniu na przykład do jakichś rdzennych ludów, które chronią swoich terenów, czy właśnie w ogóle kraje globalnego południa. Więc wydaje mi się, że w tym kontekście rzeczywiście to określanie kapitałocenu jest tu dużo bardziej trafne niż antropocen.
2: A ja bym jeszcze dookreślił nie biały facet. Facet, wiesz, bo w Chinach rządzą faceci, w Indiach rządzą faceci. W większości kultur, które są tak silne i opierają się na bardzo mocnej religii, no, cały świat arabski, prawda? Więc jak gdyby to nie dotyczy tylko i wyłącznie białasów z północy, za przeproszeniem, ale dotyczy w ogóle pewnej roli męskiej, która wyodrębniła się, powiedzmy, około 5000 lat temu, kiedy narodziły się religie tak zwanych bogów młodych grobowatnych, które pokonują matki typu Tiamat w religiach bliskowschodnich i tak dalej. Ale jeśli cofniemy wcześniej do paleolitu, to oczywiście to jest problem religioznawców, czy to była religia, czy nie, ale mamy tą wielką matkę.
3: Tak.
2: Wenus z Milo i tak dalej.
3: Z Willendorf.
1: I mamy matriarchalne zamiast patriarchalnego spojrzenia.
2: Tu jest bardzo duży spór. Ale dla mnie jest oczywiste, że kształty tych figurek były stworzone tak, że można je było wbijać w ziemię, gdziekolwiek się wędrowało. Mhm. Nie?
3: One się mieściły też w dłoni.
2: Tak, zwłaszcza podczas porodów. Mhm. Tak? Myślę, że ta figurka odkrywała bardzo ważną rolę. To mówi moja antropologiczna intuicja. Ale wyłączając te wszystkie bardzo patriarchalne męskie religie, zwłaszcza biblijną i tak dalej, to mamy coś, co jest święte, immanentne i po czym cały czas stąpamy i co mamy nad sobą. To jest piękne, że taki świetny amerykański pisarz, który był myśliwym, a jego nazwisko to Curwood, i napisał na przykład taką piękną nowelę Szara Wilczyca, tak, Płaca Skalnej Doliny, napisał pod koniec życia zbiór esejów, gdzie absolutnie porzucił myślistwo i właśnie powiedział to, że jedyne, co jest realne i co możemy czcić, mamy pod stopami nad swoją głową. I to oznacza wzięcie w nawias wszystkich patriarchalnych religii, ale też wzięcie w nawias tą całą historię przemocowej męskości, przemocowej wobec samej siebie też, powiedzmy, tak? I wyparcie tej figury matki, która jest mocno powiązana z naturą, z planetą, kosmosem w ogóle i tym, co jest materialne i realne.
1: Bo to, co kojarzy nam się z żywiołem żeńskim, to jest to, co intuicyjne, co mniej racjonalne, mniej analityczne, bardziej
2: sieciowe, bioróżnorodne.
0: Tak, Mhm. Tak, ale znowu z drugiej strony, bo to też patriarchat, o ile się nie mylę, ukuł w ogóle tą dychotomię, wiecie, nie? Między
1: matriarchatem
0: tym, co...
1: a patriarchatem.
0: Tak, znaczy w ogóle boskie i nieboskie, tak? Męskie i kobiece.
1: Że przeciwstawienie rozumu, zamiast dopełnienia, tak?
0: Tak, że po prostu i też całą tą potem hierarchię, tak? Że najpierw jest Bóg, potem jest mężczyzna, potem jest kobieta, potem są dzieci, a na końcu są te zwierzęta, którymi wszyscy już mogą władać. Więc to jest też na pewno spuścizna tego i właśnie to takie rozgraniczenie na męskie i żeńskie. Myślę, że to też na pewno bardzo mocno pomogło utrwalić społeczeństwo patriarchalne i w ogóle patriarchat sam w sobie, tak?
1: Wiem, Agnieszko, czy wysnujemy taką tutaj teorię ryzykowną, że na przykład modernizm był męski, bo modernizm zakładał takie kształtowanie rzeczywistości i to, że podporządkuje nam się zarówno taki mechanizm, taki organizm nie do końca kontrolowalny jak społeczeństwo, prawda? Jakieś takie projekty osiedli, które się potem w ogóle nie sprawdzały, albo i inne projekty właśnie modernistyczne. Nie, to tak trochę zażartowałam. Nie wiem, czy modernizm był męski, chyba, ale gdzieś tam tkwi to ziarno, takie patrzenia na świat, że my go sobie podporządkujemy.
3: Tak, chociaż jednak przypnę się tutaj do tego, że wszystkie podręczniki sztuki awangardowej przypominają, że awangarda wprowadziła na równych zasadach kobiety do sztuki. To już nie była orbita mistrza, mężczyzny i orbitujących studentek, uczennic, które przy okazji, tak jak na przykład Camille Claudel zrobiła fenomenalną karierę i była prawdopodobnie zdolniejsza od Rodena, to choćby nasza Katarzyna Kobro, to Warwara Stiepanowa, to nie wiem, Sonia Delaunay, bardzo wiele artystek wtedy rzeczywiście osiąga taką swoją niezależność. Natomiast tak, modernizm chciał władać światem. W 1913 roku Malewicz z Matiuszynem wystawiają operę futurystyczną, modernistyczną, Zwycięstwo nad Słońcem, gdzie czczą kwadrat jako emanację ludzkiego rozumu i takiej siły człowieka, a twierdzą, że są w stanie pokonać to słońce. Dokładnie za nimi wędruje Strzemiński, który w tekstach o modernistycznej Łodzi planuje osiedla, planuje, jak powinno być skonstruowane osiedle, ale sam sobie programuje, z której strony powinno świecić słońce i jak powinien wiać wiatr, co wiadomo, że jest ciężkie do opanowania. Ale tak, to jest taka myśl modernistyczna, że jesteśmy w stanie to zaplanować, skonstruować, obudować w ramy i świat będzie działał tak, jak my sobie wyobrażamy.
2: No tak, ale to jest też zawłaszczenie symbolu, wiesz, bo kwadrat w historii religii jest symbolem ziemi akurat. Mhm.
1: No tak, tak. I tutaj jest, gdzieś zderzają się zawsze te potrzeby spojrzenia na pewne rozwiązanie jako bardzo potrzebne społecznie w danym momencie, prawda? W Polsce powojennej na przykład, takie osiedla, no to jest coś bardzo potrzebnego, ale z drugiej strony gdzieś może idziemy o krok za daleko, jeżeli już będziemy myśleli o tym, jak one mają funkcjonować w takim szerszym projekcie jak natura, prawda? Mhm. Że tutaj już no, nie jesteśmy w stanie tego kontrolować. No gdzieś w ogóle to jest zawsze ten temat, który dzisiaj poruszamy, właściwie bardzo wielowątkowy, to on wciąż pojawia się na styku różnych interesów i na styku różnych potrzeb. I tak naprawdę, jak kiedyś Magdo powiedziałaś w wywiadzie, że tak naprawdę wszyscy chcą oddychać czystym powietrzem, jeść zdrowe jedzenie, mieć tani prąd, taki, który byłby też i pozyskiwany z alternatywnych źródeł. To są potrzeby nas wszystkich. Tylko zależy, na którym miejscu na liście priorytetów one stoją, tak?
0: No tak, zależy, na którym miejscu są w priorytetach, ale też... Ja mam takie poczucie cały czas, że nam się wydaje, że te rozwiązania, które są ekologiczne, one gdzieś tam stoją w sprzeczności z naszymi innymi potrzebami. Nie wiem, na przykład życia w dostatku. A prawda jest taka, że te jakby ekologiczne rozwiązania, nie wiem, energia odnawialna, zdrowe jedzenie, które...
1: Tak, zaraz się wtrącę.
0: Zdrowe jedzenie, które pochodzi ze zdrowej gleby, o którą dbamy, czyli która się nie wyjaławia, gdzie nie mamy monokultur. Też jest tak naprawdę tanie, bo dzisiaj no, mamy produkcję tą monokulturową, wielkoobszarową. Bardzo dobrze to było widać w momencie, kiedy miał być wdrożony Zielony Ład, też w rolnictwie. Przecież to rolnikom powinno zależeć na tym, żeby ziemia, którą uprawiają, była zdrowa, żeby dawała plony, żeby nie wysychała, żeby można było tamtą żywność produkować. Więc te wszystkie rozwiązania, które były proponowane przez Zielony Ład, raz z dopłatami, właśnie temu miały służyć. Natomiast one byłyby najtańsze też później i w realizacji produkcji w zgodzie z naturą, ale też dla nas, jako społeczeństwa byłoby to i tańsze. Też w tym szerszym kontekście, jeżeli na przykład patrzymy później na koszty służby zdrowia, którym też jako społeczeństwo ponosimy. Więc mi się wydaje, że tutaj główny problem jest taki, że my jesteśmy cały czas w silosach, że patrzymy na wszystko bardzo fragmentarycznie, nie potrafimy tego połączyć w jeden wielki, że to wszystko, znaczy połączyć, że nie widzimy, że to jest jeden wielki system, który, gdzie jeden obszar ma bezpośredni wpływ na drugi. I tak naprawdę to, co jest właśnie i najtańsze, i najlepsze, i najzdrowsze dla nas, jest jednocześnie po prostu ekologiczne.
1: Ja chciałam się wtrącić, zaraz Przemku, zapamiętaj swoją myśl, bo ja chciałam tutaj odnieść się do poprzednich wydań tej naszej audycji, kiedy kilka tygodni temu gościliśmy rektorów bądź prorektorów uczelni łódzkich, różnych, bo były dwie takie audycje, i tam, kiedy mówiliśmy o pieniądzach, bo one są za małe oczywiście na naukę i na szkolnictwo artystyczne też, to się okazało, że rozwiązania ekologiczne służą oszczędnościom właśnie na tych uczelniach. To chciałam tylko to podkreślić, że tak, to już w tej tak chwili jest. Nie jest tak, że to wszystko jest droższe. Przemku, proszę bardzo.
2: Ja chcę tylko dopowiedzieć do tego, Agnieszka, co powiedziała Magda, rzecz prostą, mianowicie perspektywa myślenia rolnika wielkoobszarowego, zależnego od wielkich korporacji żywnościowych i tak dalej, jest perspektywą jedno-dwuroczną. Perspektywa polityka, który rządzi w parlamencie gdziekolwiek, jest perspektywą kadencji. Koło się zamyka. Za wszystkim stoi jednak olbrzymi biznes, lobbying i tak dalej, przez który bardzo trudno się przebić. To są takie pieniądze, które sprawiają, że jak ktoś się ich nachapie, to kompletnie nie myśli już o innych ludziach, przyrodzie, lesie i podobnych rzeczach. Więc myślę, że klucz problemu jest jak gdyby tutaj, czyli
1: perspektywa
2: jest w tym, że tak naprawdę nie żyjemy w władzie demokratycznym, który pozwoliłby nam podnieść poziom świadomości do tego momentu, żeby dokonać kompletnej transformacji.
1: Agnieszko?
3: Ja ad vocem tego, co powiedziała Magda, że rzeczy ekologiczne tak naprawdę służą wszystkim i to nie jest jakiś taki bzik, który realizuje grupa zapaleńców, bo dokładnie takie same słowa wypowiadają specjaliści do spraw dostępności, którzy mówią, że projektowanie inkluzywne, projektowanie uniwersalne, które będzie służyło osobom z niepełnosprawnościami, będzie po prostu bardzo dobrze służyło wszystkim. Bo podjazdy dla wózków, na których poruszają się osoby o alternatywnej mobilności, one są super wygodne, na przykład dla matek, które jeżdżą z wózkami, tak?
0: Wszelkiego... A za chwilę my możemy jeździć na tym wózku też, prawda?
3: Tak, no starzejący się społeczeństwo też nie trzeba być osobą z niepełnosprawnością, tylko po prostu wydłużający się czas życia też nam to zrobi. Więc jest jakby upominając się też tutaj o widzialność osób z niepełnosprawnościami wszelakimi, te rozwiązania dostępnościowe też biją na alarm, że jeżeli będziemy projektowali uniwersalnie, jeżeli będziemy zapraszali do konsultacji na przykład samorzeczników, osoby z niepełnosprawnościami, no to też te przestrzenie będą funkcjonalniejsze i wygodniejsze globalnie w ogóle dla społeczeństwa, a nie tylko dla tej wąskiej grupy osób z niepełnosprawnością.
1: Tak, tutaj wydaje się, że w kontekście tego wszystkiego, o czym mówicie, to taki wątek, że są też designerzy, którzy różne organizmy zaprzęgają do wytwarzania, powiedzmy, przedmiotów codziennego użytku, to, że może nie jest najważniejszy, bo my tutaj cały czas mówimy o pewnej zmianie myślenia i o tej empatii, prawda, i o tym, żeby nie mówić, tak jak ja powiedziałam, że wydajność drzewa w wytwarzaniu tlenu i opiece nad organizmami przeróżnymi i dawaniu domu zwierzętom, że to jest jakość, którą powinna brać pod uwagę, tylko współistnienie. No, niemniej jednak to jest bardzo interesujące też, że nie tylko bierzemy pod uwagę biodegradowalność materiałów, w tym materiałów, po które sięgają artyści, ale że też i współtworzymy z tą przyrodą różne przedmioty.
2: No dobrze, ale jakie są możliwości ocalenia, tak? Bo to już trzeba, o tym trzeba mówić, tak? Bo ja myślę o swoich dzieciach. O dzieciach naszego pokolenia. Co my im dajemy?
1: My im dajemy
2: świat podzielony absolutnie na dwie klasy. Wąską i bardzo rozległą. Ta wąska to jest klasa absolutnie techniczna, pracująca na sztucznej inteligencji, bazująca na zasobach, żeby tą sztuczną inteligencję utrzymać. I rzesza tak naprawdę pańszczyzny tej technologicznej, która będzie z tych wszystkich modeli korzystać i która jedyne, co może wykonać, to olbrzymi bunt wyobraźni po to, żeby jak gdyby ten model zniszczyć. Bo widzę, że mnóstwo młodych ludzi ma olbrzymi dystans do sztucznej inteligencji, bo oni wiedzą, ile ona kosztuje ekologicznie, ile zużyła się wody, żeby utrzymać w ogóle ten system. I widzę tutaj, jak słucham człowieka na Harvardzie, który przemawia do pierwszych roczników, mówi, nie pracujcie z AI, możecie szukać materiału, ale AI tak naprawdę ogranicza waszą własną wyobraźnię, wasz własny włosk, ćwiczenie waszego własnego myślenia. Widzę, ile młodych ludzi woli pracować z książkami niż z AI i twardo świadomie mówi nie.
1: No i jeszcze tutaj koniecznie, skoro o młodych ludziach mówimy, to ten wątek, który już wcześniej pojawił się między innymi w twojej wypowiedzi, Przemku, że tak naprawdę dzikiej natury bardzo wielu młodych i bardzo młodych ludzi nie zna dzisiaj, że mają, powiedziałabym, tylko okazjonalny kontakt z naturą, a często z dziką to w ogóle, czyli w sensie takim, nie wiem, lasu, jakiegoś boru i w ogóle, że to wcale nie jest rzeczywistość, która byłaby im trochę znana,
2: program
1: w której kiedyś
2: do
1: hasano, prawda?
2: Że bardzo
1: hasano.
2: Idziemy z dzieciakami na Magratła, gdzie jest ścieżka po prostu zrobiona z kładki i tłumaczymy, jak to wszystko działa. I dlaczego dzięki tym rozlewiskom i bagnom możemy otrzymywać po prostu wodę w wyżej położonych miejscach, gdzie są tereny rolnicze, gdzie są różne uprawy, niewielkoobszarowe może, ale permakulturowe, bo warto jest sadzić kukurydzę, fasolę i dynię razem, bo po prostu...
1: I nie kukurydzę, modyfikowaną.
0: Dokładnie,
1: prawda?
0: Ale to jest też to samo,
1: musimy kończyć.
0: Że nie znamy natury, ostatnie słowo, nie znamy natury, ale też bardzo nic nie wiemy tak naprawdę o jedzeniu, które jemy. To jest dokładnie to też to samo. Nie, jedzenie kojarzymy tylko ze sklepowymi półkami.
1: Dobrze, drugi odcinek nam jest potrzebny. Jakoś musimy całkiem niebawem umówić się na drugi odcinek, a dzisiaj nam towarzyszyli Agnieszka Wojciechowska, Kasej, dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
1: Magdalena Gałkiewicz.
0: Dziękuję
1: Przemysław
0: bardzo.
1: Owczarek.
2: Pozdrawiam wszystkie istoty.
1: A ja nazywam się Anna Groblińska. Dziękujemy bardzo za uwagę. Nasza audycja w formie podcastu już za kilka chwil na radio-łódź.pl.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
8: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 21. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Są utrudnienia i objazdy na drogach w Łódzkiem. Prezes PiS postawił ultimatum ludziom Sasina i Morawieckiego. Ten drugi się nie podporządkował. Czworaczki urodziły się w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Rodzice powoli dochodzą do siebie. Jutro w regionie gdzieniegdzie zagrzmi, ale będzie upalnie do 30 stopni. Utrudnienia na drogach w Łódzkiem. Problemy są na Krajowej 14 i Ekspresowej S8. Na ulicy Strykowskiej w Łodzi w rejonie stacji paliw przy Bohaterowicze zderzyły się dwa samochody osobowe. Droga była całkowicie zablokowana przez kilka godzin. W wyniku wypadku poszkodowane zostały dwie osoby, które przewieziono do szpitala. Komisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi mówi, że kierujący byli trzeźwi.
10: Kierujący Chevroletem mężczyzna w wieku 37 lat jadąc ulicą Strykowską w kierunku centrum w pewnym momencie zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z jadącą w przeciwnym kierunku kierującą w wieku 43 lat samochodem marki Mini.
9: Utrudnienia czekają też kierowców podróżujących trasą S8. Między węzłami Sieradz Południe i Złocze wpaliła się ciężarówka. Obowiązują tu objazdy. Z kolei przed węzłem Rawa Mazowiecka Północ doszło do wypadku, który powoduje utrudnienia dla jadących w stronę Warszawy.
7: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
9: Stowarzyszenia Rozwój Plus i Po Pierwsze Polska muszą zakończyć działalność. Decyzją kierownictwa partii członkowie Prawa i Sprawiedliwości nie mogą przynależeć do stowarzyszeń, fundacji i organizacji pozarządowych o charakterze politycznym. Prezes Stowarzyszenia Po Pierwsze Polska Jacek Sasin poinformował, że natychmiast podejmie działania w celu zakończenia jego działalności.
11: To nasze działanie nie jest tak efektywne, jak mogłoby być, gdyby tych inicjatyw wewnętrznych nie było. I w związku z tym to jest dla mnie coś, co kończy dyskusję. Podporządkowujemy się jako Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska temu oczekiwaniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
9: Rozwój Plus będzie działało dalej, poinformował w mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki. Członkowie PiS są zobowiązani do wystąpienia ze stowarzyszeń w 7 dni. W przeciwnym razie grozi im wyrzucenie z partii. Przybywa schronów podziemnych. Dwa takie obiekty powstaną w gminie Stryków w Łódzkiem. Jedne z pierwszych tego typu schronów w kraju spełniać mają dwie funkcje i na co dzień służyć lokalnej społeczności. O szczegółach opowie nasz reporter Miłosz Warszawski.
12: Schrony w gminie Stryków będą pierwszymi w Polsce modułowymi obiektami ochrony najwyższej kategorii S1, podkreśla Piotr Ślęzak, burmistrz Strykowa.
13: Dosyć wyjątkowe w skali kraju modułowe, modułowe ze względu na szybkość realizacji. Jeden w Strykowie, drugi na terenie szkoły podstawowej w Nisłukowie. Przy szkole podstawowej będzie to szatnia do boiska, natomiast tutaj zaplecze socjalne dla służb miejskich i targowiska miejskiego.
12: Większość mieszkańców Strykowa popiera te inwestycje.
14: Gdzie się schować? W łazience? Oczywiście powinno być tam w Łodzi Soma. Tutaj nie ma nic.
15: W gminie Stryków nie ma, natomiast warto mieć niż nie mieć, prawda?
16: Na targowisku chyba. Dobrze. Jak coś takiego mają zamiar robić, to niech robią.
12: Zgodnie z planami schrony mają pomieścić łącznie 180 osób. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
9: Schrony mają być gotowe w listopadzie. Inwestycje zostaną w całości sfinansowane ze środków rządowych. Ich łączny koszt to blisko 11 milionów złotych. To były wyjątkowe narodziny w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Na świat przyszły tam czworaczki, trzy dziewczynki i chłopiec. Takie porody należą do rzadkości i wymagają skomplikowanych przygotowań oraz współpracy wielu specjalistów. Rodzice byli początkowo przytłoczeni, mówi dr Agnieszka Augustyniak, lekarz prowadzący.
5: Mama rzeczywiście początkowo była troszeczkę przytłoczona i zastanawiała się, jak to wszystko ogarnąć, ale w tej chwili powolutku rodzice dochodzą do siebie, oswajają się z myślą.
17: Przez kilka dni przebywały dzieci na oddziale intensywnej terapii, wymagały niewielkiego wsparcia w oddychaniu. Teraz są na oddziale opieki pośredniej, gdzie uczą się jeść, dojrzewają i przygotowują powoli do podróży do domu.
9: Dodaje dr Tomasz Talar z kliniki neonatologii. Zarówno mama, jak i noworodki pozostają pod opieką lekarzy i już niedługo trafią do domu, gdzie poznają swojego starszego brata. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 22:00. Jeszcze wieczorem mieszkańcy południowo-zachodniej części województwa łódzkiego muszą uważać na burze, ale w nocy będą już zanikać. Temperatura spadnie do 15 stopni. Jutro możliwy przelotny deszcz i gdzieniegdzie zagrzmi, ale na ogół dużo słońca. Będzie też upalnie do 30 stopni. Wiatr słaby, zmienny.

0: Muzyka jest najlepsza.
1: Na naszym zegarze 5 minut po godzinie 21. Dobry wieczór, Patrycja Wojśnic, Bartosz Florczak. Witamy serdecznie. No i zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj ta pierwsza godzina poświęcona w całości jednej płycie. 1, 2, 3, 4, 5.

0: Panowie chyba dobrze się bawili, nagrywając ten utwór. Beautiful Delilah, czyli standard Chucka Berry'ego, jednego z największych idoli, zwłaszcza Keitha Richardsa. No tak jak w przypadku Hackney Diamonds, tamtą płytę zamykał utwór Rolling Stone Blues Muddy'ego Watersa, tutaj ukłon w stronę Chucka Berry'ego. Mick i Keith we dwóch nagrali ten utwór, grając na gitarach, i oczywiście Mick Jagger zaśpiewał. I tak kończy się nowy album Rolling Stonesów Foreign Tongues. To jest nasza płyta tygodnia w Radiu Ludzie, tylko przypomnę, no ale dzisiaj w tej audycji jeszcze więcej na jej temat, bo jak Państwo wiedzą, no, Stonesi zawsze mają w tej audycji pierwszeństwo i nowa płyta to jest oczywiście dla mnie też ogromne wydarzenie. Słucham tej płyty od kilku dni, właściwie 2-3 razy dziennie, i po pierwszych przesłuchaniach nie byłem jakoś specjalnie zadowolony i nawet kilka gorzkich słów w takich prywatnych rozmowach wygłosiłem na temat tego albumu, zwłaszcza na temat produkcji Andrew Watta, ale z każdym kolejnym przesłuchaniem jakoś ta płyta coraz bardziej mi się podoba i coraz bardziej doceniam, że panowie już naprawdę ponad 80-letni nagrywają taką muzykę. Kilka krótkich wypowiedzi w dzisiejszej audycji pojawi się ze strony muzyków, bo ta płyta częściowo też powstawała podczas sesji do płyty Hackney Diamonds. Wówczas to muzycy nagle zorientowali się, że mają właśnie dużo pomysłów, dużo niedokończonych piosenek i one częściowo zostały dokończone przy okazji Foreign Tongues. Częściowo powstały nowe nagrania, więc to wszystko jest zapis pracy Stonesów na przestrzeni kilku lat, między innymi jeszcze z sesji z udziałem Charlie'ego Watts'a. I właśnie o tym i o konkretnie nagraniu Hit Me in the Head króciutko powie Mick Jagger.
1: That's the oldest recorded track. So that was from the session where we did in LA with Don Was originally. And then which also on the Hackney Diamonds had a track called Mess It Up. That was from that session. I mean, that's a kind of punk tune, basically. I mean, it's like, I was trying to get everyone to play 150 beats a minute, which is pretty fast. It's like Ramones. That's everything the Ramones did was 150. And, that was probably a bit too fast for the song to sing.
2: I think, I mean, probably for that reason, that's like something out of the sort of Some Girls era to me.
1: Yeah, it is. It is a bit. But it's probably heavier. If you listen side by side, this is much heavier. And, we redid the guitars, I think. We kept Charlie's drums, redid the guitars, rhythm guitars. Keith and I did the rhythm guitar parts, and I think Ronnie did his solo again.
0: To najstarsze nagranie z sesji jeszcze z Donem Wallsem. Zrobiliśmy ją w Los Angeles, wtedy nagrywaliśmy też Mess It Up, która trafiła na płytę Hackney Diamonds. To dosyć mocne nagranie, mowa o Hit Me in the Head. Chciałem, żeby wszystko zagrać w tempie 150 uderzeń na minutę w stylu The Ramones. Przypomina to trochę piosenki z czasów Some Girls, ale ta jest jeszcze mocniejsza. Zostawiliśmy w efekcie partię Charlie'ego na perkusji, ale ja i Keith nagraliśmy gitarę od nowa, a Ronnie dodał solo.

Hit Me in the Head to jest nagranie, którego słuchaliśmy przed chwilą i rzeczywiście ono gdzieś nawiązuje do takiego punkowego klimatu, jaki Stonesi pokazali na płycie Songers. No, to był rok 1978, czasy eksplozji punk rocka. Wtedy Rolling Stonesi świetnie zareagowali, bo i z jednej strony mieli przebój disco, Miss You, a z drugiej strony kilka takich mocniejszych piosenek. Ale rzeczywiście ten utwór jeszcze jest bardziej podkręcony. No to dla porównania na chwilkę przenieśmy się w czasie do czasów właśnie płyty Some Girls, oto nagranie pod tytułem Lace.

0: Lace, czasy albumu Some Girls. No a przed chwilką twarz Micka Jaggera pojawiła się na ekranie. Jest w Atlancie podczas meczu Anglii i Argentyny. Mick Jagger, wiadomo, kibic. Bywał bardzo często na różnych ważnych spotkaniach i czasami już potem mówiono o tym, że przynosił pecha reprezentacji Anglii, ale po ostatnim meczu i awansie nawet tabloid brytyjski napisał, że już klątwa Jaggera jest zdjęta. A więc wiemy, gdzie jest Mick Jagger w tym momencie. My słuchamy dzisiaj w pierwszej godzinie audycji muzyki Rolling Stonesów, głównie z nowej płyty zespołu pod tytułem Foreign Tongues. Na albumie swoje kilka minut ma oczywiście Keith Richards. Tym razem to piękna piosenka pod tytułem Some of Us. Jak powiedział Keith, ten utwór ma przynajmniej 20 lat. Poprawiałem go i zmieniałem, ale jakoś nigdy nikt się nim nie zainteresował. Ale to piękna piosenka, więc naciskałem, aż w końcu trafiła na płytę.
1: That has been around for at least 20 years.
2: Really?
1: Yeah, yeah. Off and on in different forms. I could never wedge it in, you know, where anybody took any notice of it. I mean, it's a beautiful song. I'm just going to keep pushing until finally, you know.

0: Niektórzy z nas są na kolanach, śpiewa w tym utworze Mick Jagger. No ciekawe, kto dzisiaj będzie po tym meczu Anglii z Argentyną. Mick Jagger na trybunach. No i tutaj pojawił się w tym nagraniu, można powiedzieć, chórkach, co trochę jest takim nawiązaniem do lat 70., kiedy zdarzało się Mickowi śpiewać w tych piosenkach Kiffa właśnie w chórkach. Ku uciesze fanów do tego pomysłu wrócili. No i właśnie, kilka zdań na ten temat od Micka Jaggera.
1: He's had that kicking around for a while.
2: Yeah.
1: And then he just finished it. I mean, he just changed it a little bit and finished it off. I think it was he had 1.5 parts and he needed 2 for the big finish.
2: I love the way that, this happened on Hackney Diamonds as well, but the way you are both singing on that is,
1: yeah.
2: I mean, the danger of getting sentimental about this, but we all Stones fans love the idea of you back and forth on that track.
1: Well, yeah, we do that. And I sing more at the end of it. I sing all the way through, which is brilliant. When we did the mixing, and we put it very loud.
2: Yeah.
1: I keep take it the beginning.
2: Yes. It's lovely, though. It has that sort of vulnerability to
1: yeah.
2: it.
1: Yeah, no, and it's a different mood, I think.
2: Yeah.
1: So having me all the time.
0: Skracając już tę wypowiedź Micka Jaggera na temat utworu Samowaz i tego wspólnego śpiewania, Mick powiedział, że Keith miał ten utwór przynajmniej, przepraszam, miało go od dłuższego czasu. Trochę go zmieniliśmy i w końcu skończyliśmy. Jego zdaniem to już w 82 roku Keith miał połowę tej piosenki napisane. A co do śpiewania razem, no to pojawia się między nimi pewna chemia, pewna wrażliwość, no i pewien taki specyficzny nastrój. To rzeczywiście jest słyszalne w tym nagraniu. Zresztą jednym z najładniejszych na tej nowej płycie Stonesów. Ono przywołuje pewne skojarzenia. No, nie byłbym sobą, gdybym gdzieś tam nie w głowie nie pomyślał i gdzieś nie porównał. No to cofnijmy się do roku 2005 i wtedy to Keith Richards nagrał taki utwór.

0: 21 lat temu, czy to możliwe, płyta Bigger Bang. I to był taki powrót też do wspólnego tworzenia Micka Jaggera i Keitha Richardsa. Oni w końcu po latach znowu zamknęli się w jednym pomieszczeniu i pisali piosenki. No, tak na dobrą sprawę to jest płyta... dwie płyty od ostatniej, także 20 lat minęło, potem długa przerwa Hackney Diamonds, bo nie liczę płyty Blue and Lonesome z coverami, z piosenkami bluesowymi, bo to po prostu były nowe interpretacje standardów, ale jeżeli chodzi o rzeczy absolutnie autorskie, to Bigger Bang wcale nie jest taką odległą płytą, wydaje się. Zawsze na płytach Rolling Stonesów gdzieś pojawiają się różne gatunki, postrzegamy ich wyłącznie przez ten pryzmat rock'n'rollowy, ale przecież oni bardzo chętnie sięgają chociażby po country, i tak jest też w przypadku utworu Ringin' Hollow. Opowie o nim Keith Richards.
1: This was Mick and me in the 50s, you know, with the chewing gum and the cigarettes on a jukebox in America and like, you know, that vision. And I think Mick did it very elegantly. I was very, when he laid that one on me, I said, hey, you got it. You don't need my help. This is it.
2: Yeah. Yeah. It's very clever, isn't it? Because, you know, for the second you think he's talking about a woman, and then you think, oh, wait a second, no, he's talking about...
1: Yeah, a country. It's, yeah, I mean, because Mick and I, and of our age, any guys of our age, I mean, we looked upon America as like... this is, especially with the music, if you're a musician and you're hearing the music, you're like, hey, I know where I want to be. You know what I mean? You know, I want to be playing with those cats. And I want to be, you know, I want to have a, you know, get in the car and turn a radio on and get like 15, 20 different channels. And, you know what I mean?
0: Keith Richards powraca tutaj do młodzieńczych lat, do lat 50., kiedy z Mickiem Jaggerem żuli gumę, pali papierosy i słuchali muzyki z szaf grających. I pięknie o tym klimacie tamtych czasów i o wizji Ameryki, bo to jest piosenka o Ameryce, Ringing Hollow. Pięknie mi kto ujął, powiedział Keith, do tego stopnia, że kiedy usłyszał tę piosenkę, to powiedział, że tutaj nie potrzebujesz żadnej mojej pomocy, jest świetnie. Wracając jeszcze do tej wizji Ameryki, to moje pokolenie, powiedział Keith Richards, zwłaszcza wśród muzyków, postrzegało Amerykę właśnie przez płyty. Słuchałeś tej muzyki i mówiłeś sobie, wiem, kim chcę zostać, chcę grać z tymi kocurami, chcę mieć duży samochód, a w nim radio z 15 stacjami właśnie z taką muzyką. I to jest taka wizja i takie wspomnienie Ameryki, w jakimś stopniu też oddane w nagraniu Ringin' Hollow.

Całkiem udana taka kantrowa stylizacja w tym utworze. Ringing Hollow, no i powrót gdzieś do tej stylistyki, która pojawia się dosyć regularnie na płytach Stonesów, no te wielkie piosenki jak Dead Flowers chociażby, czy Far Away Eyes mamy w pamięci. No właśnie, bo skoro dzisiaj porównujemy trochę tę płytę nową Foreign Tongues, bo ona moim zdaniem w wielu miejscach przypomina właśnie album Some Girls, to mały fragment jeszcze z tego albumu.

Stones i płyta Songers, do której jeszcze za chwilkę wrócimy. Far Away Eyes oczywiście, jeden z najlepszych w ogóle tekstów moim zdaniem, jakie Mick Jagger kiedykolwiek napisał. Na tej nowej płycie jest też nagranie pod tytułem Mr. Charm, które możemy uważać za taki czwarty, powiedzmy, singiel promujący to wydawnictwo. No i ona również, ta piosenka również gdzieś nawiązuje do czasów Songers, do utworu Shattered. No to kolejny taki w takim razie dwupak dla Państwa.

0: Shattered z płyty Some Girls. No tak, dzisiaj te piosenki ułożyłem, żeby one troszeczkę odnosiły się właśnie do tamtego albumu sprzed prawie już 50 lat. No to jeszcze Keith Richards powie kilka zdań o sesji do płyty Foreign Tongues.
1: That's what happens with a good rhythm section. I mean, sometimes I'm actually, you know, when I'm working there, and I sort of forget that I'm actually cutting a record, and I'm just like, wow, you know, because, I mean, that's, to me, that's what it's all about, is the enjoyment of it. I mean, and sometimes you can easily forget, and you start to think, this is a job, as well. I can't think that way about what I do. I'm blessed to be able to do this, and long may it last. And you know, bless you all.
0: Keith Richards, jeszcze energię, jaka panuje podczas nagrań. No tak to jest, jak się ma dobrą sekcję rytmiczną. Czasami pracując zapominałem w ogóle, że nagrywamy płytę. Dla mnie właśnie o to chodzi, o czystą radość i nie myślę o graniu jako pracy. Jestem błogosławiony, że wciąż mogę to robić. No to na sam koniec tej godziny jeszcze jedno nagranie, też bardzo ładne, Back in Your Life z solem gitarowym, które Ronnie Wood nagrał podobno 8-9-minutowe, kiedy dowiedział się, że zmarł Brian Wilson, bo to było tego samego dnia. Sam powiedział, że doznał jakiejś inspiracji gdzieś z góry, grając te dźwięki. Później odrobinę wszystko skrócono, ale powstał bardzo ładny utwór. Oto Back in Your Life, a my wracamy po serwisie informacyjnym.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
3: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
4: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
5: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
4: Tak wcześnie?
5: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
4: I co powiedzieli?
5: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
4: Bezcenne.
5: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Łódź, jest 22. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Prokuratura bada sprawę noworodka z Ozorkowa z promilem alkoholu w organizmie. Premier Donald Tusk rozmawia z parlamentarzystami i Koalicji Obywatelskiej o uporządkowaniu systemu ochrony zdrowia. Policjanci i strażacy kontrolują wakacyjne obozy harcerskie. Jutro w regionie gdzieniegdzie zagrzmi, ale będzie upalnie, do 30 stopni. Jest dochodzenie w sprawie pijanego noworodka z promilem alkoholu. Dziecko urodziła 37-latka, która miała 2 promile alkoholu we krwi. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie porodu w Ozorkowie. Biegły z zakresu medycyny sądowej oceni, jaki uszczerbek na zdrowiu poniósł chłopiec, mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
7: Obecnie dochodzenie prowadzone jest w kierunku narażenia podopiecznego na niebezpieczeństwo powstania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu bądź utraty życia.
6: Grozi za to do 5 lat więzienia. Chłopiec jest w szpitalu, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
0: Więcej na radiołódź.pl.
6: Premier Donald Tusk rozmawia z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej o uporządkowaniu systemu ochrony zdrowia. W trakcie spotkania miał pojawić się temat afery wokół warszawskiego szpitala południowego. Poseł KO Witold Zębaczyński uważa jednak, że konsekwencje w tej sprawie zostały już wyciągnięte.
8: Uważam, że dzisiaj to jest czas planu na przyszłość. Odpowiedzialność została wyciągnięta przez warszawski magistrat, przez pana prezydenta Trzaskowskiego. Teraz czas na działania nas, posłów i senatorów.
6: Podczas spotkania przewidziano też rozmowy o planach na nadchodzące wybory. Wakacyjne obozy harcerskie pod stałym nadzorem służb. W lasach i na terenach rekreacyjnych województwa łódzkiego trwają kontrole miejsc, w których letni wypoczynek spędzają dzieci i młodzież. W działania zaangażowana jest m.in. Państwowa Straż Pożarna, która monitoruje obozowiska i pomaga reagować w przypadku niebezpiecznych zjawisk pogodowych, mówi harcmistrz Karol Szorowski.
9: Wszystkie nasze ośrodki, na które jeździmy, posiadają aktualną opinię Państwowej Straży Pożarnej. Uczestnicy, kiedy już dojadą na wypoczynek, są informowani o tym, jakie regulaminy podczas wypoczynku obowiązują, jak powinni zachowywać się w danych sytuacjach zagrożenia i niebezpieczeństwa.
10: Podczas wizyt funkcjonariusze sprawdzają m.in. warunki, w jakich odbywa się wypoczynek, drogi ewakuacyjne i dojazdowe, miejsca umożliwiające schronienie w przypadku nagłego załamania pogody, a także przygotowanie kadry.
6: Dodała aspirant sztabowy Aleksandra Cieślak z Tomaszowskiej Policji. Mniej wypadków z udziałem rowerzystów, więcej z udziałem hulajnóg elektrycznych. Takie zmiany pokazują dane z pierwszego półrocza w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Jak podkreśla podkomisarz Maksymilian Jasiak z łódzkiej policji, piesi są szczególnie narażeni w zderzeniu z rowerem lub hulajnogą, ale to ich użytkownicy są najbardziej bezbronni w kontakcie z samochodem.
11: Karoseria to jest jednak taka osłona, która daje duże możliwości kierowcy, jeżeli chodzi o wypadek. Natomiast rowerzysta, osoba, która jedzie na hulajnodze, takiej ochrony nie ma i w zderzeniu z pojazdem po prostu ma dużo większe szanse na to, że odniesie bardziej poważne obrażenia, czy nawet poniesie śmierć.
6: Przy tej okazji warto przypomnieć, że od niedawna zmieniły się zasady dotyczące noszenia kasku i trzeba go nosić na rowerze i hulajnodze obowiązkowo do 16 roku życia. Unia Europejska i Ukraina ogłosiły wielomiliardowe porozumienie dronowe. To odpowiedź na zmasowane rosyjskie ataki. Porozumienie ogłosiła w Kijowie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
12: Unia Europejska i Ukraina wniosą do umowy swoje mocne strony. Ukraina wiedzę i doświadczenie. Chodzi o pomysłowość Ukraińców sprawdzaną każdego dnia na polu bitwy. A Unia, jak mówiła przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen, ma z kolei bezpieczne zakłady produkcyjne. Potencjał przemysłowy Unii umożliwi produkcję na dużą skalę i w krótkim czasie. Nowością jest możliwość budowy i przechowywania dronów na terytorium Unii, a nie na Ukrainie, co ma uchronić je przed atakami Rosji. Po 2-3 miesiącach drony będą przekazywane Ukrainie lub państwom zainteresowanym wzmocnieniem swoich zdolności, szczególnie na wschodniej flance. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
6: Teraz już czas na informacje sportowe. W studiu jest Michał Malinowski.
13: Rozpoczynamy od krótkiej wizyty w Atlancie, gdzie trwa drugi półfinał piłkarskich Mistrzostw Świata. Do przerwy Anglia bezbramkowo remisuje z Argentyną. Zwycięzca zagra w finale z Hiszpanią. Przegrany powalczy o trzecie miejsce z Francją. Pozostajemy za oceanem. Zwycięstwo Polaków w Lidze Narodów. Siatkarska reprezentacja Polski pewnie wygrała z Bułgarią 3-0. To było pierwsze spotkanie biało-czerwonych w turnieju w Chicago. Polacy zajmują obecnie drugie miejsce w tabeli. Ich kolejnym rywalem będą Brazylijczycy. Kluby z Łódzkiego poznały rywali w europejskich pucharach. PGE Budowlanie Łódź zagrają w grupie E Siatkarskiej Ligi Mistrzyń. Rywalami podopiecznych Macieja Biernata będą mistrz Niemiec VfB Zul Thüringen, mistrz Rumunii CSO Voluntari 2025 oraz grający z dziką kartą Galatasaray Daikin Stambuł. ŁKS Comerskon zagra w pucharze Challenge ze zwycięzcą dwumeczu pomiędzy duńskim Holte IF i azerskim Decha Volley Baku. Rywalem PGG Skrybełchatów w pucharze CEF będzie francuskie Paris Volley. Młodzieżowy reprezentant Polski dołączy do ŁKS-u. Łódzki Klub Sportowy podpisał 2-letni kontrakt z Erykiem Łukaszką. Młodzieżowy reprezentant Polski ostatnio występował w norweskim Bodø Glimt. 18-letni napastnik dołączy do klubu z Alei Unii na początku przyszłego roku. Były trener ŁKS-u trafił do kadry. Drugim trenerem reprezentacji Polski został Kibu Wikunia, który w przeszłości pracował m.in. w Łódzkim Klubie Sportowym. Z obecnym selekcjonerem kadry Janem Urbanem zna się z kilku klubów, w których był jego asystentem. W sztabie reprezentacji Hiszpan zastąpił zmarłego nagle Jacka Magierę. W środę lepiej niż w sobotę. W minioną sobotę wszyscy trzecioligowcy z Łódzkiego przegrali swoje sparingi. Dziś było już lepiej, choć nie dotyczy to wszystkich. Pelikan Łowicz wygrał 2-1 ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki, a Warta Sieradz w takim samym stosunku pokonała Polonię Środa Wielkopolska. Widzew 2 Łódź wygrał aż 5-2 z Wisłoką Dębica. Czwartej porażki w okresie przygotowawczym doznała natomiast Lechia Tomaszów Mazowiecki, która tym razem uległa 1-4 Ursusowi Warszawa. Widzewiacy wrócili ze zgrupowania w Austrii. Z 2 tygodni spędzonych w Baterlach zadowolony jest trener Aleksander Wukowicz, który podkreśla, że udało się tam zbudować podwalinę pod dalszą pracę. A tej wciąż przed widzewiakami ogrom, bo zdaniem Serba kluczowe w Ekstraklasie będzie przygotowanie fizyczne.
14: Jest to liga od razu za top 5 lig w Europie pod kątem właśnie intensywności grania. Chodzi o to, żeby do tego być przygotowani, żeby jeżeli już nie przewyższać team swoich rywali, to przynajmniej po prostu być na równi z nimi przygotowani.
13: W niedzielę Widzew zagra ostatni sparing, spuszczą Niepołomice. Wcześniej na stadionie odbędzie się prezentacja drużyny. Pierwszy mecz Łodzian w PKO BP Ekstraklasie 26 lipca. I na koniec jeszcze krótko królowa sportu. Justyna Święter-Setic ogłosiła zawieszenie kariery. Lekkoatletka poinformowała o tym w mediach społecznościowych. Choć zawodniczka nie napisała tego wprost, z treści posta można wywnioskować, że przerwa ma związek z depresją, na którą cierpi mistrzyni olimpijska z Tokio. To tyle teraz. Po więcej sportu zapraszam na radio.łódź.pl.
6: W nocy w regionie burze będą zanikać. Temperatura spadnie do 15 stopni. Jutro sporo słońca, ale możliwy również przelotny deszcz i gdzieniegdzie zagrzmi. Będzie upalnie do 30 stopni. Wiatr słaby, zmienny.

0: Muzyka jest najlepsza.
1: Osiem minut po 22 na naszym zegarze. Patrycja Wojsznic, Bartosz Florczak z Państwem do godziny 23. Zmieniamy zupełnie muzyczny nastrój.

Tak sobie liczę i za 48 godzin to już będzie po wszystkim i może po tym utworze w wersji koncertowej. Beat, czyli projekt muzyków z King Crimson, którzy byli w składzie tej grupy w latach 80. Adrian Bill, Ton Levin, a obok nich Steve Vai i Danny Carey, perkusista zespołu Tool. Sięgną po muzykę King Crimson z lat 80. z tych płyt.

muzyków, który korzystał z tego instrumentu. Szykuje się naprawdę przepiękny wieczór i dzisiaj jeszcze do muzyki King Crimson wrócimy, bo tutaj akurat ta wersja, którą przed chwilą słyszeliśmy, to płyta z 1974 roku i ostatnie nagrania tego pierwszego, można powiedzieć, King Crimson w lat 70. No, podobno to była jedna z ulubionych płyt Kurta Cobaina. Co się dzieje w Atlancie, proszę Państwa? No, czyżbyśmy mieli zagrać Don't Cry For Me Argentina pod koniec audycji? Na razie na to się zanosi, bo właśnie Anglicy strzelili bramkę na 1-0 w meczu z Argentyną. Mick Jagger się cieszy. Zmienimy teraz znowu nastrój muzyczny na coś bardziej kameralnego, spokojnego. Jeżeli te wszystkie piosenki, które Beck nam dostarcza w tym roku, sumujemy i dołoży do tego jeszcze nagranie jakieś, no to mam nadzieję, że tak się stanie. To będzie jedna z najpiękniejszych płyt tego roku.

Miał się od kogo uczyć tych aranżacji orkiestrowych, Beck, od swojego taty, który przecież no też do wielu utworów tego rodzaju aranżacje orkiestrowe stworzył. Nie tak dawno Beck obchodził urodziny i też świętowaliśmy je w jakiś sposób, a teraz dostarczył nam nowe nagranie pod tytułem In the Night i jeszcze jednego nagrania nowego dzisiaj też posłuchamy. Kilka tylko nowych piosenek, chociaż w tej godzinie no, będzie ich jeszcze sporo, można powiedzieć. No, między innymi zespół Queens of the Stone Age. Josh Homme ostatnio pojawił się w nagraniu Shania Twain, co było dosyć zaskakujące, a przy okazji też zespół Mastodon. No, to już zupełnie dwie rozbieżne światy muzyczne, no ale też zdążył nagrać coś ze swoją grupą.

No i na razie tyle, jeżeli chodzi o nowe nagranie Queens of the Stone Age. Zespół za chwilkę rozpocznie trasę koncertową na dużych stadionach z grupą Foo Fighters. Easy Street to jest tytuł tego nagrania. Płyta, która ukazała się tego samego dnia co album Rolling Stonesów, Frozen Charlotte, czyli nowy album Jacka White'a, to jest mniej więcej 42 minuty muzyki i 13 utworów. W bardzo podobnej stylistyce takiej hałaśliwej, rock'n'rollowej, bezkompromisowej, surowej, jak to u Jacka White'a. Wszystko oczywiście w tonacji kolorów niebieskiego, białego i czarnego, jak przy całej solowej karierze Jacka White'a. Wybrałem dla Państwa dwa utwory.

Dwa nowe nagrania Jacka White'a z płyty Frozen Charlotte. Nobody knows, I can't believe what I'm hearing. A właściwie wszystko można powiedzieć po staremu, bez jakichś niesamowitych rewolucji. Za to fani też cenią Jacka White'a. Tak sobie też jeszcze myślę, że to byłby dobry producent dla Rolling Stonesów, Jack White, który by trochę takiej szorstkości w tę muzykę wprowadził. No może jeszcze kiedyś Mick Jagger pisze już nowe utwory. Na naszym zegarze 31 minut po godzinie 22. Peter Gabriel ma dla nas nowe nagranie. Ono oczywiście trafi w końcu na płytę OI, bo tak będzie ten nowy album zatytułowany. Ale to jest utwór, który już mógł się pojawić na tej ostatniej płycie IO. Zatytułowany jest I Belong to the Sky. Troszeczkę Peter zmienił aranżację, pewne rzeczy też aranżacyjnie oczywiście dopracował, także jeżeli chodzi o instrumenty. No i powstał z tego ponad 7-minutowy utwór I Belong to the Sky w jasnym, tym Brightside miksie.

kapitalne to nagranie. I Belong to the Sky. No, sekcja od lat ta sama, ale niesamowita. Manu Kacza na perkusji, Tony Levin na gitarze basowej. Poza tym David Rose oczywiście, stały współpracownik Petera jeszcze z lat 70. Brian Eno tutaj też pojawił się, pewnie też w kwestiach produkcyjnych pomagał Peterowi. Powrócimy do Becka, bo jeżeli chodzi o ten nowy singiel, to tam jest strona B. My poznaliśmy ten utwór na początku roku, ale nic nie szkodzi, żeby go powtórzyć, bo jest naprawdę pierwszej jakości.

Ride Lonson. Przepiękna kompozycja Becka. No, epka na początku roku, też kilka utworów innych artystów w jego pracowaniu. No a teraz otrzymaliśmy nowe nagranie i utwór, który też pojawił się na początku tego roku, Ride Lonson. Czekamy na płytę Becka. No to będzie, mam nadzieję, absolutnie niezwykły krążek, taki jak chociażby Morning Face, bo gdzieś w tych klimatach Beck porusza się i mam nadzieję, że właśnie muzycznie gdzieś znowu może będzie mniej tanecznie, a bardziej nastrojowo. To wcielenie Becka jest przynajmniej moim ulubionym. Zespół, bo chyba tak możemy powiedzieć, to oczywiście jest pewnego rodzaju projekt, no ale też zespół, Beat, Adrian Belew, Tony Levin, oryginalni członkowie King Crimson z lat 80., Steve Vai i Danny Carey. Pojawią się w Polsce w piątek w Ćmielowie, Stratocastle, i będą wykonywać muzykę King Crimson z lat 80. Steve Vai dostał, można powiedzieć, takie namaszczenie od Roberta Fripa, od gitarzysty oryginalnego, oczywiście głównego lidera, twórcy King Crimson, na to, aby po prostu grał jego partię w czasie tych występów, partie gitarowe, i nawet zdaje się, że ofiarował Steve'owi taki zeszyt z notatkami, jak należy grać. Steve Vai, absolutnie jeden z najlepszych gitarzystów na świecie, powiedział, że to dla niego był wysiłek kilkumiesięczny, aby nauczyć się tych partii gitarowych. No to w takim razie posłuchajmy jeszcze Crimsonów z lat 80. z płyty Discipline, która jak na tamte czasy wyprzedzała konkurencję, wszystko to, co działo się w muzyce o naprawdę lata świetlne.

0: Aż moc jest w tym nagraniu. Telahujanjit, no, dwie elektrownie, nie jedna, a dwie. King Crimson, płyta Discipline Rock 1981. To miał być projekt pod nazwą Discipline, ale Robert Fripp stwierdził, że powróci do nazwy King Crimson. Argentyno, co ty robisz? Drugi gol dla Argentyny w tym momencie w doliczonym czasie gry. Wyrównali chwilę temu, a przed chwilką strzelili drugą bramkę. No i prawdopodobnie zagrają w finale Mistrzostw Świata. Jeszcze chwilka zostanie Anglikom. Niesamowite, historyczne też wydarzenie na boisku. Wracamy do muzyki, chociaż ciężko przy tych piłkarskich emocjach, do pięknego nagrania, które Adrian Bilu podarował, wymyślił właśnie tamtemu projektowi Discipline. Ono także zabrzmi w piątek w Ćmielowie.
1: One, two, three.

Adrian Bilu sam z gitarą akustyczną, ale nie, w piątek to będzie cały zespół, cały skład. To prawie wszystko w dzisiejszej audycji. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. No, wielkie emocje w Atlancie w meczu Anglia-Argentyna. Przecież to jest mecz o tylu podtekstach sportowych, politycznych, historycznych. No i wszystko wygląda na to, że Argentyńczycy będą grać w finale, ale jeszcze kilka minut tego spotkania jeszcze Anglicy walczą. A na sam koniec dzisiejszej audycji jeszcze raz to samo nagranie, tyle że już w wykonaniu projektu Beat. Piątek, niezwykły koncert Ćmielów. Będę tam i na pewno Państwu powiem, jak było, a ci, którzy się jeszcze wahają, koniecznie proszę się wybrać i na pewno nie będą Państwo żałować. Dziękujemy, do usłyszenia.

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Wypadki na drogach województwa łódzkiego i 8 osób poszkodowanych. Mateusz Morawiecki mówi nie ultimatum Jarosławowi Kaczyńskiemu. Będzie dalej stał na czele Stowarzyszenia Rozwój Plus. A na koniec będzie o szczęśliwym finale tragicznego seansu filmowego w łódzkim kinie. Jutro w regionie gdzieniegdzie zagrzmi, ale będzie upalnie do 30 stopni. Osiem osób zostało poszkodowanych w wypadkach w Łódzkiem. Na ulicy Strykowskiej w Łodzi, w rejonie stacji paliw przy Bohaterowicze, zderzyły się dwa samochody osobowe. Droga była całkowicie zablokowana przez kilka godzin. W wyniku wypadku poszkodowane zostały dwie osoby, które przewieziono do szpitala. Do innego niebezpiecznego zdarzenia doszło w miejscowości Warszyce na drodze numer 702. Tam samochód osobowy zderzył się z osobowym busem, który przewrócił się na bok. Podróżowało nim sześć osób, cztery trafiły do szpitala. Trwa ustalanie okoliczności wypadków.
1: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Kierownictwo PiS zakazuje stowarzyszeń w partii. Chodzi m.in. o Stowarzyszenia Rozwój Plus i Po Pierwsze Polska, które muszą zakończyć działalność. Mateusz Morawiecki już powiedział, że tego nie zrobi.
2: Nieco po ponad godzinie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości wyszło z tekstem uchwały.
3: Dotyczy zakazu działania oraz uczestnictwa członków partii Prawo i Sprawiedliwość w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym.
2: Mówił rzecznik partii Rafał Bochanek.
3: W celu zachowania jedności.
2: Wprawdzie na dostosowanie się kierownictwo dało 7 dni, ale prezes Stowarzyszenia Po Pierwsze Polska Jacek Sasin tuż po zakończeniu obrad już powiedział, że natychmiast kończy działalność stowarzyszenia.
4: I nie ma tutaj przestrzeni do dyskusji.
2: Tobiasz Bochański liczy, że to samo zrobi były premier i założyciel Stowarzyszenia Rozwój Polski Mateusz Morawiecki.
5: Dlatego, że naszym podstawowym zadaniem jest jedność, jest determinacja w odsunięciu Donalda Tuska od władzy.
2: Ale w mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki poinformował, że jego stowarzyszenie będzie działało dalej. Tylko w ten sposób możemy walczyć o każdy głos i przekonać nowych wyborców, napisał były premier. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Uczelnie w Łodzi z rekordowym zainteresowaniem. Chętnych jest więcej niż rok temu. Kandydaci złożyli prawie 30 tysięcy aplikacji na studia na Uniwersytecie Łódzkim. To oznacza wzrost o blisko 1/3 względem ubiegłego roku akademickiego. Jakie kierunki cieszyły się w tym roku największym zainteresowaniem, mówi Kacper Szczepaniak z Uniwersytetu Łódzkiego.
6: Psychologia, biologia kryminalistyczna, marketing, logopedia czy filologia angielska.
7: Podsumowaliśmy pierwszy etap rekrutacji na jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Kandydaci złożyli ponad 24 tysiące aplikacji, co oznacza wzrost o ponad 20% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Największym zainteresowaniem cieszyły się kierunki lekarsko-dentystyczny i lekarski, ale także analityka medyczna i fizjoterapia.
0: Dodaje Justyna Wojtczak z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Rekrutacja na studia na tej uczelni trwa. Kandydaci na Uniwersytet Łódzki muszą poczekać na drugą turę naboru do 5 sierpnia. Nagłe zatrzymanie krążenia podczas seansu, błyskawiczna akcja ratunkowa i szczęśliwy finał. Na początku lipca podczas seansu filmowego Słodkie życie Federica Felliniego w łódzkim kinie Charlie jeden z widzów stracił przytomność. Udało się go uratować dzięki szybkiej reakcji widowni. Po powrocie do zdrowia ponownie pojawił się na cyklicznym spotkaniu klubu filmowego z hasłem Kino Charlie ratuje życie.
8: Trochę jak w amerykańskim filmie, że po pierwsze rzeczywiście znaleźli się ludzie, którzy natychmiast pomogli. No a potem po wezwaniu pomocy, że przyjechał motocyklista z defibrylatorem, ratownik medyczny. Więc tyle wiem jakby z opowieści.
9: Film z happy endem.
8: Tak jest. Dolce Vita, choć najpierw się zapowiadała paskudnie, to jednak mogę powiedzieć, że tak, Dolce Vita.
0: Szczęśliwy kinoman mówił reporterce Radia Łódź, że związany jest z kinem Charlie od początku działalności, czyli od ponad 30 lat. I na koniec jeszcze sport. Argentyna zagra z Hiszpanią w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. W dzisiejszym półfinale Albiceleste pokonali Anglików 2-1. Rozstrzygnęli mecz w 5 minut, mimo że przegrywali 0-1. Teraz to tyle. Więcej informacji na radiołódź.pl. W nocy burze będą powoli zanikać, temperatura spadnie do 15 stopni, jutro sporo słońca, ale możliwy również przelotny deszcz i gdzieniegdzie zagrzmi. Będzie jednak upalnie do 30 stopni, a wiatr słaby będzie zmienny.
10: Mapa zbrodni.
9: Kryminalne historie z Łodzi i regionu.
10: Agata Zielińska, dobry wieczór. W mapie zbrodni powiemy o sprawie Agnieszki. W 2009 roku żyła nią cała Polska. Młoda, 31-letnia kobieta, mama czwórki dzieci, zaginęła. A po 10 dniach poszukiwań znaleziono jej zwłoki. Zginęła, jak się później okazało, z ręki własnego męża, Pakistańczyka Naema, który dokonał na niej honorowego mordu. W 2010 roku udało mi się porozmawiać z mamą Agnieszki, panią Haliną. Posłuchajmy tej rozmowy.
11: Teraz mam małe dzieci, znowu drugi raz wychowuję małe dzieci. No co, dzieci jak dzieci rozrabiają. Uczą się tak, te najmłodsze to średnio, a starsze lepiej się uczą. Nie wiem, te najmłodsze to chyba jeszcze nie pojmują, co to szkoła. Czwórka.
12: Czwórka, to dużo. Najstarsze ile ma?
11: 10 lat.
12: A najmłodsze?
11: Skończyła 7, niedawno.
12: A one pytają o mamę, pytają
11: one panią. Bardzo często wracają. Bardzo mi smutno, bo sama mówi, że chciałabym, żeby mam się wróciła. No wiedzą, że nie może, bo mam się już nie ma. Ale ta tęsknota jest w nich bardzo silna. Na Wszystkich Świętych, jak poszli ze mną na cmentarz, to tam ci ludzie, którzy stali blisko, to też płakali razem z nami, bo one same doszły, uklęknęły przy grobie i mówiły na głos: mamusiu, kocham cię, wróć do nas. Jaką krzywdę on im zrobił, mój Boże kochany.
10: Dzięki temu, że Agnieszka zostawiła zapiski, wiadomo było, co działo się z nią, między innymi w Pakistanie. Pisała: teraz nazywam się Agnieszka Abbas. Przyjechałam do Pakistanu 20 stycznia 2004 roku. Zamieszkałam w rodzinnej miejscowości mojego narzeczonego Naema, razem z jego rodziną, matką, siostrą, bratem i jego żoną. Traktowano mnie dobrze do momentu oficjalnego ślubu. Kiedy przyjechałam, przywitali mnie roześmiany i szczęśliwy Naem i serdeczna rodzina. Zaproszono mnie od razu na obiad, prawiono komplementy, że jestem piękna, mądra, że każdy spośród członków rodziny Naema cieszy się na moją wizytę. Dzień po tradycyjnej pakistańskiej uroczystości wylądowałam na podłodze. Jako ostatnia w tradycyjnej hierarchii rodzinnej dostawałam resztki jedzenia rzucone mi na ziemię. Miałam ograniczony dostęp do wody. W czasie choroby córki Soni byłam zmuszona sprzedać złoty pierścionek. Pieniądze przeznaczyłam na lekarza. Dziewczęta nikogo tutaj nie obchodzą. Słyszałam, jak Naem ze swoją rodziną dyskutowali o sprzedaży naszych trzech córek. Za owce, materiały budowlane czy motorower. W tej kulturze liczy się tylko chłopak, tylko mężczyzna. Wyzywana od najgorszych, bita i upokarzana przez rok, postanowiłam uciec. Najpierw mówiłam o wyjeździe. Naem nie zgodził się na wyjazd dzieci. Powiedział, że jak chcę, to mogę wyjechać sama. Uciekam więc z tego koszmaru, choćby na jakiś czas. Zapisuję te słowa i jeszcze w Pakistanie. Nie wiem, co będzie z moimi dziećmi, nie wiem, co będzie ze mną. Mam to, o co sama prosiłam.
11: To się wydaje nie do pojęcia, ale ona sama zrobiła największe głupstwa, jakie może zrobić kobieta. No może wtedy nie pomyślała na pewno, ale bo ona natychmiast z nim zamieszkała i przeszła na islam. To było najgorsze, co mogła zrobić, bo zaczęło ją obowiązywać prawo islamskie, muzułmańskie, więc ona później dopiero zdawała sobie sprawę z tego, ale co, a na dodatek, jak wyjechała z dziećmi tam, to zaraz wzięli ślub pakistański. I już zupełnie ona i dzieci stały się jego własnością. Dlatego te kobiety, o których wiem, z którymi on był, One nie były traktowane tak źle jak Agnieszka, dlatego że one nie przeszły na islam. One nie miały ślubu pakistańskiego, a ona była jego własnością. Ona była traktowana jak arabka, gorzej nawet. Nie wiem, tam w ogóle traktowali ją jak służącą, dzieci też.
13: Pani Halino, a pani pamięta ten moment, jak oni się poznali? Gdzie oni się poznali?
11: Nie wiem, Agnieszka mówiła, że gdzieś na dyskotece. Ale to już było bardzo dawno. Oni mieszkali z sobą przez kilka lat, nie mieli dzieci. Że ona go bardzo długo znała. No i niestety sama się doigrała, bo jak weszła pod prawo islamskie, to nie wolno jej było nawet pomyśleć o tym, żeby uciekła z dziećmi. To, co ona zrobiła, to już ona wiedziała, jak przyjechała do Polski. Bo na lotnisku mi mówiła, że przywiozłam wam dzieci. Ja się zdenerwowałam w pierwszym momencie. Mówię, jak to nam? A ty od czego jesteś? No tak, tak, tak, ja też. Ale zmieszała się tak i zaczęła plątać. Ona mi nigdy nie powiedziała, o co chodzi. Ja tak w pełni zrozumiałam to dopiero teraz. Przypieczętowała ślubem islamskim, pakistańskim. I ona faktycznie miała polski ślub z jakimś tam Pakistańczykiem, bo on jej kazał, żeby wyrobiła mu papiery, żeby mógł w Polsce mieszkać. Ale taki ślub się dla nich nie liczył. Tamten nigdy nie był mężem, nigdy nie miał do niej dostępu. A żeby z nim mieszkała, to nawet mowy nie było. On nie był jej mężem, bo cały czas mężem był Neim.
13: Czyli ona dla kogoś innego no, zrobiła, można powiedzieć, taki gest, tak? Żeby tam ta osoba dostała papiery, tak? Z nim tutaj nie miała ślubu, tylko tamten, ten pakistański, tak?
11: Tak, tamten pakistański, bo on cały czas uważał, że Polacy to jest banda głupców, złodziei i pijaków i on takim świstkiem to może sobie tyłek podetrzeć. On polskiego ślubu nie uważa. To on i tak by nie była żona. Musi być ślub islamski.
13: A oni pojechali, pani Halino, tam do Pakistanu, żeby tam mieszkać, czy pojechali tam tylko z wizytą? Jak to było?
11: Agnieszka mi mówiła, że jadą na miesiąc, bo co rok jeździł na miesiąc na Ramadan. Jest taki miesiąc postu u nich, świąteczny. I on zawsze co roku na ten post jeździł. No i później no niby chciał pochwalić się, że ma takie piękne dzieci. Nie wiem, co on nią tam zbajerował. W każdym razie ona ufała mu, wierzyła w każde słowo, więc kłóciła się ze mną, że żeby nie wygadywała głupot, że ona wróci, że wszystko będzie dobrze. Bo ja ją prosiłam, na kolanach ją prosiłam, Agnieszka, nie jedź, nie zabieraj tych dzieci. Nie dała się przekonać. No i wsiąkła.
10: Gazeta Wyborcza w wielkim formacie pisała, że w aktach prokuratury pojawił się zapis. Naem, wykorzystując krytyczne położenie Agnieszki i stosunek zależności, nakłonił poszkodowaną do uprawiania prostytucji, z której czerpał korzyści majątkowe. Wszystkie działania Agnieszki miały na celu sprowadzenie dzieci do Polski. Te działania to oddanie się mężczyznom w łódzkiej agencji towarzyskiej na Bałutach, przekazanie Naemowi kilkudziesięciu tysięcy złotych na wykupienie dzieci, co cały czas zdaniem mężczyzny stanowiło tylko mały procent kwoty, która mogłaby pozwolić na ich powrót do Polski. Zgoda Agnieszki na wyjazd do Niemiec w celu podpisania przez nią dokumentów kredytowych, w efekcie czego została obciążona długiem kilkunastu tysięcy euro. Zgoda na kontrolowaną rozmowę z dziećmi raz w miesiącu, za którą Agnieszka każdorazowo musiała płacić Naemowi 200 zł. Jeśli rozmowa przebiegała nie po myśli mężczyzny, wyrywał Agnieszce telefon. Nie po myśli było na przykład pytanie, czy dziewczynki są traktowane dobrze, bo przecież oczywiste, że rodzina Naema traktuje dzieci swojego syna z najwyższą troską.
13: Ale jak pani myśli, Agnieszka była tak zakochana, czy on trochę nią manipulował?
11: Ona była zakochana i on nią manipulował. Ona po tym miesiącu świątecznym, jak on szykował się do Polski, No to ona też chciała jechać, no okazało się, że nie, bo on tak zarządził, ona zostaje, dzieci zostają. Więc jak on wyjechał, to ona tam codziennie robiła awantury o to, to zaczęła dostawać narkotyki, żeby była spokojna, żeby nie mówiła o dzieciach, o wyjeździe, to dawali albo w piciu, albo w jedzeniu. Ona mi to mówiła, przyjechała później na 2 lata, że musiała jeść i pić. Nie wiedziała nigdy, z czym ona dostanie. Chociaż mówi, no była zorientowana, że dostaje.
13: Jak to się stało, że Agnieszka w końcu wróciła stamtąd do Polski?
11: Ona wykorzystała moment, kiedy Neim przyjechał z inną dziewczyną i z dwójką swoich chłopaków, synów. No to wiadomo, że wtedy tam było wesoło w domu i każdy znów oglądał.

0: tam dostać, jak rozumiem, na lotnisko, tak?
1: I... Nie, ona do ambasady pojechała. Tak, i w ambasadzie tam około 3 miesięcy była, bo ambasada najpierw przeprowadziła własne śledztwo, czy to prawda, że ukradli jej paszporty i nie miała żadnych pieniędzy i jak to... No i ambasada po przeprowadzonym swoim śledztwie zafundowała im bilety do Polski, żeby wrócili wszyscy, bo ona paszportów nie miała, bo im zabrali, a pieniędzy nie dostawała, więc nie miała za co. Przyjechała do tej Polski, ale ona już wtedy zdawała sobie doskonale sprawę, w jakiej jest sytuacji, że nad nią ciąży prawo pakistańskie, to islamskie, i że musi za to zapłacić.
0: Nie miała...
1: Chociaż może przez jakiś czas, bo jak ona przez prawie rok u mnie mieszkała. Z początku bała się, nie wychodziła w ogóle z domu. Później zaczęła po trochu wychodzić i być może on uśpił jej uwagę. A później się to wszystko z kolei znów zaczęło kręcić, bo ona wniosła pozew o alimenty, przez co on ją znowu maltretował, żeby wycofała tą sprawę alimenty. No nie bardzo chciał płacić. Ona dzwoniła za każdym razem, jak potrzebowała pieniędzy, to jej po parę złotych przywoził. Ale nie mógł się do niej dostać, ponieważ ona mieszkała u mnie, ja go nie wpuszczałam, więc ona schodziła na ulicę, brała od niego z samochodu pieniądze i wchodziła na górę. No więc on wpadł na piękny pomysł, znów ją zbajerował, że wynajmie mieszkanie, no bo ja mieszkałam w kamienicy, to nie są warunki dla dzieci i w ogóle on wynajmie mieszkanie, żeby im się lepiej mieszkało. I głupia Agnieszka poszła do tego mieszkania. Ale on jej już po miesiącu czasu powiedział, że musi mu za to dać dzieci do Pakistanu, bo on nie będzie tak sobie płacił, żeby ona mieszkała, tylko musi coś za coś. Bo ona mi tak raz powiedziała i ja mówię, Agnieszka, to ty w te pędy z powrotem do mnie. Ale nie, bo on chyba tak zażartował sobie, przecież wiesz, że ja mu dzieci nie dam. Ja mówię, jak mu nie dasz, to on znajdzie sposób, żeby je zabrać. Nie, ona była pewna siebie. Nie wiem, co ona myślała wtedy. Nie mam pojęcia. No w każdym razie sama sobie ukręciła bat. Bo mało tego, że uciekła z dziećmi z Pakistanu, to jeszcze tutaj zaczęła się spotykać z Polakiem. No to była zdrada, bo Pakistańczykowi wolno mieć 1000 kobiet, ale kobiecie nie. No więc zdrada i to jeszcze z innowiercą, to już w ogóle nie wchodziło w grę. Także sądzę, że to był drugi powód, dla którego musiała zginąć.
2: Agnieszka w pamiętniku napisze, że karo kari to jakby zabójstwo w obronie własnej. Niezbywalne prawo mężczyzny umotywowane tradycją i religią, a prawo Allaha rozciąga się na cały świat, bowiem jest on wszechmocny. Należy doń każde ziarnko piasku na ziemi, nie tylko Pakistan. Ja umrę, Agnieszka kilka dni po powrocie mówiła do swojej matki. Agnieszka przeczuwała, że mąż nie wybaczy jej tego, że upokorzyła go swoją ucieczką.
3: Czy wtedy przed tym zdarzeniem, pani Halino, coś takiego się wydarzyło, co jego, nie wiem, mogło wyprowadzić z równowagi? Czy on to planował po prostu na spokojnie?
1: On to na spokojnie planował od dawna. No bo po co wynajął to mieszkanie? I w momencie, jak ona zaginęła, to on chyba po 4 dniach, czy nawet nie, bo po 4 dniach to on już siedział, to wcześniej, to on już był u właściciela i już wymówił to mieszkanie, że już mu nie będzie potrzebne. No skąd wiedział? No i ja z nim rozmawiałam, bo zaraz jak ona zaginęła, to... Dzieci oddali ojcu, no bo właściciel miał jego numer telefonu, właściciel mieszkania, no i zadzwonić po niego i dzieci oddali ojcu. No jak się dowiedziałam, to mnie zaraz zimna krew oblała i ja mówię, jeżeli te dzieci jeszcze są w Polsce, to wy natychmiast musicie je zabrać. No i po 3 dniach chyba te dzieci trafiły do pogotowia opiekuńczego.

0: Znaczy po 3 dniach, jak ją znaleźli. A on został, jego zatrzymali na komendzie i już od tej pory nie wyszedł.
1: Nie było żadnych problemów, pani Halino, z tym, żeby pani uzyskała taką opiekę, tą rodzinę zastępczą?
0: No, jedynym problemem to było to, że nie miałam porządnego mieszkania dla dzieci. No, ale to mi Urząd Miasta pomógł, a innych problemów nie było.
1: Czyli co, ma pani teraz lepsze warunki, tak? Jakieś mieszkanie porządne?
0: Tak, teraz mamy mieszkanie w blokach. Dzieciaki są zadowolone. Naprawdę, cieszą się ze wszystkiego, z każdej drobnostki.
1: Jaki był w ogóle stosunek dzieci do ojca? No bo nie wiem, czy one jakoś tam emocjonalnie też z nim były
0: one
1: związane.
0: Boją.
1: Boją się go.
0: One się go boją. Jak ja je wzięłam do siebie, one do tej pory zresztą nie wiedzą, że ojciec siedzi. Że to było zabójstwo. One tylko wiedzą, że mama umarła. Więc na początku, przez jakiś czas, jak z nimi chodziłam po ulicy, to one się oglądały. Jak gdzieś był człowiek podobny do Araba, to się chowały za mnie. Jak poszłam z nimi do galerii i tam wyżej do Media Markt, to Amir nie chciał wejść po schodach. Mówi, babcia, bo tam tata przychodzi do restauracji, to ja tam nie pójdę. No bały się go potwornie, one wręcz mówiły, przypominały, że on, jak uciekali, to się oglądali cały czas, czy tata za nimi nie idzie, bo by ich zabił na drodze. I później tu w Polsce dookoła się oglądały, bo jak ich nie zdążył tam zabić, to może ich tu zabić. Ja nigdy nie prowokowałam ich do tego typu zwierzeń, tylko one same, one do tej pory same, w czasie zabawy, coś tam mówią, lecą do mnie, babciu, daj mi buzi. I coś tam mówią, a bawią się, a bo tata był niedobry. I takie pojedyncze jakieś zdania, jakieś coś tam, a to coś tam, bo kochana mamusia. I to jest taki dzień powszedni. One ją pamiętają, one ją bardzo kochają, nie mogą jakoś, chciałyby, żeby wróciła. No chociaż raz, żeby mogły ją uściskać.
1: Dzieci tak pewnie nie rozumieją tego do końca, że jak ktoś odchodzi, to już tak odchodzi definitywnie, tak?
0: Znaczy one niby wydaje się, że rozumieją to, bo same sobie tłumaczą, że mamusia nie może przyjść, ale tak bardzo by chciały, żeby jeszcze chociaż raz przyszła, żeby je uściskała. No, mimo całej miłości nie potrafię im dać tego uścisku matki. Też one są kochane, mówią, babciu, ty się nami opiekujesz, jak kochana mamusia.
1: Pani Halino, w tym całym nieszczęściu to dobrze, że mają panią.
0: Nie pamiętam już, ktoś mi się kiedyś zapytał, czy mnie nie przeszkadza to, że one nie są w pełni Polakami, tylko w połowie Pakistańczykami. Przyznam się, że to pytanie bardzo mnie zdenerwowało, bo mówię, dla mnie to one są w pełni moimi wnuczkami, dziećmi mojej córki. I to wszystko.
1: To jakie będą, to zależy od tego, jak pani je wychowa, prawda?
0: A mówię to, że ich ojcem jest akurat ten człowiek, co mnie absolutnie nie interesuje. I to są dzieci mojej córki, moje wnuczki. I to mi wystarcza. Ja ich nie rozgraniczam, że, bo one miały innego ojca. No to co, są winne?
1: Nie obawia się pani, że kiedyś, no jak będą starsze, to jednak przyjdzie taki moment, że będzie im trzeba powiedzieć prawdę, bo mogą się same dowiedzieć?
0: Ja im powiem. Jak to się wszystko skończy, uspokoi, to ja im wszystko powiem. Jeszcze nie teraz, jeszcze są za małe, ale ja im to samo wszystko powiem, żeby, no, wiedziały po prostu. Bo tak czy inaczej, to one się w końcu gdzieś tam od kogoś dowiedzą, czy z gazety, czy z telewizji, czy skądś tam, i dopiero powiedzą, będą zadawać pytania, a dlaczego babcia nam nie powiedziałaś? Więc ja po prostu czekam na koniec. Dla mnie sprawa jest jasna. Dla mnie to mogłaby się dzisiaj skończyć już bez świadków, bo ja jestem na 200% pewna, wiem dlaczego to zrobił. I wiem, że to jest on, no trudno.
1: A on się w ogóle nie przyznaje, czy...
0: No, on się nie przyznaje, ale ja nie mogę powiedzieć w tym momencie, ale on palnął wielką głupotę. Sam sobie zaprzecza w tym momencie.
1: No tak, bo tutaj proces odbywa się przy drzwiach zamkniętych i pani jest zobowiązana też do tego, żeby nie opowiadać, co tam się dzieje na procesie, tak?
0: Tak, ale sama dowiedziałam się też niektórych rzeczy takich, że mnie ręce opadły. Nie wiem, jak można być takim podłym człowiekiem.
1: O nim, o tym, co robił, tak?
0: Tak.
1: Pani Halino, a wtedy, jak Agnieszka zaginęła, to pani, no nie wiem, miała takie przeczucie, że stało się coś złego?
0: Miałam. Ja do tej pory słyszę ten telefon, jak... Bo ona spała z telefonem. Ona zawsze była pod telefonem. Bo bez przerwy grała na tym telefonie, pisała SMS-y. Także jak ten telefon nie odpowiadał, ja dzwoniłam ze 100 razy dziennie. I wiedziałam, że niepotrzebnie dzwoni, że ona już nie wróci. Ale mimo wszystko gdzieś tam we mnie tkwiło to, ta wielka chęć, że no a może coś akurat zgłupiała i gdzieś tam się zawieruszyła i przyjdzie. Ale sama sobie w to nie wierzyłam. Bo nawet gdyby się gdzieś zawieruszyła, to przecież z telefonem. Telefon nie odpowiadał.
1: Tak sobie myślę, że szkoda, że Agnieszka wtedy nie posłuchała pani, że szkoda, że mogła sobie już, nie wiem, odpuścić te alimenty, w ogóle z nim nie utrzymywać kontaktów, prawda? Zostać z panią i...
0: On by ją i tak znalazł. On by ją i tak znalazł, bo...
1: No tak, musiałbyście się chyba wyprowadzić, tak? I zmienić w ogóle.
0: Nie, tak, bo on wiedział, gdzie ja mieszkam. On kiedyś był u mnie z Agnieszką, wcześniej jeszcze. I... No, on tam przysyłał swoich szpiegów. Ja nie wiedziałam o tym. Dopiero dużo, dużo później, przed wyprowadzką chyba, to mi sąsiadka powiedziała, że tam osoby z drugiej kamienicy, która miała na podwórko okna, widzieli, że albo jeden, albo dwóch nieraz stali pod komórkami i patrzyli w nasze okna. No, ale do mnie nikt nie powiedział nic na ten temat. Bardzo źle, bo ja bym zaraz poleciała na komendę. Także on wcześniej czy później i tak by ją dopadł.
1: Ja się tak zastanawiam, co to za człowiek i co to za mentalność, bo tak o dzieci mu nie chodziło, bo z tego, co pani mówiła w tym Pakistanie, to nie jest taki ojciec, który kocha swoje dzieci i dba o nie i zrobi dla nich wszystko, tylko dzieci są mu potrzebne do... No tak, no właśnie, do, w celach zarobkowych. Jest tego też, co pani mówi, to Agnieszki też nie kochał i nie wiem, była dla niego jakimś ciężarem. No ale to co, musiał się zemścić?
0: Na początku mu się spodobała, ale ona była głupia, bo się uczepiła jego jak psiego ogona. Momentalnie przeszła na islam, nauczyła się pakistańskiego. Tak się nauczyła, że przez telefon rozmawiała z jego rodzicem. Ona była głupia. Później to już różnie to tam było. Wiem, że on nieraz coś od niej wymagał, to jej groził, że dzieciaka przez okno wyrzuci albo coś tam, jak coś mu nie zrobi. Także później to już nie wiem.
1: No, to już trudno mówić o miłości chyba. No, myślę, że w którymś momencie to Agnieszka pewnie też się go bała po prostu.
0: Tak. Poza tym... Ja w ogóle nie potrafię jej zrozumieć. Ja z nią nie rozmawiałam na ten temat, bo ona wiedziała, zresztą sama mi mówiła, że sama musi wypić piwo, które naważyła, bo ja jej milion razy mówiłam, ostrzegałam, zabraniałam. A byłam taka głupia, to teraz muszę sama to piwo wypić. I ona nie chciała mi mówić. Ona czasami jakieś urywki, jakieś pół zdania wtrąciła, czy odpowiedziała mi, jak ja pytałam, i już później zmieniała temat.
1: Pani Halino, może właśnie Agnieszka za dużo też brała na siebie, może gdyby komuś jeszcze powiedziała.
0: Ona koleżankom mówiła, bo na raz, że nie chciała mnie denerwować.
1: No tak jest, rodziców nie chce się martwić, no.
0: Drugi raz to może się wstydziła tego wszystkiego, co ona nawywijała w życiu. I trzeci raz to już trudno jej było. tą rozmowę zacząć. Pewnie nawet nie wiedziałaby, jak zacząć taką rozmowę, więc...
1: Pani Halino, to zapytam jeszcze, nie wiem, no musi go pani oglądać, tak? Co pani czuje, jak pani na niego patrzy?
0: Nie potrafię tego wyrazić.
2: W niedzielę 7 czerwca 2009 roku Agnieszka była z dziećmi w domu, a kiedy poszły spać, zniknęła. Po 10 dniach w lesie koło Pawianic przejeżdżający tamtędy mężczyzna zauważył leżące w rowie zwłoki kobiety. Było to ciało 31-letniej Agnieszki. Jej mąż początkowo twierdził, że nie zabił Agnieszki. Analiza bilingów i logowania telefonu potwierdziła jednak, że logował się tam, gdzie porzucone zostało ciało. Na jego spodniach znaleziono wiele plam krwawych różnego typu, także plam rozpryskowych. To ważny dowód wskazujący, że osoba, która ubrana była w te spodnie, stała w pobliżu ofiary. Takie ślady mogą powstać w wyniku dwukrotnego zadania ciosów nożem. Ujawniono też ślady zapierania tych spodni, mówił w programie Interwencja Józef Mizerski z prokuratury okręgowej w Sieradzu. Pakistańczyk został skazany na 15 lat więzienia. Proces ze względu na dobro dzieci odbył się przy drzwiach zamkniętych. Po śmierci Agnieszki całą czwórką zajęła się babcia. Dzisiaj dzieci są pełnoletnie, a ich ojciec jest już na wolności. To wszystko w dzisiejszym programie. Za uwagę dziękuję. Agata Zielińska.

0: To jest powtórka programu.
1: Czy człowiek może spojrzeć na świat innymi oczami niż ludzkie? Czy może spróbować opisać świat z punktu widzenia istoty, jak to się często ostatnio mówi, nieludzkiej? Co nie znaczy okrutnej czy bezwzględnej, ale nie będącej człowiekiem. Niektórzy podejmują takie próby, natomiast coraz częściej mówi się o potrzebie właśnie innego spojrzenia na otaczający nas świat, na nasz dom, ziemię. Podejmowane są takie próby, nawet jeśli niekoniecznie opisujemy świat z punktu widzenia jakiejś istoty, to coraz częściej ten motyw empatii wobec innych bytów niż człowiek pojawia się w rozmaitych narracjach, bo to jest i narracja ekologiczna, ale to jest też i to są opowieści sztuki, opowieści artystów, opowieści literatów. Jestem ciekawa, czy i ludzie odpowiedzialni za kształt miast, urbaniści, planiści biorą tę potrzebę pod uwagę. Na pewno, nie wiem z jakim skutkiem, nad tym wszystkim będziemy się zastanawiać i nad tym, w jakiej my naprawdę epoce żyjemy wraz z obecnymi w studiu gośćmi. Jest z nami Magdalena Gałkiewicz, czyli aktywistka społeczna, działaczka polityczna, przewodnicząca partii Zieloni. Dobry wieczór, Magdo.
2: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie Państwa, witam panią redaktor.
1: Agnieszka Wojt, panią redaktor, więc paniujemy sobie.
2: Nie paniujemy.
1: Nie paniujemy.
2: Witam ciebie bardzo serdecznie.
1: Tak, tak. Gdyby nam się zdarzyło, a chyba tak nie będzie rozmawiać o polityce, wtedy taki ton pani będzie bardzo pomocny. Agnieszka Wojciechowska-Sej, dyrektorka Akademickiego Centrum Designu, historyczka sztuki, pedagogzka i edukatorka z nami. Witam cię serdecznie, Agnieszka.
3: Dobry wieczór.
1: I Przemysław Owczarek, poeta, antropolog kultury, doktor nauk humanistycznych, wykładowca.
4: Dobry wieczór wszystkim istotom.
1: O, bardzo ładnie rozpocząłeś tę naszą rozmowę. Dobry wieczór wszystkim istotom, niezależnie od tego, czy jakieś istoty pozaludzkie będą rozumieć naszą rozmowę, czy nie. Ale czy wy stosujecie w ogóle ten termin, istoty nieludzkie, w swoich jakichś rozmowach? Bo ja, szczerze mówiąc, w radiu istota nieludzka brzmi trochę źle, bo niezależnie od tego, bo niektórzy piszą z myślnikiem, inni bez, ale nieludzka kojarzy się z innym znaczeniem. Ja często używam takiego słowa pozaludzka. A wy, Przemku?
4: Ja bym raczej określił człowieka jako istotę wyjętą z pewnego porządku. Tak.
1: Czyli nie odnosimy innych istot do człowieka. Tak w ogóle?
4: Tak, może zróbmy tak. O. Na przykład Dobrze. Na potrzeby tej audycji przynajmniej.
1: No tak, ale na potrzeby tej audycji trzeba też troszkę wyjaśnić właśnie to znaczenie istot nieludzkich. Bardzo często także i w sztuce, Agnieszko, i w designie pojawia się to myślenie i w tekstach kuratorskich na przykład są ujmowane te istoty nieludzkie. Ty pewnie jesteś oswojona z tym terminem.
3: Ja przyznam szczerze, że ja bardzo lubię określenie istoty żywe. I to rzeczywiście jest dla mnie też wygodne, poręczne i zgrabne, jeżeli się komunikujemy, piszemy coś, a rzeczywiście w designie pojawia się bardzo dużo odpowiedzi i realizacji po prostu w ogóle dla różnych istot.
1: To jeszcze wyjaśnijmy to pojęcie antropocenu, które się bardzo często pojawia, choć ono niby nie jest uznane oficjalnie za nazwę epoki geologicznej w dziejach Ziemi, ale w innych naukach często bardzo się pojawia jako nazwa tego czasu, w którym to człowiek w bardzo dużej mierze decyduje o kształcie świata, w którym żyje.